0: są niezbędne, bowiem trzeba zrotować ratowników.
1: Nie ma jednak zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, uspokaja zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frysztak. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 6 km od płomieni.
2: W całym tym nieszczęściu, z tego co nam przekazał kierujący działaniami, okazuje się, że najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w dość znacznej odległości. W tej chwili nie ma zagrożenia tam dla mieszkańców ani dla obiektów.
1: Pożar obejmuje nawet 250 hektarów lasu. To tereny znajdujące się na styku trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Wieczorem w trakcie akcji gaśniczej doszło do katastrofy jednego z samolotów uczestniczących w akcji. Rozbiła się maszyna typu dromader, zginął jej pilot. W piątek w Warszawie ma zostać podpisana umowa pożyczkowa w ramach unijnego programu SAFE po akceptacji Komisji Europejskiej. Polska jako pierwszy kraj Unii otrzyma zastrzyk finansowy. Na początek będzie to 6,5 miliarda euro zaliczki. Pieniądze SAFE to szansa na rozwój firm zbrojeniowych, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest i szansa na zwiększenie zatrudnienia, na rozwój technologii, na inwestycje, no i na to, żeby polska armia była po prostu dobrze wyposażona. Przypominam, że znaczna część programu SAFE będzie wydawana na nowe technologie.
1: Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, otrzyma prawie 44 miliardy euro. Środki mają pozwolić na sfinansowanie m.in. projektu Tarcza Wschód i systemów antydronowych. Resort zdrowia nie wyklucza zmian w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, ale zapowiada, że rewolucji nie będzie. A chodzi o to, by NFZ nie był jedynym płatnikiem i możliwa była konkurencja na rynku, mówi w TVP Info minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Dyskusja na temat tego, czy to powinien być monopolista, czy powinniśmy jednak wprowadzić może więcej ubezpieczycieli, może konkurencyjność, toczy się w Polsce. Ja na takie rozmowy jestem otwarta. Jeżeli w dyskusji eksperckiej wypracujemy jakieś nowe rozwiązania, to na pewno nie można się na nie zamykać.
1: Szczegóły docelowego modelu ochrony zdrowia poznamy w czerwcu.
5: To są aktualności jedynki.
1: W nich pozostajemy przy zdrowiu, ale tych najmłodszych. We wrześniu startuje ogólnopolski program sprawdzający stan zdrowia uczniów podstawówek i szkół średnich. Badanie obejmie ponad 3,5 tysiąca dzieci w wieku od 7 do 18 lat ze 180 placówek. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
6: Głównym założeniem badania jest wczesne rozpoznanie czynników ryzyka chorób układu krążenia. Chodzi o nadwagę, otyłość, złą dietę czy brak snu. Wiceminister sportu Piotr Borys zwraca uwagę, że w porównaniu do pokolenia rodziców dzisiaj dzieci są wyższe, cięższe i mniej sprawne ruchowo.
7: Jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
6: W badaniach będą mogli wziąć udział uczniowie, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę. Program obejmuje ankietę dotyczącą stylu życia, pomiary masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, a także badania laboratoryjne krwi i moczu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Starcie z królową nauk mają już za sobą. Maturzyści zdawali wczoraj egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Nie było wcale tak trudno, przyznawali abiturienci z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
8: Myślę, że jak nie będzie 100%, to się obrażę. Mogłabym to zrobić w godzinę. Bardzo proste, chociaż nie wiem jak względem pozostałych lat, ponieważ nie rozwiązuję arkuszy z podstawy.
9: Myślę, że 90% przynajmniej będzie. Matura była łatwa raczej z matematyki.
10: Parę zadań było tak bardziej na myślenie, ale myślę, że poziom w miarę okej.
1: Dziś maturzyści zmierzą się z obowiązkowym egzaminem z języka obcego na poziomie podstawowym. Zdecydowana większość wybrała angielski. Początek o 9:00. Oczywiście życzymy powodzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Na zachodzie, północy i w centrum kraju możliwe opady deszczu, może też zagrzmieć na termometrach w nocy od 7 do 14 stopni. Znacznie cieplej będzie oczywiście w ciągu dnia. Od 10 stopni na Pomorzu do nawet 26 na Podkarpaciu i tylko tam będzie dziś pogodnie, w pozostałych regionach może popadać.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
12: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
11: Sekrety mundiali.
12: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
11: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
12: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
11: Andrzej Janisz
12: i Filip Jastrzębski.
11: Zapraszamy.

0: Proszę Państwa, jesteśmy w trzeciej godzinie Biura Piosenek Znalezionych i to jest już majowe nasze usłyszenie i to ja już zapowiadałem przed tym 15-minutowym projektem, że będziemy mieli gościa. Na razie mi statystyka pokazuje, że kobiety dominują, a nie faceci, bo jeden pan Darek i druga baba, powiem tak. Ponieważ nie o każdym mogę powiedzieć, że baba, ale są tacy, o których mogę powiedzieć, że baba. To dzisiaj Marta.
1: Witam, cześć.
0: Dobry wieczór. Marta, która też się na tych socialach udziela naszych jedynkowych, radiowych. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli... Ile my się lat znamy? Bo się znamy, nie będę ukrywał, że tu randomowa osoba tam nie wiadomo skąd.
1: Dobre pytanie. Ile my się znamy?
0: Właśnie skąd my się właściwie, Marta, się znamy?
1: Z radia się znamy, którego już niestety nie ma.
0: No, czyli z radia, o którym ja mówię, tamta galaktyka. I dzisiaj ja tytułem takiego trochę podkręcenia klimatu, to w drugiej godzinie głównie te utwory właśnie z tamtej galaktyki zagrałem. Ja wiem, że ty nie wiesz jakie, no bo byłeś zaaferowana, żeby tu dotrzeć. Pora taka nieprzyzwoita. Ktoś pytał, dlaczego to jest w trzeciej godzinie? Dlatego to jest w trzeciej godzinie, że wtedy jest najmniej słowa przed i najwięcej możemy tego słowa przeznaczyć dla naszych gości i dla ich muzyki. Czyli co, 2003-2004 rok?
1: Myślę, że tak.
0: Ale ty najpierw napisałaś, czy... Bo ja nie pamiętam, przepraszam. Napisałaś, czy przyszłaś, czy zadzwoniłaś, jak to było?
1: To się zaczęło od maili, od wymiany maili wieczorową porą w czwartkowe wydania radiowe.
0: Jaka to była audycja jeszcze? To byli jeszcze Piękni, czy to już była muzyka dla dorosłych?
1: Muzyka dla dorosłych.
0: A, czyli ty nie trafiłaś na pięknych 30-letnich?
1: Nie, trafiłam, byłam, uczestniczyłam. Co czwartek.
0: Tak?
1: Zdecydowanie.
0: A, ale jakieś bardziej to wspomnienie jesteś w stanie narysować? Z czym ci się ono kojarzy? Dlaczego napisałaś do radia?
1: Prawdopodobnie były to audycje związane z fotografią.
0: That's the point. To prawda, ja miałem wtedy zajawkę fotograficzną i myśmy razem z Szymonem Glonkiem, z Radkiem Przybyłem i z Pawłem Dumą mieli... w niedzielę magazyn fotograficzny, ale zanim był magazyn, to były w czasie tej audycji, że oni przychodzili i myśmy tam sobie ha, ha, ha, hi, hi, hi robili takie heheszki w radiu.
1: Tak jest.
0: I z tych heheszków wzięły się potem pikniki. To znaczy nie, to się nazywało plenery fotograficzne.
1: Plenery, tak jest, w niedzielę.
0: Tak. Kurczę, to ja o tym zapomniałem, bo to był chyba, to był początek rzeczywiście naszej znajomości.
1: Zdecydowanie.
0: Marta, no dobrze. Ja zwykle... muzyka jest tylko kanwą, więc tej muzyki to będziemy sobie tam nawiązywali po trochu, ale lubię, kiedy przychodzą osoby, które mają coś fajnego do opowiedzenia o sobie i pozwól, że ja... No właśnie, o tej fotografii bym zupełnie zapomniał. Ja ci anonsowałem, że dziewczyna, która jeździ na rowerze, która stoi w rozkroku pomiędzy polskim morzem a Warszawą i do tego jeszcze dojdą witraże. Dosyć karkołomne zestawienie. Witraże i morze.
1: Zdecydowanie. Nie jest to łatwe, zwłaszcza jak wszystkiego się pilnuje samemu i trzeba na dwie części podzielić swoje życie. Mm. Ale jest to fascynujące.
0: Witraże i morze. I ona ciągle nie powiedziała, bo Marta, bo ciągle nikt nie wie, o co chodzi z witrażami i o co chodzi z morzem?
1: O co chodzi? No, prowadzę witraże, prowadzę taką małą pracownię witraży w Warszawie, gdzie głównie robię lampy witrażowe. Naprawiam, robię nowe projekty. No wszystko, że tak powiem, samemu.
0: No właśnie. Zosia Samosia.
1: Zosia Samosia. No i mam z tego frajdę. Jest to moja pasja. Czerpię z tego
0: pasję i przyjemność.
1: Satysfakcję. Choć nie jest to łatwy zawód.
0: No właśnie o tym porozmawiamy w kolejnym wejściu, bo wiesz, czym się witraże powszechnie kojarzą? Z kościołami, tak? Obiekty sakralne, te piękne obrazy. No, piękne rzeczy. Ty mówisz lampy. I tu otwiera się w ogóle inna przestrzeń, ale też tytułem tego pierwszego entree dzisiaj, to morze. Bo to morze nie jest związane z witrażami w twoim życiu.
1: Może wzięło się stąd, że w latach 70. moja mama wymyśliła sobie, że chce być jak najbliżej morza. I znaleźli działkę w Dębkach.
0: Bo byliście z warszawianinami.
1: Tak, jesteśmy z Warszawy. Znaleźli tę działkę, tak naprawdę pole, bez żadnego drzewa. Pojechali tam, kupili od chłopa
0: za 5 zł.
1: Za 5 zł, tak jest. I wybudowali domek letniskowy. I od tego się zaczęło. Sadzenie drzew, ogrodzenie, no wszystko, że tak powiem, własnymi rękoma, stwarzanie swojej własnej przestrzeni, w której się dobrze czuli. A potem powstał pomysł domu dla gości.
0: I to wszystko w latach 70. czy to już 80?
1: To już 80., 90. tak już powstawało ta myśl. Powstał budynek osobny na jednej działce. No i się zaczęło przyjmowanie gości.
0: No w latach 80. to ja sobie to wyobrażam, że to było Eldorado. Ale Dębki już wtedy były takim miejscem modnym? Bo wiesz, dla mnie Hel, no Jastarnia, Jurata, bo ja trochę tam z tym Trójmiastem jakiś mam. Czy Dębki to była raczej taka prowincja?
1: To była takie, to znaczy to było takie małe miasteczko rybackie tak naprawdę.
0: Czyli tam nie przyjeżdżali letnicy masowo?
1: Letnicy masowo nie przyjeżdżali, ale była taka mekka aktorów, znanych osób, które miały poukrywane w lesie swoje małe działeczki.
0: Czyli te Dębki z czasów twojej młodości i tego momentu, kiedy twoi rodzice tam zainwestowali, postanowili coś zrobić, to nie były te Dębki, które my teraz znamy.
1: Zdecydowanie, nie, nie. To by nie było
0: To, co znamy teraz.
1: Nie było działek, nie było sklepów.
0: Nie było kanalizacji,
1: nie było
0: gazu.
1: Nie kanalizacji, tak jest.
0: Bieżącej
1: to była po
0: wody.
1: Prostu mała mieścina, która miała tylko wjazd i wyjazd. Nie była miejscem przejezdnym.
0: Okej. Okay. Porozmawiamy o tym w szczegółach, bo to jest niewiarygodna historia. To mówię, to tylko wstęp, ale mamy też te piosenki i myśmy zaczęli Drizbon. Drizbon to jest nazwa takiej kurtki przeciwdeszczowej w ogóle w Australii, bardzo popularnej. No ale to ja widzę, że te muzyczne zestawy, które ty tu przygotowałaś, to one są naznaczone chyba tą muzyczną galaktyką, o której już powiedzieliśmy. Ja tutaj odnajduję bardzo dużo znajomych wykonawców. Czy to jest tak, że ta galaktyka, o której ja mówię, czyli radio, którego nie ma, przez które my się na przykład poznaliśmy, to też był taki twój muzyczny przewodnik?
1: Oj, zdecydowanie. No wiele tych utworów było na antenie. Z wieloma się dorastałam i rzeczywiście wpadały w ucho na długo.

0: Zacznę jednak od tych witraży, bo ja wiem, że Państwo na to może zerkają. Jesteśmy dopiero co po majówce. Teraz zapytamy, jak tam majówka. Albo się okaże, że nie była się majówka. Tak, ale te witraże, bo powiedziałem, że one mi się z tymi kościołami kojarzą, a rozumiem, że to zupełnie to, czym ty się zajmujesz, to jest zupełnie inna technika i wszystko jest inaczej?
1: Tak, tak, tak. To są dwie różne techniki. Te w kościołach to są witraże sakralne, robione w ołowiu, te części.
0: Znaczy co, to spoiwo jest ołowiane?
1: To spoiwo, tak. To jest taki profil ołowiany, w który się wkłada szkło.
0: Znaczy lepiej się robi szkielet tam, że chcemy, żeby na przykład tam była postać Pana Jezusa i coś tam. I to trzeba z tego ołowiu zrobić najpierw. Tak, tak, i dopiero tak. Się docina szkło
1: docina
0: do tego.
1: Się, najpierw się docina szkło, później się wygina ten profil ołowiany, do którego wkłada się szkło.
0: I, a to jest taki drut?
1: To jest taki, no taki drut w zasadzie, on jest bardzo giętki.
0: Mhm. A to co ty robisz?
1: Te części, które widzimy na witrażu w kościele, typu twarz, dłonie, to jest wszystko malowane ręcznie, potem wypalane w piecu w 600 stopniach.
0: Mhm.
1: I dopiero można dwie warstwy bodaj 6 czy 3 nakłada i to dopiero tworzy całość kolorystycznie, bo najpierw kontur, później dopiero inne kolory wchodzą na całość.
0: A to co ty robisz? Bo powiedziałaś, robisz lampy, tak? Tak? To jest to twoje główne?
1: Tak, to jest moje główne
0: zajęcie. Mhm.
1: To jest zupełnie inna technika, bo to jest technika Tiffany'ego. Łączy się te elementy taśmą miedzianą i później lutuje już cyną.
0: To czy co, baba z ludownicą?
1: Zdecydowanie.
0: No ale to jest niezdrowa praca, bo rozumiem, że ty co kupujesz w jakichś tam pudłach te materiały i co? Wytapiasz to?
1: Nie, no cyna już jest przetopiona, jakby gotowa w takich laskach do użycia, a szkło kupuje się w taflach dużych, tam 1,20 m na 61 cm i tnie się na malutkie kawałki, takie jak potrzeba.
0: A czym się tnie takie szkło?
1: Takim zwanym łobisem. Tam to wygląda, to narzędzie wygląda
0: jak łobis. A czy to nie jest maszyna jakaś, że można...
1: Nie, nie. Wszystko ręcznie, dlatego też jest to pracochłonne i zajmuje to sporo czasu, ale efekty są niebywałe.
0: No, bo ja rozumiem, że to jest taka lampka, że na biurku można postawić.
1: Tak.
0: I tutaj mamy taki kapelutek. To najczęściej są takie regularne kształty, czy to według życzenia?
1: Według życzenia albo regularne, no to już...
0: Grzybek tak, czy coś
1: tak
0: takiego?
1: Co sobie wymyślę, no.
0: Na ile? No to taka lampka na biurko. Ja narysuję. No taka. O. To ile się taką lampkę? Bo rozumiem, że tą podstawę to ty kupujesz. To jest jakiś gotowiec, tak?
1: Tak, tak, to jest gotowiec. To
0: tam
1: jest
0: włącznik.
1: Podstawy są mosiężne, już
0: z przewodem
1: uzbrojone,
0: w środku.
1: Tak, uzbrojone, żeby nie trzeba było. Chociaż można samemu, no bo wiadomo.
0: I tam żarówka i jakiś koszyczek, na którym się osadza ten cały klosz, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: I ile się taki klosz robi?
1: No w zależności od tego,
0: no
1: jaki on jest
0: skomplikowany. No ten taki, o którym ja powiedziałem, jakbyś taki dla mnie zrobiła, wiesz, że ja lubię kolorowe.
1: Kolorowe. No to z 2 tygodnie, może tydzień, no.
0: No to tydzień czy 2 tygodnie taką lampę się robi? 2 tygodnie?
1: 2 tygodnie.
0: Po 8 godzin dziennie?
1: Po 8, czasem dłużej.
0: A powiedz mi, ile taka lampa będzie u ciebie kosztowała?
1: No, po znajomości?
0: Nie, normalnie. Nie, no po znajomości. Ile?
1: No 2000 w górę.
0: No dobra, ale przeciętny taki wolumen. No bo robisz 2 takie lampy w miesiącu? 3?
1: Jeśli jest zamówienie, zrobię.
0: Mhm. To przeciętnie tak wolumenowo klient, jak u ciebie zamawia, to ile płaci za taką lampę? Ja wiem, że to bardzo trudno uśrednić, ale no?
1: No to jak mówię, od 2000 też w zależności, jak ona jest duża.
0: A ostatnio za ile zrobiłaś lampę?
1: 000.
0: Ostatnio za ile zrobiłaś lampę?
1: 3700.
0: No to już jakaś taka była duża.
1: Spora.
0: Ale to wszyscy robią takie nabiórkowe, czy robią też żerandole sobie do pod sufit?
1: Robią kinkiety, plafony stojące na podstawie podłogowej, na biurko. To jest dowolność naprawdę. Tutaj można już sobie wymyśleć, jak się chce.
0: Ale żyjemy w świecie takim instant, czyli chcemy mieć wszystko od razu. To jacy ludzie przychodzą po tego typu? Po sztukę. No bo to jest sztuka.
1: Ci, którzy to doceniają, którzy lubią mieć coś kompletnie innego niż każdy inny. No i lubią rękodzieło.
0: Takie lampy się tłuką?
1: Tak, bo jest to szkło, bywa.
0: Czyli, że tam kot zrzuci ze stołu,
1: tak,
0: coś
1: tak,
0: takiego?
1: Tak. No, miałam zdarzenie, że przyszła młoda para 2 stycznia, tuż po Nowym Roku. No i z błagającymi oczyma, że szybko, szybko, żeby naprawić, bo korek od szampana strzelił, a rodzice jutro wracają do domu. No więc
0: Zdążyłaś, tak? O kurczę, taka lampa jest ciężka?
1: Ciężka, no za 2 kilo potrafi.
0: Nie, to nie jest specjalnie ciężko. Ale to tylko żyjesz z wytwarzania, czy też właśnie z naprawiania?
1: Naprawiam również, bo trafiają lampy, które mają po 30 lat, które są pamiątką rodzinną.
0: Czyli kto inny je zrobił? Nie tak, że tylko swoje. Czyli poprawiasz też po innych też?
1: Tak. I no jest sentyment, widać, że komuś bardzo zależy na tym, żeby mieć tę pamiątkę po prababci, powiedzmy, która przechodzi lampa od pokolenia do pokolenia i cieszy oczy.
0: Ja dostałem coś bardzo ładnego i to pokażę państwu na Facebooku. Czy często się zdarza, że ktoś do ciebie mówi, pani jest artystką?
1: Często.
0: A ty się czujesz artystką?
1: Czuję.
0: Czy rzemieślnikiem?
1: Czuję się artystką i rzemieślnikiem w zasadzie. Dwa w jednym, bo nie jest to łatwy zawód. Chyba kobiet jest mało w tym zawodzie i osób, które prowadzą w ogóle pracownie, tak? Bo nie mówię o osobach, które pójdą na weekendowy kurs i im się wydaje, że już robią witraże. No to nie jest tak prosto. No do wszystkiego trzeba dojść żmudną pracą, trzeba być cierpliwym. No i co? I tyle w zasadzie.
0: A jak się nazywa taki ktoś? Lutni? Nie, no nie lutni.
1: Witrażysta.
0: Jest taki zawód, ale ty masz jakieś wykształcenie takie w tym zakresie? Czy to tak wzięło się?
1: No wyobraź sobie, Marcin, przypadek.
0: No, powiedz.
1: Kompletny przypadek, wiesz, uczyłam się...
0: No bo chodzisz do szkoły tam, co? Do jakiej szkoły? Jaką szkołę kończyłaś?
1: Ekonomiczną.
0: No i co?
1: No i jakoś nie poszłam w tym kierunku, kompletnie.
0: No i czy co, stwierdziłaś, weźmiesz lutownicę i lampy będziesz robić?
1: Wiesz, tak po prostu wyszło, trafiłam na człowieka, który zechciał mnie tego nauczyć. Tu serdecznie pozdrawiam pana Piotra. No i tak poszło. Zakochałam się w tych taflach szkła, w tym magicznym świecie, który jest naprawdę no niebywały. Nie jest to łatwe, bo na początku...
0: Pokaleczone ręce,
1: ależ barwy szkła, które można zobaczyć, no to jest trójwymiar po prostu.
0: A dużo masz lamp w domu takich?
1: Ani jednej.
0: No właśnie, szewc bez butów chodzi. No dobra, ale czy jesteś takim samoukiem? Znaczy samoukiem pod okiem mistrza. No ale na przykład mój dziadek był mistrzem krawieckim i on tam w tym cechu był, miał dyplom. A coś takiego też jest w twoim zawodzie?
1: Coś takiego istnieje, ale ja niestety...
0: A, nie masz tego...
1: Nie mam.
0: Dyplomu tam?
1: Nie.
0: A, czyli jaki samouk do pani Marty można po lampę przyjechać na drugą stronę Wisły?
1: Tak jest.
0: Znaczy w tej, co jesteśmy, to nie tylko w tej drugiej. Zaraz Kajetan będzie machał rękoma, żeby podać adres. Kajetan, nie bądź taki mądry. Możemy Kajetanowi coś zrobić. Dobrze. Andreas Wollenweider teraz. Trochę jestem zaskoczony tym wyborem, bo to nie jest artysta ani specjalnie, który mi się z tamtą galaktyką kojarzy, ani w ogóle z artystą jakimś takim bardzo mainstreamowym i znanym w Polsce. Jasne, było to Moon Dance, które było tam często w uprawach różnych prezentowane. No ale poza tym chłop z harfą, jeszcze ze Szwajcarii, to nie bardzo. Skąd ten Wollenweider ci się wziął?
1: No oczywiście z radia, z galaktyki.
0: Też z tamtych czasów?
1: Zdecydowanie.
0: Bo wiesz, bo jeśli tak jest, to wpisujesz się w historię, która była. Ja już nie do końca w nią wierzę, że radio kreowało gusta kiedyś.

0: Tobie do piosenek znalezionych, muzyka nocą jedynka, noc z wtorku na środę, noc majowa. No właśnie, jak spędziłaś majówkę?
1: No cóż, majówki nad morzem nie było.
0: Jak nie było? Jak ty masz pensjonat, to co, to ludzie robili?
1: Sam kalendarz tak ułożył, że majówka była za krótka i postanowiłam nie jechać.
0: No właśnie, to jest entrée do czegoś, bo już mówiliśmy, że Dębki tam w latach 70-tych, 80-tych to przyjeżdżali aktorzy i że tam nie było tych pensjonatów, tych cymbergai wszystkich i tego jazgotu, tylko to trzeba było wiedzieć, żeby dojechać. Się na hel jeździło albo tam do innych wód. A Dębki się stały kiedy takim miejscem, nie chcę powiedzieć, że obciachu, ale był taki moment, że po prostu przyjeżdżali, jak to Fisz śpiewali, dresiarze w garniturach do Dębek. Czyli był ten cymbergaj i te plastiki. Dalej tak jest, czy już nie?
1: No niestety tak jest.
0: Jest. Czyli pobudowały się po prostu pensjonaty, śpiewali dresiarze w garniturach do Dębek. Czyli był ten cymbergaj i te plastiki. Dalej tak jest, czy już nie?
1: No niestety tak jest.
0: Jest. Czyli pobudowały się po prostu pensjonaty.
1: Tak jest, pobudowały się.
0: I zaczęły

0: zasadzie są działki prywatne, więc to mnie ratuje, bo nie jest pensjonat przy pensjonacie, każdy sobie zagląda w okno. Mm-hmm. No przede wszystkim mam duże 50-letnie drzewa na działce.
1: Czyli jest cień, a do morza jest daleko od ciebie?
0: 300 metrów.
1: Ale czy to jest 300 metrów mierzone na Google Mapsie, a jak dojść, to trzeba iść 3 kilometry?
0: Nie.
1: No bo
0: nie,
1: to
0: nie.
1: Wiesz, taka ściema polska, nie? Tak, no, 300 metrów do plaży, ale że okazuje się, że trzeba obejść cały zakład tam jakiś, który jest.
0: Nie. No wiesz, jak ja idę, to jest 5 minut, tak? Google pokazuje, że jest 800 metrów, no ale to też nie wiadomo, jak jest to mierzone, tak? No to, przez Google.
1: No, 300 jest, tak? Jest, ale trzeba iść jakoś tak z kijami, przedzierać się, czy jest normalna droga?
0: Jest normalna droga, wychodzi się na kawałeczek głównej drogi, bo w Zamkach jest jedna główna ulica.
1: Taka z tych, z Kostki Brukowej, tak?
0: Z Kostki Brukowej, dalej jest, okay. Tak jest. I wchodzisz w las i no i tak naprawdę jesteś, no.
1: Mhm. A na plaży są te wszystkie budki, smażalnie?
0: Nie ma. No, Dębki słyną z tego, że jest tego coraz mniej. Rzeczywiście są tylko dwa bary i to trochę dalej ode mnie, więc jak ktoś chce być bliżej zgiełku, to...
1: W całych Dębkach są dwa bary?
0: Tak.
1: To co ci ludzie, gdzie oni jedzą?
0: Bary na plaży.
1: A, rozumiem, bo tam przy tej głównej ulicy to jest, rozumiem, piekło.
0: No jest do wyboru, do koloru.
1: Mhm. A jak się prowadzi taki biznes? No właśnie, biznes hotelarza.
0: Proszę pani, ale drogo. No są miejsca tanie, więc jest duży wybór, mhm, na szczęście. I klienci mogą wybierać, co no, się podoba, co się nie podoba, czy za drogo, czy za tanio.
1: No ale tanie to są pewnie domki typu Brda, pamiętające tam wieki temu.
0: Tak jest. No, niektórzy nie szukają wygód, więc to jest...
1: Jeszcze jest taki klient?
0: Jest taki klient i jeszcze są takie miejsca, gdzie nie mają łazienki w pokojach.
1: I ludzie to akceptują dalej?
0: Akceptują, bo jest tanio.
1: No, ale tanie to można na plaży przenocować, prawda? Tam sobie taki namiocie kupić. No, to jestem zaskoczony. A taki przeciętny polski klient to jaki jest?
0: Wymagający. Mhm. Wymagający, ale...
1: Narzekający?
0: Narzekający. No, polscy klienci zawsze narzekają.
1: A na co narzekają?
0: Na cen... pogodę.
1: A, no dobra, no wiadomo, na pogodę.
0: No tak, na pogodę, ale wiesz, no, to jest tak, że jak ja już prowadzę długo ten biznes i tak naprawdę spadło to na mnie chcąc, nie chcąc, mm-hmm, to ludzie wracają do miejsca, gdzie im się spodoba, gdzie lubią, powiedzmy, mnie.
1: A czy wracają do ciebie?
0: Tak, wracają do mnie i to jest miłe, to jest dla mnie ważne i staram się doceniać te osoby, że wracają. Naprawdę... Trzeba o tym myśleć.
1: I one wracają bez względu na to, czy ty podniesiesz cenę?
0: Myślę, że tak. No, nie każdy klient wraca co roku, ale co rok, co dwa, no to w zależności, no wiadomo, jak, czy ma sentyment do wracania.
1: A z punktu widzenia prowadzenia takiego biznesu nad morzem, no bo to jest biznes sezonowy, czy to jest tak, że ty masz tam otwarte cały rok, masz ludzi zatrudnionych, czy ty jesteś taka typowo sezonowa?
0: Wiesz, no ja jestem sezonowo tam, bo niestety pogodę mamy taką, jaką mamy w naszym polskim morzem, więc gdyby ten sezon trwał dłużej, powiedzmy pół roku, no to pewnie bym tam siedziała pół roku. Ale pogoda bywa kapryśna, jak wiemy. Więc te 3 miesiące do, powiedzmy, początku września.
1: Czyli czerwiec, jestem. Lipiec, sierpień?
0: Tak jest.
1: Czyli maj jest do kitu jeszcze na takie pobyty?
0: Majówki bywały. Chyba byłam z 2 razy, gdzie była majówka. Bardzo fajna, słoneczna i ciepła. Ale później jest ta przerwa taka.
1: Wiem, no na 3 dni otwierać, to nie jest tak, że to czeka gotowe, pstryk, jak włączamy światło i się świeci. To trochę więcej wymaga zachodu.
0: Tak jest. No wszystkiego trzeba pilnować, pojechać, przygotować dom, bo no, mam do niego 500 kilometrów, więc nie jestem na miejscu.
1: Proszę państwa, za moment porozmawiamy o fotografii i o rowerach. To jest kolejna rzecz, która bardzo jest bliska memu sercu. A muzycznie mamy teraz Kaję i Zbigniewa Wodeckiego. Jeśli chodzi o solo, to ja bym rozumiał, chociaż... Nie wiem, wydaje mi się, że Kaja już najładniejsze piosenki wyśpiewała
0: no,
1: w swoim
0: też
1: życiu.
0: Mam takie wrażenie.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Tęsknimy, żeby to jeszcze ten kamień taki nowy 2026 się zdarzył. Ale chyba to są takie marzenia ściętej głowy.
0: Tak, raczej.
1: Kto dla ciebie ważniejszy w muzycznej edukacji czy wrażliwości? Kaja czy pan Zbyszek?
0: Oj, zdecydowanie Kaja. Chociaż Zbyszek też. No, mhm. Zbyszek miał kompletnie

0: inny głos i inną wrażliwość, ale utwory, no też, które sięgają za serce no i są niebywałe. No to jest jakby wszechobecne do dziś.
1: To się w radiu jest, jak się już przyjdzie, to się okazuje, że właściwie gadamy nie wiadomo o czym i to już mija tyle czasu, nie? Szybko to leci. Dlatego nie da rady i pana Zbyszka osobno, bo ten czas jest bezlitosny, to chwytaj dzień Fafuri, to tak tam chyba
0: tak
1: się
0: jest.
1: Zaczynało. No to proszę państwa, proszę chwytać dzień.

0: Kaja i Zbigniew Wodecki, Chwytaj Dzień. Tu jest Biuro Piosenek Znalezionych Nocą. Ta trzecia już zaczyna nam się na horyzoncie rysować. Tak, fotografia, rzeczywiście to mi dobrze przypomniałaś na początku, że była takim momentem, kiedy myśmy się poznali. Co ci zostało z tej fotografii wtedy, czyli biegania z lustrzanką, tam inwestowania w obiektywy?
1: Już w tej chwili to, co mi zostało? Stary aparat D90.
0: Mm-hmm. No i obiektywy. Używane, czy już tylko jest takim miłym wspomnieniem?
1: Niestety jest wspomnieniem, ale to raczej lenistwo, wiesz, jakaś taki kurz trochę na nim osiadł, ale mam sentyment, obiektywy są, a obiektywy można zmienić do nowszego obody, więc no mam to.
0: Ale nie robisz tego.
1: No nie robię.
0: Bo niewygodnie, bo trzeba by torbę spakować.
1: Tak, telefon niestety wziął górę.
0: No jakiś dobry telefon i dobrze robi, aczkolwiek na takiej głębi ostrości się nie da chyba ciągle jednak w telefonie i to pudełeczko jest fajną rzeczywiście magią. Czyli też jakby to już jest wspomnienie i kiedy już ta era lustrzanek, bo był taki moment, że myśmy się tymi lustrzankami, ci, którzy lubili obrazki, zachwyciliśmy, zainwestowaliśmy. Ty sporo miałaś tego sprzętu, pamiętam, że tam nie żałowałaś kasy.
1: No tak, tak. Te obiektywy to rzeczywiście magia. To, co możesz z nich wyciągnąć, to, no, to jest jedyna magia po prostu. Mhm. Każdy obiektyw daje inne możliwości. To jest, jak się ktoś w to wkręci. To
0: i jeszcze sam wie. Jak się już wie, jak to działa. Przecież ja też nie wiedziałem. I to właśnie Paweł, Radek, no ludzie, którzy po prostu wiedzieli wszystko, to tam pali licho, ile obiektyw kosztuje. Ta wiedza jest bezcenna.
1: Tak jest. No, jak już się pozna to, co możesz wyciągnąć z tego obiektywu, jakie ma możliwości, no to jest cudno.
0: Tak, to, ale podglądam twój profil i widzę, że tam dosyć intensywnie sobie z obrazkami radzisz. To wszystko ze smartfona?
1: Tak, bo idzie szybciej i czasem nie masz akurat aparatu przy sobie, a no to jest chwila, wiesz, że no musisz mieć ten aparat telefoniczny przynajmniej, bo już za chwilę będzie zachód słońca. To jest
0: najfajniej
1: minuta.
0: By w oku było, jak ma zawsze Marek Niedźwiecki, tak, mówi, nie? Żeby pstygnąć. Ale drona, to ktoś ci zrobił z drona.
1: Tak, drona jeszcze nie miałeś wtedy, bo tak to byśmy się dogadali.
0: Ale ja mam takiego, wiesz, że to tam dla amatora, żeby sobie polatał. Pobawił się, postraszył. Ja jestem daleki od tego, żeby mówić, że kiedyś to była lepsza muzyka, czy kiedyś były lepsze aparaty fotograficzne, czy kiedyś były lepsze rowery. Były lepsze rowery, czy te teraz są lepsze? Współczesne. To był ten ostatni temat, który chciałbym poruszyć.
1: Czy były lepsze rowery, wiesz? Ja to się zatrzymałam na rowerze MTB.
0: Przecież masz świetny rower. Jak ja usłyszałem, zanim zaczęliśmy na antenie rozmawiać, że ty go się chcesz pozbyć, to uznałem, że to jest barbarzyństwo. Mówię, co on ma, z 15 lat? To ile ma ten rower, co masz?
1: Z 5 może
0: mieć. No, to ja mam rower taki z 18-letni i nie uważam, żeby był stary, ale już sobie upatrzyłem, żeby kupić takiego zwyklaka. 3000, nie, ale prawda, że fajny?
1: Bardzo.
0: Ale nie, ale mówisz szczerze, czy tak, żeby mi tutaj...
1: Nie, no mówię szczerze, bardzo sympatycznie wygląda, nie wiem jak się jeździ, ale...
0: Ja też nie wiem, ale fajnie wygląda.
1: Ale tak, jest taki dopracowany i wizualnie i ta przerzutka 1 na...
0: Na 10.
1: Na 10, no myślę, że jest wygodna.
0: I za 3000 można kupić rower. A dla ciebie ten rower to jest moda, czy to jest co? Bo rowery się stały też modne. Oczywiście pandemia była takim tym momentem, że to gruchnęło, potem rowerów nie było, branża tam zacierała ręce. Dzisiaj znowu branża jest w przysłowiowej, niefajnej sytuacji, bo ludzie nie kupują już nowych rowerów specjalnie. No robisz taką minę, wiem, bo chcesz kupić rower. Czym dla ciebie jest rower?
1: Dla mnie rower jest takim wyciszeniem, wyłączeniem. Mhm. Wiesz, takim, taką odskocznią też trochę, że możesz po prostu nagle być kompletnie gdzie indziej. I to wyłączenie mózgu jest super. No, to, że musisz się skupić na tym, że jedziesz na rowerze, żeby się nie przewrócić, żeby dojechać tam, gdzie chcesz. No to zdecydowanie jest to.
0: A jeździsz sama, czy w towarzystwie?
1: A to bywa różnie, wiesz. Jak jadę nad morze, to jadę sama, a również zachęcam swoich gości, którzy przyjeżdżają z rowerami, no na wspólne wycieczki. Na przykład na Hel.
0: A jak idziesz sama, to słuchasz muzyki na rowerze, czy nie?
1: Nie.
0: Super, o rany. Bałem się, że powiesz, że tak, bo nie uzgodniliśmy w ogóle tego.
1: Nie, ja w ogóle nie preferuję tego, bo trzeba słuchać natury, a nie
0: no
1: wiesz, ktoś nadjeżdża za tobą, a nie słuchawki.
0: Tak, słuchaweczki i tam napinać.
1: Wiesz, to jest niebezpieczne.
0: Wiesz co, ja jak chodzę nawet po domu, to bardzo często lubię ciszę. to niekoniecznie mi musi grać. Tobie brzęczy wiecznie coś? Gra w domu?
1: Nie, ostatnio nie.
0: No, a w pracy jak topisz te witraże?
1: W pracy jest radio, zdecydowanie.
0: Tak? Okej. Okay. No właśnie, ja też lubię ciszę. A powiedz mi, czy jak się jedzie do Dębek w lipcu, to ta flonda to jest świeża, czy to jest z lodówki, z lodu?
1: Ha.
0: No przecież wiesz to, znasz tych ludzi, którzy prowadzą te biznesy, te smażalnie.
1: W lipcu może być,
0: Nie, no powiedz, przecież, jest świeża ryba? Świeża flądra, świeży dorsz,
1: wiesz,
0: czy nie ma?
1: To jest też tak, że jeśli możesz pójść do rybaka, a jest taka możliwość...
0: Jest w Dębkach rybak?
1: Jest.
0: I mają te tam kuterki takie swoje?
1: Mają kuterki, można wejść. Oczywiście te ryby czasem bywają już zamówione, co się tyczy przeważnie łososia. Mhm. Ale flonderkę taką do torebki i usmażyć sobie w domku na patelni.
0: I oni latem normalnie mają coś takiego?
1: Mają.
0: Bo wiesz co, no, ja jak przeczytałem, że bałtycka świeża panga, no to umarłem. A państwo nie widzą tej miny. To co jest pewne? No bo my jedziemy i myślimy, o, będziemy jedli ryby, jak będziemy w Dębkach świeże. Takie z połowu, to trzeba się bardzo postarać. Czy to jest pewniak?
1: Wiesz, najlepiej wtedy wstać na wschód, od razu pójść potem do rybaka.
0: No ale do smażalni nie pójdziesz z tą rybą. Pani mi ją usmaży.
1: No. No to już trzeba mieć swoją kuchnię, żeby sobie ją usmażyć.
0: A tak to co? Raczej to jest z hurtowni ryba. Czyli taką samą kupimy w Krakowie, w Gdańsku. Znaczy to nie jest nic złego. Przecież ona kiedyś z tego morza została złowiona. Tylko rozumiem w tą świeżą, że to z połowu. Nie? Znaczy świeża, że odmrożona świeżo, ale... A ty jadasz w takich smażalniach?
1: Jadam. Jadam, lubię flądrę wtedy, kiedy...
0: I chodzisz do tej smażalni, gdzie turyści?
1: Chodzę do tej, co turyści.
0: Czy prawdą jest, że jak ciebie zapytamy, pani Marto, gdzie iść na dobrą rybę, to ty powiesz tam, gdzie ty chodzisz?
1: Tak.
0: Czy miejscowi wiedzą, do kogo iść?
1: Miejscowi wiedzą.
0: Chociaż... A gofry?
1: O, gofry, oczywiście, na gofry trzeba, koniecznie.
0: I też jest taka buda, gdzie robią te dobre gofry?
1: Tak jest.
0: A to nie jest gofer gofrowi równy?
1: Oczywiście.
0: A lody karpidziani są? Takie, ale nie, świderek to jest woda z cukrem, tylko takie, jak to nasz rocznik pamięta, są takie u was? Takie, że one są takie śmietankowe, takie puszyste, kręcone, ja nie lubię tych kulkowych. Tylko to takie musi być, wiesz, że to
1: jest jedno
0: puchate takie.
1: Jest jedno takie miejsce. Przyjedziesz, to cię zabiorę.
0: Pani Zosia w fartuszku, żeby była i stara maszyna karpidziani.
1: O, to taka jest w Białogórze.
0: Jest?
1: Tak. Pani w fartuszku ze świeżymi jagodami. Och, pychotka.
0: Pani z jagodami na głowie. To jest piękne clue. Bardzo dziękuję, że znalazłaś czas, żeby przyjść. Dużo pieniędzy ci życzę. I zdrowia oczywiście. No ale to już my sobie zdrowia życzę. Czego my możemy sobie... Właśnie Marta, jak pisze do mnie czasem maile, to ty jesteś taka służbistka. Taka jesteś, wiesz, baba w spodniach. Przepraszam, że mówię baba, ale znamy się tyle lat, że to nie jest obraźliwe. Ale ty jesteś baba w spodniach. Narąbiesz drzewa, przykręcisz śrubę. No a kto przykręca śruby?
1: No tak, przykręcę oczywiście.
0: I ja się chwaliłem, że łańcuch umiałem rozkuć, zrobić, a ty mi powiedziałeś, że to w ogóle takie, to już dawno.
1: No tak, no w benzynce łańcuch trzeba wypłukać, no, po jeździe po lesie.
0: No ale to jest kobieta z lutownicą, a ja to z lutownicą się od paru lat zaprzyjaźniłem bardziej.
1: Dziękujemy, dobranoc.
0: Dobranoc, Kajetan Tłokowski pilnował porządku, ja tutaj państwa przez 3 godziny zabawiałem. Odsłuch będzie w południe, dam do przeczytania, playlista, no wszystko po staremu. I tym samym, proszę państwa, 1-majowe usłyszenie przechodzi do historii. Kolejne za tydzień. Do następnego.
2: Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: serce. Tak sobie to wyobrażam.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rozpoczęło się dochodzenie w sprawie katastrofy samolotu Dromader. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, nadzorujący działania służb. Samolot zaangażowany w akcję gaśniczą pożaru lasu w rejonie Biłgoraja na Lubelszczyźnie spadł wczoraj wieczorem na ziemię, a pilot zginął na miejscu. Służby ustalają teraz szczegółowe okoliczności tej tragedii.
5: Wielka tragedia, spadł ten samolot, który udawał się na miejsce działań ratowniczych, który miał podejmować czynności ratownicze. Mamy ustalone mniej więcej, o której godzinie on wystartował, 19:10. Z radarów zniknął około 20:50.
4: Z pożarem walczy prawie 90 zastępów strażaków. Jesteśmy przygotowani na różne warianty, zapewnia zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Paweł Frysztak i dodaje, że strażacy dysponują odpowiednimi siłami oraz środkami.
6: Do dyspozycji mamy również kadetów naszych szkół pożarniczych, podchorążych naszych szkół pożarniczych. Także tu o zasoby ludzkie nie martwimy się. Ogromny wpływ będzie miało, jaka jutro okaże się pogoda. Przygotowani jesteśmy również na to, że już od jutra dwa śmigłowce i statki powietrzne zaczną działać i wspomagać nasze działania.
4: W akcji gaśniczej bierze udział około 300 strażaków. Pożar obejmuje 250 hektarów lasów znajdujących się na styku powiatów biłgarejskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Operacja Epicka Furia rozpoczęta w lutym przeciwko Iranowi dobiegła końca, oświadczył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Podkreślił, że najważniejsze dla USA jest teraz ponowne otwarcie cieśniny Ormus.
7: Marco Rubio podczas spotkania z dziennikarzami poinformował, że kwestie dotyczące irańskiego programu nuklearnego, w tym zapasu wysoko wzbogaconego uranu, zostaną rozwiązane na drodze rozmów. Kwestii samej wojny zdecydowanie podkreślił. Operacja wojenna Epicka Furia się zakończyła, o czym prezydent powiadomił kongres. Ten etap mamy już za sobą, przechodzimy teraz do projektu Wolność. Kontynuował, nawiązując do inicjatywy amerykańskiego prezydenta, której celem jest zapewnienie bezpiecznego przepływu statków handlowych przez cieśninę. Następnie jednak prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone tymczasowo wstrzymają operację eskortowania statków przez cieśninę Ormus, utrzymując jednocześnie blokadę, i stwierdził, że poczyniono wielkie postępy w kierunku zawarcia całkowitego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Prokuratura bada okoliczności interwencji policji w Poznaniu. Mundurowi w poniedziałek użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który miał utrudniać pomoc innej osobie. 40-latek zmarł. Z ustaleń prokuratury wynika, że przyczyną jego śmierci było prawdopodobnie nagłe zatrzymanie krążenia.
8: Prokuratura bada m.in. materiały z kamer policjantów. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia z użyciem gazu pieprzowego doszło podczas udzielania pomocy rannemu mężczyźnie, do którego wezwano pogotowie oraz policję, mówi Andrzej Borowiak.
9: W trakcie tych działań pojawił się w tym miejscu inny mężczyzna, który przeszkadzał udzielaniu tej pomocy rannemu. Nie wykonywał on poleceń policjantów, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego.
8: Mimo reanimacji życia 40-latka nie udało się uratować. Mundurowi wszczęli wewnętrzną kontrolę. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
4: W nich teraz ważna informacja dla kierowców. Ceny paliw pozostają bez zmian. Minister energii ogłosił, że maksymalne stawki na dziś są takie same jak wczoraj. Za litry benzyny 95 zapłacimy więc 6 zł 49 groszy, a za litry diesla nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Na koniec Czechy. Kilka tysięcy osób protestowało w Pradze przeciwko planowanym zmianom w czeskich mediach publicznych. Rząd Andreja Babisza chce zrezygnować z abonamentu i finansować radio oraz telewizję bezpośrednio z budżetu państwa. Zdaniem krytyków to próba podporządkowania mediów politykom i zagrożenie dla niezależności nadawców.
10: Rządowy projekt zakłada także wyraźne cięcia w wydatkach radia i telewizji, na co zwracali uwagę uczestnicy demonstracji. Jeśli nie będzie pieniędzy, nie będzie dobrych programów. Powinno zostać tak, jak jest. Abonament mi nie przeszkadza, jest po prostu potrzebny. Chcę pokazać, że nie zgadzam się na ograniczanie wolności słowa w czeskiej telewizji. Zmniejszenie budżetu pozwoli politykom sterować mediami. Nieważne, kto aktualnie rządzi, chodzi o wolność. Nie chcę, żeby politycy mieli wpływ na dziennikarzy pracujących w czeskiej telewizji i żeby pojawiła się autocenzura. Wolę płacić za media publiczne niż mieć je niby za darmo, ale z cenzurą. Pochód pod hasłem Ręce precz od mediów przeszedł z rynku staromiejskiego przed siedzibę czeskiego radia. Jeszcze w tym miesiącu planowane są kolejne demonstracje w Pradze i innych miastach. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Przed nami kolejny ciepły, ale deszczowy dzień w większości regionów. Termometry wskażą maksymalnie od tylko 10 stopni na Pomorzu, ale aż do 26 na Podkarpaciu. Opady deszczu mogą dziś występować w zdecydowanej większości Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
11: Rozpoczynamy środowe wydanie audycji. Przed mikrofonem Adam Rozlach. Dzisiaj będziemy słuchać w słodkim radiu retro zespołu państwowego, ludowego zespołu pieśni i tańca Mazowsze, ale w archiwalnych nagraniach pod kierunkiem Tadeusza Sygietyńskiego. Te stare, legendarne nagrania, ciągle żywe, ciągle atrakcyjne, choć te nowe, które się pojawiają od kilku lat, jak Mazowsze prowadzi Jacek Boniecki, są też niezwykle dopieszczone od strony muzycznej. No i tylko się należy cieszyć. Potem część pieśniarska. Dzisiaj będziemy słuchać pieśni Henri Duvarca w interpretacji Christophe'a Pregardiena, tenor, i drugiego Christophe'a Schnakerca, który gra przy fortepianie. Grać będzie towarzyszył tenorowi francuskiemu. Ja powiem szczerze, że byłem na dwóch chyba ich koncertach. To po prostu jest duet marzeń, tak można by to powiedzieć. Na zakończenie pierwszej godziny, dziś i jutro, słuchać będziemy Cassandry Wilson. Bardzo lubię głos tej wielkiej damy jazzowej wokalistyki. Przypomnę jej płytę Loverly, a na tej płycie Cassandra Wilson tym swoim niskim, charakterystycznym głosem śpiewa z Marvinem Sewellem, Jasonem Moranem czy Herlinem Rileyem. Dużo, dużo czeka nas miłych przeżyć. To pierwsza godzina, a w drugiej, jako że mamy środę, będziemy słuchać muzyki jazzowej. Posłuchamy drugiej części dwóch płyt, jakie ukazałem Państwu tutaj w zeszłym tygodniu. Przede wszystkim grać będzie muzykę Zbigniewa Preisnera na fortepianie Dominik Wania. To jest taka płyta, którą być może Państwo pamiętają sprzed tygodnia, którą Zbigniew Preisner sam sobie sprezentował na 70. urodziny, ale nie byłoby tego efektu jeszcze, gdyby nie było Dominika Wani, który przy fortepianie czyni cuda. ukazując te nagrania, przede wszystkim muzyki filmowej Zbigniewa Preisnera. To w pierwszej części tej drugiej godziny, a w drugiej sięgniemy po płytę Claire Martin i Richarda Rodney Bennetta. To ich wspólne dzieło. Kilka razy Mr. Bennett próbuje śpiewać, ale głównie śpiewa wspaniała maestra brytyjskiego z kolei śpiewanego jazzu. No i śpiewa słynne songi, niezwykle popularne songi Irvinga Berlina. Więc tak przedstawia się dzisiejszy program. Serdecznie Państwa zapraszam do tego wspólnego spędzenia dwóch najbliższych godzin.
12: Panowie, prosimy.

w Radiu Retro mówi Jan Zagozda. W tym tygodniu przypominam Państwu dwa najpopularniejsze zespoły pieśni i tańca. Wczoraj słuchaliśmy zespołu Śląsk. Dziś powracamy do zespołu Mazowsze i jego piosenek ludowych sławiących piękno naszej ojczyzny.

Nagrania, których dziś słuchamy, pochodzą z lat 51-54, kiedy żył jeszcze założyciel zespołu, znakomity muzyk, a przed wojną pracownik Polskiego Radia, Tadeusz Sygietyński.

0: To było ostatnio na spektaklu Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsza pod dyrekcją Jacka Bonieckiego współcześnie. No to słyszał dokładnie te same opracowania, te same aranżacje, bo istotą, sensem działalności tego zespołu jest tradycja, jest trwanie przy tych aranżacjach, które miały powodzenie ogromne, kiedy zespół rozpoczynał swoją działalność i nic się nie zmieniło. Zmieniają się tylko ludzie i to bardzo często. Bardzo rzadko na szczęście zmieniają się dyrygenci. Tutaj kilkoma hitami, przebojami, przeleciał Ptaszek, Bandowska, od której dopiero co słuchaliśmy, czy to i Hola. Tymi nagraniami dyrygował szef, założyciel Tadeusz Sygietyński.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A teraz sięgam po płytę wydaną przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płytę dwóch wybitnych artystów, którzy w sierpniu 2019 roku w naszym studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego nagrali płytę z pieśniami Stanisława Moniuszki. Słuchaliśmy ich ostatnio. A dzisiaj posłuchamy pieśni Henri Duparca, aby jutro i w najbliższy poniedziałek posłuchać 12 pieśni do słówka Tilma Andesa, opus 22 Ignacego Jana Paderewskiego. No, tak się składa, że Francuz śpiewa po francusku, a nawet wykorzystał teksty, francuskie tłumaczenia pieśni Moniuszki i słuchaliśmy właśnie na przykład pieśni Zwierzę, Le Chant de la Tour i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj słuchamy Henri Duparca. To jest kompozytor, który żył w latach 1848-1933. W ciągu swojego długiego życia skomponował niewiele utworów, ale mimo to zajął poczesne miejsce w historii muzyki jako jeden z największych twórców właśnie pieśni francuskiej. Był uczniem Cezara Franka, budził podziw i mistrza, i swoich kolegów. Bardzo znaczący wpływ na jego twórczość wywarło spotkanie z muzyką Richarda Wagnera. Napisał kilka utworów na orkiestrę, ale my będziemy słuchać pieśni. W latach 1868-84 stworzył zaledwie kilkanaście nich liryków wokalnych zainspirowanych poezją jego czasów. Bardzo trafnie dobierał on środki wyrazu dla oddania tekstu poetyckiego, jak czytamy w tekście dołączonym do płyty, tekście Grażyny Teodorowicz, nadając pieśniom charakter osobistej wypowiedzi, a dzięki oryginalnej, bogatej harmonice i subtelności kolorystycznej wykraczają one poza granice romantyzmu, zapowiadając miejscami muzyczny impresjonizm. Będziemy słuchać m.in. smutnej pieśni, będziemy słuchać także westchnienia, to są pieśni opus drugie, no i będzie też Dwór Rosamundy. Myślę, że będziemy mieć dużą przyjemność słuchania i muzyki, i tenorowego głosu francuskiego tenora Christophe'a Pregardiena. Drugi Christophe przy fortepianie, przypominam, Schnackerz, i oto kilka pieśni Henri Duparca.

0: To była jeszcze jedna niezapowiedziana wcześniej pieśń do słów Charlesa Baudelaire'a, Zaproszenie do podróży. A cztery pieśni Henri Duparc'a śpiewał Christophe Pregardien z towarzyszeniem Christopha Schnackerca. Ja może dodam, bo mówiłem o jego francuskości, to jest obywatel świata, pracuje w Niemczech, jest pedagogiem, także w Szwajcarii. No i śpiewa dużo muzyki francuskiej, to jest chyba najważniejsze, a należy niewątpliwie do najwybitniejszych interpretatorów muzyki Schuberta, Schumana, czyli niemieckiej pieśni romantycznej.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A teraz słuchać będziemy Cassandry Wilson, niezwykle utalentowanej, wspaniałej, jakże barwnej śpiewaczki jazzowej amerykańskiej, która zaprezentuje nam dzisiaj kilka utworów. Jutro kolejne będą tutaj rozbrzmiewać. Dzisiaj między innymi usłyszymy Czarnego Orfeusza, a jutro słynna Karawana Duke'a Ellingtona będzie nam tutaj przejeżdżać. Drodzy Państwo, Cassandra Wilson występuje tutaj ze znakomitymi muzykami grającymi na fortepianie, na elektrycznej i akustycznej gitarze, gra Marvin Sewell, na fortepianie Jason Moran, na basie Lonnie Piaxico, na jeszcze jednym instrumencie basowym Reginald Veal. Będziemy słuchać także perkusistów Herlina Reilleya czy Lekana Babaloli.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Kilkuset strażaków walczy z pożarem lasów na Lubelszczyźnie. Duże znaczenie w akcji gaśniczej ma dzisiejsza pogoda, przyznał wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
1: Nadal będzie gorąco, 20 do 26 stopni na tym terenie. W godzinach przedpołudniowych na pewno nic się nie poprawi. Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą. Natura nam pomoże, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały. Stąd też ta dynamika działań jest nadal znacząca.
0: Płonie nawet 250 hektarów lasów na styku trzech powiatów – Biłgorajskiego, Tomaszowskiego i Zamojskiego. Trwa śledztwo w sprawie katastrofy samolotu Dromader. Wieczorem maszyna biorąca udział w akcji gaśniczej spadła na ziemię, a jej pilot zginął na miejscu. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską na wykorzystanie środków z funduszu pożyczkowego SAFE. Unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Umowa zostanie podpisana w piątek w Warszawie. Wtedy Bruksela będzie mogła już przelać 6,5 miliarda euro zaliczki.
2: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Przed maturzystami kolejne wyzwanie. Dziś zmierzą się z językiem obcym na poziomie podstawowym. W zdecydowanej większości będzie to angielski. Pozytywnego nastawienia przed egzaminem nie kryją absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.
3: Jeszcze przed podstawowym to raczej nie będzie stresu i dopiero jak rozszerzenia się zaczną, to ten stres się pewnie pojawi. Jeszcze w piątek mamy ustne, więc na pewno już końcówka tego tygodnia będzie stresująca, ale pozytywnie jesteśmy chyba nastawieni przed całymi tymi wszystkimi egzaminami.
4: Podstawa to myślę, że light, tak czy siak się to nie liczy nawet na studia z reguły, ale za to rozszerzenie myślę, że też na spokojnie, byleby nie pomylić się w jakiejś głupiej gramatyce i tyle.
5: Ja akurat nie piszę jutro angielskiego, ja piszę hiszpański. Jestem całkiem dobrze przygotowany, to też jest ostatnia już podstawa, więc uczę się tego hiszpańskiego już jakiś czas. Nie powinno być jakichś większych zaskoczeń.
0: Egzamin rozpocznie się o 9 i potrwa 2 godziny. Matury potrwają do 21 maja, a wyniki poznamy 8 lipca.
6: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Węgry. Według analityków ekonomicznych przyszły rząd partii TISO będzie chciał dokonać zmian w strukturze właścicielskiej giganta paliwowego MOL. Jednym z kluczowych celów ma być odzyskanie przez państwo około 1/4 udziałów, które Fidesz przekazał fundacji zarządzającej bliskiej im uczelni.
7: Chodzi o fundację, która jest zarządcą prywatnego Uniwersytetu Kolegium Macieja Korwina. To od wielu lat kuźnia politycznych elit związanych z rządzącym przez 16 lat Węgrami Fideszem. Viktor Orbán przekazał jej spory pakiet akcji MOL na zapewnienie finansowej stabilności uczelni. Rząd Pietara Modziora będzie chciał przywrócić pakiet 25% w ręce państwa. Zdaniem analityków mogłoby to zwiększyć przejrzystość struktury właścicielskiej i zostać pozytywnie odebrane przez inwestorów. Już teraz niektórzy z nich zwiększyli rekomendacje spółki z redukuj na trzymaj. Zmiany wpisują się w szerszy plan przebudowy funkcjonowania strategicznych firm państwowych po wyborach. Równolegle poprawa sytuacji na rynku ropy i gazu oraz rosnące marże rafineryjne mogą sprzyjać wynikom finansowym koncernu w najbliższym czasie. Nie wiadomo tylko, jak potoczy się sprawa przejęcia serbskiego koncernu NIS, bo władze w Belgradzie i Rosjanie są po węgierskich wyborach mniej chętni do sprzedaży. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Przed nami deszczowy dzień prawie w całym kraju. Pogodnie będzie tylko na Podkarpaciu, tam też najcieplej do 26 stopni, a najchłodniej tylko do 10 kresek dziś na Pomorzu.
6: Jedynka.
8: Polskie Radio. Autopromocja.
9: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali. A grali czasami pięknie i zdobywali medale. Sekrety mundiali. A odsłonią je Państwu znakomici goście. Piłkarze, trenerzy i dziennikarze. Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Zapraszamy.
8: Autopromocja. Tak to bywało.
10: Będziemy już za moment słuchać wspaniałych muzyków. Będziemy słuchać drugiej części koncertu muzyki Zbigniewa Preissnera w kreacji wybitnego polskiego pianisty Dominika Wani. I tak jak to powiedziałem przed godziną, jest to osobisty prezent kompozytora na swoje 70. urodziny. Nagranie powstało jesienią 2024 roku podczas koncertu, w tym czasie którego Zbigniew Preissner otrzymał tytuł honorowego obywatela Bielska-Białej. A Dominik Wania grać będzie na włoskim instrumencie fasioli. No i będziemy słuchać jego improwizacji, jego wizji tej muzyki, przede wszystkim muzyki filmowej Zbigniewa Preissnera. Jest to piękna lekcja rozumienia muzyki, barwnego jej ukazywania, ale zarazem też pokazywania, jaką się ma niezwykłą wyobraźnię. A Dominik Wania, słucham go już od wielu lat, to jest nieprawdopodobnej, najwyższej klasy artysta, pianista, który ma w swoich palcach i w głowie cały repertuar, nie tylko romantyczny, ale i współczesny, łącznie z najbardziej awangardowymi utworami. Niesamowita wyobraźnia, niesamowity talent. Czyli Dominik Wania, gra Zbigniewa Preissnera.

0: To był Dominik Wania, który interpretował muzykę Zbigniewa Preisnera, jego muzykę filmową, która cieszy się wielkim wzięciem z racji rozległości i programowej, i repertuarowej, i przede wszystkim wspaniałych reżyserów, do których filmów Preisner pisał muzykę. Muzyka lubiana, chciana, pożądana przez publiczność. Cudownie zaprezentował ją państwu Dominik Wania, grający na fortepianie włoskiej firmy Fascioli. No więc tak to wygląda. Mamy jeszcze jedną część tego niezwykłego koncertu muzyki Zbigniewa Preisnera, ale o tym dopiero za tydzień.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A teraz w drugiej części, drugiej godziny, jazzowej godziny, słuchać będziemy dwojga znakomitych muzyków, piosenkarki, śpiewaczki, wokalistki jazzowej Claire Martin i pianisty, aranżera i także wokalisty Richarda Rodney Bennetta. Nagrali oni płytę z muzyką, nieśmiertelną muzyką, z przebojami, hitami Irvinga Berlina. I wśród tych utworów znajdujemy najbardziej znane, najbardziej cenione, lubiane How Deep Is The Ocean, na przykład, czy Lonely Heart, no i wiele innych. Richard Rodney Bennett będzie śpiewał między innymi tytułową piosenkę, tytułowy song Say It Isn't So. A na zakończenie posłuchamy ich dwojga razem śpiewających w piosence Waiting at the End of the Road. Oczywiście Irvinga Berlina, a ja może dodam, że to jeden z tych największych gigantów, jak chodzi o muzykę rozrywkową, muzykę pop. Żył w latach 1888-1989. Łatwo obliczyć, że liczył sobie 101 lat w momencie śmierci. Napisał blisko 1500 piosenek. Absolutny, gigantyczny talent, wielkie wyczucie, no i pomysły melodyczne, harmoniczne. Urodził się w Cesarstwie Rosyjskim, jak to się podkreśla. Zmarł w Nowym Jorku, a z rodziną wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, mając 4 lata. Był autorem, wykonawcą piosenek, występował na Broadwayu. Odniósł wielki sukces piosenką Alexander Ragtime Band. W 1914 roku z kolei wystawiono jego pierwszą rewię Watch Your Step. W latach 20. współpracował z Ziegfeld Follies. Od lat 30. pracował w Hollywood, pisząc piosenki do filmów muzycznych oraz w Nowym Jorku, tworząc kolejne musicale. Stworzył m.in. God Bless America, a zdobył dwukrotnie Oscara za najlepsze piosenki filmowe, a wśród tych najbardziej znanych są Cheek to Cheek czy White Christmas. I jego właśnie songi śpiewa Claire Martin i Richard Rodney Bennett, który dodatkowo jest aranżerem wszystkich tych utworów, opracował na ten właśnie skład i gra na fortepianie.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Małgorzata Bartaz-Witan, dzień dobry. W tym tygodniu propozycją, którą mam dla Państwa, to wybrane przez Annę Rastawicką myśli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, pochodzące ze zbioru czytanek majowych Maryjo, okaż się nam matką. Ewangelia jest bardzo Boża i bardzo ludzka, mówił prymas tysiąclecia. Chrystus nie przyszedł na świat, aby ogłosić kodeks pracy, aby wypłacać sprawiedliwą zapłatę, organizować warsztaty, walczyć o bezpieczeństwo pracy, ubezpieczenie społeczne, o należyty odpoczynek gwarantujący odzyskanie utraconych sił i odnowę psychiczną człowieka znużonego pracą. Jednak nauka Chrystusa zawarta w Ewangelii jest ożywczym balsamem dla umęczonych ludzi. Łagodzi twardość ich życia. Katolicka nauka społeczna jest więc bardzo dawna. Jeszcze nikt nie sformułował jej zasad, a już opatrzność i mądrość Boża przemyśliwała nad wyzwoleniem rodziny ludzkiej. Przez sponiewieranie bowiem prawa miłości społecznej, przez wybujały indywidualizm, w tylu dziedzinach życia ludzie doszli do absurdu samounicestwienia, wyniszczenia rodziny, więzi społecznej, narodowej i ogólnoludzkiej. Człowiek skłócony w swej psychice, uwolniony przez błędną filozofię od odpowiedzialności społecznej za swoje życie prywatne, albo zamknął się w swej niedoli, albo wszedł buńczucznie w życie innych, usprawiedliwiając swoje niecne czyny modnymi hasłami: moralność to sprawa osobista, religia to rzecz prywatna. Brak odpowiedzialności człowieka przed Bogiem i społeczeństwem doprowadził do rozbicia rodziny przez stosowanie rzekomego prawa do rozwodów, jak gdyby rodzina była tylko osobistą sprawą dwojga, jak gdyby dzieci nie miały prawa do ogniska domowego, a naród nie był zainteresowany tym, co się dzieje w kolebce jego istnienia, jakby twórca rodziny, ojciec życia, nie miał tu nic do powiedzenia. Dziś coraz częściej dochodzimy do wniosku, mówił dalej kardynał Stefan Wyszyński, że wszystkie księgi, traktaty i układy międzynarodowe są bezsilne wobec olbrzymiego zapotrzebowania zagrożonego świata na jeszcze większą miłość. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Znają Państwo te słowa? Hymn o miłości świętego Pawła. Rozwiązania przychodzą dziś często nie drogą oficjalną. Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. A wtedy i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli, czy nie. Nie idzie bowiem w tej chwili w ojczyźnie naszej tylko o zmianę instytucji społecznej. Nie idzie też o wymianę ludzi, ale idzie przede wszystkim o odnowienie się człowieka, aby człowiek był nowy, aby nastało nowych ludzi plemię. Bo jeżeli człowiek się nie odmieni, to najbardziej zasobny ustrój, najbardziej bogate państwo nie ostoi się, będzie rozkradzione i zginie. Z tymi myślami prymasa Stefana Wyszyńskiego zostawiam Państwa. Małgorzata Bartaz-Witan, do usłyszenia.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od pożaru na Lubelszczyźnie. Płomienie przestały się rozprzestrzeniać w powiecie biłgorajskim. Strażacy dalej monitorują sytuację i gaszą zarzewie ognia. Spłonęło około 250 hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Z ogniem walczy 340 strażaków, czyli 88 zastępów, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
5: Zbudowaliśmy cztery odcinki bojowe okrążające ten pożar. Są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru. Teraz, skoro świt, będziemy jeszcze weryfikować miejsca, w których będą konieczne zrzuty wody przez śmigłowce.
4: Na dalszy rozwój pożaru będą miały wpływ warunki atmosferyczne, w szczególności prędkość i kierunek wiatru. W województwie lubelskim obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Wyjaśnieniem powodów katastrofy zajmą się odpowiednie służby, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: Rano spodziewamy się Komisji Badania Wypadków Lotniczych i prokuratury i to oni będą oceniać potencjalne przyczyny tej strasznej tragedii. Zostawmy to fachowcom. Pilot, który zginął w tym wypadku, to doświadczony pilot, osoba, która miała bardzo wiele godzin nalotów, więc naprawdę osoba o najwyższych kwalifikacjach.
4: Dogaszenie ognia tlącego się pod ściółką może potrwać jeszcze wiele dni. Pożar występuje z dala od zabudowań i nie zagraża okolicznym mieszkańcom. Droga wojewódzka nr 849 biegnąca z miejscowości Kozaki do Józefowa pozostaje zablokowana. Rząd pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu nowa wersja ustawy trafi do Sejmu. W parlamencie leży też od dłuższego czasu projekt Polski 2050 o kryptoaktywach, który, jak przypominają liderzy ugrupowania, mógłby liczyć na poparcie prezydenta.
7: Nad trzecią wersją ustawy o rynku kryptoaktywów pracuje resort finansów. Jak mówi premier Donald Tusk, niewiele będzie się różnił od poprzednich wersji.
8: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy, wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich.
7: Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa, odpowiada Łukasz Schreiber z PiSu.
9: Jak będzie to dobra ustawa, to na pewno tak.
7: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomina, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050.
10: Nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu. To należy go uchwalić i pracować nad kolejnym. Czy my poprzemy projekt rządowy? Najpewniej poprzemy, dlatego że chcemy, żeby ta sprawa została rozwiązana.
7: Poprzednie regulacje dotyczące rynku kryptowalut prezydent zawetował dwukrotnie. Dwukrotnie też głosami PiSu i Konfederacji weto zostało w Sejmie podtrzymane. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: To ważna decyzja dla osób spłacających kredyty w złotych oraz oszczędzających na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej przedstawi dziś wysokość stóp procentowych. Zdaniem głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego Piotra Bujaka zmiany nie będzie.
11: Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej pozostanie w trybie wyczekiwania. Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji w średnim terminie związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały i wzrost cen paliw nie zdąży się przełożyć na ceny innych towarów i usług.
4: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady poznamy po południu.
0: To są aktualności jedynki.
4: Trwająca w Polsce susza zagraża wegetacji roślin i zbiorom, grozi też spadkiem poziomu wód gruntowych. To skutek niewystarczających opadów w okresie jesienno-zimowym. Susza nasila się od dłuższego czasu, mówił w Polskim Radiu 24 hydrogeolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Józef Górski.
12: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa w kilku ostatnich latach. Była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim w ciekach, jeziorach, bo to decyduje o zasilaniu tych zbiorników. Ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
4: Susza glebowa trwa prawie w całej Polsce, a hydrologiczna, która oznacza niedobór wody w rzekach lub zbiornikach wodnych, została ogłoszona w 7 obszarach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
4: Przed nami pochmurny i deszczowy dzień, a opadom mogą towarzyszyć burze.
13: Zachmurzenie będzie na ogół duże, jedynie na południowym wschodzie kraju pojawiać się mogą większe przejaśnienia. Występować będą przelotne opady deszczu z sumą do około 15 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie i w centrum kraju występować mogą burze z porywami wiatru do około 65 km na godzinę.
4: Mówiła Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry pokażą dziś od 7 stopni na Kaszubach i nad morzem, około 10 stopni w rejonach północnych, 23 w centrum, a najcieplej nawet do 27 zobaczą mieszkańcy południowo-wschodniej Polski.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
14: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
14: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
14: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
14: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
15: A tymczasem na zegarach prawie 7 minut po godzinie 5.
0: Agrofakty.
15: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A dzisiejsze agrofakty zaczynamy od dementy Ministerstwa Rolnictwa i Głównego Inspektoratu Weterynarii w sprawie problemów z eksportem polskiego nabiału do Brazylii. Chodzi o rzekomy brak odpowiednich dokumentów w świadectwach weterynaryjnych. Taki zarzut podnosi Polska Izba Mleka. Jest on nieprawdziwy, odpowiada rzeczniczka resortu rolnictwa Iwona Pacholska.
16: Polska posiada bilateralnie uzgodnione świadectwo na mleko i produkty mleczarskie eksportowane do Brazylii. Polskie zakłady są zatwierdzane do eksportu na zasadzie prelistingu, dlatego nasze produkty mleczarskie mają drogę otwartą.
15: Według Polskiej Izby Mleka Brazylia jednak nie uznaje ustalonych świadectw i żąda dodatkowych badań, których w Polsce nawet się nie wykonuje. Izba podkreśla przy tym, że branża nie ma pretensji do resortu rolnictwa, lecz do umowy handlowej z Mercosurem. Kolejny rok z rzędu susza uderza w polskie rolnictwo. Państwowy Instytut Geologiczny wydał właśnie ostrzeżenia dla 7 województw przed tak zwaną niżówką hydrogeologiczną. A to może oznaczać wysychanie studni i niektórych zbiorników wodnych. Sucho jest także na polach i w lasach. Tomasz Matusiak.
17: Państwowy Instytut Geologiczny wydał prognozę o występowaniu niżówki hydrologicznej. Zjawisko to oznacza długotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych. Skutkuje to problemami z zaopatrzeniem w wodę pochodzącą z płytkich ujęć oraz powolnym wysychaniem mniejszych strumieni i jezior, mówi Małgorzata Woźnicka z Państwowego Instytutu Geologicznego.
18: Sytuacja hydrogeologiczna, czyli jeżeli chodzi o zasięg występowania niżówki hydrogeologicznej, którą cały czas obserwujemy, jest lepiej niż było w zeszłym roku o tej porze. Więc ten śnieg troszkę nam pomógł, ale niestety nadal jest nie za dobrze. To znaczy, jeżeli my wczesną wiosną na pewnych obszarach kraju obserwujemy niżówkę hydrogeologiczną w wodach podziemnych, to oznacza, że te wody podziemne nie zdołały się odbudować po tej niżówce jesiennej i w tym okresie właśnie zimowym i wczesnowiosennym, tym roztopowym, no niestety to zasilanie nie było wystarczające.
17: Niżówka hydrologiczna występuje w Polsce zazwyczaj wiosną, latem i jesienią, jako efekt niskich opadów oraz intensywnego parowania wody.
18: Głównie ta niżówka teraz obserwowana jest we wschodniej części Polski, w północno-wschodniej, to jest województwo podlaskie, ale także województwo mazowieckie, południowa część województwa mazowieckiego, województwo łódzkie, świętokrzyskie, no niezmiennie wschodnia część województwa zachodniopomorskiego, tam często tą niżówkę też obserwujemy, no i na niewielkim obszarze województwa łódzkiego.
17: Susza doskwiera nie tylko glebie, roślinom i zwierzętom, ma również istotny wpływ na zdrowie ludzi, wyjaśnia Krzysztof Urban, lekarz specjalista medycyny rodzinnej z Enelmed.
19: Brak opadów wiąże się z dłuższym utrzymywaniem się w powietrzu alergenów, pyłków traw, krzewów, drzew, grzybów i pleśni, suchość śluzówek nosa i jamy ustnej, spojówek oczu ułatwia wnikanie drobnoustrojów i sprzyja ostrym infekcjom górnych i dolnych dróg oddechowych. Powoduje też objawy jak świąt, kichanie, wyciek wodnistej wydzieliny, a nawet krwawienia z nosa, uczucie podrażnienia i swędzenia spojówek, piasku pod powiekami, zaczerwienienie i łzawienia oczu.
17: System monitoringu suszy rolniczej prowadzi także Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Raport na ten temat będzie opublikowany pod koniec maja.
15: I na koniec agrofaktów jeszcze jedno ważne przypomnienie. Do 31 maja Hodowcy pszczół mogą starać się o dofinansowanie z budżetu państwa do przyzimowanych rodzin pszczelich. Stawka pomocy wynosi 50 zł do jednego pnia, a w sumie na ten cel przewidziano 80 milionów złotych. Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ARiMR. Dotychczas uczyniło to ponad 10,5 tysięcy pszczelarzy. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: To jest Polskie Radio, program pierwszy, 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry, no to właśnie to już mamy, szanowni państwo, środę, już połowa tygodnia, całkiem dobrze się to zapowiada, niekoniecznie w pogodzie, bo wiemy, już od kilku dni mówiliśmy o zagrożeniu pożarowym, no i mamy to, co mamy, na pewno państwo słuchali w naszych aktualnościach o pożarach lasów, to jest Lubelszczyzna, już w aktualnościach mówiliśmy, że pożar przestał się rozprzestrzeniać, na ten temat będziemy mówić za godzinę w sygnałach dnia, porozmawiamy z rzecznikiem strażaków. Już teraz państwu polecam, a to jest środa, 6 dzień maja, 126 dzień roku, do końca roku 239 dni. No i teraz tak, słońce wzeszło o 4:56, a zajdzie o 20:10. No i dzień sobie potrwa 15 godzin i 14 minut i będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 33 minuty, a dłuższy od najkrótszego już o 7 godzin i ile? 32 minuty. To nas bardzo cieszy, że ten dzień coraz dłuższy. No i tak, imieniny obchodzą Bartłomiej, Benedykta, Domagniew, Edbert, Ewodia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Placyt, Radosław i Teodot. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się państwu darzy. Jurand, no to już nam się nie przyda, bo chociaż nie, no jeszcze język polski, poziom rozszerzony, bo przecież ruszył festiwal maturalny w poniedziałek polski, wczoraj matematyka, dzisiaj języki obce, w większości angielski. A wczoraj mówiliśmy o naszych wyborach pomaturalnych, no i w tym kontekście dzwonił pan Piotr.
2: Bo matury to jest dobry moment do tego, żeby zapytać, ewentualnie zrobić taką króciutką sondę wśród słuchaczy, kto do jakiej szkoły chodził, jakiego patrona miała, szkoła podstawowa czy na przykład liceum. U mnie to było w podstawówce Juliusz Słowacki, a w liceum Krzysztof Kamil Baczyński. Gdyby pan mógł tak wywołać do odpowiedzi pozostałych słuchaczy, bo to naprawdę jest ciekawe, jakie szkoły kończyliśmy, jakie one miały patronów, bo być może to też jakoś wpływa później na nasze decyzje.
0: No nie wiem, panie Piotrze, no pewnie w jakimś stopniu wybór podstawówki szkoły średniej czy wyższej na pewno jakiś wpływ na nasze decyzje ma, ale czy wybór ten uzależniamy od patrona szkoły, tego nie wiem, ale wiem, że szykuje nam się niezły przegląd patronów. Ciekaw jestem, jaka grupa będzie przodować, czy wojskowi, chyba jednakowoż pisarze. Wydaje mi się, że pisarzy będzie najwięcej wśród patronów szkoły. U pana Piotra słyszeli państwo, liceum to Słowacki w Szczecinie. U mnie Mickiewicz. W Skarżysku, a jakże? 22 139 2202, a zatem czyje imię nosiła twoja szkoła, słuchaczu? U mnie podstawówka bezimienna, a potem Mickiewicz, a potem jeszcze Wańkowicz, no i jeszcze Uniwerek. Ale to bez patrona. 18 minut po godzinie 5. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Dominik Dudek, też będziemy tęsknić. No, w naszym przypadku też tak jest, że po latach się tęskni do czasów szkolnych. Nie tylko chodzi o miłość, ale pierwsze znajomości, koledzy, koleżanki. No, wiele na ten temat powiedzieć dzisiaj. Natomiast skupiamy się nie na wspomnieniach, natomiast na patronach szkoły. Nasz wydawca sprawdził był przed chwilą, kim był patron jego podstawówki, ale nie będziemy o tym mówić, bo już patronem nie jest. No, to tyle. A pan, panie Witku?
1: Cześć, Jedyneczko, i witaj, panie prezesie. Podstawówka Adam Mickiewicz, ogólniak Chrobry, Bolesław Chrobry. Wszystkiego dobrego.
0: A właśnie, jeszcze Grupy Królewskiej nie wziąłem pod uwagę, chociaż śmiem twierdzić, że najwięcej wśród patronów będzie pisarzy. Pewnie i noblistów także, a wśród noblistów najwięcej mamy przecież pisarzy. 22 139 22 02. Widzieli państwo termometr dziś na swoje oczy? Jeśli nie, no to mogą się zdziwić tak co najmniej jak nasz słuchacz spod Krakowa.
2: 3:27, termometr pokazuje 15 stopni Celsjusza na plusie. Powtarzam, 15 stopni. Tak można żyć. Dzień do 24. Teoretycznie miało dzisiaj padać, ale okazuje się, że było w Polsce znowu bez deszczu. A sucho jest niemiłosiernie. W piątek może coś popada, ale też prognozy nie pokazują jakichś większych ulew. Ciepełko jest, to jest fajnie, ale niestety brak wody daje się we znaki. Życzę wszystkim miłego dnia. Dzisiaj ostatni dzień. 4 dni wolnego z wiadomych przyczyn. Także zgłaszam prezesowi nieobecność.
0: Nieobecność jak najbardziej usprawiedliwiona. Teraz pan Marek będzie miał sporo na głowie razem z małżonką, bo to przecież i wpadną ci najbliżsi. No i na komu nie zaprasza się znajomych? Nie no, zdecydowanie chyba tylko i rodzina. Choć tak jak już mówiłem kilka dni temu, kiedy Błażej Prośniewski mówił na temat tego sezonu komunijnego, że czasem to wygląda rzeczywiście jak taka porządna impreza weselna. Pan Lutek z Katowic i jego codzienny relaks, czyli jazda na kole.
3: Jest plus 15, super ciepło, fajnie się jedzie na rowerze, to mój relaks ranny. A po południu, jak przyjeżdżam do domu, siadam na 15 minut na ławeczce przed domem. Zrobiłem taką budkę lęgową, znaczy wyremontowałem z lasu. I są malutkie ptaszki, pewno, bo mama i tata wylatują. Jaki to jest wspaniały relaks. Pozdrawiam wszystkich. Naprawdę, nie spieszmy się, popatrzmy na tę przyrodę.
0: Dzięki wielkie, panie Ludku. Chwali się to panu, że wyremontował tę budkę lęgową. No i rzeczywiście człowiek na morze chociażby na chwilę, na te 15 minut przysiąść i podziwiać. Pan Zbych razem z Luśką chcieliby podziwiać. Luśka pewnie chciałaby się trochę w jakiejś kałuży wytarzać, no ale tych kałuż to nie ma już. O Boże, to już... Który to? Kolejny dzień. Już chyba kilkanaście dni bez deszczu u pana Zbycha.
4: Dzień dobry. Raport pogodowy Chodówka Osiedlec. Temperatura 8 stopni Celsjusza. Nadal niestety czyste niebo. Bezwiecznie. No i może dzisiaj doczekamy się wreszcie tych zapowiadanych opadów, burz. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Lusia i Zbyszek.
0: Dzięki wielkie, panie Zbychu. No mogą dziś wystąpić przelotne opady deszczu, natomiast czy to one będą tak, na pewno nie będą tak znaczące, że oczywiście poprawią sytuację hydrologiczną, bo mówiliśmy już w aktualnościach o godzinie 5 o suszy hydrologicznej. U pana Maćka to jest kolejny dzień z deszczem w okolicach stadionu Borusy, jest nasz słuchacz.
5: Dzień dobry, witam wszystkich. Maciej z tej strony, okolicy Dortmund, 10 stopni. Panie redaktorze, i pada. I widzę, że w kierunku granicy, której będę zmierzał, jeszcze 10 minut pauzy będzie padać, zahaczy część naszego województwa zachodniego, lubuskie. Widzę trochę tam Jelenią Góry Dolnośląskiego troszkę zahaczy i niby ma być u nas dzisiaj tam 12 stopni. Także pogoda ciekawa, z deszczem, ale dobrze, niech pada. Także wszystkim życzę miłego dnia i miłej pracy. Do usłyszenia.
0: No to ja państwu powiem, jak wygląda komunikat IMGW na ten 6 dzień maja. Zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, czyli że tych chmur będzie sporo. Przelotne opady deszczu, o których wspominałem, na Pomorzu. Jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. No, czyli takie dość silne, można powiedzieć. Na południowym wschodzie, w centrum i na północnym wschodzie również burze i tej wody w czasie burz może spaść miejscami do 15 litrów. Wody na metr kwadratowy trochę więcej, nawet zdecydowanie więcej, na Pomorzu do 30 litrów. Jeśli chodzi o temperaturę, to wciąż będą takie miejsca, gdzie nawet 27 stopni. Tyle pokażą termometry na południowym wschodzie, ale już na północy tylko 10. No i na horyzoncie Zośka, pani Magda zastanawia się, w jakim stanie ta Zośka przyjdzie do nas.
6: Dzień dobry, raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. U nas dzisiaj od rana 10 stopni. Ziemia troszeczkę napiła wczorajszego deszczu, ale czekamy na jeszcze. Niebo bezchmurne, dzisiaj zapowiada się ponad 20 stopni, także będzie dobry dzień. A czy już można sadzić w warzywniaku, czy jeszcze przyjdzie zimna Zośka? Pozdrawiam, Magda.
0: Zimna Zośka w okolicach 15, czyli w przyszłym tygodniu. Sprawdziłem, pani Magdo, Mosina pod Poznaniem. Tam temperatura minimalna 8 stopni, więc zakładając, że przy gruncie zawsze jest mniej, no to niewiele wskazuje na to, żeby przymrozki były, no ale to są długoterminowe prognozy. Ale tak czy inaczej, ja bym chyba sadził. Nie wiem. Proszę dać znać, tak czy inaczej, czym się to zakończy. 27 minut po godzinie 5.

0: 5.34 to jest Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką 22 139 2202. Jak zawsze o tej porze mniej więcej pan Łuki z Będzina.
1: Sprawdzałem dwa razy, bo taka wysoka wartość, 15 stopni teraz na zegarze u mnie. Ciepło. Chyba pierwsza taka ciepła noc tej wiosny. Zachmurzone, nie wiem czy coś z tych chmurek będzie, oby. Dzisiaj piękne święto, Międzynarodowy Dzień Bez Diety, także można sobie pozwolić. No i dziś środa dla abiturientów angielski, a z językiem angielskim kojarzy mi się wspaniała anegdota Jana Himmelsbacha, jak to miał zagrać w filmie w Hollywood i powiedział: nauczę się tego języka, oni odwołają produkcję i co? I zostanę jak ten z tym angielskim.
0: No, to mniej więcej tak właśnie brzmiało. To chyba u Spielberga miał grać Jan Himmelsbach. Dzięki wielkie, panie Łukaszu. Pan Grzegorz z Brzeska przypomina.
2: No i dzisiaj angielski na maturze. Nie ma się czego bać. Matura podstawowa z angielskiego. I mówię to nie tylko jako anglista, który na pewno by ją zdał, ale po prostu nauczyciel angielski z wszystkich trzech podstawowych przedmiotów egzaminacyjnych jest najprostszy. Nie ma się czego bać. Należy się tylko odrobinkę skupić i idzie. Naprawdę idzie. Więc trzymam kciuki. Powodzenia. Będzie dobrze. Nie ma się czego bać.
0: I to mówi pan Grzegorz z Brzeska, anglista z krakowskiej podstawówki imienia Tetmajera, jeśli dobrze pamiętam, a chyba dobrze. Dziś państwa pytano o patronów szkolnych, czy to ma w ogóle jakikolwiek wpływ na nasze wybory. To, że szkoła nosiła takie czy inne imię. Niektórzy nie mieli wyboru, bo na przykład w tej miejscowości była jedna, jedyna podstawówka, no to człowiek nie kombinował, tylko szedł tam, gdzie było najbliżej. A pan?
3: Dzień dobry panie dyrektorze, bardzo zdaniazdo. Moja szkoła podstawowa miała imię wojskowe, czyli majora Henryka Suchackiego, w Łaboniu Małym, gmina Ryska, powiat łowecki, województwo szczecińskie, a później szkoła zawodowa imienia Tadeusza Kościuszki w Łowczy. Dziękuję, pozdrawiam.
0: I podejrzewam, że te szkoły wciąż noszą imię swoich patronów, bo to różnie bywało. Historia weryfikowała takie czy inne decyzje. Zdaje się, że ten patron, o którym powie nasz słuchacz teraz, to już szkoła ma zupełnie inne imię.
4: Dzień dobry, panie Danielu. Moja szkoła podstawowa to generał Karol Świerczewski, a później było Sienkiewicz. Dziękuję, pozdrawiam, Ryszard z Dolnego Śląska.
0: Dzięki wielkie, panie Ryszardzie. Generał Świerczewski, czyli ten, który się kulą.
4: A później było Sienkiewicz. Dziękuję, pozdrawiam, Ryszard z Dolnego Śląska.
0: Dzięki wielkie, panie Ryszardzie. Generał Świerczewski, czyli ten, który się kulą nie kłaniał i podobno lubił zaglądać.

0: zaśpiewałem i takiej wersji pewnej piosenki nie znałem.
1: Panie redaktorze, to chyba działa, bo wczoraj pan puścił fragment piosenki Czerwonych Gitar Ciągle Pada i dzisiaj się zachmurało. Może jakby pan tak częściej puścił takie piosenki deszczowe, to nadciągnęłyby wreszcie chmury i deszcz by padał. Moi kochani, jest, no kurde, jestem zachwycony tymi chmurami. No, nie, dziwne to jest, ale się naprawdę cieszę z tych chmur. Jest 9 stopni na polu i piękne chmury. Od wschodu czerwone słońce wstaje, zwiastuje zmiany. Oby tylko ten deszcz chciał być, bo jest tak potrzebny, że naprawdę.
0: No jest potrzebny. A to jest ta wersja, której ja się przyznaję, nie znałem. A państwo?

Undead Hagnet, czyli ciągle pada kultowy przebój czerwonych gitar, który zdobył ogromną popularność także w NRD. Hit w tej wersji był wydany w 1976 roku przez wytwórnię Amiga. Undead Hagnet, ciągle pada. No to mamy jak ulał, znaczy mamy jak ulał. Jak ulał pasuje do dzisiejszego dnia, bo przecież trzeci dzień matur, no to języki obce. Angielski popularny, ale niemiecki także wybierany przez wielu maturzystów.

0: Nie, niestety, ale nie dało nic, nic na początek, jeżeli chodzi o moją drogę życiową, wręcz przeciwnie. Pozdrawiam serdecznie z Poznania, gdzie mamy 11,5 stopnia i jest zachmurzone.
1: Bolesław Bierut, zwany Otrutem. Dobrze, że pan wspomina o Poznaniu.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Bo w Poznaniu jest przecież Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Właśnie, a tam hydrolog z tego uniwersytetu, Józef Górski, no, mówi wprost, trwająca w Polsce susza zagraża wegetacji roślin i zbiorom, grozi też spadkiem poziomu wód gruntowych i nasila się rzeczywiście od dłuższego czasu.
3: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa w kilku ostatnich latach. Była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim w ciekach, jeziorach, bo to decyduje o zasilaniu tych zbiorników. Ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
1: No i wiemy, że ta susza trwa prawie w całej Polsce. Susza glebowa, hydrologiczna, która oznacza niedobór wody w rzekach lub zbiornikach wodnych, została ogłoszona w 7 obszarach. No i w tym kontekście od kilku, nawet od kilkunastu dni mówiliśmy o zagrożeniu pożarowym w lasach. Niestety, państwo wiedzą z naszych aktualności, w powiecie biłgorajskim wybuchu pożar, spłonęło około 250 hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Ogień, całe szczęście, przestał się rozprzestrzeniać, ale strażacy dalej monitorują sytuację, no i gaszą zarzewia ognia. Wcześniej silny wiatr przynosił ogień i prowadził do powstawania nowych ognisk, nawet w odległości 1 kilometra od głównego frontu.
4: Zbudowaliśmy 4 odcinki bojowe okrążające ten pożar. Są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru. Teraz, skoro świt, będziemy jeszcze weryfikować miejsca, w których będą konieczne zrzuty wody przez śmigłowce.
1: To komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek. Po godzinie 6.30 w sygnałach zapytamy o aktualną sytuację rzecznika polskich strażaków. Dodajmy jeszcze, że podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy typu Dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Wiemy, że zginął pilot tej maszyny. Wyjaśnieniem powodów katastrofy zajmą się odpowiednie służby.

0: Dzień dobry, panie redaktorze. Jeśli chodzi o szkoły, to Technikum nr 4 imienia Marii Curie z Potockiej w Bytomiu, słynny elektronik. Obecnie w Katowicach pogodowo, bezchmurnie, cieplutko. Pewnie to za mało na fanfary nowego raportowicza, ale jeszcze warto, panie redaktorze, wspomnieć wczoraj o meczu Arsenal w wielkim finale Ligi Mistrzów. Ale umówmy się, dzisiaj będzie prawdziwe widowisko. Miejmy nadzieję, że Paryż i Bayern Monachium dają popis. I naprawdę finał zapowiada się ekscytująco. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz z Katowic.
1: Dzięki wielkie, panie Mariuszu. Też czekam na dzisiejszy półfinał, nie ukrywam. Wczoraj bardzo się wynudziłem i cały czas się zastanawiam, jak to jest możliwe? Jak to możliwe, że Barcelona odpadła w rywalizacji z Atletico? Atletico wczoraj słabsze od Arsenalu i to Arsenal będzie w finale, a kto kolejnym? No właśnie, albo PSG, albo Bayern. A co do właśnie, pan jest nowym członkiem naszego koła, a każdy członek jest na wagę złota.

Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej pojawi się u nas po godzinie 6.40. No, porozmawiamy sobie o tym wczorajszym meczu. Tak jak mówię, no, to jakieś specjalne widowisko nie było. Zakończyło się wynikiem 1-0 dla Arsenalu. No, ale dziś pytanie, czy też będzie taki grad goli jak ostatnio przed tygodniem, bo tam ile strzelili jedni i drudzy? W sumie 9 bramek. PSG kontra Bayern dziś wieczorem o 21.00.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seks Misji śmieszą także młode pokolenie?
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana na odcinku przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Natomiast na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem na wysokości granicy w Kołbaskowie trwają prace remontowe i tutaj na fragmencie prawie kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 40 km/h. Poranne spowolnienia w województwie małopolskim, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Krakowa, od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Sandomierza, Proszowic i Miechowa. Wolniej jedzie się też na Krajowej 75 na północ od Nowego Sącza oraz na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic. Jak zwykle o tej porze korkuje się droga krajowa nr 61 na Mazowszu pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a przybywa samochodów także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, podobnie na drodze krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa oraz na ekspresowej 8 w samej stolicy pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. I jeszcze województwo pomorskie, a tutaj wzmożony ruch obserwujemy przede wszystkim na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także na krajowej 22 na wysokości Malborka oraz Starogardu Gdańskiego. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na ostrzeżenia z tras.
4: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
5: i Piotr Balasz. Ogień już się nie rozprzestrzenia. Na razie. Setki strażaków wciąż walczą z olbrzymim pożarem lasów na Lubelszczyźnie.
6: Rotacyjnie działa tam blisko 300 strażaków.
4: Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Kolejny projekt ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu.
5: Pierwsi maturzyści ukarani za wnoszenie elektroniki na egzamin i ściąganie ich arkusze unieważniono i w tym roku świadectwa dojrzałości nie dostaną.
4: A zaczynamy od najnowszych informacji z Lubelszczyzny, gdzie od kilkunastu godzin płonie las.
5: Ogień objął 250 hektarów terenu w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim.
4: Służby przekazały, że płomienie już się nie rozprzestrzeniają, a strażacy dotarli do zarzewia ognia. Z żywiołem walczą setki ratowników.
6: Rotacyjnie działa tam blisko 300 strażaków. W stan gotowości postawiliśmy dwie kolejne kompanie gaśnicze.
5: Informuje nadbrygadier Paweł Fryszczak, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
4: W gotowości są także żołnierze wojsk terytorialnych, bo według służb względnie opanowana sytuacja może się zmienić, jeśli zacznie wiać silny wiatr.
5: Wieczorem w czasie akcji gaśniczej do tragicznego wypadku doszło, bo samolot typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię i zginął pilot maszyny.
4: Wyjaśnieniem powodów katastrofy zajmą się odpowiednie służby, zapowiada wiceszef resortu spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
7: Wielka tragedia, spadł ten samolot, który udawał się na miejsce działań ratowniczych, który miał podejmować czynności ratownicze. Są już na miejscu policjanci, którzy rozpoczynają czynności dochodzeniowo-śledcze. Mamy ustalone mniej więcej, o której godzinie on wystartował, 19:10. Z radarów zniknął około 20:50.
5: Dogaszanie ognia tlącego się pod ściółką może potrwać jeszcze wiele dni.
4: Władze regionu apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca pożaru. Zapewniają też, że ogień nie zagraża zabudowaniu. Na miejscu jest nasz reporter. Połączymy się z nim w kolejnych aktualnościach.
5: Dwie Dwie poprzednie próby ustawowego uregulowania rynku kryptowalut się nie udało, będzie kolejna.
4: Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt stosownych przepisów.
5: W zasadniczej części ustawa nie będzie różniła się od tych zawetowanych przez prezydenta, zapowiedział premier Donald Tusk.
8: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank.
4: PiS na razie nie mówi nie, ale czeka na gotowy projekt.
5: Z kolei Polska 2050 ustami wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni przypomina, że już napisała ustawę w sprawie kryptowalut, która ma szansę na akceptację prezydenta.
9: Jeżeli jest możliwość dogadania się w jakichś kwestiach i posunięcia tej sprawy choćby o centymetr do przodu, a nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu, to należy go uchwalić i pracować nad kolejnym.
4: A poprzednie regulacje dotyczące rynku kryptowalut prezydent zawetował dwukrotnie. Dwukrotnie też głosami PiS-u i Konfederacji weto zostało podtrzymane.
5: Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE.
4: W piątek podpisanie dokumentu, a to oznacza, że wkrótce do Polski trafi pierwszy przelew.
10: Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów, które Polska chce sfinansować, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatochaubice. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To są aktualności jedynki.
4: Matury dopiero się rozpoczęły, ale dla czterech absolwentów z Podlasia właśnie się skończyły.
5: Ich arkusze zostały unieważnione, a o powodach mówi dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk.
11: Dwa unieważnienia egzaminu maturalnego z języka polskiego. Powodem było wniesienie urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną oraz dwa unieważnienia z powodu pracy niesamodzielnej, ściągania na sali egzaminacyjnej.
4: A każdy z tych przypadków dotyczył innej podlaskiej szkoły.
5: Ale w każdym z nich unieważnienie arkusza z przedmiotu obowiązkowego oznacza, że uczniowie w tym roku świadectwa dojrzałości nie dostaną.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Arsenal wygrał z Atletico Madryt 1-0. Jedyną bramkę strzelił Bukayo Saka. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Dziś o finał Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz PSG wygrało 5-4, a finał zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali z Kazachstanem 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Grupy 1A. Gole dla biało-czerwonych strzelili Patryk Wronka i Patryk Krężołek. W innych spotkaniach Litwa przegrała po dogrywce z Japonią 2-3, Francja też 2-3 uległa Ukrainie. Liderem tabeli Kazachstan, który ma 9 punktów, drugie miejsce zajmuje Ukraina z 3 punktami straty, a trzecie Francja z 4 punktami straty. Polska na 4 miejscu. W miejscu ma 5 punktów straty do lidera, a awans do elity zapewnią sobie dwie czołowe drużyny. W nocy z poniedziałku na wtorek Chińczyk Wu Yize został mistrzem świata w snookerze. W finale turnieju rozgrywanego w Sheffield Yize pokonał Shona Murphy'ego 18-17. Do tej pory 22-letni Chińczyk wygrał jedynie turniej rankingowy dla Shona Murphy'ego. To z kolei 4 z rzędu przegrany finał Mistrzostw Świata. Anglik triumfował tylko raz w 2005 roku. A czterokrotny mistrz Polski Rafał Jewtuch mówi o zmianach, jakie zachodzą w snookerze.
13: Europa generalnie jest w odwrocie i z tego chociażby powodu, z racji tego, że ich jest też więcej, więc to też efekt skali jest, po prostu będziemy mieli systematyczną wymianę w turze i to już się po prostu dzieje. No, Chińczyków w tym momencie jest, zdaje się, 1/4. Pomalutku, oczywiście wielki dzwon zabije raz do roku, czyli Zhao Xintongyi i Wu Yize. I fajnie, ja lubię jednak zmiany, ja lubię, że to jest progres jakby.
12: tegorocznych Mistrzostwach Świata po raz pierwszy w historii wystąpił Polak. Antoni Kowalski przegrał jednak w meczu pierwszej rundy z trzykrotnym mistrzem świata Walijczykiem Markiem Williamsem 4-10.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Pogoda.
5: Od 6-7 stopni na wschodnim wybrzeżu i na Mazurach do nawet 18 w Małopolsce o poranku. A przed nami kolejny pogodny, słoneczny dzień i jedynie na północy zachmurzenie duże i całkowite. Na Pomorzu deszcz i mają to być opady jednostajne. Burze natomiast mogą pojawić się na północnym wschodzie, a także w centrum i na południowym zachodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 10 stopni na północy, na Kaszubach nad morzem nawet 8, do 23 w centrum i 27 na południowym wschodzie.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Klimat.
5: Tylko dwa punkty na mapie, w których powietrze nie jest teraz dobrej jakości. To Chełm, gdzie jest ona dostateczna, i Oświęcim z umiarkowaną. Około 15% prądu generują teraz źródła odnawialne, a zagrożenie pożarowe w lasach wciąż jest duże, głównie w południowej części Polski. Małe jest tylko na Pomorzu Zachodnim i na wschodzie warmińsko-mazurskiego.
15: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej
15: masz. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
3: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
2: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
3: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
2: Sekrety mundiali.
3: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
2: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
3: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
2: Andrzej Janisz
3: i Filip Jastrzębski.
2: Zapraszamy.
1: Autopromocja.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6.
2: Sygnały dnia.
1: Środa, 6 dzień maja, 126 dzień roku, do końca roku 239 dni. Słońce wzeszło o 4.56, zajdzie o 20.10. Dzień potrwa 15 godzin i 14 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 33 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 32 minuty. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Benedykta, Domagniew, Edbert, Ewodia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Placyd, Radosław i Teodot. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Dziwię się, że naszemu wydawcy przed godziną umknął Radosław, ale jeśli to pański redaktorze, to oczywiście niedaleko jest sklep spożywczy. Przypominamy, jeśli Państwo się a dzisiaj jest, można sobie pozwolić nawet na coś słodkiego, Szanowni Państwo. Właśnie jest okazja.
3: Dzisiaj piękne święto. Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Także można sobie pozwolić.
4: Nie wiem, raz na dwa tygodnie. To musi być ten jeden moment, kiedy po prostu woła, ale nie jest to na co dzień.
5: A jak już cię najdzie ochota, to na co?
4: Chyba pizza.
1: Chyba pizza, nawet na pewno pizza, czyli że dziś można sobie pozwolić. Pozwolić będą sobie mogli zwłaszcza maturzyści, kiedy już napiszą egzamin z języka obcego. Początek dziś o 9:00.
6: Podstawa to myślę, że light, ale za to rozszerzenie myślę, że też na spokojnie, byleby nie pomylić się w jakiejś głupiej gramatyce i tyle.
7: Ja akurat piszę hiszpański. Jestem całkiem dobrze przygotowany, no uczę się tego hiszpańskiego już jakiś czas.
1: Bo to nie tylko wśród tych języków obcych angielski, choć najpopularniejszy, także chociażby hiszpański czy niemiecki. Jak my się tych języków obcych uczymy? Jak się uczą młodzi? Jak się uczyliśmy my? Bo to przecież kilka... naście, nawet 10 lat różnicy, bo można było z książek, cały czas można z internetu, można z filmów, można z piosenek. Und es regnet, der Asphalt ist heute ruht sich wie na ein Fischbauch. Tak mniej więcej to brzmi. Chyba ciągle pada, asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby. Czy to jest dobry pomysł, by języków uczyć się z tekstów piosenek? Zapytamy dziś naszych słuchaczy, czyli Państwa. 22 139 22 02. A nasi goście już o 7.15. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu z Lewicy. Godzinę później o 8.15 europoseł PiSu Piotr Müller. Rozmawiać będzie Grzegorz Osiecki, ja nazywam się Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 20 minut po godzinie 6. Dziś angielski, czyli trzeci dzień matur. Pan Grzegorz z Brzeska, anglista, uspokaja.
1: Nie ma się czego bać. Matura podstawowa z angielskiego. I mówię to nie tylko jako anglista, który na pewno by ją zdał, ale po prostu nauczyciel angielski z wszystkich trzech podstawowych przedmiotów egzaminacyjnych jest najprostszy. Nie ma się czego bać. Należy się tylko odrobinkę skupić i idzie. Naprawdę idzie. Więc trzymam kciuki. Powodzenia. Będzie dobrze. Nie ma się czego bać.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Będzie dobrze, nie ma się czego bać, a potem można sobie pozwolić, tak jak wspominaliśmy, tym bardziej, że w kalendarzu mamy dzień, który dla wielu może być ulubionym, Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Często sobie robimy taką krótką przerwę. Najczęściej ma to rzeczywiście zalety dla naszego zdrowia psychicznego, o tym warto pamiętać. Dietetycy mówią o tym, że na przykład zjedzenie czegoś słodkiego działa jak nagroda i nas motywuje do różnych działań. Kiedy zatem najczęściej robimy sobie taką przerwę, taki dzień i sięgamy po coś dobrego?
3: Muszę mieć naprawdę wielką, wielką ochotę. To już jest, nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz na coś. Tak, to musi być ten jeden moment, kiedy po prostu woła, ale nie jest to na co dzień.
4: A jak już cię najdzie ochota, to na co?
3: Chyba pizza. To jest taki mój guilty pleasure.
5: Właśnie idziemy.
3: Tak.
6: Idziemy, bo trzeba uczcić to, że napisałyśmy maturę z polskiego. Idziemy na jakieś, nie wiem, słodkie jedzenie albo coś. No, może jakiś croissant czy coś takiego.
4: Znaczy jecie coś niezdrowego, kiedy coś świętujecie?
6: No, można tak powiedzieć, tak. Ale też na przykład, gdy nie ma po prostu czasu już, żeby ugotować obiad. No to wtedy też się sięga po takie niezdrowe jedzenie.
5: Lasagna.
4: Przeprowadzono badania, które wskazują na to, kiedy najchętniej sięgamy po niezdrowe przekąski. Mówi Laura Osenka, psycholog, psychodietetyk SWPS.
7: Bardzo często, kiedy w życiu dzieje się po prostu dosyć dużo, kiedy pojawia się więcej stresu, bo wówczas właśnie te mechanizmy, które odpowiadają za samokontrolę, za to, żeby nie sięgać po różnego rodzaju rzeczy, są zaangażowane właśnie w te trudności i nie wystarcza nam wówczas tej tak zwanej silnej woli na to, żeby kontrolować to, co jemy.
4: Przeprowadzono nawet eksperymenty na ten temat.
7: Ludzi poddawano czemuś stresującemu, albo jakiemuś testowi, albo zadaniom, które były dla nich wymagające poznawczo, czyli angażowały bardzo dużo energii. I wówczas dawano różnego rodzaju na koniec jedzenie do wyboru. I sięgali ci ludzie, którzy byli zaangażowani w bardzo mocno wymagające zadania, po produkty wysokokaloryczne, wysokotłuste, wysokosłodkie, właśnie dlatego, że zużyli dosyć dużo energii na to, żeby wykonać te trudne zadania. I tutaj, jeśli chodzi o utrzymywanie diety, działa to mniej więcej tak samo.
8: Kiedy sięgamy, kiedy jesteśmy bardzo głodni, niestety, nie mamy nic pod ręką zdrowego, żeby zabić głód. Nawet jakieś paluszki właśnie, czy żelki, no.
3: Nawet dzisiaj spontanicznie, tak po prostu, żeby sobie polepszyć humor po maturze, to jakoś tak wyszło. Od słodyczy po wszystko inne.
9: Ja jak już to jakiś słodycz, żeby się ożywić, trochę cukru dodać do organizmu. Po nauce często, czy właśnie po egzaminie teraz.
7: No i jeszcze jest jedna rzecz. Wtedy, kiedy byliśmy długo na diecie, bo jesteśmy wymęczeni dietą, wyrzeczeniami i wówczas też w sposób automatyczny sięgamy po coś niezdrowego.
4: Magdalena Czerynda-Koleda, dietetyczka, uważa, że najlepiej stosować zasadę 80 do 20.
10: 80 powinny stanowić produkty, które są powszechnie uważane za zdrowe i rzeczywiście takimi są i służą naszemu zdrowiu, dostarczają niezbędnych składników odżywczych. Natomiast te pozostałe 20% to są właśnie produkty mniej zdrowe. Czyli wszelkiego rodzaju słodkości, na które możemy się skusić, to właśnie będzie czasem a jakaś pizza, być może kebab, a być może będzie to, nie wiem, jakiś burger ulubiony, zjedzony co jakiś czas. Czyli to jest ta furtka, takie odstępstwo, na które możemy sobie pozwolić i nie powinno to niczemu złemu posłużyć.
4: Dzięki temu unikamy sytuacji, w której przerywamy dietę i nagle rzucamy się wręcz na niezdrowe przekąski.
0: A no właśnie, czyli raz można sobie pozwolić, raz na jakiś czas. Bardzo często sięgamy po takie niezdrowe przekąski, na przykład jakieś tam chipsy, kiedy się nudzimy. Takie jedzenie działa bowiem jak dopamina i dodaje nam energii. Chipsy jak chipsy, ale czekolada. Dobra czekolada.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 28 minut po godzinie 6. Ależ to, chciałem powiedzieć, było widowisko, no ale to nie było widowisko. No to był taki mecz troszkę taki jak flaki z olejem nudny, no ale dla kibiców Arsenalu no to był dzień, noc.
1: Słucham? Było meczycho, było meczycho. Ja zastanawiam się, jakie kwalifikacje ma kardiolog, który pilnuje zdrowia treneru Atletico Madryt.
0: A, rzeczywiście.
1: Ten człowiek po prostu pękał.
0: On rzeczywiście chodził cały... Błażej Prośniewski jest troszkę mniej zorientowany niż Piotr Balasz, bo podejrzewam, Błażej usypiał dziecko. A?
2: Z siebie usypiały.
0: A, no tak też można. Ja niestety popełniam ten błąd. No, Liga Mistrzów, mecze kończą się przed 23. No nie sposób położyć się wcześniej. O tym dzisiejszym i wczorajszym spotkaniu z Tomkiem Kowalczykiem już za chwilę, a teraz Błażej Prośniewski będzie mówił o Gapowiczach. Na taki mecz to raczej trzeba mieć bilet, bo bez biletu nie wpuszczą.
2: Ale wpuszczają do komunikacji miejskiej i bardzo wiele osób z tego niestety korzysta. I też wiele osób ponosi z tego konsekwencje.
0: I dobrze.
2: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie właśnie podsumował nieuczciwą walkę z nieuczciwymi pasażerami. Jak się okazuje, rekordzista w stolicy ma do zapłacenia...
0: Ile?
2: Ponad 69 tysięcy złotych z tytułu kar za brak biletu. To jest 125 mandatów, które ta osoba dostała od 2010 roku. To wszystko się skumulowało, doszło odsetki. No i mamy kwotę 69 tysięcy złotych.
0: A to nie jest tak, że z PIT-u zabierają?
2: Nie.
0: A to bo z mandatami jest tak, że mogą rzeczywiście.
2: Tak, natomiast jeśli chodzi o komunikację miejską, jest to normalna egzekucja, która jeśli jest nieskuteczna, dokończy się egzekucją komorniczą. Natomiast ten przykład warszawski może robić wrażenie, ale to i tak nie jest ogólnopolski rekord, bo ogólnopolski rekord padł w Krakowie. Tam z kolei jedna z osób, która nielegalnie podróżowała komunikacją miejską, ma do zapłacenia około 133 tysięcy złotych. Łącznie w całej Polsce, jeśli chodzi o Gapowiczów, kwota kar za przejazdy bez biletów sięga kwoty 366 milionów złotych. Co więcej...
0: Przepraszam, ilu?
2: 366 milionów złotych. Tyle jest niezapłaconych kar za brak jazdy bez biletu.
0: Ale my odzyskamy, znaczy państwo odzyska te pieniądze?
2: No, zarządy transportu publicznego w poszczególnych miastach starają się windykować te należności. Czasami jest z tym problem, bo często te osoby, które podróżują bez biletów, to są osoby w trudnej sytuacji materialnej, na przykład osoby w kryzysie bezdomności. No i jakby nie ma jak z tych osób zwindykować tych pieniędzy.
0: Błażej Prośniewski, raz jeszcze ile? 360 milionów.
2: 366 milionów. Bądźmy precyzyjni.
0: 631. Bądźmy precyzyjni. Cud aktualności, Piotr Balasz.
1: Strażacy wciąż walczą z potężnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień już się nie rozprzestrzenia, a rano do akcji włączy się policyjny śmigłowiec.
3: Będziemy jeszcze weryfikować miejsca, w których będą konieczne zrzuty wody przez śmigłowce.
1: Dogaszanie ściółki może potrwać wiele dni. A w trakcie walki z pożarem zginął wczoraj pilot samolotu gaśniczego Dromader.
4: To doświadczony pilot, osoba o najwyższych kwalifikacjach.
1: Okoliczności wypadku zbadają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą pieniędzy na dozbrajanie z funduszu SAFE.
5: Szansa na zwiększenie zatrudnienia, na rozwój technologii, na inwestycje.
1: A podpisanie umowy w piątek w Warszawie. Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych, oświadczyła w wywiadzie rzeczniczka MSZ-u Maria Zacharowa, ale w nocy rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni 8 i 9 maja. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań zbrojnych od dziś na czas nieokreślony. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozpoczęty dzień wcześniej projekt Wolność, mający na celu pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus, został wstrzymany na krótki czas. Jako powód podał postępy w rozmowach z Iranem. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: Pogoda.
1: Piotrze, czyli ta najważniejsza informacja, która płynie z Lubelszczyzny, jest taka, że ogień już się nie rozprzestrzenia.
2: Ale strażacy dodają na razie, bo jeśli pogoda przeszkodzi, na przykład silny wiatr, to może się w każdej chwili zmienić.
1: No to zapytamy już niebawem jeszcze w tej godzinie o to wszystko rzecznika polskich strażaków, właśnie jak wygląda sytuacja aktualna. A w ciągu dnia, szanowni państwo, co nas może czekać? Czekać nawet 27 stopni, bo tyle pokażą termometry na południowym wschodzie, 27, a na północy już tylko 10. Tylko 10, proszę zobaczyć, jaka różnica temperatur. W tej chwili o poranku 18 stopni w Małopolsce, wyobrażają sobie państwo? O 6 rano 18 w Małopolsce, trochę chłodniej na wschodnim wybrzeżu i na Mazurach, od 6 do 7 stopni. To będzie kolejny pogodny, słoneczny dzień, jedynie na północy zachmurzenie dłużej całkowite, na Pomorzu deszcz i mają być to opady jednostajne. Burze natomiast mogą pojawić się na północnym wschodzie, a także w centrum i na południowym zachodzie. To jest Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia 6.34. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
3: 6 maja, kalendarz jedynki.
4: Ja w ogóle się dziwię, że ja w ogóle pracuję w tym zawodzie. Zawsze byłem tak straszny tyle. Ja mi kiedyś w życiu, w dzieciństwie kazali mi na część mamusi mówić wierszyk, a jeszcze szalenie rozsądna nauczycielka przed samym wejściem na scenę powiedziała, tylko ty mi się pomyl w tym wierszyku.
5: No to mnie i pomyliłem się.
4: No proszę panie, w ogóle mówiłem cały wierszyk pod suflera, miałem łzy w oczach.
3: W 2002 roku zmarł Bronisław Pawlik, aktor teatralny, filmowy i radiowy.
6: Ten wzór kobiety, który ona potem stworzyła, nie miał nic wspólnego ani z niemieckością, ani z pruskością, ani z oficerskim pochodzeniem, tylko był takim mitem kobiety fatalnej, mitem kobiety niezwykłej, obcej, która burzy życie.
3: W 1992 roku zmarła Marlena Dietrich, aktorka i piosenkarka. W 1950 roku urodził się Zbigniew Wodecki, wokalista, skrzypek i trębacz. Zmarł w 2017 roku.

0: To jednak było coś prestiżowego, polecieć sterowcem. I wszystko by szło dobrze, gdyby Amerykanie nie wprowadzili embarga na technologię uzyskiwania helu. Gdy stworzono największy sterowiec ówczesnego świata, tego Hindenburga, to niestety sterowiec został wypełniony wodorem. Co w roku 1937 niestety skończyło się tym fatalnym pożarem.
1: W 1937 roku niemiecki sterowiec Hindenburg podczas cumowania na lotnisku Lakehurst w amerykańskim stanie New Jersey stanął w płomieniach. Zginęło 13 pasażerów i 22 członków załogi.
2: Był bardzo pogodny. Pamiętam go również jako niesłychanie związanego z tradycją drużyny, z której wyszedł, która nadała piętno tej całej grupie. To jest 23. warszawska drużyna, tak zwana pomarańczarnia, bo pomarańczowe chusty munduru harcerskiego. To była jakaś więź koleżeńska, wewnętrzna więź.
1: W 1921 roku urodził się Jan Bytnar, pseudonim Rudy. Podharcmistrz, członek Szarych Szeregów, dowódca chówca Południe grup szturmowych.
3: To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Ja przed chwilą wspominałem o tym, że w Małopolsce jest ile? 18? No, mam potwierdzenie.
4: Dzień dobry. No, przyznam rację redaktorowi prowadzącemu. Jadę za Kopianką w Krakowie i jest plus 17. Pozdrawiam, dobrego dnia.
3: 17 stopni o godzinie 6:36.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 20 minut, godzina 7. Jak zawsze w sygnałach trzymamy rękę na pulsie bieżących wydarzeń. Z nami jest kapitan Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witam, panie rzeczniku.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: No, panie kapitanie, nie dalej jak we wtorek rozmawialiśmy tutaj w tym studiu przy okazji Dnia Strażaka i wówczas wspominał pan na naszej antenie o zagrożeniu pożarowym w lasach. No i niestety w powiecie biłgorajskim wybuchł pożar, spłonęło około 250 hektarów lasu. To są okolice miejscowości Kozaki. Ogień, jak wynika z państwa komunikatów, całe szczęście przestał się rozprzestrzeniać, ale, no właśnie mamy to, ale to wszystko zależy od warunków atmosferycznych, od pogody.
1: Tak, no pogoda będzie odgrywała główną, dużą rolę przy likwidacji tego pożaru, przy gaszeniu, z uwagi na to, że no, wysoka temperatura w tej chwili tutaj na ziemi lubelskiej wychodzi słońce, więc spodziewamy się dosyć wysokiej temperatury. Zaczyna wiatr, czy delikatny wiatr, który może powodować rozwiewanie tych żarzących, się tlących jeszcze części roślin tam, gdzie pożar przeszedł wczoraj i w nocy, więc cały czas to pożarzysko jest dozorowane. Wykorzystywane są również bezzałogowe statki powietrzne, aby kontrolować te miejsca nefralgiczne, gdzie może dojść do pewnego ponownego pojawienia się pożaru. Będą zadysponowane statki powietrzne z policji razem ze zbiornikami podwiesionymi Bambi Bucket, aby móc sprawnie likwidować pojawiające się ogniska pożaru, jak również wykonywać rzuty gaśnicze czy też izolujące na obrzeżach pożarzyska.
0: Panie kapitanie, a z waszych przewidywań wynika, że to dogaszanie ściółki ile jeszcze może potrwać?
1: No to zależy od wielu czynników, od pogody, aury. Jeżeli przyjdą opady deszczu, to ta sytuacja poprawi się i samo dogaszanie będzie trwało krócej. Niemniej jednak, jeżeli taka pogoda, jaką mamy i mieliśmy w ostatnie, będzie się utrzymywało, no może to potrwać kilka dni z uwagi na to, że pożarzysko jest dosyć duże, rozległe. No i te działania są bardzo trudne, ponieważ każdy zalążek ognia, który gdzieś się pojawia, musi być zagaszony, zalany wodą, aby to miejsce było sprawdzone i bezpieczne.
0: Panie kapitanie, na koniec ważne pytanie, czy znamy już odpowiedź w tym momencie, co mogło być przyczyną pożaru?
1: Tutaj ciężko się wypowiedzieć o przyczynie tego pożaru. Pewnie śledztwo będzie prowadzić policja pod nadzorem prokuratury. No i odpowiednie służby będą jak gdyby sprawdzać, co mogło być przyczyną, że ten pożar rozprzestrzenił się na tak wielki obszar i spowodując ogromne straty wśród środowiska, jak również niestety miał miejsce wypadek podczas tej akcji gaśniczej i katastrofie uległ samolot Tromader, który spadł na ziemi, a pilot niestety poniósł śmierć. No tutaj też jakby badanie przyczyn tej katastrofy będzie w gestiach Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
0: Tak, rzeczywiście okoliczności tego wypadku bada prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, tak jak wspomniał nasz gość, kapitan Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

0: Mówimy papa, pani Pauli, Paula Abdul zaśpiewała na antenie radiowej jedynki. A czy panowie słyszeli, bo już w naszym studiu Grzegorz Osiecki, nie wiem, czy pan oglądali Gę Mistrzów?
1: Oglądam czasami, tak, przez szybkę.
0: Aha, no tak.
1: No wczoraj nie obejrzałem.
0: A z racji obowiązków Tomek Kowalczyk ogląda wszystko jak...
2: Dzień dobry.
0: Jak leci. No i mogliśmy taki... Bo sam mecz, oczywiście półfinał Ligi Mistrzów był nudny jak flaki z olejem, to mówi redaktor prowadzący, natomiast piękny obrazek mieliśmy tuż po zakończeniu meczu.

0: North London Forever, czyli północny Londyn, tak?
1: Mają te hymny w Anglii naprawdę
0: rzeczywiście
1: ładne.
0: Wpadające w ucho.
1: Tak, czy nie chcę tu się kibicom Arsenalu narazić, ale też The Blues, The Color na Chelsea, Londyn.
2: No, Liverpool.
1: Czy You Never Walk Alone, prawda,
0: w Liverpool. No tak, no, ale to nie Liverpool, tylko Arsenal zagra w finale Ligi Mistrzów po raz pierwszy od
1: 2005 roku, kiedy z Barceloną grali. 2006, przepraszam.
0: No tak.
1: Tak, tak, tak. No to wtedy porażka 1-2. Nieprawdopodobne emocje w tamtym spotkaniu. Barca wygrała dopiero, kiedy Arsenal musiał grać w dziesiątkę.
0: No tak, no ale wczoraj był ten mecz. Wszyscy tak czy inaczej kibice powtarzają, że dziś będzie ten hicior, czyli Bayern z PSG, bo w pierwszym meczu Paryżan z Niemcami, z Monachium, było ile tam?
1: 5-4.
0: 5-4. A wczoraj jest skromne 1-0, ale to czasami jest tak, że to tyle wystarczy, jak się
1: tak, no,
0: dobrze broni.
1: W sumie w dwóch meczu tylko 3 gole, z czego 2 razy z rzutów karnych w pierwszym spotkaniu, więc rzeczywiście kibice troszeczkę mogli ponarzekać, a ci kibice, którzy tak pięknie śpiewają w Londynie, trochę narzekają na styl gry Arsenalu. Tyle, że jak ten styl gry jest akurat taki siermiężny, toporny, to Arsenal ma szansę na największe trofea w ostatnim czasie.
0: Patrz, Grecja na Mistrzostwach Europy z Portugalią.
1: Tak, troszkę tak, a Arsenal nie słynie z tego, że wstawia zbyt często do gabloty jakiś puchar, a raczej, a jak wstawia, to nie jest to najważniejsze trofeum. No a w tym roku szansa na Mistrzostwa Anglii naprawdę ogromna. 3 kolejki do końca, przewaga punktowa nad Manchesterem City. No to mogą być 2 punkty, jak City odrobią straty i też lepsze gole, więc no wiele wskazuje na to, że Arsenal może zostać mistrzem Anglii, ale czy w finale Ligi Mistrzów wygra z lepszym z pary z dzisiejszego meczu? No będzie to zadanie trudne, ale nie mówimy, że takie rzeczy się w futbolu nie działy.
0: Bardzo, bardzo trudne. Wczoraj mecz Arsenalu z Atletico Madryt, redaktor Balasz zauważył, że Diego Simeone dość taki nerwowy. Zresztą on jest zawsze.
1: A kiedy on był spokojny?
0: Tak, wyjątkowo tak. Sporo tych kalorii spalił. No było takich kilka kontrowersyjnych sytuacji w polu karnym, ale rozumiem, że sędzia się wybroni.
1: Wybroni się. No na pewno mówi się o tej sytuacji, gdzie Calafiori zahaczył Griezmana w polu karnym, ale wcześniej był faul na Gabrielu i sędzia musiał odgwizdać. Trochę tak jak na matematyce mamy maturę. Kolejność wykonywania zdarzeń.
0: Rozumiem. Czyli nawet jeśli nogę komuś później złamie, to jeśli wcześniej był faul, to...
1: A no ale za złamanie nogi to czerwoną kartkę tak czy siak można dostać.
0: No dobrze. Dzisiaj kolejny półfinał, szanowni państwo. Bayern kontra PSG. No jutro także podsumujemy. Będziemy jutro poznamy, a w zasadzie dziś o 23 poznamy parę finałową.
1: A finał 30 maja w Budapeszcie.
0: Będzie pan?
1: Zobaczymy.
0: Chciałoby się kupić bilet.
1: Daleko nie mamy.
0: Tomek Kowalczyk, dzięki wielkie i do usłyszenia. Grzegorz Osiecki w naszym studiu. Polecam panu podcast, najnowszy podcast Polskiego Radia, Sekrety Mundiali. Skoro pan nie ma czasu na to, żeby sobie zobaczyć mecz, no co pan się śmieje, no co? No?
2: Ale Sekrety Mundiali to ja jakoś pamiętam jeszcze jakieś mundiale.
0: Ten z 38 na pewno pan nie pamięta.
2: No tak, tak, tak.
0: A wie pan, z kim graliśmy? Z Brazylią, proszę pana.
2: I wygraliśmy wtedy chyba.
0: Nie.
2: Nie? Ale nie. Chcieliśmy wygrać.
0: Nie. Proszę pana, wtedy był wynik 4-5.
2: No ja chciałem panu powiedzieć z kolei, że ostatnio w medium społecznościowym, skoro jesteśmy przy przeglądzie prasy, natknąłem się na taki kanał sportowy i były wszystkie bramki polskiej reprezentacji z mundialu w Hiszpanii.
0: Proszę pana, pan się na kanał sportowy. Polecam panu podcasty Polskiego Radia, Sekrety Mundiali. Najnowszy podcast Filip Jastrzębski zaprasza. Andrzej Janisz zaprasza. Proszę pana, w ostatnim odcinku był Stefan Szczepłek. Za tydzień, proszę pana, Dariusz
2: Stefan
0: Pakowski.
2: Szczepłek?
0: Tak, proszę pana. Potem będzie jeszcze, proszę pana, Zbigniew Boniek będzie, no.
2: Kiedy?
0: A, zainteresowałem pana.
2: No
0: na razie nie zdradzę. Dariusz Dziekanowski w najbliższy poniedziałek, a Zbigniew Boniek za 2 tygodnie, czyli już panu mówię, 18.
2: No a to w Hiszpanii strzelił tyle bramek.
0: Z Boniek?
2: Z Boniek. Tak było, z Boniek.
0: Tak, z Boniek. Pan z Boniek strzelił... Tak, no strzelił 3 Belgom, a potem nie zagrał w finale, w półfinale z Włochami. Niestety, przez kartki, no. Tego się pan dowie, słuchając podcastu Sekrety Mundiali. No to w zasadzie tyle. Dziękuję.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: Ale że z Grześkiem Osieckim, WP.pl, specjalistą od ekonomii, porozmawialiśmy sobie o sporcie, no to takie rzeczy tylko w radiowej jedynce.
2: Ja się tego też nie spodziewałem, tak samo jak pewnie pytań się niektórych nie spodziewa Włodzimierz Czarzasty, który tu będzie po 7.15, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy.
0: Zapraszamy.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek na trasie ekspresowej S8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowany jest także remontowany fragment drogi krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Podobnie krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Trudne warunki atmosferyczne w województwach zachodniopomorskim, lubuskim oraz częściowo w pomorskim. Miejscami uwaga na dość intensywne opady deszczu, zwłaszcza w pobliżu Szczecina, Stargardu i Gorzowa Wielkopolskiego, a także Szczecinka, Czaplinka i Wałcza. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana na odcinku przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Poranne spowolnienia i poranne korki w województwie pomorskim, zwłaszcza na obwodnicy Trójmiasta, pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki a Gdańsk-Osowa w kierunku Gdyni. Podobnie na drodze krajowej nr 91 w pobliżu Rusocina, Pruszcza Gdańskiego i pomiędzy Pruszczem a samym Gdańskiem. I jeszcze południe naszego kraju, województwa małopolskie i śląskie. Tutaj już poranne godziny szczytu właściwie obserwujemy. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa w kierunku Balic. Podobnie na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Przybywa samochodów na drogowej trasie średnicowej w pobliżu Chorzowa i Katowic, a także na Zakopiance, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie, a zatem pod Krakowem. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Pożar lasów na Roztoczu już się nie rozprzestrzenia.
2: Wydaje się, że sytuacja powoli stabilizuje się.
1: Ale to nie oznacza jeszcze końca akcji strażaków.
0: Koniec amerykańskiej operacji Epicka Furia w Iranie. Ogłosił to amerykański sekretarz stanu, ale cieśnina Ormus wciąż zablokowana.
1: 2,5-letni Henio z zagwarantowaną terapią. Chłopczyk walczący z ostrą białaczką szpikową, jednym z beneficjentów zbiórki Łatwoganga.
0: Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale nie oznacza to końca pracy setki strażaków. Trwa dogaszanie płomieni i tlącej się ściółki.
1: Takie informacje płyną z Lubelszczyzny, gdzie od kilkunastu godzin trwa walka z rozległym pożarem lasu. Akcja na Roztoczu miała dramatyczny przebieg. W jej trakcie rozbił się samolot gaśniczy, zginął pilot maszyny.
0: Na miejscu przez całą noc był nasz reporter Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
3: Witam, dzień dobry.
0: Kilka minut temu zakończyła się konferencja prasowa służb ratunkowych. Powiedz, jakie informacje płyną od Straży Pożarnej i szefa MSWiA.
3: Konkluzja jest dość prosta. Aby zdławić pożar, trzeba będzie wykorzystać lotnictwo i dotrzeć ze środkami gaśniczymi do zarzewi ognia zlokalizowanych w trudnym, bagiennym terenie. Śmigłowce, w tym policyjne Black Hawki oraz samoloty gaśnicze Dromader wkrótce ruszą do akcji. Dowódcy akcji wkrótce też podmienią strażaków, którzy pracowali wczoraj cały dzień i całą noc. Dojedzie 58 świeżych zastępów, które czekają kolejne ważne zadania. Zapowiada nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
4: Kluczowym dla nas elementem na ten moment, jeśli chodzi o działania z ziemi, jest budowa kolejnej linii, przebudowywanie tak naprawdę linii gaśniczych, które były do tej pory i odcinków bojowych na kolejny ten teren właśnie bardzo trudno dostępny.
3: Front pożaru mierzący około 800 metrów przesuwa się bardzo powoli, a ogień już nie sunie czubkami drzew, tylko przemieszcza się po ziemi. Najbliższe godziny będą kluczowe dla dalszego przebiegu akcji, również ze względu na warunki atmosferyczne.
5: Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Ona też może dodatkowo utrudniać akcję walki z pożarem.
3: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Tymczasem śledczy, czyli prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych zajmie się wyjaśnieniem katastrofy samolotu Dromader. Przypomnijmy, pilot zginął wczoraj wieczorem w akcji gaśniczej.
0: Michał Makowski z miejsca akcji na Lubelszczyźnie. Bardzo dziękujemy za te szczegóły.
1: Będzie trzecia próba uregulowania rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent, ponadto w międzyczasie wybuchła afera Zonda Krypto.
0: I to zdaniem premiera wymusza szybkie działania. Projekt przepisów w sprawie kryptowalut jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu.
6: Nad trzecią wersją ustawy o rynku kryptoaktywów pracuje resort finansów. Jak mówi premier Donald Tusk, niewiele będzie się różnił od poprzednich wersji.
7: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich.
6: Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa, odpowiada Łukasz Schreiber z PiSu.
8: Jak będzie to dobra ustawa, to na pewno tak.
6: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomina, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050.
9: Nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu. To należy go uchwalić.
6: Poprzednie regulacje dotyczące rynku kryptowalut prezydent zawetował dwukrotnie. Dwukrotnie też głosami PiSu i Konfederacji weto zostało w Sejmie podtrzymane. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Coraz więcej klubów parlamentarnych opowiada się za powołaniem komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Pomysł popierają ludowcy oraz Prawo i Sprawiedliwość.
0: Co w tej sytuacji zrobi marszałek Sejmu, inicjator powołania komisji? Zapytamy za chwilę w jedynce. Włodzimierz Czarzasty będzie naszym gościem o 7.15.
1: Operacja Epicka Furia w Iranie zakończyła się.
0: Poinformował o tym szef amerykańskiej dyplomacji.
1: Marco Rubio zapowiedział wstrzymanie działań ofensywnych, a jedynie obronę.
0: Chodzi o nową inicjatywę, projekt Wolność, której celem jest odblokowanie cieśniny Ormus.
1: Jej celem jest, szczerze mówiąc, uratowanie prawie 23 tysięcy cywilów z 87 różnych krajów uwięzionych w Zatoce Perskiej i pozostawionych na pewną śmierć przez irański reżim. Od ponad dwóch miesięcy ci niewinni marynarze i członkowie załóg statków handlowych są uwięzieni na morzu, ponieważ Iran tak postanowił.
0: Sekretarz stanu wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormus.
10: To są aktualności jedynki.
1: Zdarzył się cud, tak mówi rodzina 2,5-letniego Henia, który został jednym z pierwszych beneficjentów rekordowej zbiórki prowadzonej przez influencera Łatwoganga.
0: Chłopiec walczy z ostrą białaczką szpikową, a lek, który ratuje mu życie ani w Polsce, ani w Unii, nie jest refundowany.
1: Jest natomiast bardzo drogi. Rodzina próbowała zebrać w internecie 4,5 miliona złotych i w połowie zbiórki nastąpił przełom, mówi mama chłopca Małgorzata Drwięga-Ostaszewska.
10: Co prawda, kiedy usłyszałam, że zamknął nam zbiórkę, zabrzmiało to tak złowieszczo początkowo, że aż się przestraszyłam, ale zrozumiałam z miny cioci Oli, że to jest dobra wiadomość. To po prostu jest w kategoriach cudu.
0: Na konto zbiórki dla Henia Fundacja Cancer Fighters przelała prawie 2 300 000 złotych, zabezpieczając terapię dla chłopca.
1: A przypomnijmy, że dzięki zbiórce Łatwoganga na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Chorujące na Raka trafiło ponad 280 milionów złotych.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Wiadomości sportowe, Tomasz Kowalczyk. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie półfinałowe w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i tym samym awansowali do finału Ligi Mistrzów. Bramkę dającą awans strzelił wczoraj Bukayo Saka. O trofeum zawodnicy kanonierów zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Dziś drugi półfinał w Monachium. Bayern ma do odrobienia jedną bramkę. Pierwsze spotkanie przegrał 4-5. FC Porto wykupiło wypożyczonego z Arsenalu Londyn Jakuba Kiwiora. Piłkarz reprezentacji Polski kosztował klub z Portugalii 17 milionów euro plus pieniądze zapisane w umowie po osiągnięciu ustalonych osiągnięć sportowych. W trwającym sezonie 26-letni obrońca rozegrał 38 spotkań w barwach FC Porto, w których zaliczył 2 asysty. A FC Porto jest już pewne tytułu mistrza Portugalii. Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zostali mistrzami Europy par mieszanych w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin z 300 metrów w trzech postawach. Po srebro sięgnęli Finowie, a brąz dla Szwajcarów. Karabin z 300 metrów w trzech postawach nie jest jednak konkurencją olimpijską. Reprezentacja polskich siatkarzy przygotowuje się w Spale do nowego sezonu. Wśród wybrańców trenera Nikoli Grbicia jest środkowy Bartłomiej Lemański, który do kadry wrócił po 7 latach przerwy.
12: Tak, jestem bardzo zadowolony, że gdzieś tam po takiej przerwie mi się to udało dokonać. Tym bardziej, że no, chyba niewiele jest takich gdzieś tam przypadków, że po takiej dłuższej przerwie, też w pewnym wieku, no bo w tym roku przekroczyłem już magiczną 30. Mega jestem z siebie zadowolony z sezonu i dumny, że znowu mogę reprezentować swój kraj.
11: W tym roku biało-czerwoni powalczą w Lidze Narodów i w Mistrzostwach Europy.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
15: Pogoda.
1: Niewiele słońca dziś na północy, tu dużo chmur, a do tego deszcz. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 10 stopni zaledwie na północy do 23 w centrum i 27 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Kaszubach około 8.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
16: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
17: To co, Marian? Rowery?
18: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
17: A raty jakie mają?
18: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
18: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Co za dzień.
20: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Gang Otwartych Serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
23: Gang Otwartych Serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
22: 16 maja o 12:00 koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
24: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
25: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
24: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
26: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
24: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
26: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
16: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
1: Polskie Radio. Program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnału dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio. Program pierwszy jest 14 po 7.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 6 dzień maja, 126 dzień roku, do końca roku 239 dni. Słońce wzeszło już o 4:56, zajdzie o 20:10. Dzień potrwa zatem 15 godzin i 14 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 33 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 32 minuty. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Benedykta, Domagniew, Edbert, Ewodia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Placyd, Radosław i Teodot. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 7. Grzegorz Osiecki i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Rząd ma przesłać do Sejmu ustawę o regulacji rynku kryptoaktywów do 3 razy sztuka.
3: Do 3 razy prośba o rozsądek, tak, jeżeli chodzi o pana prezydenta, no bo weta pana prezydenta są niezrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, a szczególnie dla ludzi, którzy właśnie tracą swoje majątki albo część swoich majątków, albo część swoich inwestycji. No ale również i dla nas nie są zrozumiałe, dlatego że ta zonda krypto śmierdzi po prostu na kilometr. No i pytają takie pytania, na które nikt nie chce odpowiedzieć. Pytanie pierwsze, dlaczego prezydent to wetuje? Jaki ma w tym interes? Przecież ma takie same informacje na temat zonda krypto, jak polski rząd, jak służby.
2: Tylko prezydent replikował, czy też jego szef kancelarii, że te informacje dostał relatywnie późno. Po drugie, ma zastrzeżenia wobec samej ustawy, że ona jest przeregulowana i że de facto wprowadzenie tego typu rozwiązań wcale sytuacji nie zmieni, bo nie będzie się opłacało w Polsce zakładać giełd bitcoinów czy kryptoaktywów.
3: Na te dwa stwierdzenia mówię 2 razy kłamstwo. Dlatego, że mnie interesuje taka historia. Kto brał łapówki za to, żeby poprawki do ustawy były takie, jakie były zgłaszane? Która partia i którzy ludzie brali łapówki i za co? Bo wiadomo, że dostawali pieniądze. Jaka jest rola w tym wszystkim kapitału mafii rosyjskiej? Dlaczego prezydent to wetuje? To jest podejrzana sprawa. Proszę pana, poszły pieniądze zarówno na imprezy, na których bywał pan prezydent, jak i na imprezy partyjne, jak i dla ludzi konkretnych. Konkretni ludzie brali pieniądze. Za co brali pieniądze? Bo ja mogę postawić taką tezę.
2: No wiemy o dwóch podmiotach.
3: Ja mogę postawić tak. PiS i Konfederacja. Ja mogę
2: postawić... A raczej instytuty związane z tymi, czy z osobami z tych ugrupowań. No bo tak, nie same ugrupowania.
3: Ale jak pana żona dostanie łapówkę, to pan jest w to zamieszany, czy nie, jak pan wie o tym? Bo no nie wiem, tak mi się wydaje, bo jakby to jest taka sytuacja. No, ma pan fundację, nad którą ma pan całkowitą władzę i ma pan i wie pan, co się w tej fundacji dzieje. Ta fundacja dostaje pieniądze od firmy, która dostaje prawdopodobnie pieniądze od mafii rosyjskiej. Wszyscy o tym wiedzą, prezydent o tym wie. I na końcu prezydent 2 razy to wetuje, chociaż przecież ma te dane i niech nie opowiada, że ich nie ma, bo je ma. Proszę pana, 4 osoby w państwie mają dostęp do informacji. Prezydent pełnych. Prezydent, premier, marszałek Sejmu i marszałek Senatu. W związku z tym naprawdę dystansik do tej sprawy. I teraz tak, pytanie jest takie, po co chcę zawetować 3 raz? Bo wie pan, jeżeli po to, żebym wysłuchał pana Boguckiego na sali, który powie do Donalda Tuska i do koalicji 15 października po raz 3 przegracie, to ja panu powiem tak. Przegramy po raz 3, broniąc ludzi i mówiąc tym ludziom, gdybyśmy tę ustawę wprowadzili w czasie tak jak za 1 razem, to bardzo możliwe, żebyśmy was ochronili. A tak macie człowieka, przez którego tracicie majątki.
2: Ten,
3: to nie jest człowiek anonimowy, to jest prezydent naszego kraju, nazywa się Karol Nawrocki.
2: Tylko pan stawia tezę, że zostanie, że prezydent zawetuje ustawę. Natomiast jest pytanie, czy możliwe są jakieś korekty w tej ustawie? już po tym drugim wecie był sygnał, że gdyby to była ustawa w wersji, którą przygotowała Polska 2050, a to de facto był projekt rządowy z jakimiś lekkimi zmianami, które nie wypaczały całości projektu, to taka ustawa by przeszła.
3: Proszę pana, to są takie bzdury. Niech pan popatrzy, takie bzdury opowiadające i opowiadane po to, żeby przykryć albo swoją nieumiejętność, albo swoje winy w tej sprawie, to wcześniej czy później prokuratura wyjaśni, żeby była jasność. Niech pan popatrzy, co się działo z złożeniem, z przyjęciem przysięgi członków Trybunału Konstytucyjnego. Ile było wymyślanych różnych bzdur, żeby nie zmienić tego Trybunału Konstytucyjnego? W tej chwili pan prezydent na przykład mówi tak, a może ja bym tę szóstkę przyjął, te ślubowania. Przyjąłem dwie osoby, nie wiadomo właściwie dlaczego te dwie, no ale jeszcze cztery to pewnie bym przyjął. Pewnie się pośpieszyli ci sędziowie. Proszę pana, to jest gra na to, żeby łapy brudne na praworządności trzymać. W związku z tym, jak rozmawiamy o zonda krypto, to jest gra na to, żeby bzdury opowiadać. Pytanie jest takie. Kogo pan kryje, panie prezydencie?
2: To ja zapytam
3: pana... Czy pan kryje mafię, czy pan kryje przestępców, czy pan kryje kontakty z mafią rosyjską?
2: A nie dopuszcza pan marszałek, że to są argumenty dotyczące też kwestii uregulowania tego rynku? Tego, że sama ustawa może być nadregulowana, no bo takie argumenty były z tamtej strony.
3: Ale zna pan jakiś projekt ustawy prezydenta w tej sprawie?
2: No nie pojawił się.
3: No, a to w takim no, razie, ale dobrze, ale wie pan, rządowy... ja jestem konsekwentnym politykiem. No a nie zadaje sobie pan pytania, dlaczego się nie pojawił? Bo no, ja sobie zadaję to pytanie. A wie pan, dlaczego się nie pojawił? Bo on nie chce tego uregulować. A wie pan, dlaczego on nie chce tego uregulować? On, mówię, pan prezydent Karol Nawrocki, bo potencjalnie stawiam znak zapytanie, może kogoś kryć, bo potencjalnie może mieć w tym interes, bo potencjalnie wie, ja pana... jakie były przepływy pieniędzy i się boi, że te przepływy pieniędzy wcześniej czy później to wyjdą ja i się okaże, że jest jakaś rola kogoś.
2: Ja pana marszałka zapytam w takim razie, rząd przygotuje ustawę w tym tygodniu. Kiedy Sejm się nią zajmie?
3: Najpierw niech ustawa spłynie z rządu. Ja spokojnie działam.
2: No, ale jeżeli to jest pilna sprawa, no to ale będzie przyjęcie na jednym posiedzeniu, tak jak poprzednio?
3: Ale panie redaktorze, proszę państwa, wiecie, że Sejm działa bardzo sprawnie. Jeżeli przyjdzie ustawa i będzie... ja uważam, że powinna być procedowana bardzo szybko. Jeżeli ta ustawa przyjdzie w tym tygodniu, to będziemy ją procedowali na najbliższym Sejmie. Dlaczego tak uważam? Nie ze względu na to, że chcę komuś na złość zrobić, panie prezydencie, tylko dlatego, że uważam, że im szybciej wejdą przepisy, które regulują te sprawy, tym potencjalnie mniej ludzi straci majątki albo zostanie oszukanych. I taka jest prawda. W związku z tym będziemy procedowali szybko. Umiemy to robić. Ostatnio żeśmy ustawę szybko przyjmowali.
2: Możliwe są jakieś korekty w tej ustawie, pana zdaniem? Premier zapowiedział, że będzie tylko zaostrzenie kar, ale czy jednak może być jakiś gest w stronę tych poprawek, które Karol Nawrocki uznał za idące w dobrym kierunku?
3: Proszę pana, nie słuchamy pana prezydenta Nawrockiego i propozycji jego poprawek. Wie pan dlaczego? Bo nie wiemy, co za tym stoi. A może to jest wzmocnienie te poprawki, które, o których pan Karol Nawrocki myśli? Nie wiemy tego. Prokuratura to sprawdzi, wcześniej czy później.
2: Ja mówię o poprawkach, które Polska 2050 zgłosiła, bo w tym kontekście...
3: Ja mówię o poprawkach pana Karola Nawrockiego. A jeżeli chodzi o Polskę 2050, to... jak przyjdzie projekt rządowy, połączymy te dwa projekty i te dwa pomysły i będziemy procedowali w komisji tak jak zawsze. To nie jest problem żaden.
2: Panie marszałku, jutro, za dwa dni będziemy mieli podpisaną ustawę, będziemy mieli podpisane dwie umowy w sprawie SAFE. Wczoraj Komisja Europejska zaakceptowała tą umowę pożyczkową z Polską. W Sejmie są dwa projekty, które dotyczą tak zwanego Safe Zero. Prezydencki i projekt PSL-u. Co z nimi?
3: Czekamy na projekt rządowy.
2: Czyli rząd przygotuje projekt w sprawie Safe Zero?
3: Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, który ma pomysł na to, jak to wszystko zorganizować, poinformował, zasygnalizował, że będzie projekt w tej sprawie rządowy. Ponieważ pan Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozsądek w tej sprawie i wie, jak to poukładać. W związku z tym spodziewam się projektu rządowego. W momencie, kiedy projekt rządowy przyjdzie, wszystkie projekty zostaną połączone, pójdą do czytania i to jest dobry pomysł. Te dwa projekty, które w tej chwili są w Sejmie, są obarczone problemem związanym z niekonstytucyjnością. Pan Kosiniak wie to. Jak to pójdzie przez rząd, to ten element zniknie, bo tam jest kwestia gwarancji ze strony Skarbu Państwa. Takie gwarancje zwykle są zgodne, są zgodne z konstytucją wtedy, kiedy są to projekty rządowe, bo rząd tworzy budżet i zobowiązania finansowe. Więc przyjdzie projekt rządowy i będziemy go procedowali. Ważna informacja. 44 miliardy euro, czyli 184-185 miliardów złotych przychodzi do Polski. 12 tysięcy polskich firm będzie miało w tym momencie pracę. 90% tych pieniędzy zostanie w Polsce. Wbrew temu, co opowiadał Pałac Prezydencki, 90% zostanie przekazanych do Polski. To jest 2754 firmy na Mazowszu, na Śląsku 1647 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeden z największych projektów dla polskich fabryk i dla polskich żołnierzy. Byłem w tej chwili w Kopenhadze na spotkaniu szefów parlamentów europejskich. Powiem panu i państwu szczerze, wszyscy nam tego zazdroszczą. Najtańszy pieniądz dla polskiego wojska. Kosiniak-Kamysz świetnie to z generałami wykorzysta.
2: I tu stawiamy kropkę. Zapraszamy na dalszą część rozmowy z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym do serwisu YouTube.
3: Dziękuję.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Kolejna rozmowa dnia o 8.15. Naszym gościem będzie wówczas Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Sygnały dnia w radiowej jedynce. 29 minut po godzinie 7. Czasu coraz mniej zostało, 9. Kolejny, trzeci już egzamin, tym razem język obcy. I to nie jest tak tylko, że angielski, chociaż angielski najpopularniejszy wśród tych innych języków wybieranych przez maturzystów jest także chociażby włoski czy język niemiecki. Ja pytałem państwa po godzinie 6 właśnie, jak my uczyliśmy się, nasze pokolenie uczyło się języków, jak się uczą młodzi. No i mamy jedną z odpowiedzi.
1: Dla mnie swoistym fenomenem jest to, że moich 5 siostrzeńców doskonale włada językiem angielskim. I sondowałam przyczyny tego zjawiska i powiedziała mi siostrzenica, że się właśnie nauczyli języka angielskiego z piosenek.
0: Czy pan się uczył kiedykolwiek języka obcego z piosenek? Na przykład niemieckiego, bo wiem, że Piotr Balasz, szanowni państwo, uczył się języka niemieckiego.
2: Tak, to były 2 lata podstawówki i zostało mi z tego tylko Wirkomy iść zum Bahnhof.
0: O! A zna pan taki zespół Rote Gitarren?
2: Nie słyszałem.
0: Słyszał pan?
2: Nie.
0: Słyszał pan?
2: Naprawdę?
0: A idziemy o zakład?
2: No to co stawiamy?
0: Słyszał pan.

0: 76 roku. Czerwone.
1: Nie wierzę, nie wierzę.
0: Naprawdę, Czerwone Gitary w 76 roku wydały płytę, która cieszyła się ogromnym powodzeniem.
1: Czerwone kropeczki po chińsku od razu mi przyszły do głowy.
0: To ja mam więcej takich smaczków. Na przykład słyszał pan Ciągle pada? Po niemiecku?
1: Poproszę.
0: To za chwilę, szanowni państwo. Wcześniej skrót aktualności. Piotr Balasz.
2: Sytuacja wciąż jest poważna, ale wydaje się stabilizować. Tak o pożarze lasów w okolicach Biłgoraja mówił po porannej odprawie służb szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Te najbliższe godziny będą pokazywały tendencję, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało.
2: Z ogniem walczą setki strażaków przy wsparciu śmigłowców i samolotów. Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt pojawi się w Sejmie. Marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty podkreślił w radiowej jedynce, że w przypadku trzeciego weta prezydenta Polacy będą mieli jasność.
4: Macie człowiek, przez którego tracicie majątki. To jest prezydent naszego kraju, nazywa się Karol Nawrocki.
2: Rosja naruszyła rozejm wprowadzony od północy przez Ukrainę po nocnych atakach Moskwy na Charków, Cherson i Zaporoże. Tak komentuje ukraiński resort obrony i dodaje, że niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja i swoje obchody Dnia Zwycięstwa. Zainteresowanie Polaków działającym od roku programem Moje Zdrowie przerosło oczekiwania resortu zdrowia. Ministerstwo spodziewało się udziału 600 tysięcy osób.
5: 3 750 tysięcy pacjentów, którzy zgłosili się już do programu Moje Zdrowie.
2: A można z niego skorzystać każdy od 20 roku życia. Po języku polskim i matematyce dziś na maturalnym rozkładzie jazdy języki obce.
6: Jeszcze przed podstawowym to raczej nie będzie stresu i dopiero jak rozszerzenia się zaczną, to ten stres się pewnie pojawi.
2: Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.

0: Pogoda.
1: Inne specjalne życzenie pana redaktora. Czy jest pan gotów?
2: Jestem gotów. Czekam, nie wyjdę bez.
1: Piosenka jakże na czasie. Ciągle pada. Jak to tam było, że asfalt ulic jest śliski jak brzuch ryby, zdaje się. To jest chyba ryzykowne, żeby tłumaczyć jeden do jednego ten tekst polski oryginalny z niemieckim, bo prawdą jest, że...
3: Fraza musi się zgadzać.
1: No właśnie, bo dobrze, dobrze pan kombinuje. A pan znał ten repertuar czerwonych gitar?
3: Nie jestem w szoku, ale podziwiam akcent, bo jest całkiem przyzwoity.
1: Ja? Znaczy mój?
3: Pana pewnie też.
1: Szanowni panowie, ciepło za oknami, bardzo ciepło. Proszę posłuchać, ile było w Tarnowie wczesnym, o, w zasadzie to tak jeszcze w nocy.
4: Dzień dobry, Paweł z Tarnowa. Potwierdzam również, wychodząc do pracy o godzinie 1:30, też zanotowałem plus 17, także bardzo ciepła noc w Małopolsce. Pozdrawiam.
1: Rzeczywiście ciepła, bardzo ciepła, ale no chyba jeszcze nie najcieplejsza. Tak rzucam okiem, szanowni państwo, na no co będzie w ciągu dnia. 27, wczoraj było 28 stopni, w słońcu oczywiście więcej, no ale taki absolutny rekord temperatury w kwietniu w Polsce został odnotowany w kwietniu 29 w 2012 roku w miejscowości Słupca. Wówczas ile było, panie redaktorze, jak pan sądzi?
3: 35.
1: Nie, trochę mniej. 32,5. Przypominamy, że to kwiecień jednak. Dziś, tak jak mówiliśmy, 27 na południowym wschodzie, 23 w centrum, 8 tylko nad morzem i na Kaszubach około, właśnie wspomniałem, około 8 i na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie pojawią się burze i ten upragniony deszcz także na północy. Tam może z kolei padać deszcz. Na wybrzeżu miejscami wiatr dość silny.
0: Autopromocja.
5: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
6: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
5: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
6: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
5: Sekrety mundiali.
6: A odsłonią je państwu znakomici goście.
5: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
6: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
5: Andrzej Janisz
6: i Filip Jastrzębski.
5: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
1: W studiu, jak państwo już słyszeli, Błażej Prośniewski. Rząd zapowiada zmiany w przepisach dotyczących użytkowania domów jednorodzinnych. O co chodzi?
3: Chodzi o to, że często takie domy jednorodzinne są wykorzystywane jako de facto hotele pracownicze, a tak nie powinno być.
0: Po pierwsze, ekonomia.
1: Czyli wychodzi na to, że to nie jest jakiś blok mieszkalny czy hotel robotniczy. Mamy sobie po prostu domek, tak? Albo jakiś segment.
3: Na osiedlu.
1: Na osiedlu i na tym osiedlu stoją dwa busy pracownicze, pomogą, tak? No a tam w środku mieszka...
3: Kilkanaście, a czasami nawet i kilkadziesiąt osób. No i właśnie to zjawisko nielegalnego przekształcania prywatnych domów jednorodzinnych w tak zwane hotele robotnicze nabiera rozpędu. Głównie mieszkają tam osoby przyjeżdżające z zagranicy do pracy w Polsce, no a to generuje też coraz więcej problemów i konfliktów społecznych. Sąsiedzi takich kwater zwracają uwagę między innymi na nadmierny hałas czy zastawianie samochodami wąskich osiedlowych ulic. Co więcej, budynki, które służą takiemu zbiorowemu zakwaterowaniu, powinny podlegać zupełnie innym, bardziej restrykcyjnym normom przeciwpożarowym czy sanitarnym. Ten problem i to zjawisko dostrzegło już Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które wraz z przedstawicielami samorządów przygotowało projekt rozwiązań. Na szybkie wejście w życie tych regulacji liczy Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich do spraw legislacyjnych.
7: Pojawia się taka propozycja, że w domu jednorodzinnym tylko 30% będzie można przeznaczyć na cele zbiorowego zakwaterowania, a jak ktoś chce przekroczyć tą wartość, to będzie musiał uzyskać decyzję o zmianie sposobu użytkowania budynku. Planowane są wysokie kary za to, że ktoś nie będzie przestrzegał tego przepisu. To ma być kara 10 tysięcy złotych, która wielokrotnie może być powtarzana, jeżeli ktoś nie podporządkuje się temu przepisowi.
3: Problem, o którym dziś mówimy, nie jest problemem nowym i jak zwraca uwagę Maciej Górski, adwokat z Kancelarii Prawa Nieruchomości GPLF. Nieraz już tę kwestię rozstrzygały polskie sądy, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. NSA stwierdził m.in., że w takich przypadkach możemy mówić o nielegalnej zmianie sposobu użytkowania domu jednorodzinnego, a to rodzi konkretne konsekwencje.
8: Można powiedzieć, że mamy do czynienia z konsekwencjami publiczno-prawnymi, no bo organ nadzoru budowlanego może najpierw wstrzymać użytkowanie takiego obiektu, następnie nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji, czyli doprowadzenie do stanu, kiedy ten dom jednorodzinny będzie znowu wykorzystywany jako dom jednorodzinny, ale także w pewnych sytuacjach mogą być nałożone grzywny na właściciela, jeżeli taką działalność prowadzi. Drugi koszyk konsekwencji, no to są te konsekwencje faktyczne, czyli jakby no, to wszystko doprowadzi do tego, że właścicielowi zostanie nakazane zaprzestanie prowadzenia tego hotelu pracowniczego, no i dostosowanie obiektu do funkcji mieszkalnej.
3: I choć jak słyszeliśmy teoretycznie, istnieją procedury, aby walczyć z tym zjawiskiem, na przykład zgłaszając to do nadzoru budowlanego.
1: Ale to, kto może to zrobić? Sąsiedzi, którzy...
3: Każdy, kto...
1: Bo wiesz, czytałem swego czasu na forum, jednym z jednych właśnie jakiegoś forum na osiedlu mieszkaniowym był problem z miejscami parkingowymi. Sąsiedzi, którzy...
3: Każdy, kto...
1: Bo wiesz, czytałem swego czasu na forum, jednym z jednych właśnie jakiegoś forum na osiedlu mieszkaniowym był problem z miejscami parkingowymi i właśnie te wspomniane dwa busy

0: o tych domach, to możemy to próbować zgłaszać do nadzoru budowlanego. Jednak te procedury...
1: To było kwestia zamkniętego osiedla.
0: Są bardzo skomplikowane, one trwają długo, a sprawy nie ułatwia fakt na przykład taki, że w prawie budowlanym nie mamy obecnie przepisu, który mówiłby na przykład o tym, ile maksymalnie osób może mieszkać w takim domu jednorodzinnym, a więc teoretycznie możemy twierdzić, że 30 osób, które mieszka w danym domu, to jedna rodzina.
1: Wspomnieliśmy przed chwilą o rekordzie kwietniowej temperatury.
2: Witek z tej strony, jak się tak licytujemy, to w Nowym Sączu w tej chwili termometr w samochodzie mi 21 stopni pokazuje. Miłego dnia. No i zaczyna kropić troszeczkę.
1: Całe szczęście zaczyna kropić. To 21, szanowni państwo, to było przed 2 godzinami, więc zakładamy teraz, że będzie trochę więcej. Dziś najwięcej 27, ale w 2012 w Słupcy w województwie wielkopolskim padł rekord temperatury niemal 33 stopnie, a my już za chwilę będziemy w Wenecji.

0: To nowa Madonna, szanowni państwo. Nie sama, wspólnie z Sabiną Carpenter. Kiedy słyszę Madonnę, to widzę, myślę, że wielu naszych słuchaczy także widzę te słynne teledyski, chociażby Like a Prayer czy Vogue, takie miniaturowe dzieła sztuki, które no właśnie przeszły do historii. A propos sztuki...
1: Jedynka. To jest radio.
0: Przenosimy się do Wenecji, a dokładnie za sprawą Pawła Pawlicy. To jest człowiek, który ukochał całym sercem Kraków. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Na moment zamieniłeś gród Kraka na Wenecję, no i rozumiem, że żałujesz, bo wczoraj w Krakowie było ile, 28?
2: 28 w słońcu, na dzisiaj w Wenecji powiało rosyjskim chłodem.
0: Rosyjskim chłodem, dosłownie i w przenośni, bo tam, gdzie jest Paweł, w tej chwili 12 stopni. Natomiast wracając do właśnie tego chłodu, który powiał, no to rzeczywiście jest skandal. W zasadzie chyba jeden z największych skandali dyplomatycznych. Zamiast Święta Sztuki na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wraca wspomniana Rosja. Obecność na tym prestiżowym wydarzeniu artystów i dyplomatów z kraju prowadzącego wojnę przeciwko Ukrainie wywołała, tak delikatnie mówiąc, falę oburzenia i protestów, a także wiele reakcji politycznych. Pawle, to jak to jest? Czy w związku z dopuszczeniem Rosji do udziału w Biennale będą jakieś protesty w Wenecji? Może zacznijmy od tego, jak to się stało, że kraj agresor wrócił na to prestiżowe wydarzenie.
2: No to właśnie wszyscy sobie zadają.

0: To pytanie. Może zacznę od tych protestów, bo tuż przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy, które odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:30, wspólne wyrażenie sprzeciwu wobec obecności Rosjan na Biennale przypomną już właściwie szefowie i szefowe resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie kultury krajów Unii Europejskiej nie planują bojkotować wydarzenia, będą obecni na pokazach i prezentacjach. Po prostu, aby nie oddać pola rosyjskiej propagandzie i mówić prawdę o agresji Rosji na Ukrainę, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Kultury Piotr Jędrzejowski.
1: Nie chcemy pozwolić Rosji odebrać nam Biennale w Wenecji. Mamy znakomity projekt, znakomity pawilon, języki z wody. Co mogę powiedzieć? Organizatorzy w tym roku zrobili bardzo wiele, żeby odebrać sporą część rangi, którą Biennale w Wenecji zyskało przez te lata działalności. Tegoroczna impreza będzie się odbywała pod jednak znakiem bardzo politycznym, więc wszystkie tego typu protesty, wszystkie tego typu gesty my popieramy.
0: Późnym popołudniem przed rosyjskim pawilonem zaplanowane są pikiety i akcje protestacyjne. Koniec końców, po wielotygodniowym, wielomiesięcznym zamieszaniu stanęło na tym, że pawilon rosyjski będzie otwarty tylko na 4 dni pokazów. Od 9 maja, dość symbolicznej daty, symbolicznego dnia, ale to jest też dzień, w którym wystawy Biennale otworzą się dla szerokiej publiczności. Budynek rosyjski pozostanie zamknięty, a pokazy artystów będą zatytułowane Drzewo zakorzenione w niebie, dość symboliczny tytuł, można powiedzieć nawet sarkastyczny. No i te pokazy będzie można oglądać jako projekcje na ścianach rosyjskiego pawilonu. No i tutaj kierownictwo Biennale zapewnia, że zaproszenie Rosji odbyło się przy poszanowaniu włoskich i międzynarodowych przepisów i że, tu cytat, nie zostały ominięte żadne zakazy wynikające z sankcji europejskich. No i organizatorzy oczywiście zasłaniają się ideą neutralności sztuki, ale w Wenecji nikt w tą neutralność nie wierzy. Na znak protestu do dymisji podało się całe międzynarodowe jury Biennale. 22 ministrów kultury krajów Unii Europejskiej podpisało list otwarty żądający wykluczenia Rosji, a w nim padają mocne słowa o wybielaniu zbrodni wojennych. Komisja Europejska zagroziła też wycofaniem 2 milionów euro dotacji dla Biennale, uznając obecność delegacji państwa agresora za moralnie niedopuszczalną. Ostra dyskusja trwa też we włoskim rządzie, bo to Włosi wydali wizy i zezwolili na wjazd nie tylko rosyjskim artystom, ale też licznej ekipie związanej z najwyższymi szczeblami Kremla, bo organizatorkami wystawy są m.in. Jekaterina Winokurowa i Anastazja Karniejewa. Pierwsza to córka Sergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji. Druga jest córką szefa rosyjskiego potentata zbrojeniowego Rostech, produkującego sprzęt wykorzystywany do ataków na Ukrainę. A ja przypomnę, że tylko wczoraj w wyniku masowego bombardowania Rosji w ukraińskich miastach zginęło 20 cywilów.
2: No to będziemy o tym przypominać. Jeszcze tylko dodam, że o tym, o czym się mówi nieoficjalnie, że tam ktoś, mówiąc kolokwialnie, posmarował. W sensie zapłacił dużo za to, żeby się Rosjanie pojawili właśnie na tym...
0: Fundacja organizująca Biennale, właściwie jej szef, przewodniczący, jest mocno związany ze skrajną włoską prawicą, więc tutaj to tło polityczne też jest rozrabiane i tłumaczone w ten sposób we włoskich mediach.
2: Późnym popołudniem, przypomnijmy, zaplanowane są pikiety, akcje protestacyjne, relacja z tego wydarzenia jutro w Sygnałach Dnia. Paweł Pawlica, dzięki wielkie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 9 minut, godzina 8, o 8.15 Piotr Miller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Ale jak się okazuje, szanowni państwo, nie tylko zespół Rote Gitarren nagrywał po niemiecku, także pewien Kraftwerk taki, a nie, to też niemiecki zespół. Przypominamy, że matura z niemieckiego, nie tylko z niemieckiego, już za godzinę i 8 minut.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
13: Ania.
12: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
17: O, jeszcze to.
18: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
16: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
19: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
18: Dajcie wszyscy święto.
16: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
20: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki a Gdańsk-Owczarnia w kierunku Gdyni. Na kilometrze 329 doszło do awarii samochodu osobowego i zablokowany jest tam jeden pas. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz krajowa 22 na obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym jedzie się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie na krajowej 94 przed Krakowem od strony Olkusza, na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic. W województwie śląskim także dość dużo cierpliwości przyda się zwłaszcza w pobliżu Katowic. Na drogowej trasie średnicowej pomiędzy Chorzowem a Katowicami, także na trasie ekspresowej S86 na odcinku Sosnowiec-Katowice oraz na autostradzie A4 niedaleko Chorzowa, Rudy Śląskiej, Katowic, a także Mysłowic. I jeszcze województwo mazowieckie, tutaj także już poranne godziny szczytu w pełni. Zakorkowana bardzo poważnie jest S8, ale także S2, czyli i północna, i południowa obwodnica Warszawy. Podobnie droga krajowa nr 92 przed Warszawą od strony Sochaczewa oraz krajowa 7 pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami a Stolicą. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
7: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
17: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Izabela Kuczyńska
17: i Piotr Balasz. Setki strażaków z wsparciem z powietrza, kluczowe godziny walki z pożarem lasów na Roztoczu.
21: Będziemy już widzieć, jak ta sytuacja postępuje.
7: Sprawa jest pilna, mówi w jedynce marszałek Sejmu. Jeszcze w tym tygodniu w Izbie ma pojawić się trzeci rządowy projekt dotyczący kryptowalut.
17: Po roku procesu za zamkniętymi drzwiami dziś ma zapaść wyrok w głośnej sprawie skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy.
7: W trudnej akcji uczestniczą śmigłowce oraz setki strażaków. Wszystko po to, by ostatecznie opanować rozległy pożar lasu na Roztoczu.
17: Ogień już się nie roznosi na korony drzew, ale wciąż płonie ściółka w trudno dostępnych terenach. I jak przekazują służby, to właśnie jej ugaszenie jest teraz najważniejsze.
7: Śmigłowce mają tu wiodącą rolę, mówi nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
21: Działania gaśnicze z powietrza są dla nas kluczowe i myślę, że w najbliższych tak naprawdę godzinach będziemy już widzieć, jak ta sytuacja postępuje.
17: Z pożarem na Lubelszczyźnie walczy 400 strażaków, a w razie potrzeby pomogą żołnierze WOT-u.
7: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, powodzenie akcji jest uzależnione od pogody.
22: Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Ona też może dodatkowo utrudniać akcję walki z pożarem.
17: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało mieszkańcom gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów w powiecie biłgorajskim SMS-y z ostrzeżeniami.
7: Służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań służb. Proszą też o zamknięcie okien i ograniczenie przebywania na otwartym powietrzu.
17: Apelują także, by na wypadek ewakuacji przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy.
7: Jeśli do końca tygodnia do Sejmu wpłynie nowy projekt ustawy o kryptoaktywach, zajmiemy się nim na następnym posiedzeniu. Zapowiedział to w jedynce marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
17: O tym, że będzie trzecie podejście do regulacji rynku kryptowalut, poinformował premier.
7: Przepisy nie będą znacząco inne od tych, które dwukrotnie zawetował prezydent. Jedyną różnicą mają być wyższe kary dla oszustów.
17: Sprawa jest pilna i tak ją potraktujemy, mówił na naszej antenie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
23: Dlaczego tak uważam? Nie ze względu na to, że chcę komuś na złość zrobić, panie prezydencie, tylko dlatego, że uważam, że im szybciej wejdą przepisy, które regulują te sprawy, tym potencjalnie mniej ludzi straci majątki albo zostanie oszukanych.
7: Kluby parlamentarne na razie nie przesądzają, czy poprą nowy projekt, czekają na treść ustawy.
17: Ministerstwo Zdrowia przymierza się do zmian w wykazach bezpłatnych leków dla seniorów.
7: Bo ich koszty szybko rosną. Jeszcze 4 lata temu było to nieco ponad 2 miliardy złotych. W minionym roku wydatki przekroczyły 9 miliardów.
17: W grę może więc wchodzić m.in. usunięcie z listy droższych odpowiedników.
7: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grynda zapewniała w TVP Info, że nie ma obaw o dostępność bezpłatnych leków dla seniorów. A resortowi chodzi o to, by pacjenci mieli dostęp głównie do krajowych produktów i by leki się nie marnowały.
24: Nie możemy przechodzić chyba obojętnie obok tego, że 3300 ton leków rocznie jest utylizowanych, więc myślę, że nie zabieranie absolutnie seniorom leków, ale chcielibyśmy, żeby po prostu te leki trafiały do potrzebujących.
17: Bezpłatne leki nadal będą dostępne od 65 roku życia, ale nie w każdym przypadku, a jedynie wtedy, gdy pacjent ma schorzenie zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.
7: Zginęli tuż przed zawieszeniem broni.
17: Do 12 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wczorajszego ataku Rosjan na Zaporoże. Drony i pociski raniły ponad 40 osób.
7: Rosja uderzyła także w Dniepr. Tam też są zabici i ranni.
25: Rosjanie uderzyli w Zaporoże bombami lotniczymi i dronami. W wyniku eksplozji w mieście wybuchły pożary. Z relacji świadków wynika, że uszkodzona została część budynków mieszkalnych, przemysłowych, sklepów i samochodów. Wśród ponad 40 rannych 18 osób znajduje się w szpitalach. Również we wtorek rosyjskie wojska zrzuciły bomby na Kramatorsk. Radio Swoboda podało, że zginęło 6 osób. 4 osoby straciły życie w Dnieprze. Od północy obowiązuje reżim ciszy ogłoszony przez Wołodymyra Zełenskiego. Rosja ogłosiła rozejm w dniach 8 i 9 maja. Kijów zapowiedział, że będzie przestrzegał rozejmu ogłoszonego przez Rosjan, jeśli ci będą przestrzegać rozejmu ogłoszonego przez Ukraińców. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
26: To są aktualności jedynki.
17: Przed południem częstochowski sąd ma ogłosić wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, chłopca skatowanego 3 lata temu przez własnych opiekunów.
7: Dawid B. odpowie nie tylko za zabójstwo dziecka, ale też za znęcanie się nad nim, jego bratem i molestowanie kilkuletniej dziewczynki.
17: Matka Kamilka była sądzona, będzie sądzona za to, że dzieciom nie pomogła, została też oskarżona o pomocnictwo.
7: Oskarżycielką posiłkową w procesie była dorosła siostra chłopca, Magdalena Mazurek, która poznała go zaledwie 2 lata wcześniej, ale docierały do niej informacje o koszmarze.
1: Zaufam instytucjom, tak, że coś z tym zrobią, skoro były prośby o to, żeby zabrać dzieci, tak, z tego domu. Ja bardzo żałuję, obwiniam siebie i będę do końca życia. Dla mnie to jest kara, że jestem też winna temu tak naprawdę, że no nic nie zareagowałam.
17: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
7: Ta sprawa była na tyle głośna, że znowelizowano przepisy, potocznie nazywane ustawą Kamilka, które mają na celu lepszą ochronę dzieci.
17: Prokuratura ma nadzieję, że po dzisiejszym wyroku przepisy w sprawie dozoru nad podobnymi rodzinami zostaną udoskonalone.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Champions League. W rewanżowym meczu półfinałowym Arsenal wygrał u siebie z Atletico Madryt 1-0, a jedyną bramkę zdobył Bukayo Saka. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Dziś Bayern Monachium podejmie PSG w drugim rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. Legendarny piłkarz reprezentacji Polski i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek przyznał, że Bayernowi na własnym stadionie wcale nie będzie łatwiej. Mimo to daje Bawarczykom nieco większe szanse na awans.
3: Wydaje mi się, że to jest mecz przy takiej jakości piłkarskiej. Wszystko może się wydarzyć, aczkolwiek... Ja mówię, że znając tą niemiecką Kinderstube, tą jak oni będą potem na koniec chcieli, jak im się marzy o tym, żeby wejść do finału, to ja uważam, że troszeczkę 55-45 dla Bayernu.
2: Początek meczu o 21, a finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Polscy hokeiści przegrali z Kazachstanem 2-3 w swoim trzecim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Strefy 1A. Biało-czerwoni zajmują 4. miejsce w tabeli, a tylko 2 czołowe drużyny awansują do elity. Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zdobyli w chorwackim Osijeku złoty medal strzeleckich Mistrzostw Europy. Polacy rywalizowali w karabinie na 300 metrów z 3 postaw w konkurencji par mieszanych. Władimir Fidosejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Jachowir Sidarow z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6. ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10. Radosław Wojtaszek. Prestiżowy turniej w Warszawie odbywa się już po raz 5.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
17: Najwięcej chmur dziś na północy i tu może padać deszcz. Z kolei na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie spodziewane są lokalne burze. Najzimniej na Kaszubach i nad morzem około 8 stopni, 23 stopnie w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu miejscami dość silny.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
26: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
27: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
28: Bo w Media Expert taniej masz.
29: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
8: to, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
2: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Środowe sygnały, bo to środa, 6 dzień maja, 126 dzień roku, do końca roku 239 dni. Słońce wzeszło o 4:56, zajdzie 10 minut po godzinie 20, zatem dzień potrwa 15 godzin i 14 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 33 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 32 minuty. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Benedykta, Domagniew, Edbert, Ewodia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Placyt, Radosław i Teodot. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Zbliża się 15 minut po godzinie 8. Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia Piotr Miller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry.
2: Rząd kolejny raz rusza z ustawą o rynku kryptoaktywów. Czy tym razem się natknie na weto prezydenta, czy pana zdaniem nie?
3: Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, czy ten projekt będzie taki sam, czy zmodyfikowany. Z tego, co słyszałem, chyba ma być bez większych zmian albo w ogóle bez żadnych, ewentualnie zaostrzeniem kar. Co oczywiście zaostrzenie kar to, myślę, nie budzi jakichś tam wątpliwości, nawet jeżeli by się pojawiło, ale pan prezydent też uzasadniał to weto kilkoma aspektami technicznymi oraz finansowymi, w sensie opłatami dla firm, które by prowadziły taką legalną działalność, ale które by miały poczynić odpowiednie opłaty. W związku z tym myślę, że to z kancelarią prezydenta już trzeba by ustalić, że tak powiem, te kilka punktów, które powodowały, że te ponadmiarowe przepisy w stosunku do tego, co wynika z przepisów unijnych, były też w tej ustawie. Natomiast samo zabezpieczenie oczywiście tego rynku jest jak najbardziej i w interesie wszystkich obywateli. I pan prezydent też mówił wprost, że taką ustawę jest gotów podpisać, jeżeli te kilka zmian będzie wprowadzonych.
2: No tak, tylko czy te okoliczności nie zmieniły się na tyle, mówię o Zonda Krypto i o tym, co wiemy o tej firmie i o tym, ilu ludzi w to piło pieniądze i o związkach tej firmy też, że mimo, nawet jeżeli ustawa nie będzie zmieniona, to powinna być podpisana przez prezydenta.
3: No oczywiście zakładam, że właśnie taki jest cel polityczny tego ruchu, tak? Czyli krótko mówiąc, żeby spróbować przesunąć jakąś odpowiedzialność w stronę pewnego obozu politycznego, prawda? Natomiast pamiętajmy o tym, że ta ustawa nie obowiązywałaby tej firmy, to pan zdaje sobie z tego sprawę. Ta ustawa nie obowiązywałaby tej firmy, w związku z tym, bo ona nie była zarejestrowana w Polsce, w związku z tym to też jest
2: dawałaby
3: problem,
2: który... Zgoda, dawałaby KNF-owi pewne uprawnienia dotyczące występowania i informacji.
3: Ale też wejście w życie dopiero byłoby za kilka miesięcy, więc jakby to uporządkujmy
2: zdaniem
3: to,
2: rządu
3: bo...
2: szybciej.
3: No, ale momencik, no rząd w tej sprawie...
2: W niektórych przypadkach, czy w niektórych segmentach ta ustawa miała wejść szybciej.
3: Rozumiem, tylko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratura miały narzędzia wynikające z innych ustaw i nie obroniły Polaków w tym zakresie. Znaczy, były jakieś tajne posiedzenia Sejmu, a zero publicznych ostrzeżeń wobec obywateli, którzy tam inwestowali pieniądze. Ja się pytam, dlaczego tutaj nie było interwencji państwa przy aktualnie obowiązujących przepisach? Być może dlatego, że to teatrum właśnie miało trwać teraz, po to, aby pokazywać rzekomą winę pana prezydenta.
2: No, godzinę przed panem był tutaj Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, który mówił, pytanie jest takie, kogo pan kryje, panie prezydencie? No, mówił o tym, że spodziewa się, czy liczy się z wetem ze strony pana prezydenta, gdybyśmy tę ustawę wprowadzili w czasie, a także za pierwszym razem, to bardzo możliwe, żebyśmy was ochronili. Mówi o klientach Zonda Krypto, a tak macie człowieka, przez którego tracicie majątek.
3: To w ten sposób ja mogę zadać pytanie, kogo pan kryje, panie Czarzasty? Kogo pan kryje, panie Siemoniak? Kogo pan kryje, panie Żurek? Te osoby, które mają narzędzia jako osoby, które rządzą aktualnie, a w szczególności osoby, które są w rządzie, czyli nadzorujące służby i prokuraturę. Dlaczego one przez te miesiące nie ostrzegły obywateli w tym zakresie? No, bo niech pan mi spróbuje to racjonalnie wytłumaczyć, bo ja nie wiem, dlaczego były jakieś tajne posiedzenia,
2: tajne notatki do
3: organów państwa, które docierały
2: z tym do prezydenta.
3: I dlaczego? A dlaczego w takim razie nie poinformowano opinii publicznej? Dlaczego nie poinformowano tych ludzi, którzy tam inwestowali? Niech pan mi to tłumaczy, bo ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Znaczy, były tajne notatki pomiędzy wąskim gronem osób w służbach, a jednocześnie w tym samym czasie te osoby inwestowały, mówię o obywatelach, i nikt ich nie ostrzegł. Znaczy, wie pan, no to jest dla nich chore. Dlaczego tak się nie stało?
2: Może z powodu tego, że były tajne, to jest pierwsza rzecz.
3: A to trzeba było tajnić.
2: A dwa, że rozumiem, że firma działała, służby czy państwo mogło się narazić na zarzut, że doprowadziło na przykład do ranu oszczędności, że doprowadziło do wywrócenia firmy.
3: No, ale przecież tak doszło do takiej sytuacji. sytuacji. W związku z tym państwo nie zareagowało, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, my mówimy wprost, niech pan marszałek Czerzasty, skoro tu był, odtajni protokół z posiedzenia Sejmu, żeby było wiadomo, co tam było. Dlaczego tego nie zrobi? A jeżeli, niech obywatele wiedzą, co się rzeczywiście zadziało.
2: A jeżeli chodzi o pana stronę, czyli o PiS, czy to pieniądze, które poszły w stronę Instytutu Zbigniewa Ziobry, czy to jest rzecz, z której on powinien się wytłumaczyć?
3: Pan co, no, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otrzymywała, media otrzymywały środki finansowe z reklam. No, wie pan, jeżeli te osoby mają się tłumaczyć z tego, że otrzymywały na przykład środki finansowe na reklamy czy działalność społeczną, być może każdy powinien przedstawić raport oczywiście wykorzystania tych środków. To oczywiście niczemu złemu nie służyło. Natomiast środek ciężkości tego tematu jest na działalności służb, które nie zareagowały i nie ochroniły obywateli przed tą sytuacją.
2: Tylko,
3: to jest najważniejsze.
2: Tylko pan mówi o szeregu, no, o tym, że dużo instytucji korzystało na tym, że Zonda Krypto wpłacała im pieniądze, ale na przykład Szymon Jarczak zwraca uwagę, czyli dziennikarz, który opisuje tą sprawę cały czas, że latem Sejm zaczyna procedować ustawę o kryptowalutach, a te wpływy na fundację Zbigniewa Ziobry następują w październiku i w listopadzie i to są potężne kwoty. No i to wprost sugeruje, że mieliśmy do czynienia tutaj z próbą oddziaływania i próbą lobbingu.
3: No ale ja chciałbym mieć dowody na to, że takie rzeczywiście rzeczy się działy, takich dowodów nie mam, to jest pierwsza rzecz. I żeby była jasność też, żeby to wybrzmiało. Ja jestem i Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy zwolennikami uregulowania tego rynku, żeby była jasność, zabezpieczenia tego obszarów. Tak samo jak wzmacnialiśmy kompetencje KNF-u w obszarach bankowości i tak dalej, różnego rodzaju instrumenty, które miały zabezpieczyć sektor klasyczny bankowy, tak samo tutaj trzeba to zabezpieczyć, tylko to musi odbyć w sposób, który jest wdrożeniem tych regulacji unijnych i przede wszystkim instytucje, które mają różnego rodzaju uprawnienia, już nawet w tej chwili muszą mieć odwagę je wykorzystać. Znaczy wie pan, no, ja będę wracał tu jak mantra do tego. Jeżeli organy państwa już w tej chwili miały instrumenty do tego, żeby zabezpieczyć Polaków poprzez działania prokuratury czy służb i tego nie zrobiły, no to ja się pytam, gdzie wtedy one były?
2: No ale widzi pan,
3: dlaczego tego nie zrobiły?
2: Żeby organy służby były w stanie zabezpieczyć Polaków, którzy w firmie, która de facto działała poza Polską?
3: Uważam, że największym zabezpieczeniem w tej sytuacji po prostu publiczne ogłoszenie ryzyka, jednoznaczne przez organy państwowe, ostrzeżenie obywateli. Tak. Mogła wtedy
2: tak,
3: w ten sposób zrobić.
2: To nie było tajemnicą na przykład, że właściciel poprzednika Zondy Krypto, pan Suszek, zaginął, że ta firma
3: ale
2: jest...
3: Ale to pan jakoś... sugeruje w takim razie, że jakby władze państwowe za nic są nieodpowiedzialne, nic nie powinny
2: ja
3: robić
2: nie
3: i tak dalej.
2: Ja, jeżeli, ja znaczy, nie, wskazuję, w sensie, że informacje były dostępne w publicznej domenie.
3: No nie, momencik. No to można o każdej w ten sposób aferze powiedzieć, że ktoś na przykład w załączniku na stronie jakiejś w PDF-ie był raport, którego każdy miał zrozumieć, że tam jest duże ryzyko. Wie pan, no od tego są też władze państwowe, aby tego typu sytuacje, w takich typu sytuacjach po prostu publicznie informować o tym. W sektorze bankowym jest to na przykład KNF, tak? A w tym sektorze mogłoby być to prokuratura czy ABW, która wskazuje na ryzyko prania pieniędzy, czy innego typu działania.
2: Zobaczymy, co będzie z wątkiem Zonda Krypto. Na razie czekamy na rządową ustawę, która ma wpłynąć do Sejmu. Ja chciałem jeszcze pana zapytać o sytuację w PiS-ie, no bo widzimy, że narasta tam rywalizacja. Mamy Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jest pan członkiem stowarzyszenia?
3: Jestem założycielem.
2: A Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, pan tam przystąpi?
3: Nie dostałem zaproszenia takiego, w związku z tym po pierwsze to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no jestem w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, w związku z tym, no z całym szacunkiem, ale aktywność, jakby cel, w którym powstało to stowarzyszenie, to jest aktywność w kilku obszarach i to czasowo też będzie pochłaniało odpowiednią część mojego czasu.
2: Dla słuchaczy, Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska to ma być stowarzyszenie, które będzie wspierało Przemysława Czarnka, czyli kandydata na premiera ze strony PiS-u. Czy to jest tak naprawdę usankcjonowanie dzisiaj frakcji w PiS-ie?
3: Nie wiem, czy to jest usankcjonowanie frakcji. W sensie ja się cieszę z tego, że powstają różnego rodzaju inicjatywy w Prawie i Sprawiedliwości. Co dosyć zabawne, no bo część osób, jak rozumiem, które być może będą w tym stowarzyszeniu, jeszcze niedawno krytykowały nas za to, że my zakładamy swoje. Więc jak widać, może zmieniły zdanie. Się bardzo z tego powodu cieszę, bo to jest tylko dowód na to, że właśnie aktywność poprzez różnego rodzaju działalność w stowarzyszeniach, czy różnego rodzaju inicjatywach, bo one nie muszą być formalne przecież, tylko po prostu mogą się dziać też pozaformalnie, ale przez różnego rodzaju projekty dla samorządów, samorządowców, dla kwestii związanych z CPK i tak dalej, energetyką, że to wszystko, mam nadzieję, przyniesie przede wszystkim efekt programowy za jakiś czas, a z drugiej strony, no, nasze większe poparcie. Więc cieszę się, że zmieniono, że te osoby, które zakładają to stowarzyszenie, zmieniły zdanie w tym obszarze.
2: A kto ma dzisiaj większy potencjał w PiS-ie, harcerze czy myślarze?
3: My wszyscy razem. Znaczy właśnie na tym to polega, że tu jest połączenie potencjałów, może dać tylko efekt. Połączenie potencjałów tych dwóch skrzydeł, tak, tych dwóch płuc, które tu często takie porównanie pada, może dać efekt zwycięstwa. Podzieleni, no delikatnie mówiąc, szanse są znikome w tym.
2: No ale rozumiem,
3: wygrali.
2: Że pana środowisko, rozumiem, chce pokoju, ale gotuje się do wojny, no bo słychać nieoficjalnie przynajmniej, że możliwe jest pójście na własnych listach, jeżeli będą kłopoty z listami PiS.
3: Nie, to dementuję. My chcemy iść na listach Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią polityczną, w której byłem. Nie wybieram się do żadnej innej i po prostu chcę reprezentować PiS. Natomiast oczywiście chcę również i my wszyscy jako politycy, każdy polityk chce mieć wpływ na to, jaki kształt będziemy mieli, jak programowy kierunek polityczny, jaki będzie moja partia polityczna miała. I to jest ta dyskusja, która się dzisiaj toczy tak naprawdę.
2: A to jaki będzie miał kształt programowy? To znaczy, w którą stronę PiS pójdzie program PiS-u przed wyborami w roku 2027?
3: Jak pan widzi, w tej chwili jest ożywiona dyskusja w tym obszarze, zarówno w tematach energetycznych, społecznych, gospodarczych, międzynarodowych i ucierają się różne, znaczy inaczej, pojawiają się różne wizje tego, w którym kierunku iść, czy się bardziej bić na prawą stronę, czy tak, oczywiście to jest wszystko pewnego rodzaju uproszczenia teraz tu będę stosował, czy do centroprawicy, prawda? Czy uda się w dwie strony tutaj podziałać, ale jednocześnie zachować spójność. Wie pan, no niech pan zobaczy na przykład na Konfederację. Konfederacja składa się z dwóch bardzo różnych partii, dużo bardziej różnych niż te skrzydła w Prawie i Sprawiedliwości, czyli z Ruchu Narodowego i z partii pana Mencena. I jeszcze są razem, działają wspólnie, choć ich różni naprawdę dużo, dużo więcej.
2: I tu stawiamy kropkę, zapraszamy na dalszą część rozmowy do serwisu YouTube.
0: Dwadzieścia sześć po ósmej.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Kolejna rozmowa dnia już w Ekspresie Jedynki. Jacek Karnowski, wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej, będzie naszym gościem.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia, 29 minut po godzinie 8. Redaktor Balasz w naszym studiu. Czy już zaznajomił się pan z repertuarem Rote Gitarren?
1: Zaintrygowany jestem niesamowicie. Ten utwór zrobił mi dzisiaj dzień.
0: Ale który konkretnie?
1: Czerwone gitary.
0: A ten konkretnie?
1: Ten. Nie ten, o którym teraz mówisz.
0: Znaczy, generalnie nie każda piosenka Czerwonych Gitar nadaje się... Bo takie przynosi dwuznaczne skojarzenia. Płoną góry, płoną lasy byłoby bardzo ryzykowne, prawda?
1: Tak, po niemiecku mogłoby być ryzykowne.
0: Ale na przykład taka. Smutne oczy. Piękne oczy. Smutne usta. Bez uśmiechu. Widzę co dzień. Ją z daleka. Stoi w oknie. Aż do zmierzchu. Smutną ma twarz?
1: Tak.
0: Nie, to byłoby ryzykowne, tak jak mówię, bo...
1: A redaktor Wydrych nie chciałby takiego covera właśnie, tak jak teraz? No to powinno być wycięte i opublikowane.
0: No ale musiałbym mieć w tej sytuacji zgodę wydawnictwa. To było wydawnictwo, niemiecki Amiga, tak jak ten komputer, tak. To trzeba byłoby się do nich zwrócić, do nich.
1: Zgodziliby się na pewno.
0: 8:31. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: Setki strażaków, śmigłowce i samoloty wciąż walczą z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień pochłonął 100 hektarów lasu. Sytuacja wciąż jest groźna.
2: W najbliższych godzinach będziemy już widzieć, jak ta sytuacja postępuje.
1: Oskarżeni w sprawie śmierci skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy mają dziś przed południem usłyszeć wyroki. Prokuratura ma nadzieję, że ta sprawa zmieni przepisy i podejście do podobnych przypadków.
3: Żeby instytucje do tego powołane miały większe możliwości dozorowania takich rodzin.
1: Jeśli projekt będzie w tym tygodniu, Sejm zajmie się nim na najbliższym posiedzeniu. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w radiowej Jedynce pilne zajęcie się trzecim projektem rządu w sprawie kryptowalut. Pytano o możliwe trzecie weto prezydenta, pyta Karola Nawrockiego, kogo kryje.
4: Czy pan kryje mafię, czy pan kryje przestępców?
1: To państwo i służby nie zareagowały, odpowiadał w sygnałach dnia europoseł PiSu Piotr Miller.
5: Kogo pan kryje, panie Czarzasty? Kogo pan kryje, panie Siemoniak? Te osoby nie ostrzegły obywateli w tym zakresie.
1: Piotr Miller podkreślał przy tym, że zabezpieczenie rynku kryptowalut jest konieczne. Mężczyzna, który w poniedziałek wjechał w Łódź w Lipsku, został skierowany do szpitala psychiatrycznego. 33-latek nie trafi do aresztu. Sąd uznał, że zgromadzony materiał wskazuje na poważne zaburzenia psychiczne zatrzymanego. Sąd w Brandenburgii ogłosi za 1,5 godziny wyrok w sprawie Polaka, który zimą rok temu śmiertelnie potrącił niemieckiego policjanta. 27-latek uciekał obławie kradzionym autem. Prokuratura chce dożywocia, obrona oczekuje 6 lat więzienia. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.

0: Pogoda.
1: Już niebawem, szanowni państwo, za 28 minut początek egzaminu maturalnego, tym razem język obcy i poranny trening szarych komórek już specjalnie dla tych, którzy... No będą to rozmówki polsko-włoskie. Ciekaw jestem, czy ktoś sobie poradzi. Czy my radzimy sobie z tym brakiem deszczu? No niektórzy sobie nie radzą. Są takie miejsca, szanowni państwo, gdzie nie padało od kilkunastu dni i to myślę, że i sadownicy, i rolnicy mają powody do liczenia strat, bo przecież nie tak dawno przymrozki, a teraz ten brak wody, myślę, że będzie jeszcze gorszy. Najwięcej chmur dziś na północy i tam może padać deszcz. Wreszcie na południowym zachodzie pojawią się burze. Zagrzmieć może także w centrum i na północnym wschodzie. Najzimniej na Kaszubach i nad morzem, tylko zaledwie 8 stopni, a już na południowym wschodzie aż 27. Wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny.
0: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
4: Dopytywać, radzić, sprawdzać, a może odpuścić i zająć się czymś innym. Matury to stres czasem większy dla rodziców niż dla młodych ludzi. Jak mądrze wspierać maturzystów w czasie ich egzaminów. W audycji także o kultowych cytatach z filmów. Czy te z Misia, Rejsu lub Seksmisji śmieszą także młode pokolenie?
5: 4 pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: No, w twórczości Stanisława Barei była pewna pani, która radziła sobie z akcentem tak, że włożyła sobie byzy, kluski jakieś, czy pierogi, już nie pamiętam co to było. No i mieliśmy Passengera Stanisława Palucha. Za 35 minut, szanowni państwo, początek egzaminu dojrzałości, kolejny, trzeci, obowiązkowy po polskim, po matmie, tym razem język obcy. Angielski, oczywiście najpopularniejszy, ale maturzyści decydują się także i na niemiecki, i na francuski, i na włoski. Teraz poranny trening szarych komórek. To będą rozmówki polsko-włoskie, bo to polsko-włoski duet swego czasu pojawił się na sopockiej estradzie i zaśpiewał. I to jak zaśpiewał? Ale taka ciekawostka. Najpierw zaśpiewała ona i dosłownie tylko dwa wersy po polsku, a potem oboje już tylko po włosku i publiczność szalała.

i tu w tym momencie musimy przerwać, bo tutaj zaczyna się refren. Co to za utwór, co to za duet polsko-włoski? 22 139 2202. Co to za utwór, co to za duet polsko-włoski? 22 139 2202. Już za chwilę Patryk Michalski, ale wcześniej powtórka z francuskiego. No przecież wiem, no tu wydawca mi podpowiada, że myślę o was. Ale pan jest przekonany, że to o was, a nie o panu? A właśnie, w każdym razie je pense à vous.

0: przypadek spotkałem w Katowicach dwie panie tej narodowości, właśnie norweszki. Zapytałem po angielsku, co to za język? Okazało się, że norweski. No i od tamtej pory przyglądam się temu norweskiemu. Trudny język, ale pozdrawiam wszystkich maturzystów.
1: Dziękujemy bardzo. Jak to było? Przyglądam się norweskiemu. To takie chyba dobre określenie. Patryk Michalski jest razem z nami, dokładnie przed 64. Liceum Ogólnokształcącym imienia Witkacego w Warszawie. Patryku, norweski na maturze to możliwe? Niekoniecznie.
2: Good morgen. Good morgen. W takim razie się powinienem przywitać, bo to chyba dzień dobry po norwesku. Chociaż ja akurat zdawałem na maturze niemiecki, więc guten morgen też mogę powiedzieć. Niektórym może to się nie spodobać, ale przecież dzisiaj język obcy nowożytny na maturze. Pytasz o norweski?
1: Norweski.
2: Nie. Tego języka nie ma na liście języków, które można zdawać jako język obcy nowożytny na maturze. Maturzyści mogli wybierać spośród angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego. I to jest w tym roku nowość, jeśli chodzi o ten ostatni język, bo do tej pory język ukraiński można było zdawać jako język mniejszości narodowej na maturze dwujęzycznej, a teraz on funkcjonuje właśnie jako język obcy nowożytny. No nic dziwnego, Ukraińców coraz więcej w polskich szkołach w ostatnich latach, natomiast w tym roku tylko 139 osób będzie zdawać go właśnie w tej formie. A jeśli chodzi o tę dzisiejszą maturę, no to język obcy nowożytny to jest ostatni z przedmiotów obowiązkowych, które musi zdać każdy maturzysta, żeby w ogóle podejść do matury i ją zaliczyć. Zatem dziś przystąpi do niego około 450 tysięcy maturzystów, bo tylu w tym roku zdaje egzamin dojrzałości. No i nie jest zaskoczeniem, że zdecydowana większość, bo ponad 90% będzie zdawać egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Ja dziś jestem przed jednym z najlepszych liceów w Polsce. To, tak jak wspomniałeś, 64. Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie. Ta szkoła zajmuje 13 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich. Tutaj wszyscy zdają dzisiaj język angielski. No i nastroje już w kolejnym dniu egzaminu dojrzałości bardzo pozytywne.
3: Też nie spodziewałam się, że będę tak spokojna w przeciągu tych egzaminów, także jest dobrze.
2: Super, czyli taki spokój wewnętrzny osiągnięty.
3: Tak.
2: A co dzisiaj?
3: Dzisiaj angielski podstawa.
4: Dzisiaj jest luz. Dzisiaj jest podstawowy, ja się przygotowałem do rozszerzonego, więc dzisiaj jest okej. Okay.
2: Może powtórzymy angielski. Odmień być.
4: I am, he, she, it is i we, they are.
3: Angielski na luzie, no najłatwiejszy egzamin, jutro rozszerzenie też z angielskiego, to jutro będzie ciężej, dzisiaj, no tak jak mówię, na luzie.
2: Jakoś trzeba się specjalnie przygotowywać do tej matury z angielskiego dzisiaj, czy to no, wystarczy oglądać seriale, słuchać piosenek?
5: No myślę, że ja jestem akurat tak otoczona tym językiem na co dzień, że się w ogóle nie przygotowywałam. Jakoś tak chyba wychodzi po prostu, często rozmawiam ze znajomymi po angielsku, czy właśnie oglądam seriale.
3: Myślę, że w dzisiejszym świecie angielski jest tak powszechny, że wszędzie jest go pełno. Tak naprawdę widzimy codziennie słowa w języku angielskim i czytamy w tym języku, także tutaj wystarczyło powtórzyć jakieś drobne słówka, jakieś czasy, takie kwestie techniczne, językowe, a tak to reszta jest znajoma.
1: Patryku, wielkie dzięki za to, za ten fragment dnia świra, może powtórzymy angielski, bo tak czekają właśnie, zastanawiałem się, czy bo to młody człowiek, twój rozmówca, czy on złapie kontekst? Okazało się, że nie. No i to jest świetne wprowadzenie do kolejnego tematu, który poruszymy tym razem w czterech porach roku, czy młodzi, no właśnie, czy, bo tak, to, że Barei może nie będą kojarzyć i oglądać, byłem przekonany, że...
2: Stanisława
1: Wolfka, no właśnie, tak. To myślę, byłem przekonany, że z dniem świra już będzie lepiej, a tu się okazuje, że niekoniecznie. Weź się tam.
2: No to ja miałem dokładnie takie same przemyślenia, czy jak zadam pytanie, to pytanie tegorocznym maturzystom, to czy złapią te konwencje, czy pójdą w tę scenę, tak jak to odegrali Marek Kondrat i Michał Koterski. No, widać młody maturzysta, tegoroczny maturzysta już nawet tego kontekstu jednak nie zrozumiał. No cóż, no nic dziwnego, tak? No, nie musieli pewnie tego dnia świra. Nie każdy ten dzień świra oglądał, ale młody człowiek odmienił być dobrze. No i nic dziwnego, bo i on, i ponad 250 tysięcy tegorocznych maturzystów w ogóle, czyli ponad połowa wszystkich, będzie zdawać też również język angielski na poziomie rozszerzonym i to jest najczęściej wybierany przedmiot spośród tych przedmiotów rozszerzonych. Ten egzamin jest jutro o 9, więc taki maraton przed tymi maturzystami w tym tygodniu. Natomiast ten dzisiejszy egzamin na poziomie podstawowym potrwa tylko 2 godziny. Maturzystów czeka rozumienie tekstu czytanego, słuchanie ze zrozumieniem, znajomość gramatyki i dłuższa wypowiedź pisemna. To może być na

0: przykład list albo e-mail. Do zdobycia 60 punktów, zatem 18 punktów potrzeba, by egzamin zdać. A czego tegorocznym maturzystom życzą ci, którzy egzamin dojrzałości mają już za sobą?
1: Zdania matur przede wszystkim.
0: A jak pani wspomina swoją maturę?
1: Tyle lat temu było, że już nie pamiętam, ale chyba dobrze.
0: Aha. Jakiś stres był?
1: Nie.
2: Bardzo dobrze. Jakoś tam poszło. Najgorsza była matematyka oczywiście, ale to wie pan, jak to jest z matematyką. Nie każdy ma zdolności do tego.
0: Ale to udało się? Jakaś ściąga była?
2: Nie, nie, ja nie ściągam.
3: To było 20 lat temu. Pisałam jedną z pierwszych matur po reformie. No ale udało się, zdałam maturę, skończyłam studia.
0: Była jakaś taka niepewność właśnie, co to będzie, jakie będą te nowe arkusze?
3: Myślę, że tak, ale udało się. No i po latach wspominam ten czas bardzo dobrze.
0: A od jutra zaczynają się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Jutro, jak już wspomniałem, rozszerzony angielski, w piątek biologia, w poniedziałek rozszerzona matematyka, która jest z kolei drugim najpopularniejszym przedmiotem wybieranym na poziomie rozszerzonym. Rozpoczną się też egzaminy ustne, no i właśnie każdy maturzysta będzie musiał zdać też egzamin z języka obcego. Ustny z tego, który będzie dzisiaj pisał na egzaminie od 9. Pisemna matura potrwa do 21 maja, egzamin ustny do 30 maja, a wyniki egzaminów pisemnych maturzyści poznają 8 lipca.
4: To co, może powtórzymy angielski?
0: Nie no, weź się, tato.
4: A tata ci takie briożki smaczne kupił.

Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia i Belinda Carlisle. Kiedyś na sopockiej scenie, podobnie jak ten polsko-włoski duet, o który państwa pytam, w 1984 roku pojawili się na estradzie i zaśpiewali. Najpierw ona zaśpiewała dwa wersy po polsku, potem on, a potem razem. No i publiczność szalała do tego stopnia, że piosenka zdobyła trzecie miejsce na festiwalu w Sopocie.

0: Chodzi o utwór Frontiera z 1984 roku i zaśpiewała go Hanna Benedykt i Marco Antonelli.
1: To jest piosenka Frontiera, a śpiewali ją Halina Benedyk i Marco Antonelli, Włoch.
2: Dzień dobry, my dzwonimy w sprawie piosenki.
3: Marco Antonelli, Halina Benedyk, Frontiera.

0: Tak było, szanowni państwo, 1994.
1: W pewnym sensie tak jest, bo oni dalej śpiewają.
0: Dalej śpiewają.
1: Tylko nowe wersje.
0: Pan Marko i...
1: Słuchaj, ja ich muszę zaprosić, teraz sobie pomyślałem.
0: No.
1: Jednak tak, to jest takie... Ja próbowałem parę razy, ale słyszałem hasło, nie nadaj spokój, a ludzie lubią takie rzeczy.
0: Tak, i to wiesz, bez... Żadnych podpowiedzi nie było, żadnych. No tylko ten fragment, to siedzi w nas.
1: Bo to był hicior.
0: Tak, 80.
1: Ale wiesz, to jest tak samo jak Moja droga, ja cię kocham, czy jest parę takich, czy mydełko faczy, jak się masz, kochanie, czy daj mi tę noc, możemy się wściekać, ale no...
0: Pewnie,
1: no.
0: Że tak.
1: Bo przez twoje oczy zielone to w tym samym pakiecie, czy już w innym, nie? W innym.
0: No to już jest inny pakiet, inny u nas.
1: Ale ciepło.
0: Pewnie, że tak.
1: I like Chopin było też kiedyś takie, pamiętasz?
0: Gazebo.
1: Gazebo, no było... No dobra.
0: Kiedyś było właśnie, bo nawiązywaliśmy razem z Patrykiem Michalskim, kiedy Patryk zapytał abiturienta.
1: Abiturient.
0: Tak.
1: Trudne słowo.
0: Może powtórzymy angielski. On w ogóle nie złapał kontekstu.
1: To dzisiaj angielski.
0: Tak, ale on nie złapał kontekstu, że to chodzi o Dzień Świra i tak dalej, i tak dalej. A u ciebie dzisiaj będzie właśnie, czy młodzi...
1: Bo to przyzwoita dziewczyna była.
0: No.
1: Trudno co robić. Młodzi już czasami już nie chwytają, ale oni mają inne, co bunkrów nie ma, ale jest fajnie, wiesz. Więc każde pokolenie ma swoje cytaty. Nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Londek.
0: Tak, czyli
1: Lądek Zdrój.
0: Tak, mieliśmy Bareje.
1: Trzeba było od razu mówić, że to za granicą.
0: Mieliśmy Bareje, mieliśmy Koterskiego i mieliśmy Lubaszenkę.
1: Ale wiesz co, ja się zacząłem uczyć trochę z Barei. Bareja dostał nagrodę od LGBT.
0: O.
1: W latach 70. za poszukiwana, ale nie odebrał. Serio, ja nie żartuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: I o tym między innymi po 9 w 4 porach roku. Ja mówię do usłyszenia. Do jutra.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważny wypadek na drodze krajowej nr 32 na południowej obwodnicy Zielonej Góry. Na 60 kilometrze doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i busa. W tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana, a droga jest zablokowana w obie strony. Ruch kierowany jest na objazdy na ulicę miasta. Uwaga na ekspresowej trójce w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Goleniów Południe a Kliniska. Na kilometrze 74 zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina, a ma to związek z kolizją dwóch aut osobowych. Na drodze krajowej nr 9 w Świętokrzyskiem, niedaleko miejscowości Nietulisko Małe, to pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim, zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówka i samochód osobowy na kilometrze 59. Trasa jest tam zablokowana, a policja kieruje na objazd. Auto osobowe mogą omijać to miejsce pobliskimi trasami lokalnymi przez miejscowości Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, Kunów i Chmielów, natomiast ciężarówki kierowane są na pobliskie trasy wojewódzkie i drogę krajową nr 42 przez Rudnik. Poranne godziny szczytu cały czas utrzymują się w województwie mazowieckim. Kilkukilometrowy korek na S8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także spore spowolnienia utrzymują się na wysokości Bemowa w stronę Białegostoku. Podobnie jest na ekspresowej dwójce pomiędzy węzłem Opacz a warszawskim Ursynowem. Jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada A4. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi w kierunku Zgorzelca. Doszło tam do kolizji i jednocześnie mamy tam prace remontowe.
11: Jest 9:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
12: Zapraszamy na aktualności jedynki.
11: Izabela Kuczyńska
12: i Piotr Balasz. Przed strażakami jeszcze nawet doba walki z ogniem w płonących lasach roztocza.
13: Sytuacja cały czas jest poważna.
11: Po języku polskim i matematyce. Język obcy to dla wielu maturzystów bułka z masłem.
14: W porządku, stresik trochę, ale już jest trochę lepiej.
12: Niepewny los Timiego, zdaniem części ekspertów, wieloryb uwolniony z mielizn na Bałtyku nie przeżył.
11: Z Za strażakami ciężka noc, a przed nimi kolejne godziny trudnej akcji na Lubelszczyźnie.
12: Gaszenie płonącego lasu w Puszczy Sockiej może potrwać nawet dobę, przewidują służby.
11: Dotąd ogień strawił około 100 hektarów terenu, informuje starosta biłgorański i dodaje, że linia ognia obejmująca ściółkę liczy teraz około 800 metrów.
12: Z pożarem walczy kilkuset strażaków. Na miejsce zmierzają kolejne zastępy oraz specjalistyczny zespół ratowniczy przeznaczony do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów.
11: W akcji uczestniczą też śmigłowce, których zadaniem będzie gaszenie trudno dostępnych miejsc, mówi obecny na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. No liczymy na to, że wprowadzenie śmigłowców pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia.
12: Wieczorem w czasie akcji gaśniczej doszło do tragicznego wypadku. Samolot typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny.
11: Wyjaśnieniem przyczyn katastrofy zajmują się policja, prokuratura i komisja badania wypadków lotniczych.
12: Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął podczas tej akcji.
11: Po języku polskim i matematyce przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy tegorocznych maturzystów z języków obcych.
12: Punktualnie o 9:00 rozpoczęli trzeci egzamin w maturalnym maratonie, a 98% zdających wybrało język angielski.
11: Przed stadionem warszawskiej Legii, gdzie egzamin dojrzałości pisze ponad 5000 absolwentów szkoły w chmurze, jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno.
7: Dzień dobry.
11: Powiedz, czy po stresie w pierwszych dniach matur dziś jest już mniej nerwów wśród zdających?
7: No zdecydowanie tak. Język angielski, czyli ten, który wybrało ponad 98% zdających od lat, jest tym obowiązkowym przedmiotem maturalnym, z którego wyniki są najlepsze, a zdawalność najwyższa. Dlatego maturzyści, z którymi rozmawiałam, którzy przyjechali tutaj z całego kraju i zdają egzamin dojrzałości na jednej z największych piłkarskich aren w Polsce, zapewniali, że dzisiejsza matura to dla nich przyjemność.
15: Zapraszamy, zapraszamy! Wszystkie bramki już otwarte! Nic, tylko wchodzić i zdawać.
14: W porządku, stresik trochę, ale już jest trochę lepiej.
7: Dzisiaj najłatwiej.
14: Zdecydowanie.
16: A dobrze, wszystko gra.
7: W ile procent celujesz?
14: 95.
17: Dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie.
7: Na napisanie egzaminu z języka obcego zdający mają 120 minut. W tym czasie muszą rozwiązać zadania zrozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, gramatyki, a na koniec krótka praca pisemna, czyli na przykład e-mail lub list.
11: A te wszystkie informacje zebrała dla nas Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy.
12: Nie ma powodów do zmiany poziomu stóp procentowych ani w górę, ani w dół.
11: Tak twierdzą eksperci przed dzisiejszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej.
12: Jak mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak, członkowie Rady czekają na rozwój wypadków w przyszłości i nie dziś zrewidują stawek.
18: Rysują się zagrożenia dla inflacji w średnim terminie związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały i wzrost cen paliw nie zdąży się przełożyć na ceny innych towarów i usług.
11: Na wysokość stóp ma wpływ na oprocentowanie kredytów i lokat.
12: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%.
0: To są aktualności jedynki.
11: 33-latek, który w poniedziałek wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska, nie trafi do aresztu.
12: Sąd zdecydował bowiem, by skierować mężczyznę do szpitala psychiatrycznego.
19: Prokuratura wniosła o areszt dla mężczyzny, ale sąd w Lipsku uznał, że zgromadzony materiał wskazuje na tak poważne zaburzenia psychiczne, że najpierw konieczna jest obserwacja lekarska. 33-latek mógł być nieświadomy swojego czynu, ocenił sąd. Śledczy poinformowali, że od 17 do 29 kwietnia sprawca tragedii przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Mężczyzna poszedł tam dobrowolnie w trakcie postępowania policyjnego po zgłoszeniu przez osoby z jego otoczenia, że kieruje wobec nich groźby i zniesławia. Wcześniej nie miał problemów z prawem. Schocie Burza, Adam Górczewski, Polskie Radio.
11: Niepokojące sygnały w sprawie wieloryba Timiego. Przypomnijmy, walka o jego uratowanie z mielizny na Bałtyku trwała prawie 2 miesiące.
12: Eksperci z niemieckiego Muzeum Oceanograficznego przekazali, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że zwierzę nie przeżyło.
11: Ich zdaniem od wypuszczenia humbaka na Morzu Północnym 4 dni temu nie ma żadnych nowych sygnałów dotyczących lokalizacji zwierzęcia, a to oznacza, że akcja ratunkowa okazała się nieudana.
12: Ale nie przesądzają tego lokalne władze. Minister środowiska Mecklenburgii Pomorza Przedniego oczekuje na dane z urządzeń śledzących, które ostatecznie wyjaśnią, co wydarzyło się po wypuszczeniu wieloryba. Nadziei nie traci też część naukowców.
11: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
20: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
21: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
22: Pogoda.
12: Dziś najcieplej na południowym wschodzie, w ciągu dnia nawet 27 stopni, a najzimniej na Kaszubach i nad morzem około 8, 23 stopnie w centrum. Na północy chmury i możliwy deszcz, pojawią się także burze w pasie od południowego zachodu przez centrum po północny wschód.
20: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
21: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
22: Klimat.
11: Niemal wszędzie oddychamy teraz dobrym lub bardzo dobrym powietrzem. Wyjątkiem jest Częstochowa. Tu jakość powietrza jest umiarkowana. Źródła odnawialne generują aktualnie 1/3 prądu w sieci. W lasach południowego Podlasia oraz Mazowsza i południowej części Polski występuje duże zagrożenie pożarowe.
22: Jedynka. Polskie Radio.

0: pani Weronika. Panie redaktorze, pan serio z tą nagrodą dla Barei, tą taką dziwną, co przed chwilą w sygnałach pan mówił, pani Weroniko, całkiem serio. Porozmawiamy sobie pewnie dzisiaj o szczegółach, ale przede wszystkim porozmawiamy sobie o kultowych cytatach. I nie chodzi tylko o misia, bo każde pokolenie ma takie, które doskonale rozumie. I niczego, nikomu nie trzeba tłumaczyć.
1: Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój.
2: Londyn, miasto w Anglii.
1: To co mi pan nic nie mówi?
2: No mówię pani właśnie.
1: To przecież ja muszę pójść i poszukać.
0: Jeszcze pod Wawelska i to jest kiosk ruchu, proszę pana. Ja tu mięso sprzedaję. Każde pokolenie ma własne cytaty, wyrosło nowe, które nie do końca wie, o czym my w ogóle rozmawiamy. Jaki Londyn i Londek, ale co to jedno z drugim ma wspólnego? Bunkrów nie ma, o, ale jest fajnie, to oni bardziej, albo szef wszystkich szefów. Ale jest kolejne pokolenie, które już nawet nie wie, kto jest szefem wszystkich szefów i z jakiego miasta pochodzi. Roman Czajarek, zaczynamy.
3: Cztery pory roku.
0: Cztery pory roku w pierwszym programie Polskiego Radia. Porozmawiamy nie tylko o kultowych cytatach, bo ta rozmowa po godzinie 11. Do tego czasu poczekam na państwa podpowiedzi, jakie są wasze kultowe cytaty. Proszę bardzo, Facebook do dyspozycji. Albo 71-151 nasz komunikator. Będzie o maturach. Ten Londyn to pasuje, prawda? Bo większość dzisiaj na angielski zdaje, języki obce. Choć bywają wyjątki. I tacy, co sobie wykombinowali, że lepiej hiszpański albo włoski, bo, i to jest całkiem duża logika, będzie o stresie rodziców, którzy czasami, mam wrażenie, bardziej przeżywają to wszystko niż ci najmłodsi. No i jak to środa, oczywiście poradnik językowy, jeszcze kilka innych ważnych rzeczy. I nasz konkurs. Proszę posłuchać i spróbować odgadnąć.

0: 72, 151, ten duży, wypasiony, jak mówią młodzi, zestaw noży czeka. Nie mówiłem Państwu przy poprzedniej okazji, kiedy o tych nożach wspominałem, że tam jeszcze ostrzałka jest wbudowana w tym wszystkim i dołączona do tego wszystkiego. I to nie jest byle jaka ostrzałka. Specjalny nóż to jest ostrzałka specjalna. Więc jest o co walczyć.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: I teraz się kleją te noże z małym AGD. 72 151, 2 zł plus VAT kosztuje konkursowe SMS. Czekam na Państwa odpowiedzi. Liczę na to, że będą dobre. Oczywiście będziemy dalej podpowiadać, więc będziemy ułatwiać. Ale jak ktoś teraz wie, proszę bardzo, szansa większa. Redaktor Maciej W., który dzisiaj przegląda Państwa SMS-y, wybierze Was. Jak jeszcze jest fajny komentarz do tego, to tym bardziej będzie zadowolony. Ja również.

0: Państwo się rozpisali w sprawie tych cytatów. Mogą być nie tylko z Misia, bo każde pokolenie ma własne. I nagle do mnie dotarło, że coś, co było oczywistą oczywistością, Brunner, ty świnio, prawda? I każdy wiedział, o co chodzi, choć tak naprawdę te słowa nie padały idealnie w tej konfiguracji w serialu. Stawka większa niż życie. To dla nas było to oczywiste. Albo ja się z Marysią ożenię. Albo zawartość cukru w cukrze, prawda? Zupełnie inne pokolenie. Czy jest suchy chleb dla konia? Kto to dzisiaj pamięta? I kto z młodych w ogóle wie, o co chodzi? I czy my starsi mamy im to tłumaczyć? Czy machnąć ręką, bo oni mają własne cytaty, które z kolei my w ogóle nie łapiemy, skąd się wzięły. O tym wszystkim po 11:00, choć teraz też o rodzicach i o młodych, ale troszkę inaczej, bo robiono nawet takie badania w niektórych krajach. W Polsce też próbowano, tylko regionalne, nie ma takich ogólnokrajowych. I wychodziło bardzo często, że jak są matury, to rodzice denerwują się bardziej niż ci młodzi. Dzisiaj trzeci dzień matur. Pewnie i uczniowie, i rodzice podchodzą już troszkę spokojniej do kolejnych egzaminów, bo dwa już za nami, więc z górki. Zresztą posłuchajcie państwo sami, co o tym powiedzą Paweł, pan Paweł i jego córka Oliwia, maturzystka.
1: Dzień dobry, ja jestem tegoroczną maturzystką. Od 2 dni już siedzę na sali egzaminacyjnej i piszę matury. Mam ze sobą na razie polski i matematykę. To jest dopiero początek.
2: A ja się nazywam Paweł Pilarczyk i jestem ojcem Oliwki, czyli ojcem maturzystki, którą staram się wspierać, jak tylko potrafię.
1: Muszę przyznać, że co godzinę w nocy się budziłam i sprawdzałam, czy na pewno nie przespałam tej matury. Miałam jakiś taki dziwny sen, że przesypiam maturę, że nie zdążyłam, że poszłam z tatą w ogóle pływać w jakimś kanale. I to był jedyny ciężki moment tak naprawdę dla mnie, bo już jak usiadłam, zaczęłam pisać, po prostu nie miałam czasu o tym myśleć. Musiałam być skupiona jednak na tym, co robię.
3: Panie tato, jak pan myśli o swojej roli, kiedy córka zdaje egzamin maturalny?
2: Ja na szczęście byłem o tyle w komfortowej sytuacji, że wiedziałem, że Oliwka jest po prostu bardzo zdolna i bardzo pracowita. Może trochę był taki stresik dzień przed maturą, bo to jest jednak ważny egzamin. Ale ja się tym tak naprawdę starałem w ogóle nie przejmować, z tego względu, że jak często do niej właśnie do pokoju wchodziłem, to widziałem, że siedzi przy biurku, rozwiązuje jakieś zadania. I też to nie był taki zryw na ostatnią chwilę w przypadku Oliwki. Ona się regularnie uczy, w przeciwieństwie na przykład do brata młodszego, który cały czas gra na komputerze. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało w jego przypadku, ponieważ on do matury będzie podchodził w przyszłym roku. I o niego trochę się obawiam. Tak w przypadku Oliwki to myślę, że byłem zupełnie spokojny i żeby ona też się bardziej wyluzowała, to starałem się ją trochę ociągnąć, żebyśmy pojeździli sobie razem na motocyklach, wyszli razem na spacer. No, aktywności i wymyślałem, żeby też się trochę zrelaksowała.
1: Natomiast no, moja siostra teraz też jest w takim momencie, że ona pisze w tym roku egzamin ósmoklasisty, więc ona cały czas przychodzi i mówi, za tydzień egzamin, Jezu, za 2 tygodnie egzamin. Więc tu z Lilą, z tą moją młodszą siostrą, bardzo dużo o tym rozmawiałam. O tym przygotowaniu, o tym, czy się warto w ogóle stresować.
3: Oliwko, kto robił kanapki?
1: W tym przypadku ratował mnie dziadek, który z nami mieszka. On też ma tak naprawdę bardzo duży wkład, bo codziennie gotuje, żebym po szkole mogła wrócić i jeść ciepły obiadek w domu.
3: A kto cię odwozi albo odprowadza na przystanek autobusowy?
1: Tata.
2: Tak, nawet dostaliśmy taki przykaz ze strony szkoły, żeby odwozić naszych maturzystów. My akurat do szkoły mamy 15 kilometrów i niestety ten nasz autobus ma tendencję do tego, żeby się spóźniać. Więc na wszelki wypadek, żeby ta maturzystka moja dotarła do szkoły, dowożę ją codziennie samochodem.
3: Jak ruszycie w środę na egzamin, to będziecie po drodze słuchać muzyki, opowiadać sobie dowcipy?
1: Wszystko po trochu, muzyka jest konieczna. Taka była popularna piosenka związana z niskim kortyzolem, to musiałam ją tacie oczywiście puścić, tak że razem mogliśmy trochę pośpiewać, tak żeby się odstresować.
3: Jak tak słucham o waszym domu, w którym jedna córka zdaje maturę, za tydzień druga córka będzie zdawała egzamin ósmoklasistów, za rok syn będzie maturzystą, no to takie epicentrum egzaminowo-maturalne.
1: W ten sposób znajdujemy trochę wspólny język, możemy sobie jakoś pomagać.
2: Tak nam się rzeczywiście teraz skumulowało. Tak wyszło, że w tej chwili mamy i te matury jedna za drugą i egzamin ósmoklasisty też w tym roku, ale myślę, że dobrze, bo najbliższe kilka lat już będziemy mieli na pewno spokojniejsze.
3: Oliwko, w środę co cię czeka?
1: Angielski podstawowy. Moja ulubiona, powiedzmy, matura, bo wiem, że jestem na nią zdecydowanie najbardziej przygotowana. Natomiast czwartek będzie troszeczkę większym wyzwaniem dla mnie, ponieważ to będzie angielski, natomiast dwujęzyczny. Dlatego jeszcze muszę się trochę przygotować, ale jestem dobrej myśli.
3: Pan tata dobrze śpi?
2: Ja śpię bardzo dobrze. I raczej się też nie stresuję tą maturą Oliwki. Może powinienem się stresować tym angielskim dwujęzycznym na przykład, bo tutaj Oliwka mi trochę opowiada, że trochę się boi tego egzaminu, ale wiem, że i tak już nic nie zrobię. A ponieważ się uczyła, to raczej jestem spokojny, więc wysypiam się, wstaję rano i pełen energii wsiadam z Oliwką w samochód i jedziemy na kolejny dzień matur.
0: Pan Paweł i jego córka Oliwia. Jak zda maturę, już będę mógł mówić pani Oliwia, no bo po maturze to już wiadomo, stajemy się dorośli. Justyna Majchrzak nagrywała te rozmowy i te wypowiedzi. Zdradzę państwu kulisy, Justyna napisała mi tutaj na kartce. Romek, pamiętaj, że egzamin już trwa. Możesz spokojnie powiedzieć po tej taśmie, że już od 25 minut. Jak na to wyliczyła, wiedziała, że dokładnie będzie 25. No tak, od 25 minut i 39 sekund. To są cztery pory roku w radiowej jedynce.

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
13: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
12: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
13: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
12: Sekrety mundiali.
13: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
12: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
13: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
12: Andrzej Janisz
13: i Filip Jastrzębski.
12: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Pogoda.
14: Zastanawiam się, od czego zacząć. Czy od tych zagrożeń pożarowych w lasach? Wiecie Państwo, co się dzieje tam na Lubelszczyźnie i to nie jest ciekawa sytuacja. Służby donoszą, że opanowane, w tym sensie, że się nie rozprzestrzenia dalej, ale pogoda ma się zmienić, ma się pojawić dość silny wiatr, a przede wszystkim powinien spaść deszcz i to tak przez wiele dni powinno padać na poważnie. Dramatyczna susza idzie. Wiem, że niektórzy nie wierzą. Udają, że nie, to straszenie. To zobaczcie, jaki jest poziom wód w rzekach, w jeziorach, w stawach. Jesienią czy pod koniec lata tak nie bywało czasami, a my mamy dopiero wiosnę. Ten śnieg nas zmylił zimą. W sprawie śniegu, na Kasprowym Wierchu 68 cm śniegu ciągle. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich 90 cm. Na Kasprowym Wierchu 6 maja, czyli mamy rocznicę, tylko to był inny rok, 1968, zanotowano rekordowej prędkości wiatr w przeliczeniu na kilometry na godzinę między 270 a 288 km na godzinę. Tak wtedy wiało. Silniejszego pomiaru, czy wyższego pomiaru nie udało się już nigdy zrobić, na szczęście. Ale to był wtedy ten rekord. Prognoza dla Polski. Temperatura maksymalna 10 na północy, 23 w centrum, 27 na południowym wschodzie. Nad samym morzem i na Kaszubach chłodniej około 8 stopni, więc mogą pojawiać się burze na pograniczu tych temperatur. Najcieplej we Włodawie, prawie 24 stopnie. Najchłodniej w Szczecinku, 7 stopni powyżej zera. Teraz Gołuchów. Ten słynny Gołuchów od Zamku i od Żubrów, województwo wielkopolskie. Pani Anna Błaszczyk z Ośrodka Kultury Leśnej. Dzień dobry.
15: Dziś w Gołuchowie jest bardzo ciepło, a przez nieliczne chmury przebijają promienie słońca. Pogoda zachęca więc do spacerów. Warto odwiedzić XIX-wieczny zabytkowy park Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. To blisko 160 hektarów terenu i ponad 20 kilometrów ścieżek. Tylko u nas przeniosą się Państwo w dawne czasy. To tutaj spacerowali byli właściciele Izabela z Czartoryskich Działeńska i Jan Działeński. Tylko u nas można zobaczyć wyjątkową roślinność, pomniki przyrody, niektóre jeszcze sadzone ręką znanego ogrodnika Adama Kubaszewskiego, jak na przykład topolę holenderską o obwodzie blisko 6 metrów, czy najwyższe drzewo w parku, daglezję, mierzącą 35 metrów. Idąc przez park, dotrzemy do naszej wyjątkowej atrakcji – pokazowej zagrody zwierząt, słynącej zwłaszcza z hodowli żubrów. Pełni ona kluczową rolę w ochronie gatunkowej tego największego ssaka żyjącego w Polsce. Ponadto hodujemy koniki polskie, daniele i dziki. Serdecznie zapraszam do nas.
14: Bardzo pięknie dziękuję. To ja jeszcze zapraszam do sprawdzenia, co pokazuje stacja pomiarowa IMGW, ta oficjalna w Warszawie, a pokazuje tak. Termometr plus 21, nieźle. Barometr 992 hektopaskale. Ciśnienie spada. Wolno, ale spada.
0: Cztery pory roku.

0: Ubawiłem się, przeglądając Państwa propozycje cytatów nie tylko misiowych. Słuszną linię ma nasza władza. Panie Filipie, dziękuję, pamiętam jak najbardziej. A pani Mariata z Francji. Paszport? To był paszport. Ja się pytam, jeszcze może każdy kilogram obywatela. Jak z wyższym wykształceniem, wiadomo, to droższy. Ale z innych filmów jest też cała masa cytatów. No właśnie ta zawartość cukru w cukrze. Albo czy jest suchy chleb dla konia, albo Brunner, ty świnio. Zobaczcie, różne filmy. A jakie skojarzenia? A ucho od śledzia, żeby pójść w tę stronę? A nas, bohaterów, prądem? No i Kopernik, która była kobietą. I co? I może Skłodowska-Curie też. No to nie był chyba najlepszy przykład. Młodzi nie wiedzą, a starsi doskonale. To teraz, uwaga, będzie dwa w jednym, czyli będzie znakomity ekspert, psycholożka, terapeutka, wykładowczyni akademicka, dr Beata Rajba, ale też, uwaga, mama tegorocznej maturzystki. I teraz rodzice, którzy tam się denerwujecie i tymi skrzydłami próbujecie za wszelką cenę te swoje dzieci otoczyć. Albo odwrotnie, udajecie, że w ogóle nie ma sprawy. Słuchajcie uważnie. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry, łączę się w bólu z wszystkimi rodzicami.
0: A to zacznę od pytania, jak jest i jak córze przez te pierwsze dwa dni na maturze było. Czy wróciła i powiedziała, mamo, w porządku, czy wróciła i powiedziała, może być różnie?
1: Wróciła i tak naprawdę już po minie widziałam, że jest dobrze. Że podobno matura była banalnie prosta.
0: Ja jej współczuję. Powiem pani z ręką na sercu, bo mieć matkę specjalistkę to jest coś strasznego. Bo pani w zasadzie może na niej i na sobie testować wszystkie te naukowe rzeczy i sprawdzać, jak to jest w praktyce, a jak to jest w teorii. Jak powinno
1: być? I nie da się ukryć, że tak robię. To znaczy od pierwszej klasy moje dziecko stosowało różne techniki, co więcej uczyło tego kolegów i później wychowawczyni pytała, ale czemu ta klasa robi takie dziwne rzeczy? Jakieś takie dziwne rzeczy z oddychaniem wszyscy robią przed klasówką.
0: No, a co robiliście? Jak powinno być?
1: No na przykład oddychanie po kwadracie, czyli takie z zatrzymaniem, oddychaniem wszyscy robią przed klasówką.
0: No, a co robiliście? Jak powinno być?
1: No na przykład oddychanie po kwadracie, czyli takie z zatrzymaniem, głębsze oddychanie po to, że...

0: Oddychanie po
1: czyli
0: kwadracie.
1: Powolutku.
0: Tak, i oddychaj głęboko, skup się na oddychaniu.
1: A nie lepiej sobie mówić po prostu, że nawet jak czujemy pustkę w głowie, taką totalną, kompletną, to nie lepiej sobie zwyczajnie mówić, jeżeli się uczyliśmy, zakładam, że się uczyliśmy, że myśmy się tego uczyli, więc gdzieś tam te kawałki sobie wyciągniemy z tej głowy, one tam są, nie wpadaj w panikę, bo jak wpadniesz w panikę, to rzeczywiście kostki domina zaczynają się walić.
0: Faktycznie afirmacje działają, ale działają tylko na tych, którzy mają stabilną samoocenę. Czyli jeżeli nasza samoocena jest niska, niestabilna, jeżeli skupiamy się na tym, żeśmy się czegoś nie nauczyli, to w tym momencie to może wziąć górę. I tak naprawdę to jeszcze obniża naszą samoocenę, dlatego że stawia wysoko poprzeczkę. Szczególnie takie afirmacje typu jestem wspaniały, poradzę sobie, w momencie, kiedy tak naprawdę wiemy, czy też jesteśmy przekonani, że tak do końca nie jest.
1: No tak. Czyli rozumiem, to jest sytuacja taka, że mamy przerobiony prawie cały materiał, ale na przykład jednego rozdziału żeśmy nie przeczytali i wiemy, żeśmy go nie przeczytali. I tak naprawdę idziemy z myślą, Boże, żeby tylko nie było pytania z tego rozdziału, ale na pewno będzie pytanie z tego rozdziału. Nie, jak będzie z tego rozdziału, to sobie nie poradzę. I oczywiście statystycznie prawdopodobieństwo jest małe, ale nas strach paraliżuje kompletnie.
0: Tak, niestety, jeżeli ten strach jest zbyt wysoki, jeżeli lęk jest zbyt wysoki, jeżeli nawet nasza motywacja jest zbyt duża, to może nas sparaliżować. To niestety wynika z tak zwanego prawa Jerkesa Dodsona, czyli takiego prawa, że do pewnego momentu motywacja nas uskrzydla, ale od pewnego momentu stres, motywacja działają przeciwko nam.
1: A gdzie jest ten moment krytyczny, ten punkt przejścia?
0: Dla każdego inny. Dla każdego inny.
1: To zależy.
0: Ale znowu możemy tutaj sobie poradzić w ten sposób, że obniżamy ten poziom stresu, choćby poprzez głębokie oddechy, choćby poprzez koncentrację na tu i teraz. Takim dobrym sposobem jest na przykład znalezienie trzech rzeczy czerwonych, dwóch niebieskich, jednej zimnej, jednej ciepłej.
1: Dlaczego tak? To chodzi o odwrócenie uwagi. Tak naprawdę to nie muszą być trzy czerwone, mogą być trzy fioletowe, a dwie czarne. Ale zrób coś,
0: dokładnie tak. Przede wszystkim skoncentruj się na tu i teraz, dlatego że tu i teraz zwykle nie jest straszne. To, czego się boimy, jest w przyszłości i co więcej jest w naszych fantazjach. Czyli to są wszystkie te katastrofizacje typu nie zdam, nie poradzę sobie, a co to będzie, nie dostanę się na wymarzone studia.
1: Rodzice mnie zabiją, jak wrócę do domu.
0: Natomiast tu i teraz nie jest takie groźne. Tu i teraz maturzysty to jest ławka, to jest arkusz egzaminacyjny. I to jest długopis.
1: A może jeszcze inaczej? Wiem, a ja sobie ja mam taki sposób, ale może to on działa tylko na mnie, czy właśnie, to zależy, że jak jest sporo osób w podobnej sytuacji, a w przypadku matury, no siedzimy zwykle na sali, gdzie dookoła nasi koledzy, nasze koleżanki, i oni mają dokładnie to samo, to ja sobie tłumaczę, nie jesteś sam, inni mają dokładnie tak samo, zobacz, skoro oni mają tak samo, to sobie dasz radę. Bo jak człowiek jest sam, to jest trochę inna sytuacja, jak jest tak solo zostawiony.
0: Oczywiście, to może pomóc, ale znowu, jeżeli ktoś ma niestabilną samoocenę, to będzie myślał, a co jeżeli ja wypadnę gorzej niż inni? Jeżeli ma tendencję do porównywania się, no właśnie, to zależy. Każdy dobiera podług siebie tak naprawdę to, co działa.
1: Dobrze, pani doktor, to teraz zostawmy tych maturzystów i tych, którzy dopiero będą mieli matury i te metody uczenia się, uspokajania, opanowania stresu. Po rodzicach sobie porozmawiajmy. Jest takie grono i ono się wydaje całkiem spore, które wpada prawie że w coś w rodzaju paniki przed maturą. To prowadzi do tego, że non-stop każe się uczyć, przypomina, no po prostu szału można dostać w domu i wielu uczniów to sygnalizuje. Dlaczego my tak mamy? Bo to są dobre chęci, nie?
0: To są dobre chęci, to jest troska, tyle tylko, że ta troska może działać przeciwko naszemu maturzyście, a przede wszystkim przeciwko nam. To jest tak, że my się dzielimy na tak zwanych bluntersów, czyli wygłuszaczy, i monitorsów, czyli osoby, które szukają informacji, bo mylą wiedzę z poczuciem kontroli. Czyli doznają poczucia kontroli, jeżeli wiedzą wszystko, to one w tej chwili siedzą w internecie i szukają przecieków maturalnych po to, żeby wiedzieć, to one z trudem znoszą brak działania i to, że muszą czekać na to, aż maturzysta skończy, że nie mają żadnego wpływu na to, jak on napisze. No i wreszcie one zasypią tego maturzystę pytaniami.
1: Czyli to jest rodzic, który na przykład wczoraj siedział i szukał, czy jest już przeciek, co jest z matmy, albo w poniedziałek siedział i
0: tak
1: szukał,
0: jest.
1: Czy są już pytania z polskiego. Ale po co mu ta wiedza temu rodzicowi, skoro i tak rzeczywiście ten syn czy córka w tej szkole, no przecież nie pomożemy im. To tylko będziemy wiedzieli, że to jest to samo. No. Nic nie
0: tak,
1: zrobimy.
0: Ale daje fałszywe poczucie kontroli, poczucie wpływu, poczucie bezpieczeństwa związane z tym, że ja wiem. I właściwie tylko po to. To jest tak naprawdę próba odzyskania poczucia bezpieczeństwa, dlatego że ci rodzice, którzy są tacy kontroli,

0: kontrolujący, są jednocześnie rodzicami niepewnymi, rodzicami, którzy nie mają tego poczucia bezpieczeństwa i nie mają zaufania do swojego dziecka. I niestety dziecko to czuje.
1: A to jest taki syndrom takiego rodzica, który musi mieć wszystko poukładane, bo uważa, że jak na przykład poukłada wszystko 77 razy perfekcyjnie, to panuje nad tym. Choć tak naprawdę maskuje swoje właśnie niepewność, braki jakieś.
0: Dokładnie tak. To jest taki rodzic, który bardzo często jest rodzicem helikopterowym, czyli rodzicem, który czuwa nad dzieckiem i który stara się sterować, któremu bardzo trudno jest uznać, że to jest tak naprawdę dorosły człowiek, który popełnia błędy na własny rachunek, który na własny rachunek pisze tę maturę i że to jest jego życie, nie nasze.
1: Dobra, to teraz na tą drugą nóżkę mówiła pani o wygłuszaczach. Czyli rodzice, którzy udają, że w zasadzie nic się nie dzieje. Ja przyznam szczerze, takich nie znam, czyli w moim otoczeniu niestety są raczej ci w otoczeniu, mówię o rodzicach, którzy kolegów mojego syna, czy koleżanek mojego syna, których poznaję gdzieś tam na różnych wywiadówkach, spotkaniach w szkole i tak dalej, to mam wrażenie, że oni są wszyscy właśnie nad i to jest denerwujące. A taki wygłuszacz to może tak szczerze mówiąc już z dwojga złego lepszy od takiego nad. Chociaż to też nie jest dobre, nie?
0: Dokładnie. To jest tak, że to jest bardzo skuteczna strategia redukcji stresu i jednocześnie może się zdarzyć, że nasze dziecko przeżywa, a my będąc tym wygłuszaczem mówimy mu, nie, myśl o tym, wszystko będzie dobrze. I ono w tym momencie zostaje samo z emocjami. I to jest tak naprawdę największe zagrożenie, jeżeli mamy taki właśnie styl reakcji, który polega na tym, że włączymy sobie film, skupimy się na pracy, staramy się po prostu nie myśleć i czekamy.
1: Dzieciak chce pogadać, a my mówimy spokojnie, dasz radę, wszystko będzie dobrze. Tak. To trochę jak sobie z depresją powiedzieć, no, ogarnij się.
0: Uśmiechnij
1: wszystko będzie
0: się,
1: w porządku, tak. Zobacz, inni sobie radzą w takiej sytuacji. Ty sobie nie poradzisz? Poradzisz sobie.
0: No właśnie.
1: I
0: czasami nasze dziecko chce to usłyszeć, ale czasami chce usłyszeć coś wręcz przeciwnego. Chce usłyszeć, to jest normalne, że się boisz. To jest zupełnie okej, to nie znaczy, że coś z tobą jest nie tak. Tylko masz prawo się bać. To jest trudny egzamin, on jest poważny, on w jakiś sposób decyduje o twojej przyszłości. To jest okej, że się boisz.
1: Córka już wie, gdzie na studia, czy jeszcze nie wie? To już tak na koniec.
0: Zobaczy, jak wyjedniki
1: egzaminu. To zależy.
0: Ulubiona. To zależy.
1: Doktor Beata Rajba, pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia.

A propos kartki w kalendarzu, 6 maja, rok 85, nie miś, ale inna słynna polska komedia miała swoją premierę. Która? Jakie cytaty z tej komedii państwo pamiętacie? O, dodatkowe pytanie. W sprawie konkursu 72-151, podpowiedź numer 2 jest taka.

Powiem Państwu szczerze, ja po tej podpowiedzi to jeszcze bardziej się zacząłem gubić w tym, niż iść dobrą drogą. Nie wiem, co jest dobrym rozwiązaniem. 72-151. Nagroda czeka. Ja czekam na Państwa odpowiedzi. Wszyscy czekamy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
8: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
9: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ponad dwie godziny temu na drodze krajowej nr 9 pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim zderzyły się dwa pojazdy, auto osobowe i pojazd ciężarowy. Do zdarzenia doszło niedaleko miejscowości Nietulisko Małe na kilometrze 59. Trasa jest nadal całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje na objazdy. Auto osobowe mogą omijać te fragmenty pobliskimi trasami lokalnymi, między innymi przez miejscowości Nietulisko Duże, Nietulisko Małe, Kunów i Chmielów, a ciężarówki muszą kierować się na okrężną trasę, na drogę krajową nr 42 i pobliskie trasy wojewódzkie przez Rudnik. Dwa samochody osobowe i bus zderzyły się na południowej obwodnicy Zielonej Góry, a zatem na drodze krajowej nr 32. Na kilometrze 60 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę, a w tym wypadku jedna osoba została ranna. Przedpołudniowe spowolnienia w województwie małopolskim, zwłaszcza na A4 pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany w kierunku Balic, podobnie na krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem, także na Zakopiance na fragmencie remontowanym niedaleko Myślenic oraz na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic, a także Mszany Dolnej. I jeszcze województwo dolnośląskie. Tutaj dużo wolniej jedzie się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Wrocław Południe, Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie w kierunku Legnicy. Wzmożony ruch obserwujemy także na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic w stronę Drezna. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
11: Minęła 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Przed zadymieniem z powodu pożaru lasu mieszkańców gmin Łukowa, Józefowa i Aleksandrowa na Lubelszczyźnie ostrzega RCB. Sytuacja wciąż jest trudna.
12: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu. Ten front pożaru się przesuwa.
11: W Senacie informacja ministra sprawiedliwości i ministra koordynatora służb specjalnych na temat zonda krypto. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie jawna. Rosja naruszyła zawieszenie broni ogłoszone przez Ukrainę, twierdzi Kijów. Rosjanie zaatakowali Charków i Zaporoże. Alert dla mieszkańców gmin Łukowa, Józefowa i Aleksandrowa w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wydało przed silnym zadymieniem spowodowanym wielkim pożarem lasów w RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje więc, by nie otwierać okien, wyłączyć wentylację i ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu. Jak wynika z relacji naszego reportera, sytuacja wciąż jest trudna.
13: Policyjny śmigłowiec Black Hawk co kilka minut nabiera wody z pobliskiego zalewu i zrzuca ładunek nad płonącym obszarem. Łącznie gaszeniem lasu z nieba zajmą się 4 śmigłowce i 2 samoloty dromader. Obecnie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Pożar znajduje się w odległości 6 km od najbliższych zabudowań.
12: Rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno, ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
13: Powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Akcję strażaków może utrudnić wzmagający się wiatr, który zmienia kierunek.
14: I te najbliższe godziny będą pokazywały tendencję, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało.
13: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Michał Makowski, Polskie Radio.
11: Śledczy badają tymczasem katastrofę samolotu dromader, który rozbił się wczoraj podczas akcji gaszenia pożaru lasu w okolicach Kozaków pod Biłgorajem. W wypadku zginął doświadczony pilot. Śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
15: Niewątpliwie w dalsze czynności to zabezpieczenie wraku tego samolotu i poddanie go dalszym badaniom, przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego.
11: Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął w trakcie akcji gaśniczej. Dziś zapaść ma wyrok sądu w sprawie Dawida i Magdaleny B., oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamilka. Śledczy oskarżyli Dawida B. o zabójstwo 8-latka, ale też o znęcanie się nad nim i jego bratem oraz molestowanie jego siostry. Z kolei matka chłopca miała nie reagować na dramat, jaki rozgrywał się w ich domu. Prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku podkreśla, że ta sprawa może mieć wpływ na ochronę nieletnich w Polsce.
16: To, co się zadziało w tej rodzinie, powinno zmotywować niektóre instytucje do przedsięwzięcia pewnych kroków, aby w przyszłości nie dochodziło do zdarzeń z udziałem dzieci, żeby instytucje do tego powołane miały większe możliwości dozorowania takich rodzin.
11: Po śmierci Kamilka znowelizowano już przepisy potocznie nazwane ustawą Kamilka, która ma na celu lepszą ochronę dzieci. Senatorowie zapoznają się dziś z informacjami, jakie mają minister sprawiedliwości i minister koordynator służb specjalnych na temat zonda krypto. Wnieśli o to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. O tym, czy informacja ta będzie przedstawiona w trybie tajnym czy jawnym, zdecyduje marszałek Senatu. Tymczasem rząd zapowiada trzecią ustawę o rynku kryptowalut. Eurodeputowany PiS-u Piotr Müller ocenił w radiowej Jedynce, że państwo za późno zareagowało i nie chroniło obywateli przed aferą zonda krypto.
17: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratura miały narzędzia wynikające z innych ustaw i nie obroniły Polaków w tym zakresie. Znaczy, były jakieś tajne posiedzenia Sejmu, a zero publicznych ostrzeżeń wobec obywateli, którzy tam inwestowali pieniądze. Ja się pytam, dlaczego tutaj nie było interwencji państwa przy aktualnie obowiązujących przepisach?
11: Rząd przygotował dwie ustawy o kryptowalutach, obie zawetował prezydent. Będzie trzecia, a jeśli pojawi się w tym tygodniu w Sejmie, to będzie procedowana na następnym posiedzeniu, zapowiedział marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty zaapelował do Karola Nawrockiego o podpis pod tą ustawą.
18: Przegramy po raz trzeci, broniąc ludzi i mówiąc tym ludziom, gdybyśmy tę ustawę wprowadzili w czasie tak jak za pierwszym razem, to bardzo możliwe, żebyśmy was ochronili. A tak macie człowieka, przez którego tracicie majątki. To jest prezydent naszego kraju.
11: Według doniesień Gazety Wyborczej polskie służby ustaliły, że giełdę kryptowalut od kilku lat kontrolowała jedna z rosyjskich grup przestępczych. Chodzi o tak zwaną mafię tambowską powiązaną z Władimirem Putinem.
19: To są aktualności Jedynki.
11: Kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z matematyki za wniesienie na telefonu. Informuje o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin, może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok. Matematykę na poziomie podstawowym maturzyści zdawali wczoraj, dziś od godziny mierzą się z językiem obcym. Rosja naruszyła rozejm ogłoszony przez Ukrainę, twierdzi ukraiński minister spraw zagranicznych. Eksplozje słychać było m.in. w Zaporożu i Charkowie. Według Andrija Sibichy w nocy 103 drony i 3 rakiety uderzyły w ukraińskie miasta. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
20: Pogoda.
11: Chmury i deszcz możliwe na północy, na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie, z kolei burze. Najzimniej na Kaszubach i nad morzem, około 8 stopni, 23 stopnie w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu miejscami dość silny. Ciśnienie w Warszawie to 992 hektopaskale.
20: Jedynka. Polskie Radio.

0: Akcja z cytatami ze słynnych filmów się rozkręca. Co tam miś? Przecież dzisiaj rocznica innej słynnej polskiej komedii. Właśnie dziś, 6 maja. Tylko to była połowa lat 80. weszła na ekrany. Państwo pytacie, co to za komedia? Podpowiem wam też cytatami. Bo z tej komedii parę cytatów do języka potocznego, przynajmniej naszego pokolenia, weszło. Na przykład, kruca bomba, mało czasu. Albo ja jestem uczciwym oszustem. Albo co mam powiedzieć spiętemu? Żeby się rozpiął. Albo chyba to najpiękniejsze, przynajmniej mnie się to podoba. W kostnicy? Bez ciebie? Nigdy. No, to Duńczyk. Do kwinty. To są 4 pory roku w Radiowej Jedynce. W tej godzinie także o maturach, które potrafią zaskoczyć. Bo na przykład pani Agata poszła na egzamin z pewnego języka, z którego można zdawać maturę. Zdziwieni? Posłuchajcie.
1: W mojej rodzinie w sumie od samego początku się mówi po kaszubsku. Również właśnie w podstawówce przeszczałam na takie lekcje języka kaszubskiego. Poza szkołą moja praca polega bardzo na kulturze kaszubskiej, więc jednak to cały czas się u mnie powiela.
0: Teraz uwaga, komplikujemy tę sytuację troszkę, bo ta matura była pisana i zdawana z języka kaszubskiego wczoraj. To się nie zalicza do języków obcych, które maturzyści zdają dziś. Ciekawe? Za parę minut szczegóły. Jeszcze mamy łacinę i język błąkowski. Też można było zdawać. Zapraszam, startujemy.
2: Cztery pory roku.
0: Jeszcze z tej komedii jest taki cytat, widzicie, bo bym zapomniał. Zamiast kraść jako dyrektor, fabrykant, sekretarz czy inny prezes, lepiej już kraść par excellence jako złodziej. Tak jest chyba uczciwiej. To Quinto powiedział w pewnym momencie. No. Już chyba państwo doskonale wiecie, co to była za komedia. A czy ktoś wie, co jest rozwiązaniem naszej dzisiejszej zagadki? Zestaw noży z ostrzałką super, hiper przygotowany czeka. Dobrych rozwiązań nie widzę. Specjalnie się nie dziwię, bo zagadka jest dość trudna. Ale podpowiedzi mają was doprowadzić do celu. Podpowiedź numer 3 jest taka.
3: Najstarszy w Polsce to Sandomierz. Miasto rozsławione przez księdza Mateusza, więc wielu gości wita dzisiaj w Sandomierzu. Najstarszy, bo pochodzący z początku XIV wieku.
4: Panie Janie,
5: panie Janie,
4: niech pan wstanie.
6: Naprawdę to było tak, że król w 1520 roku dał zlecenie Hansowi Janowi Bechemowi,

0: budzi. 72 151 2 zł plus VAT kosztuje konkursowy SMS, noże z ostrzałką, wielki taki zestaw. To jest przygotowane.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: Może teraz się uda w takim razie. W sprawie tego filmu widzę, że pan Paweł już doskonale wie, o co chodzi. Pan Paweł też odpowiedział cytatem: polityka mnie nie interesuje, ale za to polityka interesuje się panem. To Kramer do oficera na granicy. Tylko panie Pawle, oni to po niemiecku chyba mówili tam w tym filmie. No, na pewno po niemiecku. Nie wiem, czy to jest taki dobry przykład.

0: Państwo sypiecie cytatami. Pani Iza z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Albo pani Iwonko, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił. A pani Anna, o to też fajna zagadka z jakiego to filmu. Nie zdradzę pani Anna, ale cytat jest taki. Jak się ma taką sztukę przed sobą, trudno zachować kulturę. No mogę podpowiedzieć, że człowiek, który to mówił, miał na imię Leszek. Co to za film? No, kto pamięta z tamtego pokolenia? To teraz coś do młodszego pokolenia o maturach. Są matury z języków, które zaskakują, że w ogóle to w Polsce ktoś chce jeszcze pisać. Są tacy, którzy chcą i to ma sens. Łacina, Łemkowski albo Kaszubski. W tym roku 28 osób według danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pisało maturę z języka kaszubskiego. Na Pomorzu najwięcej, w Brusach 4 osoby, w Kościerzynie i w Kartuzach po 3 osoby. I nasz reporter Robert Groth pojechał tam zobaczyć na miejscu, jak to jest. Agata Cieszyńska, absolwentka liceum ogólnokształcącego w Kartuzach właśnie. Wczoraj to wszystko pisali, po południu.
1: Na gorąco możemy się zapytać, jak matura z języka kaszubskiego. Szybko skończyliśmy.
2: Dokładnie, była to taka mała godzinka. Udało mi się to zrobić, bo tematy były naprawdę fajne, takie współczesne. Pierwszy temat właśnie był o młodości widzianej przez poetów. Był tam wiersz Bożeny Ugowskiej, a także Henryka Hewelta. W drugim poleceniu to był taki fragment artykułu właśnie z Pomorani o tak zwanej urmozdowej Sudemce, czyli właśnie o nagrodach. Te dwa tematy, no takie współczesne, bardzo ciekawe.
1: Nasza szkoła z tradycjami, kaszubskimi tradycjami.
2: Szkoła te kaszubskie tradycje, no stara się powielać. Też dzięki temu, że właśnie naszym patronem jest Hieronim Dardowski, który jest twórcą bardzo znanego powiedzenia: nie ma kaszy bez poleni, a bez kaszy polści. Tutaj ta matura jednak wiąże się z ogromem pracy, które trzeba włożyć w to, aby ją no, napisać na taki naprawdę bardzo dobry wynik. Jednakże bardzo się to opłaca, ponieważ można się wielu nowych rzeczy dowiedzieć, czy też z historii właśnie tej całej kultury Kaszub. Też gramatyka sama w sobie jest również ciekawa, są różne odmiany. Ta matura, no wiadomo, wypracowanie 350 słów, trzeba napisać je po kaszubsku. Jednakże nawet jeżeli coś w tej ortografii czy też interpunkcji nie wyjdzie, to chociażby ma się tam jakąś wiedzę, jakiś tam zasób informacji na temat właśnie treści lektur, które są naprawdę bardzo ciekawe, interesujące.
1: Skąd motywacja? I sprawdzenie siebie, czy może przyszłość?
2: W sumie to jedno i drugie. Tutaj u mnie to zamiłowanie z kaszubskiego, bo w mojej rodzinie w sumie od samego początku się mówi po kaszubsku. Również właśnie w podstawówce przeszczałam na takie lekcje języka kaszubskiego. Poza szkołą moja praca polega, no, bardzo na kulturze kaszubskiej, więc jednak to cały czas się u mnie powiela. Postanowiłam tak napisać tę maturę, ponieważ z jednej strony chciałabym siebie sprawdzić, ale też z drugiej, co ciekawe, to właśnie matura z kaszubskiego liczy się na wydział historyczny, właśnie na kierunek historia, na który no również bym chciała iść, więc no z jednej strony takie sprawdzenie się, ale z drugiej taka droga właśnie, żeby tą przyszłość swoją dalej prowadzić i kultywować.
3: Michalina Stenka.
1: Absolwentka jakiej szkoły?
3: Pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Hieronima Dardowskiego w Kartuzach.
1: Maturzystka, która odważyła się pisać maturę z języka kaszubskiego. Skąd tyle sił, aby dodatkowo jeszcze pisać maturę z tego języka?
3: Zamiłowanie do tego języka, które dosyć długo trwa i bardzo się z tego cieszę, bo lubię właśnie tą całą, w sumie, tą całą taką kulturę, ten język, to wszystko z tym kaszubskim związane i cieszę się, że w jakiś sposób mogę to dalej rozwijać.
1: Widzisz w tym przyszłość?
3: Jeśli chodzi o przyszłość, to też zależy od tego, jak pójdą mi główne matury. Jednak myślę coś w tym kierunku, żeby może coś wiązać z tym przyszłość. W swój sposób jest to jednak sprawdzenie się. Przygotowałam się na to, to poznałam dużo dzieł i też ćwiczyłam ten język, bo jednak dużo czytałam. Cieszę, bo jest to przygotowywanie z jednej strony na dyktanta kaszubskie, na którym często bywam.
1: Również można zdobyć nagrodę dla najlepszego maturzysty z języka kaszubskiego.
3: Była to jednak no, duża motywacja, powiem szczerze. Jest konkurencja jednak duża, ale bardzo bym chciała, żeby mi się udało, chociażby to trzecie miejsce.
4: Justyna Juńska-Nacel, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach.
1: Matura z języka kaszubskiego dla waszej szkoły ważna.
4: Tak, zawsze są maturzyści, którzy przystępują do tego egzaminu. W tym roku są to wprawdzie tylko dwie osoby, ale my się bardzo cieszymy, że mimo wszystko wybierają ten przedmiot. Te dziewczyny przystępują również do egzaminu ustnego z języka kaszubskiego. Może przyszłe studentki etnofilologii kaszubskiej.
1: Czas dla języka kaszubskiego dobry w naszym regionie, ale także w Polsce się interesujemy tym naszym językiem. Przypomnijmy, zdają w tym roku maturę z języka kaszubskiego. W samych Kartuzach 3.
4: Bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku i kolejnych będzie tych maturzystów więcej, bo od września ruszają stypendia kaszubskie. Uczniowie będą otrzymywać stypendia za uczestnictwo w zajęciach z języka kaszubskiego, co na pewno przyczyni się do tego, że będziemy mieli więcej maturzystów.
0: Od 1 września będzie to stypendium, to powiat kartuski. 150 zł miesięcznie będą dawać za chodzenie na lekcje języka kaszubskiego. A jak się dyktando dobrze napisze z kaszubskiego, bo mają takie dyktando, to jest nagroda pieniężna. W zeszłym roku to było 15 000 zł. Ale tylko za pierwsze miejsce.

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
13: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
12: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
13: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
12: Sekrety mundiali.
13: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
12: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
13: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
12: Andrzej Janisz
13: i Filip Jastrzębski.
12: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
14: Tomasz Kowalczyk. Od wczoraj czy od dziś? Bo będzie liga, rozumiem.
15: Zaczniemy tak. Liga Mistrzów. Zaczniemy od tego, co wczoraj, bo wiemy, że Arsenal Londyn już zameldował się w finale Ligi Mistrzów po wygranej z Atletico Madryt 1-0.
14: Skromnie.
15: Skromnie, Bukayo Saka. Wcześniej było 1-1 w Madrycie. Arsenal jest krytykowany za ten styl gry, że jest zachowawczy w rozmaitych mediach. Przeglądając portale społecznościowe czy portal X, możemy to też zauważyć. No ale jednak...
14: Stawka. Zabetonowali bramki, czekali na błąd.
15: Sposób gry Arsenalu, ale z takim sposobem gry jednak sporo tych goli strzelają koniec końców. Są liderem Premier League i zagrają w finale Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 2006 roku, więc na pewno na ten awans zasłużyli.
14: Ale to wczoraj, bo dziś...
15: Dziś będzie rewanż.
14: No,
15: czy będzie z dużej chmury mały deszcz? No, trudno spodziewać się, żeby znów 9 goli padło w meczu Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain, bo pierwsze spotkanie w Paryżu zakończyło się 5-4 dla PSG. Jakiego wyniku spodziewają się więc nasi zachodni sąsiedzi? O tym nasz niemiecki korespondent Adam Górczewski.
16: Zdobywanie bramek jako główny cel wskazują nawet obrońcy. Ponieważ nasz styl doprowadził nas do tego miejsca, gdzie jesteśmy, nie sądzę, żebyśmy powinni coś zmieniać. Chcemy grać atrakcyjny, chcemy grać ofensywny futbol. Oczywiście to jest wymagające od defensywnych, ale też atakujących zawodników, którzy z tego powodu często muszą się cofać do obrony. Mówił Jonathan Tah, który mimo 5 wpuszczonych goli przez linię defensywną z jego udziałem uzyskał za spotkanie w Paryżu wysokie indywidualne oceny. Wstrzymywać koni nie będzie też trener Bawarczyków. Paryżowi trudno się przygotować na to, że ktoś podchodzi do nich tak wysoko jak my. Dla nas też to oczywiście trudne, ale gramy u siebie i chcemy wygrać. Jeśli znowu strzelimy 4 gole, może wygramy 4-0. Ale Paryż myśli podobnie, że powtórzą 5 goli i tym razem wygrają do zera. Priorytetem jest wygrać. Vincent Kompany wydaje się mieć receptę, ale portal Sport.de na wszelki wypadek wylicza udane pogonie Bayernu za rywalami po przegranej na wyjeździe. W ostatnich 20 latach wśród tak wyeliminowanych rywali są Real Madryt, Lazio Rzym i FC Porto. Schocie Burza, Adam Górczewski i Polskie Radio.
15: Początek spotkania o 21:00. Dziś też czekają nas ważne rozstrzygnięcia w lidze siatkarzy. O 17:30 mecz ASEKO Resowia Projekt Warszawa w grze o brązowy medal. Projekt prowadzi w playoff 2-1 i jeżeli dziś wygra, sięgnie po medal. Jeżeli wygrają gospodarze, decydujący mecz w sobotę w Warszawie. W finale z kolei Bogdanka Lublin podejmie warte zawiercie. W rywalizacji do 3 wygranych spotkań tutaj prowadzi zespół z Lublina 2-1. Dziś przy zwycięstwie może sięgnąć po złoto, ale jeżeli wygrają goście, to 5 decydujący mecz w niedzielę w zawierciu. No a dziś te siatkarskie finałowe emocje od godziny 20. A od 21, tak jak mówiliśmy, Liga Mistrzów.
14: Będziesz opowiadał w Krynicy, rozumiem.
15: Będziemy opowiadać, tak jest. Będziemy na bieżąco mówić, co dzieje się w tym, miejmy nadzieję, szalonym kolejnym meczu.
14: 5-4. Tak było. A jak będzie? Tomasz Kowalczyk, dziękuję.
15: Dziękuję.
17: Cztery pory roku.

0: Jak zawsze w środę czas na niezawodny poradnik językowy. Startujemy.
1: Poradnik językowy.
0: Doktor Agata Honcia i redaktor Małgorzata Tułowiecka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. To ja przypomnę, że mogą Państwo wysyłać SMS-y z pytaniami językowymi 71-151 oczywiście i mogą Państwo telefonować, do czego zachęcamy, 22-645-22-66. I na początek takie pytanie, która forma jest poprawna? 100 gram czy 100 gramów?
2: Gramów jak kilogramów.
0: Zależy o co chodzi.
2: Nie.
0: Nie.
2: Niezależnie od tego.
3: Nie damy się wkręcić.
2: Nie. Wiemy, że w jednym z użyć upowszechniła się forma niepoprawna, ale właśnie ona jest niepoprawna. 100 gramów tak jak 100 kilogramów, 100 metrów, 100 centymetrów. Odmieniamy nazwy jednostek miar i wag, bo tego wymaga polska gramatyka i tyle.
3: No dobrze, a dlaczego się szerzy ta niepoprawna forma?
2: Dlatego, że krótsza, dlatego, że krótsza. I ludzie, wbrew temu, co myślą sami o sobie, nie są zbyt twórczy, raczej są odtwórczy. Więc jeżeli gdzieś coś usłyszą, to odtwarzają, małpują, powtarzają, papugują. No i tak to się ten język plecie, rozwija,
3: czyli
2: a właściwie powtarza wszystko.
3: Nie zawsze co krótsze, to lepsze.
2: Nie zawsze, nie zawsze.
3: Takie pytanie od pani Renaty.
2: Ten język plecie, rozwija,
3: czyli
2: a właściwie powtarza wszystko.
3: Nie zawsze co krótsze, to lepsze.
2: Nie zawsze, nie zawsze.
3: Takie pytanie od pani Renaty nadeszło.

0: Tak, Reszlanie.
1: Polecam bardzo gorąco. Zamek Muzeum Starowiejskiego i ostatnią czarownicę. Tak, bo tam wiadomo, ile ważyła czarownica. Tam było urządzenie do ważenia kobiet i konkretna waga powodowała, czy się wędrowało na stos, czy nie.
0: Jedna kaczka, czy dwie kaczki?
1: 48,5 kg było granicą.
0: A,
1: poważnie, nie żartuję.
0: Naprawdę?
1: Tak, i ostatnia czarownica spalona na terenie ziem polskich, to jest właśnie w Reszlu.
0: Ale to dolna czy górna granica?
1: Że jak lżej, to czarownica, a aha, jak ciężej, to nie czarownica.
2: Aha, aha. A to ciekawe,
1: bo
2: nie to jest, słyszałam.
1: No, to już miotły wchodzi w no przecież miotła ma swoją granicę głośności.
0: Czyli górna granica bycia czarownicą to 48,5, tak, a dolna granica bycia kobietą.
2: Warto
0: to
2: o tym pamiętać, proszę państwa, i dzisiaj wracamy
1: polecam,
2: do języka.
1: Polecam, Reszel.
2: Czy mówimy zdolność czegoś, czy do czegoś? Ktoś zadał nam takie pytanie i odpowiadamy.
0: To zależy od tego, co mamy na myśli. Zdolność czegoś to umiejętność, możność, zdolność trafnej obserwacji, zdolność logicznego myślenia. A w znaczeniu talent, uzdolnienie to jest zdolność do czegoś. Ktoś ma zdolność czy zdolności do rysunków, do śpiewu, do recytacji, do nauk ścisłych.
2: Do języków obcych.
0: Do języków obcych i tak dalej, i tak dalej. Przy czym w tym znaczeniu raczej stosuje się formę liczby mnogiej. Ale wtedy, gdy mówimy o talencie, zdolność albo zdolności do czegoś, gdy mówimy o umiejętności, o zdolności czegoś.
2: O, pani Bogusława się dodzwoniła. Ja przypomnę 22 645 22 66. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ja mam taki dylemat. Słyszę często w radio i w telewizji słowo używane kupować, kupywać, pokupować, pokupywać. I nawet czytałam gdzieś ich tam. I nie mam pojęcia, które słowo jest prawidłowe.
0: Już mówię. Tylko kupować, ale wykupywać, przekupywać, rozkupywać, jeżeli taką sobie formę wyobrazimy. Czyli te formy przedrostkowe.
1: Rozkupywać?
0: No wyobraźmy sobie. No, no tak wiele rzeczy kupować roz. W każdym razie.
2: Trochę teoretycznie.
0: Trochę teoretycznie, tak. Ale wykupywać i przekupywać na pewno. Te formy z przedrostkiem pochodzące od kupować, raczej mają y w środku, chociaż mogą też mieć o. A forma podstawowa ma tylko o, czyli tylko kupować, ale wykupywać albo wykupować, przekupywać albo przekupować.
2: I tak dalej.
0: I tak dalej, i tak,
2: i tak dalej. Słuchamy teraz, co ma pani Magdalena do powiedzenia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, drogie panie.
0: Dzień
4: chciałam
0: dobry.
4: Was serdecznie pozdrowić. Nie mam
0: Dziękujemy.
4: Żadnego pytania.
0: Dziękujemy.
4: Chciałam panią powiedzieć, że jestem nauczycielką języka angielskiego i z wielką przyjemnością słucham w pani audycji. Jestem wzruszona, bo uczycie, jak się wysławiać. No i dajecie jakiś taki pozytywny, no nie wiem.
2: Pozytywny bodziec do nauki, także polskiego.
4: Absolutnie, absolutnie. Chcę powiedzieć, żeby dobrze znać język angielski i języki obce, podstawą jest język polski.
2: O tak, tak, też coś na ten temat
4: I
2: mam.
4: Pozdrawiam panie bardzo.
2: Dziękujemy, dziękujemy za ten miły telefon. Może jeszcze ktoś zadzwoni z pytaniem językowym 22 645 22 66, a my odpowiemy na takie pytanie. Czy wtrącanie słów ze staropolszczyzny jest poprawne?
0: No to zależy od tekstu i to nie musi być staropolszczyzna w takim rozumieniu, w jakim my uczymy studentów filologii polskiej, bo staropolszczyzna w naszym rozumieniu to są słowa z okresu od X do XV wieku.
2: O, to bardzo.
0: I współcześnie
1: stare. Czyli padnie się nie łapie.
0: To są takie słowa jak sampierz w znaczeniu przeciwnik, z ojcem, zbrodzień, kiedyś był ten zbrodzień, zwyciężyciel. No takich słów raczej nie wtrącamy. Ale po prostu czasami nazywa się słowami staropolskimi słowa odczuwane jako przestarzałe.
2: Takie aliści.
0: Na przykład, tak, takie aliści właśnie.
2: I tutaj Waldorf się przypomina, nie wiem czy państwo jeszcze pamiętają tego krytyka muzycznego, publicysta, on charakterystyczny głos, sposób mówienia i właśnie wtrącał różne takie starsze słowa.
0: Dla niego one nie były tak bardzo starsze jak dla nas.
2: I ubarwiały tę wypowiedź.
0: Bardzo
2: ubarwiały uwagę.
0: I właśnie po to czasami sięgamy po te narzędzia stylizacyjne. Słowa trochę starsze bywają narzędziem stylizacji. Chodzi o to, żeby z nimi nie przesadzić, żeby nie odciągnąć uwagi od treści, żeby forma nie przesłoniła treści. Ale jeszcze dodajmy, że mamy tak tak w ogóle w naszym języku zachowane relikty stare. Na przykład, gdy mówimy na Węgrzech, to jest jakiś rodzaj

0: archaizmu.
1: No my
0: rękami,
1: tu,
0: my rękoma, tu sobie, oczyma też.
1: My tu sobie o staropolszczyźnie, gadu-gadu, tak? A pan Norbert czeka.
0: Przepraszam, moja wina.
1: Witamy pana. Halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Chciałbym zapytać, jest mi znany taki zwrot igrać ze śmiercią, ale spotkałem się z czymś takim jak igrać z życiem.
0: No,
2: czy to jest poprawne?
0: Nie. Igrać ze śmiercią albo z diabłem, z życiem raczej... Nie, życie jest przyjemne. Życie nie jest ryzykowne. Oczywiście jest ryzyko w
3: też
0: życiu.
3: Też coś takiego słyszałem.
0: Tak?
3: Tak, słuchacz ma rację. Widać, niektórzy błędnie tego używają. Coś słyszeli,
1: doktor,
3: nie wiedzą,
1: proszę się przypatrzyć, bo może...
0: Zapisałam i wężykiem podkreśliłam.
1: Dobrze, bo może się coś szerzy nowego.
0: Może. Wężykiem. Naprawdę, słowo honoru, dwa wężyki teraz już mam.
1: I jeszcze szybciutko, pani Urszula. Halo?
4: Dzień dobry. Chciałam zapytać, jaka jest poprawna forma? Powozić koniami czy końmi?
0: A, końmi. Tylko końmi.
4: No właśnie. Tak. Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze pani Danuta. Proszę bardzo. Halo?
5: Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
5: Proszę pani, proszę rozwiać moją wątpliwość. Czy dystansować się do... dystansować się od?
0: Od. Dystansować się od czegoś, a dystans do czegoś.
1: O, i może dlatego tu się nakładają te dwie możliwości. Bardzo wszystkim słuchaczom dziękujemy, bo musimy kończyć dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że warto posłuchać naszych podcastów. Dzisiaj o wzrostach po raz trzeci, czyli takich wyrazach złączonych, i będzie to na przykład o takich słowach jak ladaco, nicpoń, psiajucha.
0: Orany.
3: Staropolszczyzna, do którego? Do 15 wieku było, tak?
0: Tak, od 10 do 15.
3: Kolega nagrywał ostatnio o kiełbasie staropolskiej. Ona miała receptory, już nie pamiętam, z 1998 czy 1999 roku.
0: Nie.
3: Oni nie rozumieli, że on się też dziwi. No. On się dziwił tak jak panie. Tak. Doktor Agata Honcia i redaktor Małgorzata Tułowiecka. Dziękuję.
0: Dziękujemy.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jak się ma taką sztukę przed sobą, to trudno zachować kulturę. Mówił to Leszek. Widzę, że już jest pokolenie, które kompletnie nie wie, z czego to jest wzięte. Daleko od szosy. To tutaj pani Anna znalazła ten cytat. Piękny. Zresztą pani Anno, dziękuję za podpowiedź. Tak samo jak kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego, ale też coś zupełnie innego, bo bijemy się, wiadomo, o złotą patelnię. No i klient pod krawatem. W sprawie klientów dzwoniących do nas, czy piszących SMS-y pod 72-151, jest kiepsko. A to jest naprawdę łatwa do odgadnięcia rzecz. Czwarta podpowiedź.
1: Ludzkich spraw świadek wielu usypiał dzień, przywołał zwit, zbudził się wit.
0: 72-151, 2 złote plus VAT. O tych cytatach po 11. Tylko w jedynce, tylko w czterech porach roku. Do jakich klientów puszczamy? I nie mam pańskiego płaszcza i...

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
0: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
6: Ach, co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Jedna osoba została poszkodowana w wypadku samochodu osobowego, innej osobówki i busa na południowej obwodnicy Zielonej Góry, a zatem na drodze krajowej numer 32. Na 60 kilometrze nadal obowiązuje ruch naprzemienny. Natomiast zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia w Świętokrzyskiem na drodze krajowej numer 9, niedaleko miejscowości Nietulisko Małe. To pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Radomiem. Na 59 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i mamy informację, że już teraz ruch na dziewiątce jest już możliwy w obu kierunkach i policja nie kieruje na objazdy. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa. Słuchamy.
13: Dzień dobry. Ja chciałem tylko wspomnieć o utrudnieniu na drodze wojewódzkiej 579 w stronę Modlina, ponieważ w Julinku jest przebudowa drogi i są dosyć duże korki, dwie strony, więc czas dojazdu na pewno będzie dużo dłuższy niż normalnie.
12: Przedpołudniowe spowolnienie na trasie ekspresowej S8 w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Bemowo i to w obu kierunkach, a podobnie na Krajowej 7 w okolicy Łomianek oraz na drodze krajowej nr 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Wzmożony ruch na fragmencie przygranicznym autostrady A4 w Dolnośląskiem na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się w sposób płynny. I jeszcze województwo kujawsko-pomorskie. Tutaj wolniej, dużo wolniej właściwie jedzie się na remontowanym fragmencie A1 pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz.
5: Jest 11:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Pracę utrudnia wiatr. Z pożarem lasu na Lubelszczyźnie walczy 400 strażaków. Ogień udało się powstrzymać, ale akcja jest trudna. Za chwilę relacja naszej reporterki. Ta sprawa budziła emocje i sprzeciw. Dziś sąd wyda wyrok w sprawie oskarżonych o śmierć 8-letniego Kamilka. Na miejscu jest nasz reporter. Na kartkach języki obce. Dziś trzeci dzień matur.
14: Nic, tylko wchodzić i zdawać.
15: W porządku, stresik trochę, ale już jest trochę lepiej.
5: Trwa walka z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Choć ognia nie ma już na czubkach drzew, to wciąż pali się ziemia. W okolicach Józefowa w powiecie biłgorajskim płonie 250 hektarów lasów. Niedaleko nadleśnictwa jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
5: Powiedz, jak wygląda sytuacja i czy znane są przyczyny pożaru?
16: Przyczyny pożaru będzie wyjaśniać prokuratura. Dziś ta procedura ma się rozpocząć. W opanowanie żywiołu zaangażowanych jest kilkuset strażaków i śmigłowiec Black Hawk. Jestem właśnie przy zbiorniku wodnym, do którego podlatuje maszyna i tutaj pobiera wodę. Akcję z udziałem śmigłowca obserwowałam około 10 minut temu. Najważniejsza informacja natomiast dotyczy mieszkańców Józefowa i okolic. Ci są na razie bezpieczni, ponieważ pożar jest około 8 kilometrów stąd, a wiatr wieje nie w stronę miasta, lecz w przeciwnym kierunku. Większość osób, z którymi udało mi się porozmawiać, jest jednak ostrożna.
17: Wczoraj było bardzo duże zadymienie. No, do tej pory nie zdarzyło się tutaj taka sytuacja, żeby aż taki był pożar. Także jesteśmy zaskoczeni i zdziwieni. No i przerażeni przede wszystkim.
18: Wiadomo, pożary lasów zawsze są niebezpieczne. A że mieszkamy tu w okolicy, w pobliżu, także trochę zaniepokojeni jesteśmy tym.
17: Pogoda nie sprzyja, także ryzyko, mimo ostrzeżeń, wydaje mi się, że istnieje.
16: Dla mieszkańców gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert. Służby przestrzegają między innymi przed otwieraniem okien, bo zapach dymu nadal niestety czuć.
5: Klaudia Wróblewska obserwuje akcję strażaków. Dziękujemy za te relacje. Sprawa bulwersowała wszystkich. Dziś Sąd Okręgowy w Częstochowie ma wydać wyrok w procesie opiekunów 8-letniego Kamilka. Dziecko było bite i maltretowane przez ojczyma i zmarło po 35 dniach walki o życie w szpitalu. W częstochowskim sądzie jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
5: Powiedz, za co będą odpowiadać opiekunowie Kamilka i co im grozi?
19: Prokuratura Regionalna w Gdańsku oskarżyła ojczyma 8-letniego Kamilka Dawida B. o popełnienie zabójstwa dziecka ze szczególnym okrucieństwem w warunkach recydywy i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. W akcie oskarżenia znalazło się także znęcanie nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, a także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. 29 marca 2023 roku w Częstochowie oskarżony polewał Kamilka wrzącą wodą, uderzał pięściami i prysznicem i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Dziecko miało poparzone 25% ciała i złamaną rękę. Już wcześniej ojczym znęcał się nad pasierbem, łamał mu ręce i nogi, przypalał papierosami. Matka dziecka Magdalena B. została oskarżona o udzielenie pomocy mężowi w zabójstwie przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia. Grozi im kara więzienia nie krótsza niż 12 lat, 25 lat lub dożywocie. Sąd jednak nie wykluczył zmiany kwalifikacji czynów zarzuconych oskarżonym. Na ławie oskarżonych zasiądą jeszcze dwoje krewnych, Wojciech i Aneta J., którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Grozi im do 3 lat więzienia.
5: A w Częstochowie jest Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za te relacje.
20: To są aktualności jedynki.
5: Europa musi brać większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, oświadczył szef MONU. Polska się zbroi, a wolne środki na wojsko przesuwa na rozwój przemysłu dronowego, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz na otwarciu konferencji Defense 24 Days.
20: Szanując i kontynuując to, co jest możliwe i co jest potrzebne z tradycyjnego uzbrojenia, wszystkie wolne środki przesuwamy w kierunku dronów i systemów antydronowych takich jak SAN, w kierunku sztucznej inteligencji i obrazowania satelitarnego i w kierunku bardzo ważnym, szczególnym, pociski dalekiego, precyzyjnego zasięgu.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Polska ma do odegrania znaczącą rolę w relacjach transatlantyckich i będzie zabiegać o stałą obecność wojsk amerykańskich w Europie. Dziś stres był mniejszy, tak przynajmniej wynika z relacji samych zainteresowanych. Środa to trzeci dzień matur. Maturzyści piszą egzamin z języka obcego. Matura z języka obcego rozpoczęła się o 9:00.
14: Zapraszamy, zapraszamy! Wszystkie bramki już otwarte! Nic tylko wchodzić i zdawać!
15: W porządku, stresik trochę, ale już jest trochę lepiej.
21: Dzisiaj najłatwiej.
15: Zdecydowanie.
22: A dobrze, wszystko gra.
21: Dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie.
5: Egzamin z języka obcego trwał 2 godziny, więc o 11:00 wybrzmiał ostatni dzwonek egzaminu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
23: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
24: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: Pogoda.
5: Najcieplej dziś na południowym wschodzie, nawet 27 stopni. Najzimniej na Kaszubach i nad morzem, tutaj 8 stopni. 23 stopnie w centrum, na północy chmury i możliwy deszcz. Pojawią się też burze w pasie od południowego zachodu przez centrum po północny wschód. Wiatr jest słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu i w Karpatach miejscami dość silny. Ciśnienie w Warszawie to 991 hektopaskali.
23: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
24: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: Co tu się dzieje w tych państwa propozycjach? Pan Marek, panie Romanie, bardzo porządna dziewczyna. Trudno. Co robić? Pamiętam tę scenę. To po tym, jak tam jest, prawda, kto to jest reżyser, Hofander przyszedł i szpaduje tutaj. No to kończ, Jasiu, i robimy. Kto oglądał, ten wie, o co chodzi. Pan Włodzimierz, panie redaktorze, mój ulubiony cytat. Teraz pan ma relaks. A pani Wanda pyta, a z innych filmów mogą być? Oczywiście, pani Wando.
1: Nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana.
0: Służbowo. Na statek, bo to droga na Ostrołękę była. A urodziłem się, no właśnie, chociaż ta data akurat w tym przypadku była prawdziwa, tym mówiło o sobie. 71-151, nasz komunikator SMS-owy, gdyby państwo chcieli coś dorzucić w sprawie tych cytatów, to już za parę minut. Rozmowa na ten temat i o tym, jak pokolenia przesuwają sobie te filmy i każde pokolenie ma chyba własną bazę, na podstawie której buduje to wszystko, a o niektórych zapominamy, a niektóre w ogóle nie pasują do obecnych czasów. Dlaczego tak się dzieje? Też czekam na państwa podpowiedzi. Roman Czajarek, zapraszam, gramy dalej.
2: Cztery pory roku.
0: To jeszcze tylko, żeby zamknąć sprawę konkursu, bo idealnej odpowiedzi ciągle nie możemy znaleźć. 72, 151, ostatnia podpowiedź. Więcej nie będzie. Proszę posłuchać i rozpoznać.
3: Licheń, największy Maryja Bogu Rodzica, o wysokości ponad 4 metrów i waży prawie 15 ton, a ton, jaki wydaje, to jest dźwięk C.
4: Rozespanych budzi domy i zwierzęta w dni powszednie oraz w święta.
5: Królowa Bona była wtedy brzemienna. 1 sierpnia urodził się następca tronu, Zygmunt August.
4: Bam, bom.
0: No, 72, 151, czekam na państwa odpowiedzi w sprawie konkursu, a w sprawie cytatów. Jogi Babu, mały miś. Brawo Jasiu, że to się jeszcze wcześniej nie pojawiło. Zupełnie zapomniałem. Mały miś? Nie, tam chyba było biedny miś, panie Stanisławie, prawda? No,

0: Ten najsłynniejszy, sądząc po tym, co państwo tu piszecie, to jest chyba ten, od którego myśmy dzisiaj zaczęli. Ale nam się udało trafić. Nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest Lądek. Lądek Zdrój. Trzeba było od razu mówić, że to jest za granicą. Ale można też inaczej.
1: Chyba się udało.
2: Udało się.
1: Haha, no, mówiłem, brachu, ciachu i po strachu. Ciemność. Widzę ciemność. Ciemność widzę.
0: Bocian, bo tam musi być jakaś cywilizacja, znaczy się idziemy na wschód. A wcześniej wchodziliśmy służbowo na statek.
3: Co ty tam widzisz?
4: Koń, krowa, kura, kaczka, kura, kaczka, drób.
3: W tak pięknych okolicznościach przyrody i tego i niepowtarzalnej pani pozwoli. I pan również, że skoczę po swoją żonę.
0: Sidorowski i Mamoń. I Szymon Kołodziejczyk. Dzień dobry, witamy. Pasjonat filmu, kanał Język Filmu na YouTubie. A prawie 10 tysięcy filmów w sumie w kolekcji, podobno tak u ciebie tam.
5: Tak, dzień dobry.
0: Przyniosłeś w ogóle ze sobą tutaj jakieś świetne filmy, widzę.
5: Tak, przyniosłem ze
0: Co
5: sobą
0: to jest?
5: Kilka właśnie takich komedii polskich z tamtych lat. W fajnych, bardzo specjalnych takich wydaniach ze specjalnymi rysunkami Raczkowskiego na okładkach. To są płyty DVD.
0: No dobra, ty jesteś które pokolenie? Czyli ty jesteś pokolenie których komedii?
5: No ja jestem pokolenie, które zna powiedzmy te komedie, ale bardziej od strony, że one leciały w moim domu, bo rodzice oglądali, bym tak powiedział, więc one nie są mi obce, ale to nie są komedie, które też zdobyły moje serce i muszę powiedzieć, że od niektórych się nawet odbiłem.
0: Od których?
5: Od Rejsu na przykład. Ja Rejs obejrzałem dopiero za drugim razem, bo pierwszy raz no nie byłem w stanie, muszę przyznać, i nie wierzyłem, że taki film można zrobić. Nie wierzyłem, że ktoś pisze, że to jest jedna z najśmieszniejszych komedii w ogóle. Ale faktycznie obejrzałem go drugi raz, dałem mu szansę, ale no myślę, że można się odbić.
0: Okej, okay, a z Misiem jak?
5: Nie, no Misia akurat faktycznie tutaj nie odbiłem się od Misia, ale z Misiem mam też, myślę, ciekawą historię, bo inaczej go oceniam, oceniłem go kiedyś, inaczej go oceniłem niedawno, jak sobie właśnie odświeżałem ten film, to muszę przyznać, że ja tak powiem tak, jedno oczko Misia poszło w dół. Może to też jest kwestia tego, że żyję trochę na tym świecie, trochę bardziej rozumiem ten świat, a jednak no, mimo że jest to format komedii, to tam są pewne prawdy o naszym kraju, o tym, co się dzieje, no zawarte, tak? I one niekoniecznie są takim tylko śmiechem, tylko też jest może ten śmiech przez łzy, prawda?
0: Znaczy taka smutna ironia, że to czasy mijają, a pewne rzeczy się ciągle nie zmieniają. Łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu.
5: Oj, no
0: to
5: właśnie
0: mówiłem ja,
5: tak,
0: Romek w tym przypadku, tak. No.
5: Że się nie zmieniają. Tak, szkoda, że faktycznie czasami pewne rzeczy do dzisiaj przetrwały. Zresztą też nawet ten humor Barei, który nawet do dzisiaj można znaleźć w wielu instytucjach, w biurokracji, prawda, to występuje i nawet no, bierzemy te absurdy.
0: Profil, nawet tak. Bareja by tego nie wymyślił, nie? Więc
5: dokładnie. I no, to też troszeczkę jest smutne, wbrew pozorom.
0: Ja pomyślałem sobie jeszcze o czymś innym, że są tacy, bo wcześniej żartowałem tutaj, że Bareja dostał jedną jedyną nagrodę w życiu i państwo nie wierzyli. On dostał nagrodę w latach 70. od środowiska LGBT w Stanach Zjednoczonych, które film Poszukiwana odebrało dosłownie. W ogóle nie odczytali tego jako komedii. Oni uznali, że oto za żelazną kurtyną ktoś kręci film o facecie, który przebiera się za kobietę. Wow! I odnosi sukces. Wow! To znaczy, że promujemy to przebieranie się. Wow! Dajmy mu nagrodę. Wow! Nie odebrał. A to była jedyna, jak się potem śmiał pod koniec swojego życia, poważna nagroda, jaką kiedykolwiek dostał, choć no oni nie chwycili. Więc może my nie chwytamy tych filmów teraz.
5: To znaczy, właśnie tutaj chciałbym powiedzieć, że ja myślę, że te filmy trudno sprzedać na rynek zagraniczny, bo one po prostu będą niezrozumiałe. Ja bym tutaj nawet może tak porównał, jest taka seria Gang Olsena. Z tego co pamiętam, to jest chyba duńska produkcja.
0: Oczywiście, znam
5: i
0: na pamięć.
5: Jak to się, tak, jak się to obejrzy, okej, okay, my możemy powiedzieć super fajnie, ale to jest zupełnie no, coś innego. Tego nawet nie można porównać do naszych formatów, więc to jest też tak, że my mamy swój format, znaczy mieliśmy swój format komedii, bo takiego formatu już dzisiaj nie ma. I myślę, że on jest bardzo zrozumiały dla nas, dla Polaków, a no właśnie tam za granicą oni mieli prawo tak to
0: znaczy,
5: zrozumieć.
0: Gang Olsena to jest taka kwintesencja Danii. Ja tam troszkę w swoim życiu byłem, więc to pasuje do nich idealnie.
5: A Kraj Klocków, Lego
0: i Gang Olsena. No ale naszą kwintesencją to nawet nie Rejs, bym powiedział. Sami Swoi. To bym jeszcze nawet szukał gdzieś dalej tych korzeni. To jakbym miał powiedzieć, gdzie jest Polska? Sami Swoi, Kochaj albo Rzuć, Nie ma mocnych. To jest ta bajka w ogóle. Może 40-latek dla pokolenia PRL-u. Troszkę tak.
5: No, dla mnie na przykład Seks Misja i King Size, bo to są też fajne takie alegorie. No, zresztą jak to się też ogląda, no to tam trzeba też jakby zrozumieć, że tam się mówiło coś o systemie, o Polsce, ale no, nie w sposób dosłowny. Mi, na przykład do mnie to bardzo przemawia.
0: Piło się Polo Koktajl. Kto dzisiaj wie? Chociaż podobno wraca ten napój gdzieś tam. Nie?
5: O, proszę.
0: Jak kiedyś zażartowałem, ktoś mówi, ja wiem, o co chodzi. Mówi, wiesz co, a u nas tam jakiś prywatny sprzedawca, czy jakiś producent sobie wymyślił, że tą nazwę reanimuje i może coś w tym jest. No dobra, ale potem mamy całą serię takich komedii typu Chłopaki nie płaczą. Pojawia się Szef wszystkich szefów. Killer po drodze jest, o przecież. Do mnie jakoś Killer nie trafił. Jak ja to mówię innym, to oni mówią, Killer ci się nie podoba, ci się może... Ja mówię, taki był za bardzo łopatą po głowie momentami dla mnie. Za dosłowny.
5: Ja bym powiedział tak, bo z Killerem to też jest bardzo ciekawa sprawa, że go wymieniłeś. Tak naprawdę do Killera pisał scenariusz Piotr Wereśniak, który potem debiutował jako reżyser komedią romantyczną Zakochani, 2000 rok. I to jest też bardzo ciekawe, bo to się tak przyjęło, że to jest taka granica, taka pierwsza polska-amerykańska komedia. I tutaj można powiedzieć, że mamy nawet taką zmianę formatu, można nawet tak powiedzieć, taka trochę amerykanizacja naszych komedii weszła. I ten format, który tutaj mamy, omawiamy, Rejs, Sami Swoi, Nie Lubię Poniedziałku, no to...
0: To jest nasze
5: dzisiaj,
0: polskie.
5: Dzisiaj go już nie ma. A i potem właśnie ten Killer, tam też jest mnóstwo fajnych tekstów. Na przykład to jest bardziej... ta komedia na przykład bardziej do mnie przemawia. Ale myślę, że ten format już idzie w takim
0: Memory
5: innym kierunku. Memory,
0: fajn, siara i wszystko jasne. Na waciki.
5: Tak, poza tym Wereśniak był takim też miłośnikiem amerykańskiego formatu kina. Tak? Trzy akty, łuk przemiany bohatera. Tak? Na przykład jak weźmiemy sobie taką komedię Nie Lubię Poniedziałku, no to tam jest dużo śmiechu, dużo fajnych takich scen, ale tam nie ma głównego bohatera, który jak w amerykańskim kinie ma ekspozycję, potem przechodzi przemianę i w ostatnim akcie ta przemiana już się dokonuje, tak?
0: A, czyli Killer pas... Widzisz, ale teraz sobie pamiętam.
5: Killer ma ten format.
0: Ma i teoretycznie w takim razie powinien odnieść także międzynarodowy sukces. Ale jakoś nie pykło.
5: No niby tam kupili go za granicą, ale coś nie wyszło.
0: Szału nie było, no właśnie, więc tak sobie myślę.
5: Ale to jest może odpowiedź, że nasze komedie, bo Killer jeszcze ma, ja myślę, ten akcent tych dawniejszych komedii i wydaje mi się, że może tutaj jest ta odpowiedź, że nie da się tak łatwo przełożyć naszego polskiego humoru, naszej polskiej komedii na amerykańską komedię.
0: No dobra, to teraz będzie trudne, bo musimy powolutku puentować, jak to w filmie, przechodzimy przemianę głównego bohatera. Większość osób, jak się teraz, zresztą patrzę, co mi tu wpisują słuchacze, bo oczywiście przerzucają się cytatami, każdy ma swoje, widać, które pokolenie. Ale wiele osób pisze, dzisiaj już takich filmów nie robią. Kiedyś to robili te filmy, komedie, dzisiaj to w ogóle jakieś barachło. Robią, tylko my ich nie potrafimy zrozumieć, czy rzeczywiście nie robią?
5: Ja powiem tak, pokolenie, które zakochało się w tamtych komediach, ono niestety musi przyjąć to, że teraz są inne komedie czy inne filmy, które pasują do nowych czasów, do nowego pokolenia, bo moim zdaniem też jest bardzo trudno komuś wytłumaczyć na przykład, jakie to były czasy, co to był ten PRL, socjalizm, tak, komunizm, a to były czasy, które właściwie są kontekstem dla tamtych komedii i no, ja myślę, że naprawdę komuś nawet, kto żył w tamtych czasach i rozumie ten humor i te w ogóle te sceny, to byłoby mu trudno dzisiejszemu amatorowi kina wytłumaczyć właściwie, co to było, żeby on jakby nie odbił się od tych komedii, ale to nowe pokolenie ma swoje nowe filmy i tutaj też musimy przymknąć oko na swoje...
0: streamu. To są filmy dla Netflixa kręcone itp. Najpierw tam pokażemy, potem gdzieś tam.
5: Tak,
0: nie do kina.
5: To może nie mamy komedii, ale na przykład mamy Heweliusza, Ostatnio ołowiane dzieci, które też bardzo, moim zdaniem, bardzo dobrze opisują tamte czasy, które właśnie też opisują te komedie. Dwa filmy, Bokser i Kulej, sobie tutaj zapisałem z 2024 roku. Świetnie też pokazały tamten czas i tam też pokazują to, co się tam działo. Oczywiście to nie są komedie.
0: Tak,
5: na przykład, więc tutaj też nie chciałbym powiedzieć, może to nie są formaty już komedii, ale jednak też pokazują, odnoszą się do tamtych czasów naszych, prawda, polskich.
0: Tak sobie myślę, czy ktoś nakręci komedię o tym, co się dzieje teraz, ale aż się boję, bo to by dopiero niezłe było. Chociaż jak w ważnych przemówieniach niektórzy potrafią cytaty wkręcić z filmów, to...
5: Może dzisiaj takie komedie mamy na YouTubie, tak, w materiałach tam i dużo się dzieje.
0: Kanał nazywa się Język Filmu. Gdyby państwo chcieli pooglądać Szymona na YouTubie, to znajdziecie sobie spokojnie, można kliknąć, pogadać, zobaczyć i zrozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Szymon Kołodziejczyk. Dziękuję.
5: Bardzo dziękuję.

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gang Otwartych Serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
5: Gang Otwartych Serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
4: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama. Autopromocja.
8: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
9: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
8: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
9: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
8: Sekrety mundiali.
9: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
8: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
9: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
8: Andrzej Janisz
9: i Filip Jastrzębski.
8: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Pogoda.
10: Jest poważne ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym lasów, to RCB oczywiście rozsyła. Jakbyśmy zrobili tak kreskę przez Polskę, to gdybyście tak Państwo połączyli, Zgorzelec z Suwałkami, taką krechą, to co jest na lewo w górę, czyli na północ i na zachód, niskie temperatury, chłodno, tam w tej chwili 6 stopni w Lęborku, 9 w Szczecinie, 11 w Gorzowie, o, to już szaleństwo w ogóle, 7 w Trójmieście, 8 w Świnoujściu. A teraz w dół, czyli na wschód i na południe od tej kreski, 27 stopni we Włodawie. W tym momencie już 24, 25, 23, 26. Lublin, Kraków, Katowice, tu jest ciepło i tu jest gorąco i tutaj to zagrożenie pożarem jest gigantyczne i tam właśnie strażacy z tym pożarem walczą. Być może pojawi się deszcz, ale to nie będą silne opady, a powinien być deszcz i to silny i wszyscy na niego czekamy. Temperatura maksymalna 10 na północy, za to już od 23 do 27 w centrum i nad południowym wschodzie. Teraz ruszamy do Siewierza. Siewierz. Na zamku w Siewierzu czeka na nas pan Artur Rok z Fundacji Zamek Siewierski. Dzień dobry, panie Arturze.
11: Dzień dobry. W Siewierzu ładna, słoneczna pogoda, temperatura około 20 stopni. Znajdujemy się w ruinach siewierskiego zamku. Jest to jeden z kilku zabytków Siewierza świadczący o jego bogatej historii jako stolicy księstwa siewierskiego. Zamek powstał w okresie średniowiecza, ale w późniejszych wiekach został on przebudowany w stylu renesansowym i barokowym. Do dnia dzisiejszego zachowały się jego ruiny w postaci murów skrzydeł mieszkalnych, baszty, barbakanu oraz odrestaurowanego bronnego tarasu artyleryjskiego. Warownia wznosi się na łąkach nieopodal rzeki Czarnej Przemszy parę minut drogi od siewierskiego rynku. W dawnych czasach łąki te tworzyły obszerne jezioro, które wodą zasilało zamkową fosę. Z tego względu wejście do zamku wiodło poprzez długi drewniany most zwodzony. W 2008 roku został on zrekonstruowany i jest jednym z nielicznych działających mostów zwodzonych na polskich zamkach. Zapraszamy do Siewierza i na zamek w Siewierzu.
10: Polecam Siewierz. Przy okazji pozdrowienia dla Jurka Majcherczyka, to ten od Kanionu Kolka, chyba najbardziej znany obywatel Siewierza. honorowy i tak dalej. To on właśnie stamtąd. Jurku, wszystkiego dobrego. Może ktoś tam ci da znać w Stanach za oceanem, że o tobie mówiliśmy tutaj. Warszawa jeszcze. Stacja pomiarowa. 23 stopnie wskazuje termometr stolicy. Na barometrze 992 hektopaskale i 1/10. I przestało to ciśnienie spadać.
12: Cztery pory roku.

0: Pan Piotr napisał, serial Rancho to jest tak naprawdę jak alternatywy z czasów PRL-u. To ja bym jeszcze powiedział, że dałoby się znaleźć coś w latach 60. czy 70. Lata 70. mają 40-latka i też jest takim serialem ten 40-latek dla tamtych czasów. A lata 60? Wojna domowa? No chyba tak. I wtedy się, wiadomo było, z czego się śmiać i wtedy śmialiśmy się z tego, co w tym filmie było pokazywane. Teraz też wracamy w inne czasy, ale będzie powieściowo i to jest klasyka gatunku, bez żadnych wątpliwości.
1: Lektury jedynki.
0: Posłuchajmy trzeciego fragmentu słynnej powieści Sir Artura Conan Doyle'a Pies Baskervillów w interpretacji Jarosława Gajewskiego. Doktor Mortimer powiedział Holmesowi, że przy zwłokach Sir Charlesa dostrzegł ślady łap ogromnego psa.

Holmes pochylił się naprzód z błyskiem w oczach, który był dowodem żywego zainteresowania. Jak to się stało, że nikt poza panem tego nie zauważył? Ślady znajdowały się o jakieś 20 jardów od ciała i nikt nie zwrócił na nie uwagi. Gdybym nie znał tej legendy, pewno bym ich też nie dostrzegł. Teraz niech mi pan powie, doktorze, a jest to szczegół wielkiej wagi, czy ślady, jakie pan dostrzegł, znajdowały się na ścieżce czy na trawie? Na trawie ślady byłyby niewidoczne. Czy były one po tej samej stronie, co furtka? Tak, i to na samym skraju ścieżki. Zaciekawia mnie pan niezmiernie. A czy furtka była zamknięta? Zamknięta na kłódkę. Jakiej wysokości jest ta furtka? Około 4 stóp. Więc można się przez nią przedostać? Z łatwością. Czy dostrzegł pan coś godnego uwagi przy furtce? Nic szczególnego. Na litość boską, czy nikt tego miejsca nie badał? Badałem je osobiście. I nic pan nie odkrył. Sir Charles stał w tym miejscu od 5 do 10 minut. Z czego pan to wywnioskował? Zobaczyłem na ziemi popiół 2 razy strząśnięty z cygara. Doskonale, powiedział Holmes. Watsonie, znaleźliśmy godnego nas kolegę. Ale jakie tam były ślady? Było dużo śladów Sir Charlesa. Innych nie zauważyłem. Sherlock Holmes... Ale jakie

0: Nie mogłem wezwać pana, nie wyjawiając tych wszystkich szczegółów, a podałem już powody, dla których wolałem milczeć. Zresztą... Dlaczego pan się waha? Są okoliczności, w których najbardziej bystry i doświadczony detektyw nic poradzić nie może.
1: Czy przypuszcza pan, że mamy do czynienia z czymś nadprzyrodzonym?
0: Tego nie powiedziałem.
1: Ale niewątpliwie tak pan myśli.
0: Trwoga panuje w całej okolicy i tylko człowiek wielkiej odwagi ośmieliłby się zapuścić w nocy na moczary.
2: Ślady wielkiego psa. Z nagrań archiwalnych Polskiego Radia odtworzyliśmy trzeci fragment powieści Artura Conan Doyle'a Pies z Baskervillów w interpretacji Jarosława Gajewskiego. Ciąg dalszy jutro.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Zanim powiem Państwu, co jutro w naszej audycji, to wcześniej czas na rozwiązanie naszej zabawy. Pan Maciej z Kielc. Dzień dobry, panie Macieju.
1: Dzień dobry.
0: Co tam było schowane, po czym pan poznał, co pana naprowadziło? Słucham.
1: Otóż schowany był dzwon Zygmunta. Naprowadziło mnie w zasadzie od początku. Domyślałem się, że chodzi tutaj o jakiś z dzwonów, aczkolwiek no później kwestie tego Ludwisarza i jego nazwisko, no to w zasadzie przesądziło, że chodziło o dzwon Zygmunta.
0: A mogę zdradzić, gdzie pan studiował? Bo to by tak sporo wyjaśniało. Na UJ-cie. Co to były za studia? Jaki to był kierunek?
1: Tak, studia prawnicze. 2001-2006 studiowałem, ćwierć wieku temu. No i miałem, że tak powiem, przyjemność tutaj i słyszenia, i widzenia dzwona Zygmunta. Znaczy, bo przecież ten dzwon jest dzwonem żywym, on bije. Mm. Ostatnio bił 3 maja bodajże.
0: Bije i miałem też ten, powiedziałbym, nawet zaszczyt rozmawiać z tymi, którzy ten dzwon uruchamiają, czy wiedzą o tym wszystko. No i to była niezwykła, fascynująca rozmowa, taka jak już było zamknięte, już tam nikogo nie było i sobie poszliśmy na tą wieżę, na wycieczkę i na rozmowę. Natomiast chciałem kiedyś studiować na UJ-cie, to było moje marzenie, ale się nie udało, więc zazdroszczę panu bardzo. Panie Macieju, jest nagroda...
1: A ja panu, panie Romanie, zazdroszczę, bo szczerze mówiąc, pan dla mnie ikoną polskiego radia i tak szczerze mówiąc, ja panu niesamowicie zazdroszczę. Więc
0: to ja dziękuję za miłe słowo.
1: Jak pan Roman Czojarek.
0: Dzięki za miłe... Zapraszam do radia na wycieczkę. 16 będzie Noc Muzeum, więc będzie można się spotkać. O, jak pan może podjechać do Warszawy. Bardzo chętnie. Dziękuję bardzo, panie Macieju.
1: Mam nadzieję, że może będzie dane spotkać się z panem.
0: Mam nadzieję, że tak. Zapraszam państwa do jedynki przez całą dobę i na jutro do 4,5 roku. Ktoś mi się z panem Maćkiem zagadali. Jak ktoś w radiu pracuje, to musi gadać. Do usłyszenia. Dzięki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
10: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na autostradowej czwórce na Podkarpaciu między węzłami Tarnów i Dębica Zachód w pobliżu Żyrakowa samochód ciężarowy zgubił ładunek i zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa na 530 km. Na ekspresowej szóstce na Pomorzu między węzłami Kowale i Rusocin w pobliżu węzła Gdańsk Południe na 342 km zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Z tego powodu zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej w kierunku Łodzi. Utrudnienia tutaj są, ale niewielkie. Nie ma ich natomiast wcześniej na i wciąż remontowanym fragmencie między węzłami Gdańsk-Kowale, Gdańsk-Południe, ale przypominam o tym, że jest tam zwężenie. Droga krajowa nr 32 na południowej obwodnicy Zielonej Góry. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa jedna osoba została ranna. Na 60 km obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. No i przypominamy także o utrudnieniach w województwie lubelskim w powiecie biłgorańskim. W związku z pożarem lasów w pobliżu Józefowa jest całkowicie zablokowana droga wojewódzka 849 w tym miejscu. Na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Toruń Południe i Lubicz są spowolnienia. Są one spowodowane remontem na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj spowolnienie utrzymuje się na 7-kilometrowym fragmencie, na którym właśnie występuje zwężenie. Jeśli chodzi o A1, to jest też niewielkie utrudnienie, tym razem na jezdni w kierunku Łodzi między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Tutaj także jest zwężenie związane z przebudową drogi. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
11: Za chwilę nadamy sygnał z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można precyzyjnie regulować wszystkie nasze zegary. A po sygnale Kraków i tradycyjnie, jak to w jedynce, hejnał z Wieży Mariackiej.

0: był program Pierwsze Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. 25 lat więzienia dla ojczyma Kamilka z Częstochowy. Sąd Okręgowy postanowił w sprawie opiekuna 8-letniego Kamilka z Częstochowy. To kara łączna za znęcanie się fizyczne i psychiczne od wielu lat i doprowadzenie do śmierci dziecka. Więcej w magazynie w samo południe. Zbiera się sztab kryzysowy z udziałem premiera w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Donald Tusk odbierze meldunek od służb. Akcja gaśnicza w powiecie biłgorajskim w tym regionie trwa od wczoraj. Pożar objął 250 hektarów lasów. Z ogniem walczy 400 strażaków. W związku z zagrożeniem pożarowym obowiązuje alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców części województwa lubelskiego i podkarpackiego. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk zaapelował o ostrożność w lasach.
1: Nie zostawiajmy szkła, które może działać jak soczewka i powodować wzrost zagrożenia pożarowego. Nie wjeżdżajmy samochodami do lasu w miejsca niedozwolone. Nie rzucajmy niedopałków papierosów.
0: Ogień w powiecie biłgorajskim nie rozprzestrzenia się, ale akcja jest bardzo trudna. Pali się ściółka. Wczoraj rozbił się w czasie akcji samolot typu dromader. Zginął pilot. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Nie wnikamy, skąd amerykańscy żołnierze mieliby do nas przybyć, mówi szef resortu spraw zagranicznych, komentując zapowiedzi USA o zmniejszeniu liczby amerykańskich wojsk w Niemczech. Radosław Sikorski wskazał, że Polska jako kraj frontowy NATO od lat zabiega o ich obecność.
2: W polskim interesie jest, żeby amerykańskich żołnierzy w Europie było jak najwięcej, a najlepiej w Polsce. Konsekwentnie kolejne rządy od wielu, wielu lat. Kiedyś mi zarzucano, że się domagałem dwóch ciężkich brygad, a dzisiaj mamy 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, czyli równowartość dwóch ciężkich brygad. My nie wnikamy w to, skąd ci amerykańscy żołnierze mieliby przybyć. W Polsce będą mile widziani.
0: Donald Trump zapowiedział redukcję wojsk USA w Europie. Ponad 5 tysięcy żołnierzy ma opuścić Niemcy. Nie wiadomo jednak, czy wrócą oni do kraju, czy zostaną relokowani do innych krajów NATO. Ewentualnie mogliby trafić do Polski, Rumunii lub krajów bałtyckich. Polska podpisze w najbliższy piątek umowę pożyczkową SAFE z Komisją Europejską. Otwierają się duże możliwości, mówi o pieniądzach z programu SAFE pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Polska jest pierwszym krajem, który skończył całą procedurę. Mamy teraz niezwykle ważny moment, takiego okna możliwości, kiedy nawiązujemy sojusze o wspólnych projektach zbrojeniowych. Albo zrobimy to teraz, albo to okno możliwości się zamknie.
0: Na podstawie dokumentu SAFE Bruksela zaciągnie dla Polski nisko oprocentowane kredyty na zbrojenia.
4: To są aktualności jedynki.
0: Chcieli 10 tysięcy złotych łapówki w zamian za wydanie pozytywnej decyzji na użytkowanie lokalu. Policja zatrzymała urzędnika i kobietę, która pośredniczyła w przekazywaniu pieniędzy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku, mówi Magdalena Ciska z Komendy w Gdańsku.
5: Funkcjonariusze zatrzymali 41-latkę, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Trafił również 49-letni urzędnik, dla którego zabezpieczona przez policjantów korzyść majątkowa była przeznaczona.
0: Zatrzymanym grozi 8 lat więzienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Pochmurna i deszczowa północ Polski. Nad morzem na termometrach maksymalnie od 8 do 11 stopni. Na zachodzie od 9 do 17. 23 stopnie w centrum, 25-26 na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Może zagrzmieć w pasie od południowego zachodu przez centrum po północny wschód. Ciśnienie w Warszawie wynosi 991 hektopaskali.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Zła w Łomży, umiarkowana w Rzeszowie i Suchej Beskidzkiej. W tej chwili prąd pochodzi w większości ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca.
4: Jedynka. Polskie Radio.
6: 10 po 12.
4: W samo południe.
6: Program W samo południe zaczniemy od informacji sprzed chwili. Ojczym Kamilka z Częstochowy ma spędzić w więzieniu 25 lat za zabójstwo dziecka ze szczególnym okrucieństwem.
7: Obwiniam siebie i będę do końca życia. Dla mnie to jest kara, że jestem też winna temu tak naprawdę, że no nic nie zareagowałam.
6: W programie również polityka. Do 3 razy sztuka. Rząd jeszcze raz przygotuje projekt regulujący rynek kryptowalut, apelując do prezydenta, by tym razem nie wetował. W tyle jest dyskusja o aferze Zonda Krypto.
8: Trzeba być albo osłem, albo ślepcem, żeby dalej trwać przy swoim zdaniu po aferze Zonda Krypto.
6: Na Lubelszczyźnie trwa walka z pożarem lasu. Nasza reporterka na miejscu obserwuje działania Straży Pożarnej.
9: Front pożaru, czoło pożaru może przemieszczać się z prędkością do nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę.
6: Nie pomagają plomby, nadajniki i zabezpieczenia. Kolejny raz pojawiły się w sieci przecieki z matur. Jak egzaminatorzy mogą zwalczać nowoczesne technologie? Karol Surówka, to jest W samo południe. Na początek przenosimy się do Częstochowy. Właśnie w tej chwili odczytywany jest wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka, sprawa z 2023 roku. O zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oskarżony został ojczym chłopca Dawid B. Przed chwilą usłyszał nieprawomocny wyrok 25 lat w więzieniu. Na ławie oskarżonych usiadła też matka dziecka, Magdalena, która ma odpowiedzieć za współudział w zabójstwie i nieudzielenie pomocy. Ten ostatni zarzut usłyszeli także krewni dziecka, Wojciech i Aneta J. Ze śledztwa prokuratury wynika, że Dawid B. przez dłuższy czas maltretował 8-latka, bił, kopał, polewał wrzątkiem. Kamil doznał bardzo rozległych obrażeń, w tym ciężkich poparzeń. Nikt chłopcu nie pomógł, mimo że rodzina była pod nadzorem ośrodków pomocy społecznej. Działała też procedura niebieskiej karty. Sprawa dopiero wyszła na jaw, gdy biologiczny ojciec Kamila odwiedził syna, zobaczył jego stan i wezwał pomoc. Chłopiec trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który jest na miejscu przed sądem w Częstochowie. Dzień dobry, Mariuszu.
10: Dzień dobry.
6: Wiemy, że ten wyrok w tej chwili jest odczytywany. Co na razie udało ci się dowiedzieć?
10: No wiemy, że 25 lat więzienia to na taką karę sąd skazał ojczyma Kamilka Dawida B. Sąd uznał, że oskarżony jest winny znęcania się psychicznie i fizycznie nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką. Także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. No i właśnie łączna kara za te przestępstwa to 25 lat więzienia. Przypomnijmy, że 29 marca 2023 roku w Częstochowie oskarżony polewał Kamilka wrzącą wodą, uderzał pięściami i prysznicem i rzucił w końcu na rozgrzany piec węglowy. Dziecko miało poparzone 25% ciała i złamaną rękę. Już wcześniej ojczym znęcał się nad pasierbem, łamał mu ręce i nogi, przypalał także papierosami. Dziś na sali sądowej weszli także przedstawiciele organizacji broniących praw dzieci, a z transparentem, z twarzą Kamilka weszła też jego przyrodnia siostra Magdalena Mazurek.
7: Jakikolwiek wyrok zapadnie, tak, no to nie zwróci życia mojemu bratu, ale fakt jest taki, że kary powinny być surowe moim zdaniem. Znaczy etap, jeżeli chodzi o to, że mojego brata nie ma na świecie, to się nigdy nie zamknie. Zawsze będę za nim tęsknić, zawsze będzie mi go brakować, ale odetchnę tak od tych sądów chwilę chociaż.
10: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za udzielenie pomocy mężowi w zabójstwie przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia. Tutaj sąd wskazywał też różne inne sytuacje zaniedbań, czy wręcz doprowadzania do maltretowania tych dzieci. Matka Kamilka nie przeciwdziałała, pozwalała na przeponiżanie i znęcanie się nad Kamilkiem, tak wskazał sąd. A właśnie na ławie oskarżonych zasiadają także dwoje krewnych, Wojciech i Aneta Renata J., którzy razem mieszkali właśnie z tym małżeństwem, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem czy nad dziećmi, łącznie wszystkimi, które tam mieszkały. Grozi im do 3 lat więzienia. Za chwilę się dowiemy, jaka będzie to, jaki to będzie wyrok w ich przypadku. Wiemy już teraz także, że sąd orzekł dla małoletnich sióstr i braci Kamilka, że trafi do nich łącznie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych zadośćuczynienia za znęcanie i molestowanie, jakiego przez lata doświadczali.
6: Wiemy, że za chwilę sąd odczyta też uzasadnienie swojego wyroku, choć niekoniecznie dziennikarze to uzasadnienie poznają.
10: No jeszcze nie wiemy, czy to będzie uzasadnienie, które będzie publicznie możliwe i odbieranie i przekazywanie państwu nagrania, bo wiemy, że ten proces miał szczególny wymiar, jeśli chodzi o obecność mediów, właśnie ze względu na bardzo drastyczne informacje, które były tam przekazywane o tych osobach, no dzieciach, które dzisiaj wciąż gdzieś funkcjonują i chcielibyśmy, żeby jak najmniej docierało do nich tego medialnego zamieszania, chociaż ta sprawa, trzeba przyznać, jest bardzo, bardzo istotna. Zresztą w wyniku tej bardzo poruszającej sprawy zmieniono przepisy, tak zwany Lex Kamilek, mają powodować, że do więcej do tego typu przestępstw ma nie dochodzić. No i właśnie czekamy na to, czy będziemy wiedzieć coś szerzej na ten temat. Z pewnością ta sprawa, no, tak jak nas bulwersowała, wzruszała i przerażała, tak z pewnością pozostanie na długo w naszej pamięci.
6: Choć musimy tutaj powtórzyć, wyrok jest nieprawomocny, czyli wszystkim skazanym przysługuje jeszcze prawo do odwołania się.
10: Pytanie, czy będą chcieli się odwołać, no, trudno tutaj określić, czy kilkadziesiąt tysięcy złotych zadośćuczynienia dla kilkoro dzieci to jest wystarczająca kwota za takie traumy życiowe. No, ciężko mi jest określić, jaka będzie decyzja tutaj przedstawicieli prawnych.
6: No to oczywiście jeszcze jest za wcześnie. Czekamy na kolejne informacje. Mariusz Pieśniewski jest na miejscu. Bardzo dziękuję za relację. Mariusz powiedział o tym, że w związku ze sprawą Kamilka zmienione zostały przepisy. Rzeczywiście, od tego czasu szkoły, przedszkola, placówki opiekuńcze, placówki medyczne, ale także hotele i miejsca zakwaterowania muszą mieć procedury ochrony dzieci. Ta zmiana weszła w życie właśnie w związku z tą poruszającą sprawą. Zmieniamy temat. Dramatyczna walka z pożarem na Lubelszczyźnie. Ogień strawił już 250 hektarów lasu, a tak zwane czoło pożaru chwilami przesuwało się z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. W czasie walki z ogniem zginął pilot samolotu gaśniczego typu dromader. Maszyna rozbiła się wczoraj późnym wieczorem w pobliżu miejscowości Kozaki. W związku z zadymieniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Właśnie w Józefowie jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry, Klaudio. Halo, halo, słyszymy się?
11: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, słyszymy się. Powiedz, jesteś w miejscu,
11: halo,
6: dla
11: tak?
6: którego
11: Dzień
6: wydano
11: dobry.
6: Alert. Czy skutę, czy widać tam, gdzie jesteś, skutki tego pożaru?
11: Zdecydowanie czuć intensywny zapach spalenizny. Wszędzie unoszą się kłęby dymu. Widać też unoszący się popiół. No, obraz jest jak z filmu katastroficznego. Zniknęły nawet niewielkie przejaśnienia, które do niedawna było widać na horyzoncie. Właśnie ze względu na ten dym służby przestrzegają między innymi przed otwieraniem okien i spędzaniem czasu na zewnątrz.
12: Przede wszystkim ten wiatr, który jest tutaj z godziny na godzinę coraz bardziej odczuwalny i to też może powodować, że ta akcja jeszcze się przedłuży i potrwa. Natomiast naszym działaniem policjantów jest tu, żeby zabezpieczyć te drogi i zabezpieczyć mieszkańców. Natomiast na tą chwilę nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców.
11: To był rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Strażakom udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W opanowanie żywiołu zaangażowanych jest kilkuset strażaków i śmigłowiec Black Hawk. Jestem właśnie przy zbiorniku wodnym, do którego podlatuje maszyna i pobiera tutaj wodę. Śmigłowiec przelatuje tu dość często, bo co kilkanaście minut. Zagrożenia, tak jak wspomniał rzecznik lubelskiej policji, dla mieszkańców Józefowa i okolic... Jestem cały czas na razie nie ma, ponieważ ogień jest około 8 kilometrów stąd. Większość osób, z którymi udało mi się porozmawiać, jest jednak ostrożna.
13: Mieszkańcy wczoraj Józefowa było bardzo duże zadymienie. No do tej pory nie zdarzyło się tutaj taka sytuacja, żeby aż taki był pożar. Także jesteśmy zaskoczeni i zdziwieni. No i przerażeni przede wszystkim.
14: Wiadomo, pożary lasów zawsze są niebezpieczne. A że mieszkamy tu w okolicy, w pobliżu, także trochę zaniepokojeni jesteśmy tym.
13: Pogoda nie sprzyja. Także ryzyko, mimo ostrzeżeń, wydaje mi się, że istnieje.
11: Śledczy prowadzą oględziny miejsca zdarzenia. Nie potrwają one długo i dziś jeszcze mają być zakończone.
6: Na miejscu są problemy z łącznością, jak państwo dobrze słyszą. No, nas to oczywiście nie dziwi. Tam na miejscu jest bardzo wielu funkcjonariuszy straży pożarnej, jest bardzo wielu policjantów. Wszyscy wykorzystują łącza, także z tym łącznością również naszych reporterów jest trudno, ale te najważniejsze informacje na szczęście Klaudia była w stanie nam przekazać. Ta akcja gaśnicza trwa. Na miejscu jest kilkuset strażaków, którzy walczą z ogniem. Z informacji, które przekazuje MSWiA, wynika, że już częściowo ten pożar udało się opanować. To znaczy to rozprzestrzenianie się ognia udało się zatrzymać. Nasza reporterka Klaudia Wróblewska jest na miejscu i no, gdy pojawią się nowe informacje, to oczywiście je przekaże w aktualnościach jedynki.
4: Polskie Radio. Jedynka.
6: Regulacja rynku kryptowalut, podejście trzecie. Rząd raz jeszcze pracuje nad projektem, który zwiększy kontrolę państwa nad walutami cyfrowymi. Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, tłumacząc, że rozwiązania są nadmierne i nieproporcjonalne. Od tego czasu wybuchła jednak afera Zonda Krypto, w której tysiące osób straciło zainwestowane pieniądze. Ministrowie liczą więc na to, że tym razem decyzja prezydenta będzie inna. Sylwia Białek obserwuje tę sprawę. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
6: To powiedz, co jest w tym najnowszym projekcie i czy różni się od poprzednich?
15: Rzeczywiście to trzecie podejście do ustawy. Tempo tym razem pracy błyskawiczne. Premier Donald Tusk zapowiedział bowiem wczoraj, że nowy projekt do Sejmu trafi do piątku. Nad ustawą pracował resort finansów i dziś rano minister Andrzej Domański poinformował, że ustawa opuściła już jego ministerstwo i została skierowana do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zaostrzamy odpowiedzialność za oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków na rynku kryptoaktywów. Tak napisał minister w mediach społecznościowych i o takiej zmianie mówił też wczoraj premier Donald Tusk.
16: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz fank.
15: To jest jedyna naniesiona poprawka. No i pytanie tylko, czy to wystarczy, by ustawę zaakceptował prezydent. Oczekiwania Karola Nawrockiego były bowiem daleko idące. Współpracownicy prezydenta wskazywali, że te proponowane wcześniej ustawy to nadregulacja, że to nadmierne ingerowanie w rynek, a tymczasem ten trzeci projekt to tak naprawdę ta sama ustawa w wersji 3.0.
6: A czy mamy jakiekolwiek sygnały, że rzeczywiście tym razem decyzja może być inna? To znaczy, że prezydent może nie zawetować, tylko podpisać?
15: Współpracownicy prezydenta na razie mówią, że czekają na gotowy projekt. Za chwilę planowana jest konferencja prasowa szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Niewykluczone, że jakieś deklaracje padną. Na pewno ta ścieżka parlamentarno-rządowa tym razem jest bardzo szybko. Teraz projekt trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Później rząd w trybie obiegowym prawdopodobnie dziś bądź jutro przyjmie tę ustawę, a w przyszłym tygodniu zajmie się nią Sejm, za dwa tygodnie Senat. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat nie wyobraża sobie, by Karol Nawrocki tym razem ustawę też zawetował.
8: Trzeba być albo osłem, albo ślepcem, żeby dalej trwać przy swoim zdaniu po aferze Zonda Krypto. To jest jasne, że potrzebujemy regulacji. To jest jasne, że ta obietnica bitcoinów, które miały być takim miejscem, który się sam reguluje, który jest miejscem oddolnych inicjatyw, zamienił się w to, w co się zwykle zamieniają takie przestrzenie, gdzie żadnej regulacji i dbania o słabszych uczestników nie ma.
15: Polska 2050 przypomina, że w Sejmie jest projekt jej autorstwa, który odpowiada na wątpliwości prezydenta. Tak dziś rano mówiła w Sejmie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
17: Nasza postawa to nie jest jakaś pobłażliwość dla błędów pana prezydenta, to jest przekonanie, że ludziom się należy rozwiązanie, a naszą rolą nie jest uprawianie wojen politycznych, żeby pokazać, że nasze jest na wierzchu, tylko położenie na stół realnego rozwiązania. Projekt rządowy nie ma niestety szans na podpisanie. Projekt Polski 2050 ma szansę na podpisanie i ma szansę na to, że będzie rozwiązanie dla ludzi.
15: No ale wojny między koalicjantami w tej sprawie spodziewać się nie należy. Szymon Hołownia zapowiedział bowiem wczoraj, że jeśli ostatecznie wygra rządowy projekt, to politycy Polski 2050 za nim zagłosują. No i tylko pytanie, co wówczas zrobi prezydent Karol Nawrocki.
6: Wiem, Sylwio, że w Sejmie toczy się dyskusja o możliwej komisji śledczej, która miałaby badać sprawę afery Zonda Krypto. Choć w samej koalicji tutaj zdania są podzielone.
15: Rzeczywiście ten temat wywołał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i pomysł ten popierają politycy lewicy, niektórzy posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Na jakie pytania komisja mogłaby odpowiedzieć? O tym mówił na naszej antenie Włodzimierz Czarzasty.
18: Kto brał łapówki za to, żeby poprawki do ustawy były takie, jakie były zgłaszane? Która partia i którzy ludzie brali łapówki i za co? Bo wiadomo, że dostawali pieniądze. Jaka jest rola w tym wszystkim kapitału mafii rosyjskiej? Dlaczego prezydent to wetuje? To jest podejrzana sprawa.
15: No ale ci, którzy są przeciwko powstaniu komisji śledczej, wysuwają argumenty, że w ostatnich latach komisje śledcze się po prostu nie sprawdzały. Poza tym w przypadku Zonda Krypto prokuratura i śledczy już działają, więc jak można usłyszeć, nie należy dublować ich pracy bądź wchodzić im w paradę, więc tak naprawdę raczej z tej komisji śledczej w tym przypadku nic nie wyjdzie.
6: Sylwia Białek, która jest w Sejmie i zbiera komentarze w tej sprawie. Bardzo dziękuję.
15: Dziękuję bardzo.
6: Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i Bruksela będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda złotych. Michał Strzałkowski obserwuje tę sprawę. Dzień dobry, Michale.
19: Dzień dobry.
6: To w piątek to część sceny politycznej w Polsce będzie świętowała, a druga ubolewała.
19: Tak, to prawda. To tylko taka drobna korekta, to będzie 6,5 miliarda nie złotych, ale euro, czyli ponad czterokrotnie więcej.
6: Czterokrotnie nie doszacowałem tę pierwszą transzę.
19: Tak, to naprawdę będą ogromne pieniądze, a mówimy ciągle tylko o zaliczce, bo w sumie Polska ma otrzymać z tego programu SAFE prawie 44 miliardy euro, a ponieważ cała pula w tym funduszu wynosi 150 miliardów euro, no to łatwo policzyć, że niemal 1/3 tych środków otrzyma właśnie Polska. To są nisko oprocentowane pożyczki na takich korzystnych warunkach. Ich spłata ma się rozpocząć za 10 lat i być rozłożona aż do 2070 roku. No i tutaj oczywiście na tym tle wybuchały między innymi te spory. Rząd przekonywał, że to są bardzo dobre warunki. Opozycja uważała, że to nie są dobre warunki, skoro są to pożyczki, ale przypomnę, nisko oprocentowane i rozłożone na bardzo, bardzo długie raty. Natomiast wszystko skomplikowało się, kiedy prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Nie samą umowę, nie sam program SAFE, tylko ustawę wdrażającą poprzez stworzenie specjalnego funduszu. Został więc zastosowany inny sposób, inne rozwiązanie zostało zastosowane. Uchwała specjalna, która upoważniła Sejmowa, która upoważniła rząd do tego, żeby inaczej te pieniądze wydać. I ten plan został zaakceptowany przez Komisję Europejską, że jest zgodny z tym, na jakich zasadach ten SAFE może funkcjonować. Też chodziło o to, żeby te pieniądze szybko trafiły do Polski, bo tam są dosyć rygorystyczne terminy wydawania tych pieniędzy i po prostu za chwilę te pieniądze by dla Polski przepadły. Pieniądze, za które ma być doposażona polska armia. 89% tych, czyli prawie 90% tych pieniędzy, to będą pieniądze, które w taki czy inny sposób trafią do polskiego przemysłu, choć dużo projektów będzie współdzielonych, europejskich. No bo to jest unijny projekt i Unia Europejska zawsze wspiera to, co służy współpracy różnych krajów członkowskich. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślał, że w tej sprawie Polsce bardzo zależało na czasie.
20: My musimy po prostu wydawać sporo na obronność, ale też musimy zwiększać nasze możliwości produkcji. Żeby zwiększać nasze możliwości produkcji, polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich.
19: A minister finansów Andrzej Domański, który wczoraj był w Brukseli, przekonywał, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy, co pozwoli obniżyć koszty finansowania modernizacji armii.
21: Dziesiątki miliardów euro popłyną do polskiego przemysłu obronnego,
1: który musi być rozwijany. To są tysiące miejsc pracy w całym naszym kraju. Polska tutaj nie ma czasu do stracenia. Polska musi modernizować swoją armię. Chcemy, aby ten proces rozpoczął się natychmiast.
19: Ale tak jak mówiłeś, są też niezadowoleni z tego. To nie tylko prezydent i jego otoczenie, ale także bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji. Poseł PiS Mariusz Gosek nie jest zadowolony z tego, że ta umowa została zatwierdzona przez Komisję Europejską, bo jego zdaniem w programie SAFE są niekorzystne rozwiązania dotyczące źródeł zakupu sprzętu wojskowego.
21: Przede wszystkim zakładamy kaftan na polskie zbrojenie, jeżeli chodzi o suwerenność w zakresie zakupu i pozyskiwania nowoczesnych technologii. Odcinamy się tym samym od możliwości zakupowych z tychże funduszy najnowocześniejszego sprzętu militarnego, tego chociażby ze Stanów Zjednoczonych czy z Korei Południowej, ale też i uzależniamy się na wiele lat.
19: Ale to dotyczy, to ograniczenie do korzystania ze sprzętu europejskiego tylko programu SAFE, czyli programu z europejskich pieniędzy, które mają zostać w europejskiej gospodarce. Zakupy sprzętu amerykańskiego, polska czy koreańskiego może realizować absolutnie z każdego innego rodzaju funduszy.
6: Chociaż pewnie to nie uciszy sporu i ten pewnie w piątek znów będzie rozkwitał.
19: Tak, mamy w piątek podpisanie tej umowy w Warszawie, to już potwierdził i premier Donald Tusk, i wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i podejrzewam, że te spory będą się toczyły długo, natomiast to co mówią wojskowi, to co mówią eksperci od obronności, kluczowe jest to, żeby te pieniądze popłynęły, bo to jest istotne nie tylko dla polskiej armii, nie tylko dla polskich żołnierzy, ale też dla polskiego i w ogóle europejskiego przemysłu zbrojeniowego, który musi też się rozbudować, musi się unowocześnić, bo też pokazała ta wojna na Ukrainie, że zdolności do szybkiego produkowania sprzętu, amunicji, części zamiennych, remontowania sprzętu, że to jest tak naprawdę bardzo mocno potrzebne i z tym Europa miała kłopot, ciągle go ma, różnego rodzaju inwestycje są czynione, no ale właśnie po to stworzono ten program SAFE, żeby te inwestycje przyspieszyć i rozszerzyć.
6: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję.
19: Dziękuję.
22: Rozmowa dnia.
6: Wzrost liczby wyszukiwanych haseł, które później pojawiły się na maturze. Zdjęcie arkuszy krążące po sieci kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. W tym roku podczas matur znów egzaminatorom nie udało się zatrzymać przecieków. Walkę z oszustami oczywiście utrudnia rozwój nowoczesnych technologii. Z nami połączony jest Paweł Pilarczyk, dziennikarz, który właśnie nowoczesnymi technologiami się zajmuje. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, dzień dobry.
6: Chyba nie jest pan zdziwiony, że do przecieków znów doszło.
23: Nie, absolutnie. Oczywiście tutaj młodzi ludzie są bardzo do przodu, jeśli chodzi o nowe technologie i bardzo też są pomysłowi, jeśli chodzi o ukrywanie tych różnych gadżetów po różnych częściach garderoby, więc niestety egzaminatorzy nie są w stanie wyłapać tych wszystkich miejsc, nie są w stanie wychwycić, gdzie ci sprytni młodzi ludzie jeszcze schowali te potencjalne małe urządzenia typu małe smartfony, małe kamery szpiegowskie, słuchawki i tak dalej. Więc tego typu wycieki jeszcze niestety będziemy mieli, dopóki nie nauczymy się wykrywać tego typu sprzętów.
6: Chociaż jak niektórzy zwracają uwagę, nawet bardzo ukrywać nie trzeba, bo na sali egzaminacyjnej nadal nie są zakazane zegarki, a te, jak wiemy, mogą mieć moc obliczeniową taką, jaką kilka dekad temu miały statki kosmiczne.
23: Tak i nie. To znaczy w przypadku mojej córki, która akurat w tym momencie pisze maturę, jest akurat maturzystką, więc dzisiaj trzeci dzień matur za nią, u niej był wyraźny zakaz przenoszenia zegarków, ponieważ szkoła ma doskonałą świadomość. Tak, dokładnie.
6: Czyli szkoła na własną rękę stwierdziła, że to jest za duże zagrożenie.
23: Tak, tak. Szczerze mówiąc, nawet akurat nie sprawdzałem, że to jest kwestia tej pojedynczej szkoły, bo wydaje mi się, tak na logikę by wskazywało, że każda szkoła powinna już zakazać zegarków, ponieważ dzisiaj współczesne zegarki to są tak naprawdę miniatury smartfony. I moje dzieciaki, ja mam trójkę, wszystkie mają takie smartwatche i regularnie korzystają z tych smartwatche jako ze swoich pomocy dydaktycznych, czyli wgrywają sobie jakieś ściągawki do tych zegarków i potem sobie wyświetlają jakieś miniaturowe wzory matematyczne, na przykład na ekranach tych smartwatchy. Więc taki smartwatch niestety dzisiaj takie będziemy mieć z wersją miniaturową z smartfonu. Nawet ma łączność GSM, czyli nawet nie musimy być połączeni z telefonem, tylko taki smartwatch potrafi działać całkowicie samodzielnie. I jeżeli szkoła nie zakaże wnoszenia smartwatchy, no to na pewno zostaną te smartwatchy wykorzystane jako sprzęt do potencjalnego ściągania.
6: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że taki zakaz ogólnopolski dla wszystkich szkół, zakaz wnoszenia zegarków na matury jest rozważany, będzie analizowany. No dobrze, ale to będzie kolejny zakaz, i pojawi się nowy pomysł. Na przykład smart okulary. To też jest coś, co już istnieje.
23: Tak, tak. Tutaj tak naprawdę lista tych urządzeń powinna być bardzo szeroka. W ogóle tak zwana szeroko elektronika ubieralna, czy po angielsku wearables, czyli urządzenia, które my zakładamy na siebie i one mogą mieć postać albo smartwatchy, albo pierścionków. To prawda, akurat przez pierścionek trudno będzie przekazać jakąś informację, ale mamy również słuchawki z asystentami AI, czyli możemy takie, z takimi słuchawkami po prostu porozmawiać sobie po cichutku, na przykład wyjść do toalety i zapytać się, jak rozwiązać dane zadanie i połączymy się po prostu z narzędziem typu ChatGPT. Albo tak jak pan wspomniał, okulary z rzeczywistością rozszerzoną, które mają wbudowane wyświetlacze, których tak naprawdę tak z zewnątrz nie widać. Te okulary wyglądają jak normalne okulary, ale mają wbudowane kamery, mają wbudowane głośniki. I taki student, mając tego typu okulary, może spojrzeć po prostu na kartę pracy, sfotografować sobie tą kartę pracy, poprosić narzędzie AI o rozwiązanie takiego narzędzia, takiego zadania i w słuchawkach zostanie mu odtworzona dokładnie cała procedura napisania rozwiązania. Tego typu okulary niestety wyglądają jak zwykłe okulary, więc bardzo trudno jest je wykryć i chyba jedyną metodą byłaby taka ręczna weryfikacja każdego ucznia, który przed wejściem na sali jest poddany oględzinom przez jakąś osobę, która musi też umieć wykryć takie okulary. Można je dość łatwo wykryć, ponieważ one mają w pobliżu soczewek takie malutkie kamerki, takie malutkie kropeczki, co widać, że to są kamery inteligentne, takie czy smart okulary. Ale oczywiście tutaj na pewno nauczyciele wymagaliby pewnego przeszkolenia, jak wykrywać tego typu sprzętu, ale...
6: Właśnie, ale czy to jest możliwe? No bo mówimy o pewnej kontroli, która wymagałaby wiedzy, którą mają na przykład funkcjonariusze sprawdzający wchodzących na teren jednostki wojskowej. Jeżeli ma sprawdzać, czy okulary są smart, czy nie są smart, albo ma szukać sprzętu, który może mieć wielkość guzika na przykład.
23: Tak, tak. To jest o tyle właśnie problem, że okulary akurat są jeszcze dość duże, więc łatwo byłoby rzeczywiście te okulary skontrolować i dość łatwo jest nauczyć każdego, jak wykrywać takie okulary smart, że to są akurat okulary właśnie inteligentne, a nie takie zwykłe okulary. Natomiast mamy słuchawki dokanałowe, takie wkładane do uszu, takie zwykłe konsumenckie, które możemy kupić, które są już coraz mniejsze. Są nawet takie słuchawki, które wręcz są chowane wewnątrz obudowy smartwatchy, bo tego typu też rozwiązania możemy kupić i to nie jest absolutnie jakiś specjalistyczny sprzęt, tylko sprzęt, który możemy w każdym dowolnym sklepie ze smartwatchami, tak parafrazując, zakupić. I takie słuchawki mają wielkość takich malutkich koreczków, które po umieszczeniu w uchu tych słuchawek praktycznie z zewnątrz nie widać. Więc tutaj uczniowie mogliby wchodzić z takimi słuchawkami na salę egzaminacyjną, a przez te słuchawki mogliby się po prostu łączyć z jakimś asystentem AI, czy rozwiązywać takie zadania. Więc no, jest to na pewno duże wyzwanie, żeby kontrolować taką elektronikę.
6: Ale czy to w ogóle możliwe, żeby to kontrolować? No, nie wyobrażamy sobie, żeby nauczyciele sprawdzali wnętrze ucha wszystkich maturzystów wchodzących na salę. To już dochodzimy do...
23: Rozwiązanie tak naprawdę jest dość proste. Dość proste, ponieważ wszystkie te urządzenia do tego, żeby poprawnie działały, wymagają łączności z internetem. Czyli wystarczy odciąć te urządzenia od internetu i żeby odciąć te urządzenia od internetu, musimy niestety zagłuszyć sygnał GSM. Czyli trzeba byłoby stosować zagłuszarki GSM. Tutaj z tymi zagłuszarkami sygnału GSM są pewne kontrowersje, bo były opinie, że one są szkodliwe dla zdrowia. Natomiast ja nawet wczoraj dosłownie sprawdzałem takie badania, jakie dotyczą właśnie tych zagłuszarek. One są szkodliwe, jeżeli są umieszczone w odległości mniejsze niż 50 cm od nas. Natomiast jeżeli będzie takie urządzenie gdzieś zainstalowane w sali, które będzie odcinało sygnał GSM wewnątrz sali, to te urządzenia będą całkowicie bezużyteczne. Czyli wtedy nawet możemy pozwolić uczniom, może niekoniecznie ze smartwatchami wchodzi, bo akurat na smartwatchach mogą sobie wgrać ilustracje, no właśnie jakieś wzory matematyczne, czy jakieś opracowania, które mogą być wgrane do smartwatchy. Natomiast wszelkiego typu okulary albo słuchawki staną się już bez takiego dostępu do internetu całkowicie bezużyteczne.
6: Czyli zagłuszarki na każdej sali egzaminacyjnej. Taka jest przyszłość?
23: Tak, ja się na tym zastanawiałem wczoraj, bo też miałem taką wczoraj rozmowę na ten temat dokładnie i zastanawiałem się, jak ten problem rozwiązać i to jest chyba jedyne skuteczne rozwiązanie, ponieważ wykrycie tych malutkich urządzeń, a są jeszcze, pamiętajmy, urządzenia tak zwane szpiegowskie, czyli są bardzo malutkie kamerki, które są specjalnie tak budowane, żeby były jak najmniejsze. Albo właśnie tego typu malutkie słuchawki, więc tutaj musielibyśmy jakieś urządzenia, nie wiem, do skanowania wręcz stosować się uczniów, którzy by wchodzili, i taka elektronika musiała być wykrywana, no, bezpieczeństwo na poziomie lotniska, więc to już byśmy szli oczywiście w bardzo duże koszty, a tymczasem taka zakuszarka, tak jak właśnie wczoraj sprawdzałem, to koszt kilkuset złotych i wystarczy do tego, żeby zagłuszyć sygnał w całej sali, więc wydaje mi się, że to jest chyba jedyna skuteczna metoda obrony przed takimi urządzeniami, taka zagłuszarka w każdej sali, w której odbywa się taki egzamin, zainstalowana za te kilkaset złotych, i wtedy, no niestety, uczniowie już są w takiej sytuacji bezbronni.
6: Na ten moment, bo czuję, że jakiś inny sposób pojawi się za jakiś czas. Tak. Paweł tak. Pilarczyk, dziennikarz zajmujący się nowoczesnymi technologiami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
23: Dziękuję również, do usłyszenia.
6: Zamiast święta sztuki jest skandal dyplomatyczny. Na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wróciła Rosja. Obecność na prestiżowym wydarzeniu artystów i dyplomatów z kraju prowadzącego wojnę przeciwko Ukrainie wywołała falę oburzenia i protestów, a także wiele reakcji politycznych. Przed wejściem do weneckiego Giardini jest Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle.
0: Dzień dobry, panie
6: Sińsku. Powiedz, jak wygląda na miejscu ten sprzeciw wobec obecności Rosjan na Biennale?
0: No, widoczny jest już na kilkaset metrów przed wejściem na teren Biennale, wzdłuż kolejki przed wejściem na teren wydarzenia na chodniku przy nabrzeżu rozklejone zostały naklejki, które stanowią swego rodzaju oś czasu rosyjskich agresji wobec innych narodów. Przed samym wejściem widać ostatnie daty związane z aneksją między innymi Abchazji czy Krymu, ale także agresji Rosji na Ukrainę. Protestują, na miejscu są obecni także protestujący przedstawiciele narodów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej. Stworzyli tutaj swój taki własny, niezależny pawilon. Obecni są przedstawiciele Czeczenii, Inguszetii, ale także rosyjscy opozycjoniści, Ukraińcy i Polacy.
2: Z Polski przyjechałam zresztą tutaj. Między innymi ja uważam, że to jest w ogóle to jest skandal straszny. To, że właśnie oni są dopuszczeni, to jest masakra, co to oni urządzili. Nie wiem, kto na to pozwolił.
3: Rosyjska kultura to nie malarstwo, to nie balet, nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które uderzają nocą w domy cywilów. To jest ruska kultura. Moim zdaniem ten pawilon nie prezentuje prawdziwej Rosji, a jedynie narrację Kremla o odwiecznym rosyjskim imperium. Dlatego stworzyliśmy tu swoją wystawę, którą tworzą przedstawiciele mniejszości skolonizowanych przez Rosję i które doznają opresji ze strony Moskwy.
0: Tuż przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy, które odbędzie się o 16...
3: i które doznają opresji.

0: agresji na Ukrainę, mówi Polskiemu Radiu ministra kultury Marta Cienkowska.
1: A zapraszanie agresora na tego typu imprezy jest błędem organizacji, ale w jakiś sposób neutralizowaniem tych zbrodni. Tak jak dobrze wiemy wszyscy, kultura to jest soft power kraju. No i oni właśnie przez to soft power chcą znowu wrócić na największe salony Europy.
0: Po wielu miesiącach batalii stanęło na tym, że pawilon rosyjski będzie otwarty przez 4 dni pokazów. Od 9 maja, czyli wtedy, kiedy wystawy Biennale otworzą się dla szerokiej publiczności, budynek pozostanie zamknięty, a pokazy rosyjskich artystów, zatytułowane, można ująć dość sarkastycznie, Drzewo zakorzenione w niebie, będzie można oglądać jako projekcje na ścianach budynku. Na znak protestu do dymisji podało się całe międzynarodowe jury Biennale. 22 ministrów kultury krajów europejskich podpisało list otwarty żądający wykluczenia Rosji. Padają w nim mocne słowa o wybielaniu zbrodni wojennych. Komisja Europejska z kolei zagroziła wycofaniem 2 milionów euro dotacji na Biennale, uznając obecność delegacji państwa agresora za moralnie niedopuszczalną.
2: O czym z Wenecji, Paweł Pawlica. W studiu radiowej Jedynki jest Magda Mikołajczuk.
3: Dzień dobry.
2: Którą zapytałem przed chwilą, czy lepsza jest książka o Wiedźminie, czy gra, ale nie chciała mi dać jednoznacznej odpowiedzi.
3: No bo to są zupełnie inne światy, a poza tym pytanie, czy akurat Sapkowski ci pasuje, czy nie. No to wiesz, nie ma ustawowego obowiązku zachwycania się książkami Andrzeja Sapkowskiego. Więc spróbuj sam ocen.
2: Byłem przekonany, że jest.
3: No właśnie, a mówimy
2: jest ustawowy...
3: o tym...
2: Tak? Obowiązek grania w grę Wiedźmin, dlatego grałaś?
3: Nie, ja grałam między innymi w grę Wiedźmin, ale bez szaleństw, a mówimy o tym dlatego, że w Galerii Sztuki Okno na Kulturę w Warszawie otwarto wystawę poświęconą 40-letniej historii polskich gier wideo. Join the Game się nazywa ta wystawa, bo Polacy odnoszą ogromne sukcesy na świecie.
2: Chociażby wspomniany
3: właśnie,
2: Wiedźmin
3: właśnie,
2: jest
3: chociażby
2: takim
3: wspomniany
2: sukcesem.
3: Wiedźmin i Wiedźmin oczywiście na tej wystawie też jest, wystawie no trudno powiedzieć wystawie, to jest taki salon gier trochę, to znaczy jest 8 stanowisk i można tam te najważniejsze gry, 40 najważniejszych gier z 40 ostatnich lat sobie przypomnieć albo poznać. No i Wiedźmin też
2: Ale
3: oczywiście
2: gramy,
3: będzie.
2: Gramy czy patrzymy jak ktoś gra?
3: Nie, no można tam, to jest interaktywna rzecz, to nie to, że nie dotykać eksponatów. I Wiedźmin będzie na pewno, jest na pewno, przypomnę, w roli Wiedźmina w tej grze Jacek Rozenek, a w roli Triss nasza Agnieszka Kunikowska.
4: Przecież wiedziałam, że ty i Yennefer, że zawsze będziecie do siebie wracać. Beznadziejna sprawa.
5: Chyba tak, ale nie chciałbym, żebyś...
4: Nie przeciągajmy tego, dobrze? Nie chcę się teraz rozpraszać.
5: Rozumiem.
3: To chociażby z tego powodu musisz zagrać w Wiedźmina, żeby
2: Czyli
3: zobaczyć,
2: to jest obowiązek
3: posłuchać,
2: radiowy.
3: Posłuchać, nie obowiązek, tylko przyjemność.
2: Przyjemność radiowa, przepraszam.
3: Proszę państwa, jeśli chodzi o wystawę, to zapraszają na nią Wojciech Trusz z Instytutu Przemysłów Kreatywnych i dyrektorka tego instytutu Aleksandra Szymańska.
6: Jesteśmy w bardzo małej przestrzeni, aczkolwiek galeryjnej i uważam, że to jest fantastyczna oprawa do tego, aby pokazać dzieła, którymi są polskie gry.
7: Prezentujemy gry historyczne, ale też współczesne. To nie są gry, które są najpopularniejsze, natomiast to są te, które są najbardziej kulturowo nacechowane, czyli bazujące na polskich książkach, bazujące na różnego rodzaju opowieściach, czy też gry nagradzane.
6: Jest to niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża, która odniosła ogromny sukces globalny.
3: A jeśli komuś będzie za mało kontaktu z grami wideo, polskimi grami wideo na ekspozycji Join the Game 40 lat polskich gier, przypomnę w galerii Okno na Kulturę w Warszawie, to może się też wybrać do Muzeum Gier Wideo w Elblągu i tam przychodzą i bardzo mali miłośnicy gier i tacy, którzy pamiętają już te gry sprzed dekad.
8: No ewidentnie jest to jakiś zapach starych automatów, gdzie czuć to inne powietrze i na pewno jest to, mówię to na pozytywy.
9: W 82, 83 miałem około 9-10 lat, to po otwarciu tych drzwi czułem się jakbym wstępował w jakiś inny świat, bo słychać niesamowite odgłosy przede wszystkim fliperów, jak również bardzo elementarne, żeby nie powiedzieć prymitywne dźwięki z pierwszych gier z lat 80.
3: To był fragment reportażu Adama Bogoryi-Zakrzewskiego właśnie z Muzeum Gier Wideo. w Elblągu, ale

0: Wystawa, o której mówię, jest czynna w Galerii Sztuki Okna na Kulturę w Warszawie.
1: Magda Mikołajczuk, która czasem gra w grę.
0: Tak. A ty nie. Ty w ogóle nie grasz?
1: Ja w ogóle nie.
0: O mój Boże.
1: Ale może się dam przekonać.
0: Wydawało mi się, że to pokoleniowa jednak jest...
1: Pójdę, muzeum, sprawdzę.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Błażej Prośniewski grał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ale nie o tym teraz powie. Bardziej interesuje go, jak działa system kaucyjny.
3: Tak, bo dane na temat tego, jak Polacy korzystają i jak oceniają system kaucyjny, przynoszą opublikowane dziś wyniki badania, które zostało zrealizowane na zlecenie Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka S.A. Według nich niemal wszyscy Polacy o tym systemie słyszeli, a 6 na 10 badanych z niego skorzystała. To jest chyba dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że działa on zaledwie od kilku miesięcy. Gorzej natomiast wygląda to, jeśli weźmiemy pod uwagę poziom zadowolenia z funkcjonowania systemu kaucyjnego. Aż 35% respondentów wystawia mu negatywną ocenę, a niespełna 34% ocenia go pozytywne. A co nas w tym systemie przede wszystkim uwiera? Na przykład problemy z butelkomatami. W ocenie badanych jest ich za mało, często się psują i nie są dostępne poza godzinami otwarcia danego sklepu. No a to właśnie automaty są najbardziej preferowaną formą zwrotu butelek, mówi Katarzyna Bojko z Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka S.A.
4: W tej chwili na terenie Polski mamy 52 tysiące punktów zbierania opakowań, z czego tylko 9,5 tysiąca to maszyny. A nasi respondenci pokazali nam, że dla nich najważniejsza jest łatwość i ta dostępność właśnie automatów. Zresztą świadczy o tym poziom zbiórki z automatów. 78% opakowań oddanych przez konsumentów pochodzi właśnie ze zbiórki automatycznej.
3: Tu warto jeszcze dodać, że oddawanie zużytych opakowań najczęściej łączymy z zakupami. Najczęściej wybieram do tego większe sklepy jak supermarkety, pewnie dlatego, że zazwyczaj są tam butelkomaty. A połowa badanych jednorazowo oddaje co najmniej 10 butelek.
1: A ja mam wielki wór z rzeczami, które będę musiał oddać na balkonie i nie wiem, co z nim zrobię. Nie wiem, ile czasu spędzę przy automacie. Masz też, Błażeju, informację o tym, że pewien projekt ma zasypać lukę płacową.
3: Tak, bowiem ruszyły konsultacje publiczne ustawy, która ma zlikwidować tak zwaną lukę płacową między kobietami i mężczyznami. To jest już drugie podejście do tych przepisów. Pierwsza ustawa, wersja ustawy w tej sprawie spotkała się z dużą krytyką strony społecznej, więc resort przygotował poprawioną wersję. Tu warto dodać, że do wprowadzenia tych regulacji zobowiązuje nas prawo unijne. Teoretycznie Polska powinna to zrobić do 7 czerwca, ale już teraz jest pewne, że stanie się to co najmniej z 6-miesięcznym opóźnieniem.
1: Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo. Panie z kół gospodyń wiejskich to nie tylko strażniczki receptur na tradycyjne potrawy czy animatorki kultury, to organizacja, która w razie niebezpieczeństwa będzie pełnić ważną rolę. A jaką? To sprawdzała Dorota Grzymska z Radia Olsztyn.
5: W województwie warmińsko-mazurskim jest już 18,5 tysiąca gospodyń wiejskich. To więcej niż strażaków ochotników, a obie te organizacje oprócz statutowych są ważnym ogniwem w obronie cywilnej, mówił na naszej antenie senator Gustaw Marek Brzezin, który jest także prezesem zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
6: Często panie strażaczki, ochotniczki, bo również członkinie kół gospodyń, organizują życie te kulturalne, wychowawcze, społeczne, więc pożyteczność funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń. I to jest też aspekt wniesieniu tej odporności na wszelkiego rodzaju zagrożenia, więc przyszłość obrony cywilnej to z pewnością ochotnicza straż pożarna, państwowa straż pożarna, również koła gospodyń.
5: I to już się dzieje, potwierdza Anna Lewandowska z koła gospodyń wiejskich Luba w Lubajnach w gminie Ostróda.
7: Od pana wójta była taka prośba skierowana do kół właśnie, żeby działać tak jak jest potrzeba, troszeczkę może inna niż na co dzień, czym się zajmujemy, ale na pewno to jest powiązana sprawa i wspólna dla mieszkańców. Zadaniem naszego koła w razie wystąpienia takiej potrzeby byłoby udzielanie takiej pomocy doraźnej, pomocy humanitarnej, obejmujące w szczególności zapasy wody, środki do jej magazynowania, transportu, zapasowe źródła energii oraz żywność, organizowanie i oczywiście gotowanie.
5: Dlaczego koła gospodyń wiejskich pełnią ważną rolę w łańcuchu obrony cywilnej, wyjaśnia Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski.
8: Musimy wiedzieć o tym, że jest to grupa zorganizowana przede wszystkim. Po drugie, w ramach Korpusu Obrony Cywilnej każdy wójt, burmistrz zapewnia możliwości sprawnego funkcjonowania na swoim obszarze, czyli ewakuowania, zaopiekowania się osobami starszymi itd. Koła gospodyń wiejskich mogą wziąć bardzo dużo takie swoje odpowiedzialności ze względu na to, że są bardzo mocno zorganizowani. Ale oprócz tego są przygotowani również sprawy logistyczne, czyli mają namioty, mają stoły, krzesła, mogą zorganizować miejsca, że tak powiem, żywieniowe. W związku z tym trzeba brać poważnie pod uwagę również tą grupę ludzi, dlatego że to jest prawie 18 tysięcy w naszym województwie. To jest silne wsparcie dla systemu obrony cywilnej i ochrony ludności.
1: W programie Czas na Sport Tomasz Kowalczyk jest w studiu. Dzień dobry. I zaczynamy od Ligi Mistrzów.
9: Tak, dziś przed nami drugi półfinał Champions League. Wczoraj do finału awansował Arsenal Londyn po wygranej 1-0 z Atletico Madryt. Dziś Bayern Monachium podejmie PSG. Pierwszy mecz dla Paryżan 5-4. A jakie nastroje przed rewanżem są nad Sekwaną? O tym nasz korespondent Stefan Folcer.
10: Powtórzcie to. Apeluję na dzisiejszej okładce Le Parisien, dobrze oddając nastroje panujące we Francji. Obserwatorzy liczą przede wszystkim na jedno, kolejną piłkarską ucztę. Niezależnie od tego, czy będzie to Bayern czy PSG, do finału awansuje cudowna drużyna, pisze stołeczny dziennik. Libération wskazuje, że żaden z zespołów nie zszedł z poziomu, na który wyniósł je pierwszy szalony mecz, co zwiastuje lawinę goli, piękną grę i piorunujące akcje. Le Figaro również zapowiada mecz, który może przejść do historii, przypominając, że to właśnie w Monachium PSG sięgnęło rok temu po pierwszy w dziejach klubu tytuł Mistrza Europy. Zdaniem gazety wywalczenie awansu do drugiego z rzędu finału będzie jednak niezwykle trudne. Jednobramkowa przewaga nie daje żadnych gwarancji w starciu z Bawarczykami, którzy od początku sezonu strzelili już 174 gole, ostrzega dziennik. Mieszanka wielkiego podekscytowania i obaw. Tak nastroje podsumowuje L'Équipe. Stefan Folzer, Polskie Radio.
9: W Niemczech jest wiara w odrobienie strat sprzed tygodnia.
11: Priorytetem jest wygrać. Vincent Kompany wydaje się mieć receptę, ale portal Sport.de na wszelki wypadek wylicza udane pogonie Bayernu za rywalami po przegranej na wyjeździe. W ostatnich 20 latach wśród tak wyeliminowanych rywali są Real Madryt, Lazio Rzym i FC Porto. W Portugalii Monachijczycy przegrali nawet 3-1, by u siebie wygrać 6-1. 1-0 dla Bazylei w Szwajcarii spotkało się z odpowiedzią w Monachium na poziomie 7-0. Najświeższe wspomnienie to 1/8 sprzed 2 lat. W Rzymie Lazio zwyciężyło 1-0, ale w stolicy Bawarii obecny już wtedy zespole Harry Kane ustrzelił dublet, a gola dorzucił Thomas Müller. Kicker podziela zdanie o konieczności gry ofensywnej, żeby awansować do finału i cytuje monachijskiego trenera wzywającego kibiców, by uczynili ten wieczór niezapomnianym. Z Chocie Burza, Adam Górczewski i Polskie Radio.
9: A początek spotkania o 21:00.
1: A początek programu tylko szczerze o 13:00 i Patryk Michalski już zwarty i gotowy i ma temat dla Państwa.
12: Tak jest, w dzień bez diety porozmawiamy o dietach.
1: Czekamy na Państwa telefony po 13:00, a to było w samo południe. Karol Surówka.

0: jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
11: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
0: Reklama. Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na drodze krajowej nr 32, czyli na południowej obwodnicy Zielonej Góry, nadal jest zwężenie. Tam, przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe i bus, wskutek czego jedna osoba została ranna. Kierowcy jadą na przemian i jednym pasem na 60 km. Dobra informacja jest S6 między węzłami Kowale i Rusocin w pobliżu węzła Gdańsk-Południe. Po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym odblokowano już przejazd w kierunku Łodzi. Tam zablokowany był jeden pas łącznicy zjazdowej na 342 km. Mimo prowadzonych prac między węzłami Kowale i Gdańsk-Południe. Nie widać tutaj też spowolnień z tego powodu, przynajmniej na razie. Delikatnie spowalnia ruchy za to na S7 na wysokości węzła Gdańsk-Lipce. Tutaj też w ostatnich dniach na jezdni w kierunku centrum Gdańska prowadzone są prace drogowe i tutaj często korkuje się. A jedynka spowalnia między węzłami Pelplin i Kopytkowo na jezdni w kierunku Łodzi. Tutaj też prowadzone są roboty drogowe i jest zwężenie. Utrzymują się utrudnienia w województwie lubelskim w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim w pobliżu Józefowa. Z tego powodu zablokowana jest droga wojewódzka 849 pod Józefowem właśnie. Na A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Toruń Południe i Lubicz utrzymują się niewielkie spowolnienia. Tam, przypomnijmy, także prowadzona jest przebudowa. Jest zwężenie na 7-kilometrowym fragmencie. Jest ograniczenie prędkości i tutaj właśnie to spowolnienie się utrzymuje. Spowolnienia są także na S8 w Warszawie między węzłami Łabiszyńska i Bemowo. Tym razem już w kierunku Bemowa nie, ale w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia, wciąż są niewielkie spowolnienia.
16: Jest 13:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Ćwierć wieku spędzi w więzieniu ojczym 8-letniego Kamilka z Częstochowy, matka 16 lat. Sąd wydał wyrok w sprawie oprawców dziecka. Połączymy się z naszym reporterem, który śledzi tę sprawę. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm mają zacząć pracę w Trybunale, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Ma być blisko końca wojny. Biały Dom i Iran mają osiągnąć porozumienie i wznowić rozmowy nuklearne, donoszą amerykańskie media. Na 25 lat pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma 8-letniego Kamilka, który od wielu lat znęcał się nad dzieckiem i doprowadził do jego śmierci. Chłopczyka ojczym polewał wrzątkiem czy bił. Sprawę śledzi Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Powiedz, jakie są szczegóły tego wyroku.
17: Sąd skazał ojczyma Kamilka Dawida B. na 25 lat więzienia. Dawid B. został uznany za winnego znęcania się psychicznie i fizycznie nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką. Także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Gralik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
18: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 23 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
17: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za udzielenie pomocy mężowi w znęcaniu i przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia. Wyrok nie jest prawomocny, chcą go zaskarżyć siostra Kamila, a także rzecznik praw dziecka, bo uważają, że było to zabójstwo, a nie tylko znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem.
16: Sprawę śledził Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za te relacje. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał polskim władzom, by przestały utrudniać pracę sędziom Trybunału Konstytucyjnego wybranym przez Sejm w marcu, informuje portal Wirtualna Polska. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zaprosił na złożenie przysięgi tylko dwoje z sześciorga sędziów. Pozostała czwórka złożyła potem ślubowanie w Sejmie, ale nie uznaje go prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał tak zwane zabezpieczenie w tej sprawie. Biały Dom jest blisko porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny i wznowienia rozmów nuklearnych, według portalu Axios. Dokument ma zakładać m.in. czasowe wstrzymanie przez Iran wzbogacania uranu, stopniowe znoszenie amerykańskich sankcji oraz odblokowanie części zamrożonych irańskich funduszy. Projekt przewiduje też rozpoczęcie 30-dniowych negocjacji, m.in. o sytuacji w cieśninie Ormuz. A jak podał minister energii w codziennym swoim komunikacie, jutro na stacjach zapłacimy za litr benzyny 95 6 zł i 46 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł i 26 groszy.
0: To są aktualności jedynki.
16: Maturzyści skończyli pisać egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Zdecydowana większość, bo ponad 95%, wybrała język angielski. Przed stadionem warszawskiej Legii, gdzie swój egzamin pisze 5 tysięcy absolwentów szkoły w chmurze, jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
16: Powiedz, w jakich nastrojach zdający opuszczali salę?
19: Bardzo dobrych. Zdający mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań, ale wiele z nich wychodziło już po godzinie i kilkunastu minutach. Mówili, że egzamin nie był trudny i że liczą na świetne wyniki.
20: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
21: Dla mnie to taka trochę pestka.
22: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki.
23: Bardziej formalność niż jakieś tam trudne zadania.
19: A żeby zdać, wystarczy 30% punktów. Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Wyniki tegorocznych matur zdający poznają 8 lipca.
16: A z maturzystami rozmawiała Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
16: Chłodno nad morzem, maksymalnie od 8 do 11 stopni. Tam też możliwy deszcz, podobnie na zachodzie. 23 stopnie w centrum, 25-26 na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Burze możliwe są w pasie od południowego zachodu przez centrum po północny wschód, a ciśnienie w Warszawie wynosi 991 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 110 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4, w Szczecinie 122 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 10, w Zawichoście 207 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 5, w Puławach 106 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 6, w Warszawie 140 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Kępie Polskiej 198 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, we Włocławku 113 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 9, w Toruniu 138 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 8, w Tczewie 288 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2, na Sanie w Przemyślu 49 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 41, na Narwi w Ostrołęce 64 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, na Bugu we Włodawie 102 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 121 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, u ujścia Nysy Kłodzkiej 275 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Malczycach 137 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 17, w Połęcku 65 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 148 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Gorzowie Wielkopolskim 194 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
24: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
25: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
25: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
26: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Reklama. Autopromocja.
27: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
28: Rozmowy, analizy i opinie.
27: I dużo muzyki.
28: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
27: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
28: Od godziny 16.
27: Zapraszamy Karolina Rożej
28: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 14 po 13. Patryk Michalski, dzień dobry, zaczynamy.
1: Tylko szczerze.
0: I pewnie wiedzą Państwo, o co chodzi w naszej audycji, ale tylko przypomnę, że czekamy w niej na Państwa telefony. Oczywiście 22 645 22 66 to numer do naszego studia. A o czym dziś porozmawiamy? No dzisiaj święto wszystkich tych, którzy na co dzień starają się trzymać linię, stosują różne diety i zwracają uwagę na to, co jedzą, bowiem dziś dzień bez diety, który ma promować samoakceptację, walkę z dyskryminacją ze względu na wagę i z drakońskimi dietami, według których nieraz no nie można jeść prawie wszystkiego. A ja dziś chcę z Państwem porozmawiać, czy z dietą Państwu po drodze, które dają efekty, a które nie. Jak to było w Państwa przypadku? A może wychodzicie Państwo z założenia, że w ogóle nie warto katować się dietami, bo i tak w pewnym wieku metabolizm robi swoje? Jakie jest Państwa doświadczenie z dietami? 22 645 22 66. Ula już czeka, żeby odebrać Państwa telefony i połączyć się na antenę. No ale posłuchajmy na początek, jak to jest wśród mieszkańców Warszawy.
2: Ja czasami stosuję, ale czy one działają?
3: No, słyszę w głosie, że no, nie ma Pani jakiegoś szczególnego przekonania w tym względzie. Czyli co, nie działają?
2: Wszystko z umiarem.
3: A popularna dieta MZ i to chyba definicja umiaru, prawda?
2: Tak, nie jeść za dużo. Ruszać się, wysypiać.
4: Podstawą powinno być takie świadome żywienie się, bo ja schudłem 50 kilo, pan zobaczy.
3: Wow!
4: Mam jeszcze rozstępy nawet po tym.
3: Jak pan to zrobił?
4: To nie był kompletnie żaden wysiłek, tylko świadomość.
3: No nie wierzę.
4: Naprawdę, no po prostu. Przestałem jeść na kolację 10 kanapek smarowanych grubo masłem, tylko uświadomiłem sobie, że jak posmaruję trochę mniej i tak delikatnie to ograniczę, dołożę trochę ruchu, to to samo chodzi.
3: A naprawdę, widzę przed sobą szczupłego, zdrowego, aktywnego człowieka. Gratuluję, no to z jakiej wagi pan, ile było, a ile jest?
4: 127, aktualnie 83 i... autentycznie świadomość.
5: Nie, jeszcze nie czas na dietę. Jeszcze mamy młode ciała, więc jest forma.
3: Ale jak myślicie, czy diety działają? Czy warto je czasem stosować?
5: Raczej tak. Raczej jak się tam jakiś deficyt kaloryczny zrobi, no to schodzi ta waga. Po prostu, po trochu wszystkiego, ale po prostu mniejszymi porcjami i chyba powinno być okej. Okay.
6: Diety działają. Należy się ich stosować. Dajmy na to, jeśli chcesz schudnąć, spalić tłuszcz, chodzisz na siłownię, ćwiczysz, robisz cardio, spalasz kalorie, w ten sposób spalasz tłuszcz, pilnujesz, żeby jeść 1 gram tłuszczu na kilogram masy ciała, no i na pewno ewentualnie po jakichś miesiącach już na pewno będą efekty.
3: Szczerze, że rozmawiam z człowiekiem profesjonalistą, stosowałeś to?
6: No troszeczkę, obecnie jestem właśnie w takiej fazie, stosuję się do tego i są efekty.
7: No działają tylko odwrotnie, jak to już do końca życia trzeba ich stosować chyba, nie?
3: Mówi pani o efekcie jojo zatem, że jest problemem.
7: Właśnie, no tak.
0: Trzeba przyznać, że na bardzo świadomych rozmówców trafił dziś Aleksander Ziemiańczyk. No to ja na początek naszej dyskusji też się Państwu przyznam, że od początku roku wdrożyłem u siebie dietę, tak zwaną dietę MZ. Wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi. Nie jem też kolacji po 19 i odstawiłem chipsy, które niestety bardzo lubię, ale efekty są spodnie jakby trochę luźniejsze. Czy to wystarczy, czy jednak ważne jest trzymanie jakiejś rygorystycznej diety? Jak to jest w Państwa przypadku? 22 645 22 66. Dziś dyskusję otwiera pan Łukasz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Ja podobnie jak pan redaktor mniej zjadam różnych produktów i to nieprzetworzonych. Czytam też etykiety, kiedy kupuję w sklepie produkty. Natomiast postarałem się nie jeść to, co słodkie, czy napoje. No, nie ograniczyć, a właściwie wykluczyć. No i kilkanaście kilo, dosłownie 2,5-3 miesiące spadła, się zdziwiłem, bo ubrania musiały z 97 tam na 84.
0: Mhm. Trzeba było szafę wymienić. Zawartość szafy.
8: No tak, no ale nie poniosłem przy tym żadnego wysiłku. Mhm. I jakby rozumiem te osoby, które może mają problemy metaboliczne, może chorują, muszą trzymać tą dietę, muszą liczyć kalorie, wspomagać się, nie wiem, psychologiem, dietetykiem. No ja miałem to szczęście, że po prostu zapuściłem się. I kiedy zobaczyłem, że już mi ciężko jest buty wiązać, no to postanowiłem po prostu ograniczyć i wykluczyć pewne rzeczy. Najprostsza chyba tutaj metoda, ale też żywność przetworzona, konserwanty, mam wrażenie, że powodują, że nasz organizm
0: reaguje tak, jak reaguje i puchnie. Tak, o, właśnie, ładnie to pan nazwał. Panie Łukaszu, ale to dopytam, czyli trochę tak jak w tej naszej sondzie było, bardziej niż o dietę chodzi o świadomość tego, co się
8: tak, je. Tak, tak. Co mniej przetworzonych rzeczy, czyli bardziej prostsze. Ja powiem, porównam się do moich zwierzaków, psiaków, nawet z piciem wody. One piją wtedy, kiedy piją i potrzebują tego picia. Piją do oporu. Nie piją małymi krokami, łykami. Tak samo jedzą. Jak jedzą, to jedzą, aż się najedzą. I tak nie jem 5 posiłków dziennie. No 2 to jest maks i dobrze się z tym czuję. Nie najadam się do pełna. No jak poczuję głód, nawet po 19, tak jak pan redaktor wspomniał,
0: to pozwala pan sobie, żeby zjeść. Panie Łukaszu, ale najważniejsze, że działa i dzięki serdecznie za to, że pan podzielił się swoją historią. To był pan Łukasz, pan Adam teraz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Proszę pana, no od wielu, wielu lat utrzymuję tę samą wagę w granicach 61 do 62
0: kg. No to waga piórkowa, bym powiedział.
9: No tak, ale ja jestem niewysokiego wzrostu, wie pan. A za to powiedzmy bardzo, bardzo stary. Mogę powiedzieć, że mam, wie pan, skończone 96 lat.
0: No, to gratulacje. I tak, całe jestem, życie udaje się panu utrzymać.
9: Jestem zdrowy, wie pan, utrzymuje to wszystko, że tak powiem, w normie. Mhm. Ale co jest najważniejsze? Waga. Dobra, dokładna waga.
0: Czyli taka, która nie oszukuje i nie zawyża.
9: Przyrasta, to sobie odmówię kolacji. Aha. Jak przyrastłoby więcej, nie, po jakichś świętach, po czymś, no to zrezygnuję z połowy obiadu. Mhm. Nie rezygnuję nigdy ze śniadania. I no, trzymam tak się. Jem wszystko, co lubię, tylko w miarę.
0: Z umiarem.
9: Prosta sprawa.
0: Czyli to jest ta pana dieta. Nawet nie dieta, tylko bardziej taki nawyk.
9: Myślenie ma ogromną przyszłość tutaj.
0: Panie Adamie, bardzo ciekawa historia i bardzo ciekawy przykład. Bardzo dziękuję za ten telefon i czekamy na kolejne. 22 645 22 66. Poprzedni słuchacz, pan Łukasz, powiedział, że rozumie oczywiście tych, którzy czasami potrzebują wsparcia ekspertów, na przykład dietetyków, żeby wagę zrzucić. No to dziś w naszej dyskusji oczywiście taki ekspert, dr Michał Mularczyk, internista i dietetyk. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Witam serdecznie i pana redaktora, i słuchaczy.
0: To nawiąże do tego, co usłyszeliśmy w naszej sondzie i co usłyszeliśmy od naszych słuchaczy, którzy powiedzieli, że raczej nie chodzi o to, żeby katować się dietą, chodzi o świadome odżywianie. Czy pan zgadza się z takim stwierdzeniem?
10: Jak najbardziej, dlatego że ja jestem ogromnym przeciwnikiem, po pierwsze, liczenia kalorii, bo to nie ma w ogóle, to się człowiek skupia na pierdołach, przepraszam za wrażenie, a nie na clue, nie na najważniejszej sprawie.
0: No tak, bo można spożyć 1500 kalorii, tylko to może być zestaw z fast foodu, hamburger plus frytki.
10: No właśnie, bo tak lecimy oczywiście hardkorowo, ale właśnie mniej więcej też o to chodzi, ale to też, ja sobie, już tak powiem, popełniłem taki wykład niedawno i właśnie rozbieram tą dietę kaloryczną na czynniki pierwsze i udowadniam, że to nawet biochemicznie nie ma sensu większego, niestety, szczególnie jak to zaczyna się ruszać, ale to jest, możemy też o tym pogadać, ale to w ogóle to jest na inną rozmowę, na dłuższą, bo to z godzinkę trzeba. Natomiast druga rzecz, tutaj porawiło się parę razy dieta MZ, tak zwana, nawet pan redaktor był uprzejmy o tym wspomnieć. Jeżeli ta dieta MZ ma wynikać z powodu tego, że jem powoli, to wyjdzie samo i nie muszę się ograniczać.
0: Bo ale jeżeli, jak to, że jem powoli?
10: A no właśnie, bo jeżeli pan redaktor będzie jadł powoli, to po pierwsze da szansę dojść sygnałom biochemicznym i nerwowym do mózgu, że już zacząłem jeść.
0: Aha.
10: Czyli nerwowym to szybko, ale biochemicznym trochę dłużej, bo to zajmuje ze 20 minut. Czyli to jest jakby pierwsza rzecz. Czyli jedząc powoli, po pierwsze, trzymam w buzi długo kęs, no bo nie to, że trzymam się i nic nie robię, tylko memłam, tak, żuję. Przeżuwając, wydzielam już ślinę. W związku z tym kęs w sensie dosłownym rośnie o objętość śliny. Znaczy jego objętość rośnie, tak? W związku z tym już zjem mniej. Druga rzecz, w tym samym czasie, kiedy żuję powoli, mam ten smak, mój mózg dostał informację, o, dostał coś pysznego do jedzenia, wrzucił na ruszt i wsuwa, to my zaczynamy w tak zwaną głowową fazę wydzielania soków trawiennych. To nie jest tak, że ja wrzucę coś do żołądka i o, żołądek się obudził, to teraz kwas wydzielę.
0: Znaczy, musi dostać rozkaz z mózgu, że czas rozpocząć trawienie pokarmu.
10: Może nie musi, ale jak dostanie wcześniej taki, że tak powiem, jak mam powiedział ładnie, rozkaz, to w tym momencie on wcześniej się uruchomi i co zacznie robić? Zacznie wydzielać soki trawienne. Aha. W związku z tym te soki już zajmą też pewną objętość tego żołądka. Jest raz, a dwa nadążą z wydzielaniem soków, bo jeżeli człowiek zeżre, przepraszam za wyrażenie, szybko pół porcji, prawda, no to jedyne, co zyskał, to to, że zostawił sobie pół żołądka wolne i tam się doleje soki trawienne. Aha. A chodzi wściekły, 15-20 minut cierpi i mówi: Jasu, po co ja to robię, Matko Boska, przecież po co mi to
0: było? Czuje
10: się
0: taki przepełniony właśnie, tak.
10: No, a no właśnie, bo może zjadł troszkę za dużo. Natomiast ja mówię, to czego ja uczę moich pacjentów i to odnosi efekt w jakichś 80-paru procentach, jeżeli się oczywiście zastosują. Jedz powoli i nie popijaj posiłków, bo popicie posiłku powoduje przesunięcie za wczesne jedzenia dalej, niestrawionego, a dwa przesuwając jedzenie z żołądka...
0: Nie mam poczucia sytości, pewnie, no tak właśnie, sobie myślę. No właśnie, bo to wszystko, o czym pan mówi, panie doktorze, ma doprowadzić do tego, że szybciej do mojego mózgu dotrze sygnał: jestem już najedzony, więcej jeść nie muszę.
10: I bardzo ważne, co pan pominął, ale oczywiście z dziką radością uzupełnię, bardzo że proszę. Bez straty uczucia jestem pełny, najedzony. Bez tej dzikiej satysfakcji bycia najedzonym, bo popatrzymy na piramidę Maslowa, to takie tak, podstawy podstaw naszego dobrego samopoczucia, to najedzenie się jest jedną z główniejszych podstaw, jeżeli tak można powiedzieć, tak. Po polskiemu chłe. W związku z tym, jeżeli my to sobie zapewnimy i będziemy najedzeni, wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze głodni, bo nie to, że ja jem na zegarek, bo to też jestem wrogiem bezwzględnym, bo to tylko zwiększa mi, znaczy wrogiem. To mi zwiększa ilość pacjentów. Mogę się z tego cieszyć, bo będę miał więcej pieniążków, nie powiem, ale i roboty. Ale ja przez 20 lat dłubałem ludziom w sercach i jak z nimi rozmawiałem sobie podczas zawału, jak sobie z nimi rozmawiałem, to większość właśnie takie głupoty robiła, jak jadła na zegarek, nie dojadała i jakieś rzeczy, margaryny zamiast masła i mnóstwo głupot robiła, tak? Także to jest.
0: Ale
10: w ogóle...
0: to tutaj w takim razie, panie doktorze, rozebraliśmy w zasadzie tę dietę tak zwaną MŻ, rozwijając ten skrót, ale inaczej mniej jeść. Na czynniki pierwsze, to tutaj postawmy na razie wielokropek i do naszej rozmowy jeszcze wrócimy, bo posłuchajmy, co kolejni słuchacze na temat diet chcą powiedzieć. 22 645 22 66. Pan Edward z nami, dzień dobry.
11: Dzień dobry. Proszę pana, ja mam 67 lat. W zeszłym roku, w ciągu pół roku schudłem ze 128 kg do 68.
0: Jeszcze raz, w ciągu pół roku 60 kg?
11: Ze 128 do 68 schudłem i trzymam tą wagę bez problemów. A jak to zrobiłem? Po pierwsze, technicznie to zrobiłem w ten sposób, że zamieniłem szklankę na filiżankę, czyli połowę czegokolwiek piłem. Po drugie, jak się odesłał pierwszy głód rano, to robiłem sobie gorącej, ale mocnej i małej ilości kawy. Jak się odezwał drugi głód, też tą kawą go ograniczyłem. Przy trzecim głodzie zjadłem. I teraz tak, to jest techniczna sprawa. A przede wszystkim jest jedna rzecz. Nie wolno mieszać paliw. Nie wolno mieszać węglowodanów z dobrymi tłuszczami. Dlatego, że węglowodany w obecności tych dobrych tłuszczy przez naszą wątrobę są metalizowane na tłuszcz i cholesterol. I one są główną przyczyną naszych chorób sercowych. Bo gdyby pan zjadł same żółtko, to gdyby może pan ich zjeść nawet 10 dziennie, to wtedy cholesterol z tego tłuszczu jest tylko, z tego żółtka jest tylko tyle, ile połowę żółtka pan.
0: Panie Edwardzie, no słyszę, że pan jest tutaj ekspertem, ale to korzystał pan z pomocy jakichś ekspertów właśnie przy tym odchudzaniu? Jeszcze tylko dopytam krótko.
11: To znaczy, ja jestem zwolennikiem diety doktora Kwaśniewskiego, który wyraźnie mówi, że nie wolno mieszać paliw, nie wolno mieszać węglowodanów i dobrych tłuszczy, dlatego że te węglowodany są odpowiedzialne za nasze tycie.
0: Panie Edwardzie,
11: tutaj... żółtko, jeszcze tylko skończę chwilę.
0: Dobrze, ostatnie
11: gdyby
0: zdanie.
11: Gdyby pan zjadł same żółtko, to wtedy drogą naczyń chłonnych, to jest tak dobry tłuszcz, jest on przyswajany przez nasze komórki.
0: Panie Edwardzie, tutaj może postawmy kropkę i zapytamy naszego eksperta, ale bardzo dziękuję za telefon i gratuluję tego wyniku. W pół roku minus 60 kg na wadze, to ja dopytam, bo rzeczywiście taki bardzo specjalistyczny wątek się pojawił. i w naszej rozmowie dopytam doktora Michała Mularczyka. Panie doktorze, rzeczywiście nie można mieszać węglowodanów i tłuszczów? Nie powinno się mieszać?
10: Inaczej, powiem w ten sposób, znaczy mniej więcej wiem, o czym pan mówił, jak najbardziej, bo to ja to rozumiem, tylko tutaj trzeba jeszcze mieć troszkę, też, tak powiem, podstaw bardziej teoretycznych, biologicznych. Tłuszcz krótki, jeżeli chodzi o krótkie jego łańcuchy, takie, no taki jak jest w mleku czy w maśle, on rzeczywiście, nawet jak go zjemy z cukrem ewentualnie, to będzie trudno go zmagazynować. Aczkolwiek damy sobie za dużo, że tak powiem, torów metabolicznych. I to jest bardzo zły pomysł na życie. Rzeczywiście organizm lubi wykorzystywać albo tłuszcze, czyli w domyśle też ketony, albo cukier. I tak mu się najłatwiej pracuje w ogóle. W związku z tym, jeżeli ktoś chce uzyskać szybko efekt pochudzania, to w tym momencie to, co pan przed chwilą mówił, Roman chyba, tak? Roman,
0: pan Edward.
10: Edward.
0: Tak.
10: To, co pan Edward zrobił, to z tą kawą jeszcze jakby dodał do tej kawy porannej trochę masła, to o czym mówię, to są krótkie łańcuchy tłuszczowe i one, akurat one nie idą do naczyń limfatycznych, tylko one idą właśnie do wątroby i zasilają nasz organizm przez wątrobę i bardzo błyskawicznie nas wysycają.
0: Czyli z nich mamy energię i organizm z nich czerpie energię, tak? Do działania.
10: Mamy bardzo szybką i bardzo wydajną energię. Nie będę porównywał, energetycznie to jest lepsze niż cukier, natomiast z prędkością nie pamiętam, ale to jest naprawdę jak na tłuszcze, to jest bardzo szybka energia.
0: No to kolejna ciekawostka. Rzeczywiście mamy w sumie w audycji nam wyjdzie sporo zaleceń żywieniowych i zaleceń dietetycznych do stosowania też na co dzień.
10: Ale to jest jeszcze, bo tutaj było powiedziane o kawie. Kawa, czyli chodzi głównie o kofeinę, ona ma działanie lekkim, ona jest lekkim spalaczem tłuszczu. Jeżeli człowiek głodny jest, strzeli sobie kawę czy mocniejszą herbatę, rzeczywiście może go to na chwilkę, że tak powiem, nasycić, no bo zaczynamy pokazywać organizmowi spal, no bo ta kofeina mówi spal tłuszcz. Jeżeli dodamy do tej kofeiny, czy to będzie kawa, czy herbata, czy yerba, czy cokolwiek, chodzi o związek, czy nawet kakao może być, oczywiście bez cukru, tylko takie prawdziwe, to w tym momencie ten związek, to powiedzmy, i ta kofeina mówi spal tłuszcz, my dajemy tłuszcz o dużej wydajności energetycznej.
0: Czyli dodajemy sobie energię, a jednocześnie właśnie szybko ten tłuszcz spalamy. Panie doktorze,
10: my chętniej pociągniemy nasz własny tłuszcz.
0: Okay.
10: Dodając cukier do tej mieszanki, stopujemy pociąganie nas, znaczy wyciąganie z nas tłuszczu, niestety.
0: No to jest ciekawa rada, panie doktorze, wejdę w słowo, bo kolejni słuchacze czekają w kolejce, więc na tym się może zatrzymajmy, ale kolejna ciekawa rada, żeby kawy nie słodzić, ale być może dodać do niej łyżeczkę masła albo tłustego mleka. Może to też będzie dobrym sposobem. Pan Krystian, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Ja staram się hodować w zasadzie, którą moja mama mi wpoiła w głowę. Mam w tej chwili 54 lata. Jako dziecko byłem właściwie osobą otyłą, ponieważ mama chciała zdrowo żywić, ale tata dziecko, a jedz. I w tej chwili już od około 15 lat hoduję w zasadzie zjedz tyle, ile mógłbyś zjeść, wstając od stołu taką kolejną porcję, tak? Źle powiedziałam. Zjedz tyle, ile mógłbyś zjeść, wstając od stołu jeszcze raz, tak? Aha. Czyli pół porcji i naprawdę schudłem też około 17 kilo. W tej chwili chuduję tej zasadzie i naprawdę czuję się dobrze.
0: Czyli a zwraca pan uwagę też na to, co jest na tym talerzu, czy tylko na ilość?
12: Zwracam uwagę, przy czym też chyba też około 20 lat po przebudzeniu wypijam około litra ciepłej wody. Wiele osób dziwi mi się, jak ty możesz ciepłą wodę pić. Po tylu latach picia tej wody odnalazłem smak w tej wodzie i wyjeżdżając gdzieś, nie wiem, na wakacje, na urlop, ten smak wody jest różny, ale właściwie mi to jakoś nie przeszkadza. Zawsze gotuję tą wodę czy gdzieś tam w restauracji. Proszę
0: pan, żeby
12: o taką
0: była
12: szklankę
0: ciepła.
12: Wody,
0: jasne.
12: Żeby była ciepła i No, u mnie to się sprawdza świetnie.
0: Panie Krystianie, dziękuję serdecznie i gratuluję również wyniku. Minus 17 kg, 22 645, 22 66. Czekamy na kolejne telefony. I pan Marek teraz z nami. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nie będę wymądrzał na temat różnych diet. Posłuchałem różnych, że tak powiem, magików w mediach, w internecie. Zacząłem stosować po prostu deficyt kaloryczny od... No, 5 listopada ważyłem 102 kg. Na początku ciężko było, no bo trzeba niestety w pewnej aplikacji, no każdy posiłek ważyć. No to fajnie w tej aplikacji jest tylko to, że sam jest tysiące już gotowych, że tak powiem, produktów. Gorzej jest, jak trzeba jakąś zupę, czy ewentualnie jakieś danie bardziej skomplikowane, ale wszystko się da, że tak powiem, zapisać. Zacząłem stosować post przerywany. Na początku to było 10 godzin, teraz już jest 16 na 8, czyli 16 nie jem. Moja praca jest taka, że wstaję tam koło 3 w nocy do pracy, więc wypijam kawę bez cukru, bez mleka. Aha. Później do 10 wypijam 1,5 litra wody. Czy nie czuję w ogóle głodu de facto, bo człowiek się przyzwyczaił od tych miesięcy.
0: No tak, no organizm na pewno się przedstawia też, przestawia właśnie na takie
13: 15
0: funkcjonowanie.
13: 15 kilo w dół, że tak powiem, energia jest, wróciłem do biegania.
0: Świetnie.
13: No widać na wadze i widać, że tak powiem, na sylwetce, gdyż wróciłem do koszul taliowanych, które miałem wcześniej.
0: To chyba cieszy najbardziej, prawda? Jak ubrania, które trzeba było odłożyć, w pewnym momencie w końcu pasują.
13: A no dokładnie, także człowiek psychicznie, że tak powiem, się czuje lepiej, a to już jest 90% sukcesu.
0: Zdecydowanie.
13: Panie Marku, się chce jeść po prostu. I powiem tylko jeszcze tyle, że dzięki temu liczeniu kalorii mogę jeść wszystko, nawet fast foody. Wiadomo, że to jest, rzadko się zdarza, bo staram się jeść zdrowo, ale jeżeli się mieszczę w kalorice, że tak powiem, nie przybywa mi na wadze. Wszyscy są szczęśliwi, ja jestem szczęśliwy, to jest najważniejsze.
0: O to też chodzi, no właśnie, dzień bez diety przypomina, że czasami no z jedzenia, nawet nie czasami, tylko często przecież z jedzenia ma być przyjemność, a nie tylko katorga. Panie Marku, dziękuję serdecznie za telefon. No, pan Paweł teraz, dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie redaktorze. I chciałbym pokazać moją sytuację. Otóż ja mam 70 lat, mając 18 lat ważyłem 70 kilo, mam 70 lat, ważę 70 kilo. I ja nie mam jakichś spektakularnych sukcesów tutaj w odchudzaniu, ale chciałbym słuchaczom pokazać, w jaki sposób przez tyle lat można taką
0: utrzymać
14: taką wagę. Otóż to, co mówił poprzedni przedmówca odnośnie tej wody. Mhm. Bardzo ważnym jest, ażeby rano przed śniadaniem wyczyścić układ pokarmowy, pijąc szklankę ciepłej wody. To jest bardzo ważne. Ja to robię od wielu, wielu lat. Mhm. Śniadanie przez to, ponieważ układ pokarmowy musi odpocząć. Śniadanie przez to jem troszeczkę później, godzina do 9:00, 9:00. Oczywiście jestem troszeczkę głodny, ale jem to śniadanie o godzinie, tak jak mówię, 8:00, 9:00. Następnie drugi posiłek, to już jest obiad i to jest posiłek ostatni, koło godziny 3:00, 4:00, powiedzmy 5:00. Mhm. Wieczorem oczywiście, że ciągnie mnie do lodówki, ale wtedy ja z żoną pijemy sobie po dużej szklance ziół, przede wszystkim mięty. Mhm. I to jest cały sukces. Do tego trochę ruchu i oczywiście nie cukru, bez cukru, bo organizm ma to do siebie. Organizm ma to do siebie, że łatwiej, jak ma dużo różnego rodzaju posiłków, tłuszczu i cukru, to on sobie wybierze do spalania, do energii cukier.
0: Bo jest najłatwiejszy oczywiście z niego.
14: A tłuszcz odkłada, także tak cukier jest. Oczywiście w rozsądnych ilościach jak najmniej. Także rano woda, następnie wieczorem jak ciągnie do lodówki, to mięta. I życzę wszystkim dużo zdrowia.
0: I panie Pawle, i tymi życzeniami możemy zakończyć. Pięknie dziękuję za telefon i czekamy na kolejne telefony 22 645 22 66. W dniu bez diety rozmawiamy tylko szczerze o dietach.

0: Kasia Cerekwicka w pogoni za szczęściem przed chwilą w radiowej jedynce. Niektórzy w pogoni za szczęściem stosują różne diety. Diety cud. Dużo tych diet ostatnio jest modnych. Pytanie, czy właśnie one dają w ogóle jakiekolwiek efekty, czy jednak ważniejsze jest to, o czym mówili nasi słuchacze przed piosenką, takie świadome odżywianie po prostu. O tym sobie dziś tylko szczerze rozmawiamy, bo dzisiaj mamy dzień bez diety. Co na ten temat powie pan Łukasz? Dzień dobry.
1: Dobry, witam serdecznie. Ja mam różne doświadczenia, jeżeli chodzi...
0: Dziś tylko szczerze rozmawiamy, bo dzisiaj mamy dzień bez diety. Co na ten temat powie pan Łukasz? Dzień dobry.
1: Dobry, witam serdecznie. Ja mam różne doświadczenia, jeżeli chodzi o wagę. Stosowałem wielokrotnie...

0: otyłość tak. I trzeba do tego tematu podejść.
1: Trzeba dojść do ściany
0: poważnie.
1: I w tej chwili mam nowe życie. Dla mnie wielką frajdą jest umycie sobie stóp pod prysznicem, czy zawiązanie butów na nowo. To są rzeczy, których normalni ludzie nie doceniają.
0: Panie Łukaszu, bardzo dziękuję, bardzo za ten telefon i cieszę się, że ten wątek w naszej dyskusji także wybrzmiewa. I o ten wątek teraz chcę zahaczyć naszego eksperta, pana doktora Michała Mularczyka. Panie doktorze, no właśnie, kiedy trzeba sobie powiedzieć, że żadna dieta już nie da efektu, bo jestem chory, jestem chora na otyłość. Otyłość, która jest chorobą.
2: Tutaj zacznę troszkę przewrotnie. Powiem od razu, dieta niskokaloryczna, która jest stosowana, promowana przez, kiedyś to się nazywało Instytut Żywności i Żywienia, bodajże czy jakoś tak,
0: tak.
2: I promowana była przez większość dietetyków, doprowadziła między innymi tego pana, który przed chwilą dzwonił, do tej otyłości, dlatego że to jest dieta, którą trudno jest bardzo spełnić jej wymagania. To jest prawie niemożliwe, szczególnie, że sam szef Instytutu Żywności i Żywienia bodajże około 2000 roku się przyznał, że skuteczność tej diety jest około 2%. Skoro tak i wiemy o tym od wielu lat, bo to już jest ponad 30 lat o tym wiemy, bo jak się przyznali, to wiedzieli wcześniej, to znaczy, że taka dieta oferowana pacjentom będzie nieskuteczna, bo 98% osób będzie nieskuteczne. W związku z tym szukajmy innych diet niż diety kaloryczne, czyli z restrykcją kaloryczną, bo one mają szansę zadziałać mniej więcej w 2%, a bagatela 98% osób zostało. W związku z tym teraz ten punkt, kiedy stoję przy ścianie, bo spróbowałem 300 razy dietę kaloryczną, no to jest bez sensu. To robi ludziom krzywdę, tak nie można robić. Czyli trzeba sobie zrobić w ten sposób, że dobrze, spróbuj jeszcze innych diet. I jeżeli inne nie działają i po każdym zetknięciu z dietą masa ciała mi rośnie, zobaczyć, to nie jest problem psychologiczny. To, co bardzo ważne, pan poprzedni mówca powiedział, że miał duży stres i miał zażeranie takie,
0: tak,
2: prawda?
0: Zajadał ten stres.
2: Kompulsywne. No właśnie, w związku z tym to tutaj bez psychologa, bez wsparcia psychologicznego czy psychiatrycznego możemy sobie nie poradzić. I potem przed tą bariatrią, przed operacją bariatryczną jeszcze mamy kilka leków. One są, ja się obserwuję ten rynek od ponad 30 lat. Nie ma cały czas naprawdę skutecznego, bezpiecznego leku. Teraz to, co są reklamowane, te leki, te wstrzykiwane,
0: tak.
2: One mają sporą ilość efektów ubocznych. Ludzie chcą tylko patrzą na to, że to fajnie odchudzi człowieka. Pamiętajmy z mięśni szczególnie niestety, bo tu mechanizm sam działania leku jest niebezpieczny dla pacjenta, który po prostu nie ma pojęcia, a większość pacjentów nie ma pojęcia, jak to działa, w związku z tym nie jestem głodny, no to nie jem i w tym momencie spalają właśnie mięśnie.
0: No i to jest też niebezpieczne w dzisiejszych czasach, że często pacjenci czy ludzie biorą wiedzę na ten temat od influencerów, którzy w mediach społecznościowych chwalą się, jakie to wspaniałe efekty osiągnęli dzięki stosowaniu jednego czy drugiego leku.
2: Żadnej wiedzy biologicznej i tak naprawdę, odpowiadając na pytanie, dopiero wtedy, kiedy przejdziemy przez osoby, które o tym mają pojęcie, większe niż zielone, czy mają efekty, popyta się wśród znajomych, każdy ma wśród znajomych, o zobacz, ten i ten schód, prawda? Zapytaj się go, jak on to zrobił, ale nie leki, tylko który rzeczywiście zastosował jakąś dietę. I jeżeli nie znajdziemy, albo rzeczywiście nie jesteśmy w stanie sprostać, wbrew pozorom to nie jest takie trudne. To jest, nas straszy się, żeby kolejne operacje wykonać albo jakiś lek wziąć. To jest dużo prostsze niż, znaczy to nie jest łatwe, ale dużo prostsze niż nas się straszy. I w tym momencie mamy leki i niestety na koniec mamy operacje bariatryczne. Teraz, czyli wycięcie jakiejś części przewodu pokarmowego, to też pacjenci sobie nie zdają z jednej rzeczy sprawy, bo jak trafią znowu do dietetyków, którzy ich doprowadzili do tego, że trzeba ich zoperować, no to oni dalej muszą być na diecie, która ich do tego stanu doprowadziła, plus z powodu utraty części przewodu pokarmowego tracimy część trawienną, część albo część wchłaniającą, albo jedną i drugą, zależy od rodzaju operacji. I w tym momencie wskazujemy się na dożywotnią suplementację razy kilka, a i tak są ogromne sygnały, że i tak Polacy za dużo tych suplementów używają, a potem jak się patrzy na pacjentów, którzy są po operacjach, są niestety niedożywieni i zaczynają się z nimi problemy. I
0: panie doktorze, czyli wniosek jest taki, że no właśnie, trzeba zauważyć ten moment, że jak żadna dieta, na przykład niskokaloryczna, czy jakakolwiek inna nie daje efektu, to trzeba zgłosić się po pomoc do specjalistów i to naprawdę trzeba podejść do tego kompleksowo. Fundacja Leczenia Otyłości na przykład oferuje takie porady. Jest bezpłatna

0: infolinia dla osób chorych na otyłość, tam można takie informacje uzyskać. I cieszę się, że ten wątek... Też wybrzmiał w naszej dyskusji, panie doktorze, ale muszę niestety wejść w słowo, tak, bo czas nas goni i tę naszą dyskusję dzisiaj musimy kończyć. Doktor Michał Mularczyk, internista i dietetyk, był naszym ekspertem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za udział w audycji. No a skoro dzisiaj dzień bez diety, to myślę, że i nawet eksperty wystarczy. Jeśli ktoś ma ochotę na pizzę albo na jakiegoś dobrego hamburgera, to raz nie zawsze, prawda?
1: Oj, tutaj źle pan pyta, panie redaktorze, źle pan pyta.
0: No jak? No,
1: u mnie to dzień z dietą chyba bardziej.
0: Wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna, Marcin Wojciechowski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, no, po 14.
1: Myślałem, że pytasz jeszcze o dietę. Po 14 pod palmą będziemy wraz z Rubensem. Czeka nas
0: męska. No to wiesz, jak pod palmą, no to tam to summer body i tak dalej,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: No do tego trzeba formę robić na lato, więc Rubens będzie z nami. Będą zaproszenia na Millennium Dogs Against Gravity po raz kolejny. Zapraszamy państwa, to będą bilety na filmy dokumentalne. Mamy warszawską edycję. Oprócz tego między innymi Zamknięte w lodzie, czyli kryminał poruszający tematy winy, między innymi odpowiedzialności. Autorka tego, Izabela Janiszewska, będzie z nami.
0: I to wszystko po 14. Marcin Wojciechowski zapraszam w studiu, a ja dziękuję. Dobrego popołudnia z Jedynką.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na autostradowej czwórce między węzłami Brzezimierz i Brzeg przy węźle Brzezimierz zepsuł się samochód ciężarowy. Z tego powodu jest zwężenie w kierunku Katowic na 186 kilometrze. W Kujawsko-Pomorskim na 16 na trasie Grudziądz i Ława w pobliżu Zawdy zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście bez poszkodowanych obowiązuje ruch naprzemienny na 39 kilometrze. Na Podkarpaciu utrudnienia pojawiły się na Krajowej 19 między Babicą a miejscem piastowym w pobliżu miejscowości Domar. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 232 kilometrze. Utrzymują się utrudnienia w województwie lubelskim w związku z pożarem lasów w pobliżu Józefowa. To jest powiat biłgorajski i z tego powodu zablokowana na czas działań i akcji gaśniczej jest droga wojewódzka 849 na południe od Józefowa. Na autostradzie A1 są niewielkie spowolnienia w Kujawsko-Pomorskie między węzłami Toruń Południe i Lubicz w związku z pracami drogowymi. Tutaj przypomnij, na 7-kilometrowym fragmencie jest tymczasowa organizacja ruchu, jest zwężenie i z tego powodu są spowolnienia i chodzi o jezdnię w kierunku Gdańska. Mamy też niewielkie spowolnienia jeszcze na A4 przy wyjeździe z Polski w kierunku Drezna, czyli na polsko-niemieckiej przejściu granicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic. Tutaj korek ma około 4 kilometrów, natomiast zdecydowanie poprawiła się sytuacja na A2. To jest oczywiście wyjazd w Świecku i na A18. Tutaj dzisiaj już także nie ma kolejek przy wyjeździe z Polski w kierunku Berlina. Podobnie oczywiście na A6, to jest to małe przejście w Kołbaskowie, tutaj także bez spowolnień. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni zostać dopuszczeni do pracy w Trybunale, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Zmagający się wiatr może utrudniać akcję gaśniczą na Lubelszczyźnie, ale ogień jest opanowany. To ustalenia po sztabie kryzysowym. Mieszkańcy są spokojni.
1: Nie rozprzestrzenia się, to już po prostu przestałam się bać.
0: Na warszawskim Wilanowie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Połączymy się z naszym reporterem. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję nakazującą dopuszczenie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. W TVP Info reprezentująca sędziów adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że decyzja Europejskiego Trybunału nie jest wyrokiem, jednak nakazuje Bogdanowi Święczkowskiemu umożliwienie sędziom pracy.
2: Jest to decyzja zabezpieczająca sędziów właśnie Trybunału Konstytucyjnego poprzez nakazanie powstrzymania się od uniemożliwienia im wykonywania obowiązków właśnie jako sędziowie. Ona jest skierowana oczywiście między innymi do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie teraz takie czynności uniemożliwiające wykonuje.
0: Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zaprosił na złożenie przysięgi tylko dwoje z sześciorga sędziów. Pozostała czwórka złożyła potem ślubowanie w Sejmie, ale nie uznaje go prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. W Sejmie jest prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach. Poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Mówi, że projekt uwzględnia oczekiwania rządu dotyczące regulacji rynku kryptowalut.
3: To jest wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku, bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku. Natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
0: W tym tygodniu do Sejmu trafić ma też nowy rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Od poprzednich dwóch zawetowanych przez prezydenta ma się różnić wysokością kar za oszustwa. Według nowej propozycji kary mają być ostrzejsze. Pożar jest opanowany, ale pojawiają się zarzewia ognia, a niebezpiecznym przeciwnikiem jest wiatr. To ustalenia po sztabie kryzysowym z udziałem służb, strażaków, synoptyków, a także premiera i ministrów. Mieszkańcy Józefowa na Lubelszczyźnie są przekonani, że akcja gaśnicza zakończy się sukcesem.
1: Nie rozprzestrzenia się, to już po prostu przestałam się bać.
4: Dym szedł nisko w ten pułap. Ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś, tak ten dym mi wskazywał.
0: Do pomocy w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie dołączyć mają strażacy z Gniezna i Kalisza, mówi zastępca wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej Sławomir Brandt.
5: To są najbardziej doświadczeni koledzy, szczególnie w zakresie dostarczania wody na dalekie odległości, a takie magistrale tam będą budowane. Takie specjalizacje GFFF, to jest specjalizacja zajmująca się gaszeniem pożarów bez wykorzystania samochodów.
0: Od wczoraj z ogniem walczy prawie 400 strażaków. Płonie las w okolicy Biłgoraja. W walce z ogniem biorą udział dwa policyjne śmigłowce Black Hawk oraz samoloty gaśnicze. 25 lat spędzi w więzieniu ojczym 8-letniego Kamilka. Sąd w Częstochowie wydał wyrok w sprawie oprawców chłopca. Mężczyzna znęcał się nad Kamilkiem, bił go, polewał wrzątkiem, a także rzucał nim. 16 lat więzienia spędzi w więzieniu matka. Wyrok odczytał sędzia Marek Garlik.
6: Działając w zamiarze ewentualnym, udzieliła pomocy swojemu mężowi do znęcania się przez niego psychicznie i fizycznie ze szczególnym okrucieństwem nad pozostającym w stosunku zależności od niego i nieporadnym ze względu na swój wiek 8-letnim Kamilem Mrozek w ten sposób, że tolerowała, nie reagowała i nie przeciwdziałała w adekwatny i skuteczny sposób.
0: Wyrok nie jest prawomocny, oskarżeni odmówili udziału w jego ogłoszeniu i są w areszcie.
7: To są aktualności Jedynki.
0: W warszawskim Wilanowie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Polityk właśnie z tą dzielnicą stolicy był związany od wielu lat. W pogrzebie biorą udział najbliżsi, przyjaciele, a także politycy. Łączymy się teraz z naszym reporterem Aleksandrem Przoniakiem, który jest na miejscu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak będą wyglądały uroczystości.
8: Msza żałobna już się rozpoczęła, będą to dosyć takie złożone uroczystości. Są między innymi tutaj premier, politycy Koalicji Obywatelskiej, także politycy, z którymi Andrzej Olechowski w przeszłości się spotkał podczas swojej kariery. Rodzina Andrzeja Olechowskiego zwróciła się z apelem, by żałobnicy nie kupowali kwiatów, ale wsparli jedną ze wskazanych fundacji. Po mszy uroczystości przeniosą się na pobliski cmentarz. Andrzeja Olechowskiego wspomina m.in. były prezydent Warszawy Marcin Święcicki, który współpracował z nim m.in. podczas obrad Okrągłego Stołu.
9: No, brał udział w Okrągłym Stole też razem ze mną, żeśmy byli w tej części rządowej, ale takimi liberałami gospodarczymi. I on był negocjatorem pierwszej polskiej umowy z Unią Europejską, którą rząd Mazowieckiego, Skubiszewski razem ze mną, żeśmy to podpisali.
8: Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat.
0: Relację przygotował Aleksander Przoniak. Dziękujemy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, najwięcej przejaśnień na południu i na wschodzie, na Opolszczyźnie możliwe burze. Temperatura od 7 stopni na Pomorzu, 23 w centrum, do 26 na wschodnich krańcach Lubelszczyzny. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl. Reklama. Autopromocja.
11: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: tak nietypowy, delikatny sposób rozpoczęliśmy dzisiejszy folder ulubiony od piosenki Fantazja Zbigniewa Wodeckiego, czyli lata 70. Barwne, ciekawe. No i dzięki tej płycie, która ukazała się 4 lata temu, Wodecki Jazz 70 Dialogi, poznaliśmy jego utwory, które wcześniej nie były publikowane. Takie rzeczy przypominamy w audycji.
1: Folder ulubione.
0: A dzień wiosenny, gorący, w oczekiwaniu na deszcz. Kłaniam się nisko, Marcin Wojciechowski, 12 minut po 14 i zapraszam na kulturalne 2 godziny. Muzycznie będzie dzisiaj u nas też. Gość już za szybą, a gościem dzisiaj będzie Rubens, który wydał najnowszą piosenkę Pod Palmą. Już dowiedziałem się przed momentem, że niebawem wyda całą płytę. Dlaczego akurat teraz, przed wakacjami, dlaczego nie będzie więcej singli, o tym Rubens opowie za chwilę. Będą zaproszenia na rozpoczynający się lada moment Millennium Dogs Against Gravity Festival, filmy dokumentalne. Będę miał dzisiaj dla Państwa zaproszenia na warszawską edycję tej imprezy, ale ona odbywa się w całej Polsce, o czym wspomnę nieco później. A w drugiej części programu pokolenie TikToka ratujące wielki ekran, całkiem możliwe, a także będą książki dla Państwa, książki zamknięte w lodzie. Pamięć może być groźniejsza niż zbrodnia. Izabela Janiszewska tę książkę napisała i odwiedzi nas po godzinie 15 w radiowej jedynce. A zaczynamy od Jungle.

0: Jungle, Carry On w radiowej jedynce. 15 minut po godzinie 14. Do studia wkroczył z telefonem w dłoni Rubens. Cześć Piotrze.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchaj, bardzo ci zazdroszczę tego, bo ciągle zapominam, nie mam tego nawyku, wiesz, żeby wyjąć telefon i natychmiast pokazać serdecznym obserwatorom, cóż takiego się dzieje w studiu. A to chyba fajnie, tak relacjonować życie. Albo trzeba? Trzeba czy fajnie? Jak to u ciebie jest?
1: Podobno trzeba. Staram się znaleźć w tym wszystkim balans, żeby, wiesz, nie żyć w takim trochę Truman Show, w reality show. No, ale niestety, albo stety, dzisiejsze czasy i promocja piosenek, nie wiem, seriali, filmów, czegokolwiek tak naprawdę trochę wymaga i wymusza, i jest to część pracy artystów, twórców, żeby trochę właśnie pokazywać, relacjonować. Ja sam nie wiem, czy to lubię, czy nie lubię tego. Staram się nie zwariować na punkcie relacjonowania życia bądź prywatnego, bądź zawodowego, ale wiesz, będąc w tak miłym, sympatycznym miejscu, no to żal, grzech nie zrobić jakieś wrzutki.
0: A czy to relacjonowanie życia, te media społecznościowe wpisują się w ten schemat pędzącego świata, przed którym tak uciekamy?
1: Myślę, że zdecydowanie tak, że trochę zgubiliśmy jakiś taki spokój ducha i jakieś swoje tempo, bym to może tak określił. Wydaje mi się, że rzeczywistość, świat dzisiejszy jest pod tym względem absolutnie brutalny dla nas. Nie ma żadnej taryfy ulgowej. Z każdej strony jesteśmy atakowani tanią dopaminą, newsami i tak dalej, i tak dalej. No, także wiesz, wydaje mi się, że można zwariować.
0: Ja nawiązuję do tego nieprzypadkowo, bo z wydawczynią Moniką dzisiaj tak właśnie rozmawialiśmy o tym, że wielu gości, którzy przychodzą do nas z różnymi projektami, cały czas próbuje przed czymś uciec, przed tym pędzącym światem, przed mediami, przed tym ekshibicjonizmem internetowym, przed różnymi rzeczami, ale wspólnym mianownikiem jest jakaś taka potrzeba zwolnienia, uwolnienia się od tego.
1: No to jak tak trochę filozoficznie podchodzimy.
0: No trochę też czytam opis twojej piosenki, tu nieprzypadkowo do ciebie o tym, z tymi słowami zwracam się do ciebie właśnie.
1: Wydaje mi się, że trochę przekroczyliśmy pewien Rubikon ostatnich lat, że zostaliśmy po prostu zalani wrażeniami wszelkimi. I tak jak wspominałem, wydaje mi się, że ten świat jest po prostu bezlitosny dla nas, i twórcy, ludzie w ogóle mają tą tęsknotę po prostu do chyba najzwyczajniej to ujmując zwolnienia w jakiś sposób, odpuszczenia tego pędu, tej szybkości, tej ilości.
0: Więcej ludzkich gestów?
1: Wydaje mi się,
0: że zwrócenia uwagi na innych?
1: Taki chyba powrót do korzeni bym to określił, do takich prostych zasad funkcjonowania, tak? Tak,
0: myślisz, że wszyscy skończymy na trzepaku prędzej czy później?
1: Ja nie wiem. Nie chcę
0: prognozować.
1: Potraktujmy
0: jako oczywiście pewien symbol, tak? Do powrotu do jakiegoś takiego czystego dzieciństwa, do prostych czynności, które sprawiają
1: radość. Słuchaj, ja bym nie miał nic przeciwko.
0: Wiesz, do czego o to pytam? Bo proszę państwa, nie jestem jakimś social media ninja, ale mogę powiedzieć, że największy post, który wrzuciłem z największą liczbą wyświetleń, to był post, w którym wiszę na trzepaku. Serio, dosłownie. 44-letni facet na trzepaku i to jest dzisiaj, wiesz, to
1: gdzie
0: nie
1: są
0: płyta
1: gdzie
0: fajna.
1: Są tego wady? Gdzie są wady tej sytuacji?
0: No wolałbym, żeby na przykład na nowych piosenkach tak się klikało niż o facecie na trzepaku. No właśnie, nowa piosenka Echo jego kroków. Emocjonalna ballada, nuta mroku, czyli tak jak u Rubensa zwykle. Gramy?
1: Jasne.
0: Coś powiesz jeszcze o tym, o Pod Palmą?
1: Pod Palmą. Jest to piosenka, która tak naprawdę właśnie opowiada o ucieczce z tego świata pełnego wrażeń.
0: Pod Palmę?
1: Może być Pod Palma. Może być Pod Palmą, ale bardziej ten... Pod Palmą jest jakimś takim symbolem właśnie zwolnienia, może wakacji, może jakiejś przerwy, może jakiegoś odpoczynku, ale jest taki przekaz, który z tej piosenki wydaje mi się płynie przede wszystkim, że nieważne, czy pod Palmą, nieważne, czy na działkach, czy na działce jakiejś rekreacyjnej, czy gdziekolwiek,
0: ważne
1: tak naprawdę, ważne przede wszystkim z kim.
0: No dobrze, po zimowym singlu Echa jego kroków mamy najnowszy Pod Palmą, premierowo dzisiaj Rubens w studiu. Posłuchajmy tego nagrania, do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: Pod Palmą, najnowsze premierowe nagranie Rubensa. Dzisiaj w środę, wszyscy wydają w piątek, Rubens w środę, też pod prąd.
1: Jak zawsze, zawsze. Buntowniczo.
0: No właśnie, napisałeś niedawno, że jak zawsze stąpam po cienkim lodzie, co to znaczy? Tłumacz się z własnych słów.
1: Lubię ryzyko, lubię stawiać na swoim. Z całym dobrodziejstwem inwentarza stawiania na swoim. Można na tym wyjść bardzo dobrze, ale można się też bardzo koncertowo, majestatycznie poślizgnąć na tym.
0: Co najmniej.
1: Co najmniej. Więc to stąpanie po cienkim lodzie cały czas doceniam i lubię.
0: Ale muzycznie nie ma tu dużego ryzyka. Słyszę, że to Rubens. Już słyszę. 5 lat jesteś solowo na scenie, zdaje się. Niecałe 5 lat. Tak. No i można powiedzieć, że...
1: To jak w ogóle szybko zleciało, to jest niewiarygodne.
0: Prawdopodobne. Ale można powiedzieć, że masz już tutaj swój styl. Ja słysząc to wiedziałem, że to Rubens, nie wiedząc, że to Rubens.
1: Oj, bardzo ci dziękuję za takie słowa, bo ta fraza swój styl jest dla mnie zawsze komplementem. Oczywiście ktoś może lubić twoją muzykę, ktoś może nie lubić twojej muzyki i to jest wszystko okej. A taka fraza, że masz swój styl, jesteś jakby rozpoznawalny po jednym, dwóch dźwiękach, to jest coś, co ja bardzo sobie cenię, na przykład u siebie też, jeżeli tak mówisz, że tak jest, ale też u innych artystów, jeżeli wiesz, słyszę jakąś piosenkę i wiem od ręki, kto to jest, to jest dla mnie takie okej.
0: Okay, no, są tacy, którzy mówią, że jesteś wtedy niewolnikiem własnego stylu, ale nie musi tak być. Powiedz, będzie płyta, czy płyta będzie wydana przed wakacjami, czy dużo tam będzie premierowych numerów i cóż to za twoje dziecko będzie? Opisz dziecko.
1: Płyta będzie przed wakacjami na 100%. Jest to premierowa zapowiedź tej płyty tak naprawdę. Nie powiem dokładnie, jaka to będzie data, ale myślę, że to będzie szybciej niż wszystkim się wydaje. Chciałbym trochę, no ja teraz jak to powiem, że chciałbym trochę zaskoczyć, to nie będzie już zaskoczenie, ale może zaskoczeniem będzie to, że na tej płycie będą same premierowe piosenki poza piosenką Pod Palmą, że piosenki, które wydałem w zeszłym roku na jesień, nie będą na tej płycie. Tam będzie absolutnie premierowe, absolutnie premierowe numery.
0: Czyli nie będzie zimowej piosenki, o której mówiłem parę chwil
1: temu. Nie będzie tej zimowej piosenki. Widzisz. Ona była, wiesz, wydana...
0: Tak sobie.
1: Za tym się kryje dłuższa opowieść. Po prostu ja robiłem, w zasadzie wyrzuciłem całą płytę do kosza. Posłuchałem jej na koniec roku i stwierdziłem, nie, robię od nowa. I tą płytę, którą będę wydawał teraz, napisałem w zasadzie w 2 miesiące, trochę się spinając, bo mi się nie w pewnym, znaczy może nie podobało.
0: Zdeaktualizowała się.
1: Totalnie. I ta płyta, która się ukaże teraz, którą zapowiadam, jest to płyta napisana w jakimś takim szale, w jakimś takim, wiesz, odwrocie tego, że tamto mi się nie podobało i mówię, dobra, rzucam to wszystko, piszę na szybko nowych 10
0: to numerów. Musisz szybko wydać, bo jeszcze się rozmyślisz, jak masz takie
1: to
0: akcje.
1: Prawda.
0: Jak masz takie akcje. Dobrze.
1: Prawda.
0: Słuchaj, czekamy na płytę, zapraszamy już teraz. Natomiast ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Nie ma Uli, to zróbmy taką krótką, męską rozmowę, bo ty jesteś przed, ja jestem po. Przed czym?
1: No, słucham.
0: Ja myślę, że chodzi o 40 urodziny. Wprawdzie nie wyglądasz jak Stefan Karwowski, ale zdaje się, że boisz się tego dnia styczniowego. Czym jest 40 dla faceta?
1: Ja jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie mam. To musisz mi ty powiedzieć, ale... Jest to na pewno jakiś symbol. Myślę, że ja na razie staram się o tym nie myśleć. Jakoś mnie tak spina ta 40, wydaje mi się. A każdy, kto przeszedł ten moment, mówi, że w ogóle totalny luz i że to życie się zaczyna po 40.
0: No raczej.
1: I myślę, że mi to odpuści. Wiesz, ja chcę powiedzieć, że ja się naprawdę bardzo dobrze czuję w tym momencie, w którym jestem sam ze sobą, z moją muzyką, z moim życiem prywatnym. Wszystko jest naprawdę na tych torach, na których powinno być. Jak wieczorem kładę się spać, bez problemu patrzę w lustro bez żadnych wyrzutów sumienia i to jest, myślę, o moje póki co ogromne osiągnięcie, więc wszystko jest super, ale jakoś ta 40 mnie spina, nie wiem dlaczego.
0: Chyba to spotkamy się przy okazji urodzin w styczniu, natomiast polecamy twoje nowe nagranie Pod Palmą. Będzie więcej przy płycie Wpadnij.
1: Będzie więcej płyta, lada moment tak naprawdę.
0: Dosłownie. A więcej relacji Rubensa w jego social mediach. Bardzo dziękuję, miło było cię zobaczyć.
1: Dzięki, jak zawsze mi miło być w jedynce. Dzięki.
0: Rubens był z nami, a teraz zaśpiewa Grzegorz Markowski.

śpiewała swoim delikatnym głosem Olivia Rodrigo, młoda Amerykanka, ale ma na swoim koncie już dwa albumy z potężnym sukcesem i piosenka, którą przed momentem zagrałem, zapowiada trzecią płytę. A to jest radiowa jedynka, za 23 minuty będzie 15. Mam dla Państwa teraz zaproszenia i to na przyjemne wydarzenie. Millennium Dogs Against Gravity rozpocznie się już jutro. No i jak co roku w konkursie polskim wezmą udział najlepsze filmy dokumentalne. Od 8 jeszcze raz, od 8, czyli od pojutrze do 17 maja, dokładnie w 7 miastach: Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Łódź oraz Bydgoszcz. Mam dla Państwa dzisiaj zaproszenia na warszawską edycję tego wydarzenia. Proszę pisać na adres folder@polskieradio.pl. Powtarzam, folder@polskieradio.pl. Zachęcam do spędzenia tego czasu w kinie, w kinotece dokładnie. Zaproszenia czekają na Państwa. Proszę podać tylko swoje imię, nazwisko i numer telefonu. Powtarzam, adres folder@polskieradio.pl. Proszę wysłać prośbę o bilety. Najlepiej w tym momencie, jest na nie ogromna szansa. I jeszcze jedna informacja, przyjemna myślę. W piątek spotkam się z Państwem w warszawskiej kinotece i stamtąd między 14 a 16 poprowadzę folder ulubiony.

0: Kruang Bin, Leon Bridges, Besides w programie Pierwszym Polskiego Radia. Przed nami warszawska premiera Pacyfistów Marka Mozalewskiego w reżyserii Jacka Braciaka. Spektakl to koprodukcja dwóch scen Teatru Stu w Krakowie oraz Teatru Współczesnego w Warszawie. O pacyfistach opowie Państwu Martyna Podolska.
1: W Teatrze Współczesnym w Warszawie od kilku sezonów furorę robi spektakl Wstyd Marka Modzelewskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata. Grają w nim Iza Kuna, Mariusz Jakus, Jacek Braciak i Agnieszka Suchora.
2: Tutaj fałszywa skromność zupełnie nie jest potrzebna. No, to od razu wiedzieliśmy, że to jest świetny tekst. Zostaliśmy, wydaje mi się, bardzo dobrze obsadzeni. Bardzo dobrze nam się razem gra. To się wszystko przekłada na efekt. I tak, mamy zwrot z tamtej strony, czyli czujemy, że widownia jest bardzo zadowolona.
1: Sztuka ta została później przeniesiona na duży ekran pod tytułem Teściowie. Teraz w Teatrze Stu w Krakowie i Teatrze Współczesnym w Warszawie w podobnej obsadzie będzie można oglądać wystawienie najnowszej sztuki Marka Modzelewskiego, który słynie z pisania tekstów dowcipnych, ironicznych, sarkastycznych, ale i głęboko dotykających. Zdaniem autora właśnie tragikomedia to idealny gatunek na ten czas.
3: To, że te sztuki są śmieszne i straszne zarazem, to jakoś to ludzie rzeczywiście bardzo mocno na to reagują. No ja się tylko cieszę. Myślę, że to jest taka mieszanka. Jeżeli opowiadamy jakąś historię i w tym wszystkim jest jakaś taka nuta humoru i jest to taka forma tragikomedii, którą ja bardzo lubię, to też daje szansę przyciągnąć trochę szerszą publiczność i widownię.
1: I pacyfiści właśnie tacy są. W tekście dużo humoru, dużo dowcipu, także wokół poważnych tematów. Wojny, wykluczenia, tożsamości. Na scenie dwie pary. Jedna przychodzi do drugiej, do domu, by oznajmić, że ich syn nie przyjdzie na urodziny swojego przyjaciela, bo te organizowane są na strzelnicy. To punkt wyjścia do prezentacji różnych postaw życiowych i poglądów społecznych, jak to zwykle u Modzelewskiego.
4: To co, lecimy?
5: Gniewasz się.
4: No, na siłę wyższa.
5: Prezent oczywiście będzie.
4: Obowiązkowo.

0: to nie chodzi o prezent.
1: Jutro mam zdjęcie od 7 rano. Muszę się uczyć tekstu.
0: Film? Super, genialny, co to jest?
1: Wiesz co, taka historia, nauczycielka ma romans z uczniem.
2: Molestuje ucznia, ściślej mówiąc.
3: To czteroosobowa sztuka. Na scenie Agnieszka Suchora, Monika Krzywkowska, Mariusz Jakus i Wojciech Malajkat, w dublurze Krzysztof Pluskota i sam reżyser przedstawienia, Jacek Braciak.
4: Tu sytuacja była nieco bez wyjścia, bo kiedy Marek Modzelewski zaproponował wystawienie jego tekstu prapremierowego, no to nie mogłem się nie zgodzić, tym bardziej, że to wszystko ma znamiona takiej rzeczy, która mnie interesuje i jako aktora, i powiedzmy reżysera.
3: Pacyfiści o nas samych, ale i o naszych przyjaciołach, sąsiadach, współpracownikach, którzy inaczej patrzą na świat niż my, premierowo wybrzmią jutro w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Spektakl do Krakowa, do Teatru Stu powróci pod koniec czerwca. Czy sprawi, że inaczej spojrzymy na tych, z którymi się zwykle nie zgadzamy? Oj, oby tak było.
5: To była Martyna Padolska. Ja wrócę do Państwa po godzinie 15 z powieścią, która zaczyna się na lodzie. Zamarznięte jezioro Świętajno. Jedna z dziewczynek pędzi w stronę Przerębli. Zostaje uratowana przez kogoś, kto sam tonie. O tym książka Zamknięte w lodzie. Autorka tej książki będzie z nami po godzinie 15 w Jedynce.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
6: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
5: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
8: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl. Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na drodze krajowej nr 16 bez zmian w Kujawsko-Pomorskiem między Grudziądzem a Iławą w pobliżu miejscowości Zawda po kolizji dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. To jest 39 km tej trasy. Na szczęście tutaj bez poszkodowanych. Teraz zgłoszenie od naszej słuchaczki z S19.
11: Dzień dobry. Na S19 w kierunku na Rzeszu przed zjazdem, 3,5 km przed zjazdem na Nieczwicę Dużą, na poboczu stoi ciężarówka ze strzałem opony. Proszę uważać. Do widzenia. Dziękuję.
10: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie i przypominamy, nasz numer telefonu otwarty dla Państwa w każdej drogowej sprawie to 22 513 11 11. Utrzymuje się wzmożony ruch na fragmencie przygranicznym autostrady A4 na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Tutaj w tej chwili kolejka ma mniej więcej 2-2,5 km i też ciągnie się już po stronie niemieckiej, gdzie A4 przechodzi w niemiecką czwórkę i tam prowadzone są na wysokości Ludwigsdorfu prace drogowe. Z tego powodu ruch tam zwalnia. Natomiast dojazd do granicy A2 w Świecku i A18 w Olszynie. Tutaj sytuacja wygląda bardzo dobrze i korki, które były tam od poniedziałku do wczoraj wieczorem, rozładowały się. Utrudnienia utrzymują się w województwie lubelskim w związku z pożarem lasów w pobliżu Józefowa. To jest, przypominam, powiat biłgorajski. Z tego powodu jest zablokowana droga wojewódzka na południe od Józefowa numer 849. Przypominam także o remoncie na A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Toruń Południe i Lubicz. Tutaj jest zwężenie na jezdni w kierunku Gdańska i utrzymuje się spowolnienie na 7-kilometrowym odcinku. Na razie na obwodnicy Trójmiasta S7 i S6 sytuacja wygląda za to dobrze.
12: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
13: Zapraszamy na aktualności jedynki.
12: Maria Furdyna
13: i Olaf Warzyński. Polska ma dopuścić do pracy nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
12: 300 hektarów lasów ogniu strażacy walczą z pożarem w powiecie biłgorajskim.
14: 372 strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
13: W Wenecji protesty przeciwko obecności Rosji na Biennale.
15: To jest skandal straszny.
12: Europejski Trybunał Praw Człowieka zabrał głos w sprawie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczeni do orzekania.
13: Trybunał nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta.
12: Premier Donald Tusk uważa, że to sprawę zamyka. Prezydent Karol Nawrocki czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który ma zbadać kwestię składania przez sędziów przysięgi.
13: A my łączymy się z Sylwią Białek, która jest w Sejmie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
13: Czy orzeczenie Europejskiego Trybunału jest dla nas wiążące?
16: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że nie ma wyższego ani innego organu niż Trybunał Konstytucyjny, który mógłby decydować o kwestiach konstytucyjnych.
17: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest konstytucja, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, także w zakresie sporów kompetencyjnych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
16: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie wyobraża sobie z kolei, by Polska orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie respektowała.
18: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń.
16: Do decyzji Europejskiego Trybunału odniósł się także premier Donald Tusk. W mediach społecznościowych napisał, że rozstrzygnął on jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło, tak napisał szef rządu, czworo nowych sędziów, w sprawie których wypowiedział się Europejski Trybunał, zamierza jutro stawić się w pracy.
13: O czym z Wiejskiej mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za relację.
12: Trudna akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie.
13: Strażacy nadal walczą z pożarem lasu w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim.
12: Płonie około 300 hektarów, a silny wiatr utrudnia akcję.
13: Na miejscu jest ponad 100 zastępów straży pożarnej. Jest także wsparcie samolotów gaśniczych oraz śmigłowców wojskowych. Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
19: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z lasów państwowych oraz czterech dromaderów. Sytuacja niestety pogorszyła się ze względu bardzo suchej ściółki, no i niestety porywistego wiatru, który spowodował, że wierzchołkami koron pożar przedostał się na kolejne przestrzenie.
12: Na miejscu jest także szef MSWiA Marcin Kierwiński, który zwrócił się do mieszkańców okolic.
20: Apelujemy o dostosowanie się do poleceń służb. Policja, straż pożarna będzie informować, jeżeli będzie pojawiać się jakiekolwiek zagrożenie. Na razie jest kontrola na tym się dzieje, choć sytuacja jest trudna. Chcę to bardzo jasno podkreślić.
13: A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach na terenie trzech województw.
12: Do mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski został wysłany alert, by zachować ostrożność i nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie.
13: Rząd zaskarży umowę Unii Europejskiej z krajami Mercosuru do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
12: Ministrowie zdecydowali o tym w trybie obiegowym.
13: A wcześniej skarga do TSUE w tej sprawie została skierowana na wniosek Parlamentu Europejskiego.
12: Przypomnijmy, umowa tymczasowo weszła w życie 1 maja. Polska była przeciwna jej zatwierdzeniu.
13: Rolnicy, głównie producenci wołowiny, obawiają się napływu do Polski taniej żywności.
0: To są aktualności jedynki.
12: Zamiast święta sztuki wielki skandal dyplomatyczny.
13: Na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wróciła Rosja.
12: A decyzja organizatorów wywołała falę oburzenia i protestów.
13: Przedstawiciele narodów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej przygotowali własny niezależny pawilon przed wejściem na teren Biennale.
12: Są tam także rosyjscy opozycjoniści, Ukraińcy i Polacy.
15: To jest skandal straszny. Nie wiem, kto na to pozwolił.
21: Moim zdaniem ten pawilon nie prezentuje prawdziwej Rosji, a jedynie narrację Kremla o odwiecznym rosyjskim imperium.
13: Za półtorej godziny sprzeciw wobec obecności Rosjan na Biennale wyrażą wspólnie ministrowie kultury Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii, a także Polski.
1: A zapraszanie agresora na tego typu imprezy jest błędem organizacji, ale w jakiś sposób neutralizowaniem tych zbrodni.
13: Mówiła szefowa Polskiego Resortu Kultury Marta Cienkowska.
12: Ministrowie kultury krajów Unii Europejskiej będą obecni na pokazach i prezentacjach, aby mówić prawdę o agresji na Ukrainę.
13: Edukatorzy, społecznicy, nauczyciele, 40 osób i instytucji nominowanych do Nagrody Korczaka.
12: Zajmują się osobami doświadczającymi trudności życiowych i sprawiają, że świat jest lepszy, mówi członkini kapituły Nagrody Joanna Lizut.
2: Wspólnym mianownikiem jest po pierwsze takie interdyscyplinarne podejście do człowieka, do osób, którymi się zajmują, czy to grup społecznych, czy indywidualnych osób. Po drugie szacunek i godność dla drugiej osoby.
13: Tegorocznych laureatów Nagrody Korczaka poznamy 21 maja podczas gali w Muzeum POLIN.
12: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
22: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda.
13: Najwięcej chmur na zachodzie kraju, rozpogodzenia na pozostałym obszarze Polski. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Od 6 stopni na Pomorzu, 10 na Nizinie Szczecińskiej, 22 w centrum, do 27 na krańcach wschodnich. Ciśnienie w Warszawie 992 hektopaskale.
22: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Klimat.
12: Zła jakość powietrza w Zamościu, umiarkowana w Warszawie, Katowicach, Białej Podlaskiej i Chełmie, poza tym dobra lub bardzo dobra. 74% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Duże zagrożenie pożarowe w lasach w województwie lubelskim oraz części mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, średnie lub małe w centrum, na południowym zachodzie i miejscami na północy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
26: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
27: Mama była smutna i zmęczona.
25: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
28: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
29: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
28: Latium?
29: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
28: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
29: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
30: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama. Autopromocja.
3: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
30: Rozmowy, analizy i opinie.
3: I dużo muzyki.
30: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
3: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
30: Od godziny 16.
3: Zapraszamy Karolina Rożej
30: i Michał Strzałkowski.
4: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.

0: Look me in the heart, czyli szukaj mnie w sercu, śpiewała Tina Turner w radiowej jedynce. Na zegarze prawie 14 minut po 15, to druga godzina audycji.
1: Folder ulubione.
0: A przed mikrofonem Marcin Wojciechowski. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do godziny 16, a do jedynki absolutnie na cały dzień i popołudnie. A w tej godzinie między innymi Zamknięte w lodzie, czyli najnowszy kryminał 11, jeżeli dobrze liczę, Izabeli Janiszewskiej. Zamknięte w lodzie, pamięć może być groźniejsza niż zbrodnia, trzymający w napięciu dziejący się na Mazurach kryminał. O nim za chwilę. Później odwiedzi nas Marta Zienkiewicz i porozmawiamy o tym, czy młodzi chodzą do kina częściej niż rodzice i ciągle im mało. Tyle mówiło się o kinach, że już nikt nie chodzi, że drogo, że to umiera. Tymczasem trend jest inny i czy coś zmieni? Przekonamy się. A oprócz tego muzyka, teraz Bruce i Igo, a za chwilę rozmowa o Zamkniętej w lodzie.

0: Igo Walaszek i Bruce w programie Pierwszym Polskiego Radia przed momentem. A ze mną w studiu pani Izabela Janiszewska, autorka między innymi książki Zamknięte w lodzie, pod tytuł doskonały Pamięć może być groźniejsza niż zbrodnia. Czy możemy być niewolnikami własnej pamięci? Spróbujemy o tym później porozmawiać. Dzień dobry pani Izabela.
1: Dzień dobry. Oczywiście, że możemy być niewolnikami pamięci.
0: No, o tym między innymi jest ta książka. Natomiast zastanawiam się, dowiedziałem się, że około 500 książek kryminalnych ukazuje się w Polsce rocznie. Pani mi sprostowała, że już ile?
1: Że już 600. I co więcej, jeszcze tylko powiem, że to są tylko polskie tytuły. Nie mówię tu o zagranicznych tytułach, więc to jest naprawdę ogrom.
0: To jest pani 11 książka, to będzie pani 11 sukces, prawdopodobnie tego życzę. Natomiast jak napisać książkę i przebić się przez 599 konkurentów?
1: Gdyby był na to prosty przepis, to pewnie wszyscy teraz wyciągnęliby notatniki i ołówki i każdy by sobie zapisywał. Nie ma takiego prostego przepisu. Przede wszystkim przykładanie się do swojej pracy, porządny research, czytanie ogromnej ilości książek i to nie tylko z obszaru kryminalistyki, ale nie tylko kryminałów, thrillerów, ale też książek, innych książek rozwijających, słownictwo, umiejętność budowania historii, umiejętność tworzenia napięcia. O matko, trzeba się rozwijać wszechstronnie, nieustannie, wiedzieć, co ludzie lubią czytać, wiedzieć, jakich emocji szukają w książkach i im to wszystko zaoferować.
0: I pani to wszystko prawdopodobnie albo wiele z tego wie. A czego ludzie oczekują od kryminałów?
1: Oczekują emocji, oczekują zapomnienia o swoich trudach i znojach.
0: Że ktoś ma gorzej?
1: Totalnie nie, myślę, że nie. Oczekują po prostu tego, że ta historia tak ich zaangażuje emocjonalnie, tak ich wciągnie, że w ogóle zapomną, że mają jakiekolwiek inne życie poza tą historią. I mi się bardzo często zdarza otrzymywać takie maile niemalże z pogróżkami albo z pretensjami od czytelników, że pani Izo, przez panią spóźniłam się do pracy.
0: A, już się wystraszyłem, że coś poważnego, naprawdę.
1: Nie,
0: że...
1: znowu nie zdążyłam na autobus albo nie spałam całą noc i teraz będzie mi ciężko pracować, więc mnóstwo takich rzeczy jest.
0: No dobrze, 11 książka ukazała się właśnie, Zamknięte w lodzie. Proszę wybaczyć, że ja tak skupiam na tych Mazurach, ale to Świętajno w prologu robi wrażenie i ten lód w ogóle, sam tytuł Zamknięte w lodzie, odnoszę wrażenie, że ten lód, ta zima jest tu trzecią kolejną bohaterką, no, że nie trzecią, ale bardzo istotną.
1: Zima jest istotna, dlatego że ta zima tworzy pewną aurę takiej skandynawskości, właśnie, tajemniczości, tego chłodu, skrzypienia, tego, że właśnie kiedy wszystko zamiera i zamarza, to tam dużo rzeczy może się kryć pod tą niby piękną bielą, która skrzy się w słońcu, a pod spodem kryje się brud i grzech z przeszłości.
0: No właśnie wnioskowałem, że ten lód to może być trauma schowana gdzieś pod śniegiem. Czy dobrze wnioskuję po tej książce, że to może być książka trochę o traumie?
1: Jakby to odpowiedzieć, żeby wciąż zachowywać tajemnicę.
0: Żeby za dużo nie
1: myślę,
0: odpowiedzieć.
1: Prawie w każdym dobrym kryminale jakaś trauma gdzieś tam czai się w szafie, jak te przysłowiowe trupy. Tutaj jest tak, że lód jest takim też sposobem przetrwania pewnych trudnych sytuacji. Jest taką metaforą tego, że czasem, żeby przetrwać, człowiek musi zamienić się w lód, a reszta niech będzie niespodzianką.
0: Opowiemy trochę słuchaczom, że powieść zaczyna się, no tak jak wspomniałem, na zamarzniętym jeziorze w latach, nie wiem, które to kilkadziesiąt lat temu i kilkanaście lat później poznajemy już ciąg dalszy tej historii. Jest Anita. Kim jest Anita Bauer?
1: Anita Bauer jest technikiem kryminalistyki. Tak naprawdę od niedawna jest w tym wydziale techników kryminalistyki. Wcześniej była policjantką prewencji przez kilka lat, ale marzyła o pracy z technikami, dlatego że od dziecka fascynowało ją to, że kiedy wchodzi się na miejsce zdarzenia i ogląda się ślady zostawione przez sprawcę, to po tych okruchach można tak naprawdę, jeżeli dobrze się je odczyta, można stworzyć całą historię. Mówi się w kryminalistyce o tym, że jest tak zwana zasada Locarda, że gdziekolwiek człowiek wejdzie, czegokolwiek dotknie, to zawsze pozostawia po sobie ślad. Czyli nie ma zbrodni bez śladu. A zbrodnie, które są niewykryte, polegają na tym, że technicy, policjanci, śledczy nie potrafią umiejętnie tych śladów odczytać i nie zawsze jest to możliwe.
0: To jest podstawa wręcz tej pracy, wydawałoby się. I tutaj mamy rolę Anity Bauer, w której w tej książce bardzo pani wyraźnie opisuje pracę kryminalistyczną. Czy pani konsultowała to ze specjalistami?
1: Zdecydowanie tak. Ja nie miałabym nigdy takiej wiedzy, żeby aż tak ważną, skomplikowaną pracę opisywać. Współpracowało ze mną kilku policjantów, troje techników. Jeden już byłym jest technikiem, jest już emerytowanym policjantem, ale dwoje wciąż czynnych techników. Też osoba, która była zwierzchnikiem całego zespołu techników na rejon Małopolski. I wszyscy ci ludzie opowiadali mi o tym, jak się pracuje w ich regionie. I co ciekawe, okazuje się, że jednak praktyka jest troszeczkę inna w różnych miejscach.
0: Jak to zwykle bywa.
1: Natomiast ta wiedza jest niesamowita. Bardzo często dostawałam od swoich konsultantów zdjęcia na przykład ofiar zbrodni, o których piszę w tej książce. I to były takie zaskoczenia. Ja się nie spodziewałam, że oni będą mi wysyłać takie zdjęcia, ale chcąc mi dokładnie wytłumaczyć na przykład obrażenia, które powstają w jakiejś sytuacji, pokazywali mi, jak to wygląda. Ja wtedy zieleniałam na widok pewnych scen, ale stwierdziłam, że opiszę to w sposób delikatny, subtelny, jednocześnie wykorzystując tę niesamowitą wiedzę od ekspertów.
0: I to dzieje się coraz głębiej, dzieje się, to się wszystko tam bardzo kluczy. Zdradzi nam pani jeszcze jakiś wątek, do którego możemy dojść, zatrzymać się później i zachęcić do przeczytania?
1: Książka polega na dwóch historiach, które wydają się być odrębne i zupełnie ze sobą nie łączyć, ale jak to u mnie, wszystko ze sobą na końcu ma związek i okazuje się bardzo istotne i niezbędne do wyjaśnienia tej drugiej historii. Także mamy dwie historie, jedną tajemnicę i prawdę zamkniętą w lodzie. Ta druga historia to historia mężczyzny, który pewnego dnia, jedząc schabowego w barze, orientuje się, że właściwie uciekły mu gdzieś 2 tygodnie z życia. Nie wie, dlaczego tam jest, nie wie, co się wydarzyło przez te ostatnie 2 tygodnie. Zaczyna się zastanawiać, czy ktoś mu nie wciska jakiegoś kitu. Dlaczego mówią mu, że jest już nowy rok? Przecież niedawno dopiero zbliżał się Boże Narodzenie. I ten mężczyzna otwiera bagażnik swojego samochodu i znajduje tam coś, po czym stwierdza, że chyba kogoś zabił. I te dwie historie są ściśle ze sobą powiązane.
0: Dzięki bohaterom, jakimś zależnościom, gdzieś związkom również. No, dużo nieczystych, wciągających gier. No dobrze, zakładam, wydaje mi się nawet, że to chyba początek czegoś więcej. Że tam będzie tak, jakiś taki niedosyt pani pozostawiła tam i może będzie więcej? Będą kolejne tomy? Czy jak to pani planuje?
1: Myślę o tym, żeby stworzyć taką malutką serię, zapewne 3-tomową. Drugi tom już powstaje. W drugim tomie dużo jest krwi i ta krew odgrywa istotną rolę, tak samo jak w kryminalistyce. Tak i w tej książce będzie. I myślę, że jeszcze dam tym bohaterom się tak rozwinąć, poszaleć i przede wszystkim zaskoczyć czytelników, bo mają wiele tajemnic do wyjaśnienia.
0: Pięknie pani o tym opowiedziała. Mamy teraz te książki dla słuchaczy naszych. folder@polskieradio.pl, folder@polskieradio.pl. Czekają książki pani Izabeli Janiszewskiej, Zamknięte w lodzie. Pamięć może być groźniejsza niż zbrodnia. To krótko, możemy być niewolnikami własnej pamięci? Czy zawsze prawda nas wyzwoli?
1: A prawda czasami nas zniewala i nie zawsze dobrze jest do niej dążyć. Czasami nie wiedzieć jest łatwiej.
0: Bardzo pani dziękuję za wizytę. Izabela Janiszewska, Zamknięte w lodzie, 11. książka pani Izabeli w księgarniach. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Kuba Badach, Robert Jansson, a na zegarze dokładnie 15:30 i Olaf Warzyński. Czas na skrót aktualności.
1: Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Przewiduje on m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. W tym tygodniu do Sejmu ma trafić także nowy rządowy projekt ustawy. Stopy procentowe pozostają niezmienione. To decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Co dalej? Inwestorzy spodziewają się podwyżek w tym roku.
2: W przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
1: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. To był polityk niezwykły, który budził zaufanie. Tak wspominany jest Andrzej Olechowski. Dziś ostatnie pożegnanie ekonomisty i byłego ministra.
3: Samym wyglądem budził zaufanie.
1: Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat. Troje zakażonych hantawirusem ewakuowano ze statku wycieczkowego Hondius. To obywatele Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Dwie osoby wykazywały silne objawy zakażenia wirusem. To jeden z niewielu tak wyposażonych szpitali w Polsce. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie ma już 2 służące do wykonywania operacji roboty Da Vinci. Lecznica właśnie wykonała 2000 zabieg przy wykorzystaniu takiego sprzętu. Zapraszam na pełne aktualności o 16:00.

0: Tu Polskie Radio, program pierwszy. Ta piosenka też była trendem na TikToku jakiś czas. I w oryginale, i w tej wersji. Marta Zienkiewicz z nami. Cześć, Marto.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz co, ja chyba założę tego TikToka.
1: Tak, jednak?
0: Nie, no żartuję. Założyć, czy nie?
1: Ja myślę, że to może ci się przydać. Tutaj, wiesz, będziesz mógł opowiadać o trendach, o tych utworach. To zawsze jakiś kontekst.
0: Myślisz, że to kontekst pójdzie? Kto by oglądał 45-latka na TikToku opowiadającego
1: no
0: o piosenkach?
1: Słuchaj, ja myślę, że się znajdzie publiczność. Ja kibicuję. Będziesz miał już jednego obserwatora.
0: No dobra, to pierwszy jest, pierwsza jest. A my o TikToku nieprzypadkowo, bo niektórzy mówią, że pokolenie TikToka ratuje kino.
1: To prawda. I kto by się spodziewał?
0: Kto by się spodziewał?
1: Że zaczynamy na TikToka, kończymy na kinie.
0: No dużych formach.
1: Tak, no jak przeglądamy media społecznościowe i nam no, minie godzinka na przeglądaniu takich 5, 10 czy 15 sekundowych filmów, a tutaj nagle kino, trzeba się wygodnie w fotelu usadowić.
0: I potrafią się skupić?
1: No, oczywiście, że
0: zatrzymać
1: tak.
0: Na półtorej godziny?
1: No, oczywiście, że tak. I to okazuje się, że pokolenie Z chodzi do kina bardzo chętnie. Trafiłam na bardzo ciekawe badanie, które zostały przeprowadzone przez amerykańską firmę Fandango. No i tu już od razu muszę zaznaczyć, że jest to kontekst amerykański. Do polskiego zaraz przejdziemy, bo też chciałam porównać, czy w zasadzie możemy mówić o tym samym zjawisku, czy u nas jest trochę inaczej. Ale skupmy się na razie na tym, co dzieje się za oceanem. Okazuje się, że 87% przedstawicieli pokolenia Z w ciągu ostatnich 12 miesięcy chociaż raz było w kinie.
0: 87%?
1: Tak.
0: To bardzo dużo.
1: I warto to podkreślić, to jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o nieco starsze pokolenie milenialsów, tu już widzę twój uśmiech. Słuchaj, jest naprawdę dobrze. 82%, więc tylko 5 punktów procentowych w dół. Uważam, że te wyniki naprawdę są napawające optymizmem, tym bardziej, że coraz częściej mówi się o tym, że no jednak platformy streamingowe trochę wygryzają te kina w ostatnim czasie. Obie te grupy obejrzały średnio 7 filmów w ciągu ostatniego roku w kinie, a jeśli chodzi o już nieco starsze pokolenie baby boomers, czyli osoby urodzone między rokiem 46 a 64, tamten odsetek osób chodzących do kina wynosi 58%. Zapytano oczywiście te osoby, dlaczego ponad połowa, dlaczego to nie jest ten wynik 80% czy nawet 90%. No i te powody najczęściej wskazywane to z jednej strony wyższe ceny biletów, a z drugiej strony premiery, które no nie zawsze są interesujące właśnie dla odbiorców w tym wieku. Ciekawe są też różne powody, dla których chodzimy do kin. Jestem ciekawa, jak to jest u ciebie.
0: Randki.
1: Mogą być randki, jak najbardziej. To takie zetkowe podejście masz nawet, wiesz?
0: No, parę zetkowych podejść mam, tak.
1: Jeśli chodzi o zetki, to takim pretekstem jest właśnie chęć spotkania się z drugim człowiekiem. Czy to ze znajomymi, czy jest to randka. My traktujemy to jako takie wydarzenie społeczne. Jeśli chodzi o milenialsów, powód jest zupełnie inny. Jest to chęć oderwania się od rzeczywistości.
0: Cisza, ciemność, tylko ja i film. Nie ma tutaj możliwości. Nie wypada rozmawiać przez telefon. Nie wypada go w ogóle używać, świecić ekranem.
1: Bo nie myślimy o pracy, nie myślimy o naszych problemach, tylko zatapiamy się w historię, która no jest tak nam przedstawiana i robimy taką przerwę dwugodzinną w ciągu dnia, kiedy te są często naprawdę zabiegane. No i oczywiście, że te wyniki są duże i myślimy, że świetnie, że tyle osób chodzi do kina. Jednak warto tu zaznaczyć, że mimo wszystko tych chętnych na oglądanie filmów na wielkim ekranie jest nieco mniej niż przed pandemią. Do tego poziomu jeszcze nie wróciliśmy, ale ty zacząłeś mówić o TikToku. No i to jest ten moment, że ja o tym też muszę wspomnieć, ponieważ powstał inny raport, Built by Fandom tym razem, i dane w tym raporcie mówią o tym, że codziennie, każdego dnia na TikToku pojawia się ponad 6,5 miliona postów, które dotyczą filmów lub telewizji.
0: No to nieźle.
1: To naprawdę sporo, oczywiście.
0: To promocja dla filmów i telewizji.
1: No i taka często też jest droga przedstawicieli pokolenia Z, że odpalamy media społecznościowe, widzimy ciekawy tytuł, później kupujemy bilety, no i proszę, i stawiamy się na miejscu. Ale ja właśnie chciałam jeszcze zerknąć na to, jak to wygląda w Polsce. Czy te Zetki też są takim wiodącym pokoleniem, jeśli chodzi o uczęszczenie do kin? No i trafiłam już na, uwaga, trzeci raport w tej rozmowie. Tym razem raport, który stworzył Polski Instytut Sztuki Filmowej, Segmentacja widzów kina. Jest to taka publikacja z czerwca ubiegłego roku. No i tam nie mamy takiego wyraźnego podziału na pokolenia. Najwięcej, bo 31% wszystkich przebadanych respondentów to są tak zwani sporadyczni widzowie. 24% to miłośnicy kina zagranicznego i na trzecim miejscu mamy tych aktywnych kinomanów. Zaglądamy więc tam, kim są ci aktywni kinomani. No i tu może zaskoczenie, bo wyniki trochę się różnią od tego, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. To są zarówno kobiety i mężczyźni z wykształceniem średnim lub wyższym, mieszkający w średnich lub większych miastach i osoby wychowujące dzieci. To jest ten warunek.
0: Warto chodzić do kina zawsze, polecamy, nawet jeżeli po reklamach.
1: Jeżeli powody mamy bardzo różne.
0: Marta Zienkiewicz, bardzo, bardzo dziękuję. Do jutra, Marto.
1: Do jutra, dziękuję.

0: za 14 minut będzie 16, a do studia radiowej jedynki właśnie wchodzi Karolina Rożej. Właśnie w tym momencie, proszę państwa, zbliża się do fotela, do mikrofonu, zakłada słuchawki i oto jest.
1: Czy ty chcesz karierę kontynuować w redakcji sportowej,
0: słuchaj,
1: jak rozumiem?
0: Bardzo kiepsko.
1: Tak,
0: mamy takich fajnych chłopaków, że nie miałbym najmniejszych szans.
1: A to prawda akurat. Niech się każdy skupi na swojej działce,
0: wiesz, tak sobie myślę. Cześć Karolino.
1: Dzień dobry, to pozwolisz, że się skupię na swojej działce, którą jest popołudniówka. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Boję się w ogóle ten las, boję się o lasy w Polsce, powiem.
1: Rzeczywiście od tego zaczniemy dzisiaj, bo jest bardzo sucho, cały czas trwa walka o te lasy na Lubelszczyźnie. Nasza reporterka jest już na miejscu, usłyszymy się z nią tuż po godzinie 16. No ale będziemy dzisiaj mówić w Ekspresie Jedynki także o tym koszmarnym rejsie z hantawirusem. Epidemiolog opowie, co to jest w ogóle za wirus, czy jest groźny, czy niegroźny, jak w ogóle rozwija się ta sytuacja na tym wycieczkowcu luksusowym rzekomo.
0: No, tak.
1: O tym będziemy na pewno mówić, no i stulatkom wszystkim też złożymy życzenia, bo jesteśmy nie tylko my stulatkiem.
0: Mamy rówieśników, wśród naszych słuchaczy.
1: I jest ich coraz więcej, wyobraź sobie, w Polsce.
0: Coraz dłużej żyjemy, tak?
1: Prawda,
0: z tego wynika.
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze. Karolina Rożej, dziękuję. Ja jeszcze tylko państwu szepnę, że mamy ciągle zaproszenia na Millennium Dogs Against Gravity do Warszawy w folder @polskieradio.pl. Marcin Wojciechowski, dziękuję. Słyszymy się jutro. Audycję wydawała Monika Góral, a zrealizowała Kasia Dubrawska. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Ewa Mierzajewska, zapraszam. Na autostradowej dwójce między węzłami Emilia i Zgierz w pobliżu Zgierza trwa akcja gaszenia pożaru samochodu ciężarowego. Z tego powodu zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 349 kilometrze. Tutaj mniej więcej o godzinie 17:30 trasa powinna być odblokowana. Dobra informacja jest taka, że w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Teraz zgłoszenie naszego słuchacza z A4.
13: Autostrada 4, węzeł Tarnów-Mościce, kierunek Rzeszów, wypadek, blokada całkowita, stoimy, pozdrawiam.
12: Tutaj sytuacja nieco się poprawiła od czasu, kiedy nasz słuchacz zadzwonił. To jest A4 między Krakowem a Tarnowem w pobliżu Bogumiłowic. Tu zderzyły się samochód ciężarowy z samochodem osobowym. Nie ma całkowitej blokady, jest za to zwężenie w kierunku Tarnowa na 487 kilometrze i taka sytuacja może utrzymać się do godziny 17. Krajowa 1, odcinek Pszczyna-Kobiór w pobliżu miejscowości Piasek ze względu na awarię samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Tychów na 580 km. Dobre informacje z drogi krajowej nr 16 na trasie Grudziądz i Ława w pobliżu miejscowości Zawda odblokowano przejazd. Tam wcześniej było zwężenie na 39 km po kolizji dwóch samochodów osobowych. Wzmożony ruch utrzymuje się na fragmencie przygranicznym A4. To jest dojazd do granicy na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Przypominam także o pracach w Ludwigsdorfie, to już jest fragment krajowej czwórki po stronie niemieckiej. I także przypominam o utrudnieniach na Lubelszczyźnie w związku z pożarem lasu w pobliżu Józefowa w powiecie biłgorajskim. Tu zablokowana jest droga wojewódzka 849.
14: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
15: Zapraszamy na aktualności jedynki.
14: Maria Furdyna
15: i Olaf Ważeński. Politycy podzieleni w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki skierował propozycję do Sejmu.
14: Ani w górę, ani w dół stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie.
15: Był ekonomistą, politykiem, ministrem w Warszawie. Ostatnie pożegnanie Andrzeja Olechowskiego.
16: Był dobrym człowiekiem, był po dobrej stronie.
14: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach.
15: Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, propozycja przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów.
14: Jak propozycję przyjęto w Sejmie? Sprawdzał to Michał Fabisiak.
17: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
18: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
17: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
19: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
17: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
15: Przypomnijmy, wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi trzeci rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Pierwsze dwa rozwiązania zawetował prezydent.
14: Jedyną zmianą w nowym projekcie będzie zaostrzenie kar za oszustwa związane z kryptowalutami.
15: I ten temat pojawi się w rozmowie dnia o 16.35. Gościem jedynki będzie Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.
14: Zaskoczenia nie było, stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej.
15: A jakie są prognozy na kolejne miesiące?
14: Część inwestorów i analityków spodziewa się podwyżek stóp.
15: To ze względu na wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie, mówi Jarosław Sadowski z firmy Rankomat.pl.
20: Choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
14: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%.
15: Pożar na Lubelszczyźnie przybiera na sile. Wszystko przez silny wiatr i bardzo suchą ściółkę.
14: Ogień objął około 300 hektarów lasu w powiecie biłgorajskim.
15: W akcji prawie 400 strażaków, a także dwa policyjne śmigłowce Black Hawk, cztery śmigłowce lasów państwowych i cztery samoloty gaśnicze Dromader.
14: Do działania są gotowi żołnierze i wojskowy sprzęt, mówi wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Są uruchomione jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeżeli minister spraw wewnętrznej administracji będzie potrzebował większe zapotrzebowanie, wojsko jest do dyspozycji i będzie służyło pomocą, wspiera akcję ratowniczo-gaśniczą.
15: Na Lubelszczyznę udają się także strażacy z Wielkopolski i województwa łódzkiego. Będą tam pomagać w akcji gaśniczej.
22: To są aktualności jedynki.
14: W Warszawie ostatnie pożegnanie Andrzeja Olechowskiego, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej, byłego ministra spraw zagranicznych i finansów.
15: Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w kościele świętej Anny na Wilanowie. Jest tam nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
15: Powiedz, jak uczestnicy uroczystości wspominają polityka?
23: Andrzej Olechowski we wspomnieniach swoich przyjaciół i współpracowników jawi się jako świetny fachowiec i dobry człowiek. Jest także wspominany jako polityk, który znacząco przyczynił się do integracji Polski z Unią Europejską oraz Sojuszem Północnoatlantyckim. Mówił o tym m.in. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
24: Ogromne to wszystko, co zostało zbudowane przez te ostatnie 40 lat. Mam takie wrażenie, że wszędzie przy tym był i dał taką bardzo ważny i nie tylko symboliczny i znak i wkład ogromny. Znaczy był dobrym człowiekiem, był po dobrej stronie i robił ważne, dobre rzeczy.
23: Urna z prochami Andrzeja Olechowskiego spoczęła w grobowcu na cmentarzu wilanowskim.
15: Mówił Aleksander Przoniak, który jest w Wilanowie. Dziękujemy za relację.
14: Wykorzystano go już 2000 razy. Tyle zabiegów i operacji przy wykorzystaniu robota Da Vinci przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie.
15: Robot służy niemal wyłącznie pacjentom onkologicznym. Lekarze operują nim raka prostaty, raka trzonu macicy, nerki i jelita grubego.
14: To technologia, która zastąpiła laparoskopię, mówi urolog profesor Marcin Słojewski.
1: Zaglądamy do wnętrza ciała pacjenta, otrzymując obraz w technologii 3D, 4K, czyli bardzo precyzyjne, świetnie powiększone, świetnej jakości. Mamy bardzo precyzyjne narzędzia, którymi operujemy.
15: Szpital na szczecińskich Pomorzanach ma już 2 roboty Da Vinci.
14: Placówka szkoli też lekarzy, którzy chcą specjalizować się w zabiegach z wykorzystaniem tak nowoczesnego sprzętu.
15: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Już na pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zakończył zmagania w turnieju tenisowym rangi ATP 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Polak uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 2-6. To nie był udany dzień na Foro Italico dla reprezentantów Polski. Z turnieju odpadły w pierwszej rundzie Magdalinet po porażce z Niemką Tatianą Marią oraz Magdalena Frank, która przegrała z Filipinką Aleksandrą Ealą. Zaczynająca rywalizację w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie w piątek i zagra albo z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną, albo z Amerykanką Katie McNally. We Francji wielkie oczekiwania budzi wieczorny półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów Bayern Monachium PSG. Zachwyceni grą obu drużyn komentatorzy liczą na powtórkę spektakularnego meczu sprzed tygodnia, okrzykniętego jednym z najlepszych w historii futbolu. Choć Paryżanie wygrali pierwsze spotkanie 5-4, nad Sekwaną podkreśla się, że jednobramkowa przewaga nie daje im gwarancji awansu.
3: Powtórzcie to, apeluje na dzisiejszej okładce Le Parisien, dobrze oddając nastroje panujące we Francji. Obserwatorzy liczą przede wszystkim na jedno, kolejną piłkarską ucztę. Libération wskazuje, że żaden z zespołów nie zszedł z poziomu, na który wyniósł je pierwszy szalony mecz, co zwiastuje lawinę goli, piękną grę i piorunujące akcje. Le Figaro również zapowiada mecz, który może przejść do historii, przypominając, że to właśnie w Monachium PSG sięgnęło rok temu po pierwszy w dziejach klubu tytuł Mistrza Europy. Mieszanka wielkiego podekscytowania i obaw. Tak nastroje podsumowuje L'Équipe. Według sportowego dziennika jedynym słabym punktem PSG może być nieobecność kontuzjowanego obrońcy Ashrafa Hakimiego. Zmusza to trenera Luisa Enrique do zmian w ustawieniu, zwłaszcza w defensywie i środku pola. L'Équipe uważa jednak, że broniący tytułu Paryżanie mają wystarczające doświadczenie, by poradzić sobie z tą sytuacją. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Wczoraj do wielkiego finału Ligi Mistrzów awansował Arsenal Londyn.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
15: Popołudnie i wieczór z chmurami, najwięcej ich na zachodzie i północy, a także dopadami deszczu i gdzieniegdzie burzami, również z gradem. Od 6 stopni na Pomorzu, około 9 na Nizinie Szczecińskiej, 22 w centrum do 27. Nawet miejscami 28 na krańcach wschodnich. Ciśnienie w Warszawie 992 hektopaskale.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
25: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
26: Marian, a gdzie mogę kupić
27: Na mediaexpert.pl.
26: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
27: Na mediaexpert.pl.
26: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
27: Barbara, na mediaexpert.pl.
28: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
29: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
30: Mama była smutna i zmęczona.
28: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
25: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
31: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
0: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
6: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
0: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
6: Sekrety mundiali.
0: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
6: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
0: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
6: Andrzej Janisz
0: i Filip Jastrzębski.
6: Zapraszamy.
7: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 10 minut po godzinie 16. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I dziś pytamy między innymi, skąd się biorą maturalne wycieki.
2: Po wyjściu z wczorajszej matury weszłam sobie na Twittera i 5 minut potem zobaczyłam, że już jest arkusz z matematyki.
0: Kiedyś ściąga pod ławką, dziś okulary z kamerą HD, ale właściwe pytanie brzmi tak naprawdę, co z tym fantem zrobić? Bo niektórzy proponują na przykład zagłuszarki w szkołach. 22 139 2202 to jest nasz telefon w sprawie ściągania, a w Ekspresie Jedynki dziś także koszmarny rejs z hantawirusem.
3: We're not just a story, we're not just headlines.
0: Co to jest za wirus? Co dzieje się teraz z pasażerami tego pechowego wycieczkowca? O tym będziemy dokładnie mówić po godzinie 17, a już za chwilę walka z czasem, pogodą i pożarem na Lubelszczyźnie.

0: To jest Ekspres Jedynki, 14 minut po godzinie 16. Piszą państwo już do nas, między innymi w sprawie pogody. Pogody tak ważnej. Pan Paweł z południa Polski, powiat cieszyński, pisze, że jest słonecznie, ale też wszędzie, jak wszędzie, ogromna susza. Deszcz natomiast, tak mówią prognozy i tak też pokazują mapy, pojawia się na północy i zachodzie Polski. To zresztą widać bardzo po różnicach w temperaturze, bo 6 stopni teraz tylko jest na Pomorzu. Natomiast 28 stopni na Lubelszczyźnie i to jest teraz ten najcieplejszy region Polski. No i właśnie tam, dokładnie w powiecie biłgorajskim, cały czas trwa walka z pożarem lasu. W Józefowie, oczywiście tym Józefowie w powiecie biłgorajskim, cały czas pracują służby i tam też jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Witaj, Klaudio.
1: Dzień dobry.
0: Klaudio, jak teraz wygląda ta sytuacja? Bo niestety te informacje, które do nas docierają, no niestety nie są najlepsze. Mówią o tym, że ten pożar przybiera na sile.
1: To prawda, sytuacja na miejscu jest bardzo trudna. Pogorszyła się po południu wraz z nasileniem wiatru. Od wielu tygodni w regionie nie było deszczu. Ściółka jest bardzo sucha i ten silny, ciepły wiatr stwarza warunki do rozprzestrzeniania się ognia. Pożar obejmuje obecnie około 300 hektarów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował niedawno, że ze względu na pogarszające się warunki zadysponowano na miejsce dodatkowy sprzęt.
2: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF, ściągane są także dodatkowe odwody. Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń, dostosowanie się do poleceń służb.
1: W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Zaangażowano też dwa śmigłowce Black Hawk. O działaniach strażaków mówił komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa. Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza. Dodatkowo jeszcze pluton logistyczny, który też wesprze nas jeszcze ze względu na kwestie związane z dużą ilością funkcjonariuszy i strażaków, którzy działają na miejscu. Wspierają nas jeszcze żołnierze ZWOT-u, którzy też na jednym z odcinków bojowych realizują działania pomocowe gaśnicze.
1: Ogień jest kilka kilometrów od Józefowa. Na razie nie ma powodów, by ewakuować mieszkańców tej miejscowości i okolicznych gmin, ale służby zalecają zamykanie okien w domach i nie przebywanie na zewnątrz. Większość osób, z którymi rozmawiałam, czuje niepokój w związku z pożarem.
4: Dzisiaj rano kazali zamykać, bo czuć było tymi spalinizno okna, żeby ten i takie ściółeczki latały, jakby to wszystko te igliwie się paliło. Znaczy po prostu już sama ściółka czarna i kłęby nie wiadomo jakiego duszącego, piekącego dymu siwego, taki podczarny, podchodzący.
5: Ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś, tak ten dym mi wskazywał na ten. No to trochę stracha miałem, bo mówię, budynki, to już nie ma żartu.
1: Śmigłowce mają pracować do zmroku. Służby spodziewają się, że wieczorem i w nocy sytuacja się nieco uspokoi.
0: A o tym wszystkim z Józefowa w powiecie biłgorajskim, gdzie trwa walka i z czasem, i z pożarem, mówiła Klaudia Wróblewska. Klaudio, bardzo ci dziękuję. Jeszcze tylko przypomnę, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców pobliskich gmin, to jest Łukowa, Józefowa i Aleksandrowa, żeby oczywiście nie zbliżali się do terenu tego pożaru, ale zostały wydane także alerty dla mieszkańców województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. To są alerty, które ostrzegają przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów. Na szczęście idzie deszcz. Ten deszcz dziś wieczorem, jutro także ma przemieszczać się już bardziej na wschód, oby on pomógł także w tej akcji strażaków w powiecie biłgorajskim. To jest Ekspres Jedynki, teraz 18 minut po 16.

0: 22 minuty po godzinie 16 to do 18 w radiowej jedynce popołudniówka i teraz ruszamy tam, gdzie wody akurat nie brakuje, czyli do Wenecji, bo tam trwa doroczne biennale, trwa też głośny protest przeciwko obecności Rosji na tym wydarzeniu właśnie, no bo możemy się wszyscy zorientować, że Rosja po cichu, powoli wraca nie tylko na areny sportowe, ale także no właśnie na europejskie salony kultury i właśnie dlatego w dniu otwarcia polskiej wystawy w Wenecji szefowie resortów kultury z krajów bałtyckich, Polski i Ukrainy wyrazili swoje oburzenie w związku z tym. I w Wenecji jest Paweł Pawlica. Pawle, dzień dobry i powiedz proszę, na co zwracali uwagę przedstawiciele protestujących krajów.
1: Zezwolenie Rosji na powrót na Biennale wywołało dosłownie w przenośni burzę. Nad Wenecją przechodzi teraz prawdziwe oberwanie chmury. A tutaj w pawilonach też burzliwa atmosfera. Przed chwilą przedstawicielki i przedstawiciele rządów Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Czarnogóry i Mołdawii w ramię przed dachem polskiego pawilonu mówili głośne nie obecności przedstawicieli Moskwy w Wenecji. Rosja nie ma języka kultury, ma język propagandy, mówiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
2: Idą tutaj ogromne środki pieniężne na organizację tego wydarzenia właśnie z Rosji, a my po prostu jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że się na to nie zgadzamy. Optymalny scenariusz byłby nie wpuszczaniem artystów do Włoch w ogóle. To jest nasz optymalny scenariusz. Brak jakichkolwiek aktywności ze strony Rosji w ogóle na Biennale. To jest jedyny scenariusz, który jest przez nas akceptowalny. Taka jest prawda. My cały czas działamy w tym kierunku, żeby jak najbardziej ograniczyć działanie Rosji tutaj podczas Biennale.
1: Przedstawiciele resortów kultury z 8 krajów mówili o wsparciu Ukrainy i przede wszystkim ukraińskich artystów prezentujących swoją wystawę w Wenecji. Rozmawiałem przed chwilą z wicepremier i minister kultury Ukrainy Tatianą Bereżną, która tak komentowała sytuację na wystawie w Wenecji.
3: Mam na to metaforę. Wyobraźcie sobie, że zostaliście zaproszeni na kolację z przyjaciółmi, ale widzicie też nieproszonego gościa, który jest mordercą i terrorystą, który niszczy twoje dziedzictwo kulturowe, morduje cywilów, także artystów. Widzimy wsparcie środowiska artystycznego, które jasno mówi, że nie ma zgody na prezentację Rosji na Biennale, bo to normalizacja wojny.
1: Od rana powrót Rosjan na Biennale spowodował akcje protestacyjne samych artystów. Ukraińcy, rosyjscy opozycjoniści, ale też Polacy stworzyli swój własny pawilon przed wejściem na Biennale, w którym opowiadają o rosyjskich zbrodniach. Artyści z Litwy i z Polski stworzyli też rozchodzące się tutaj na terenie wystawy jak świeże bułeczki koszulki z wyrazami protestu przeciwko obecności Rosjan na Biennale. Wzdłuż kolejki przed wejściem na teren wystaw na chodniku przy nabrzeżu rozklejone zostały też naklejki. Stanowią taką oś czasu rosyjskich agresji wobec innych narodów. Według zapowiedzi organizatorów pawilon rosyjski będzie otwarty tylko na 4 dni pokazów od 9 maja, czyli od momentu, kiedy wystawy w Biennale otworzą się dla szerokiej publiczności. Budynek pozostanie zamknięty, a pokazy rosyjskich artystów zatytułowane dość sarkastycznie Drzewo zakorzenione w niebie będzie można oglądać jako projekcję na ścianach budynku. Na znak protestu do dymisji podało się całe międzynarodowe jury Biennale. 22 ministrów kultury krajów europejskich podpisało list od otwarty, żądający wykluczenia Rosji. Padają w nim mocne słowa o wybielaniu zbrodni wojennych. Komisja Europejska zagroziła też wycofaniem 2 milionów euro dotacji dla Biennale, uznając obecność delegacji państwa agresora za moralnie niedopuszczalną.
0: Prosto z deszczowej Wenecji Paweł Pawlica. Pawle, bardzo ci dziękuję za tę relację. Trochę tego deszczu możesz pchnąć do nas. Na pewno się przyda, zwłaszcza gdy od południa też przyjdzie. To jest Ekspres Jedynki, 26 minut po godzinie 16. Przed nami jeszcze popołudniowa rozmowa dnia.

0: Silly Crazy w radiowej jedynce, na zegarach mamy 16:30.
1: Skrót aktualności, Olaf Ważyński. Czwórka niedopuszczonych do orzekania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego jutro stawi się do pracy. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że polskie władze mają powstrzymać się od blokowania objęcia funkcji i wykonywania obowiązków przez sędziów. Już 4 śmigłowce uczestniczą w akcji gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. W odwodzie są jeszcze 2 dromadery.
2: Planujemy do zmroku, do kiedy tylko będzie to bezpieczne dla pilotów.
1: W akcji gaśniczej obejmującej 250 hektarów lasu bierze udział 400 strażaków, a na miejsce jadą kolejni. Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe się nie zmienią. Podstawowa stopa NBP to 3,75%. Bardzo zła sytuacja hydrologiczna w gminie Bielsk na Mazowszu. Władze apelują o ograniczenie korzystania z wody.
3: Żeby nie podlewali trawników czy innych upraw.
1: Jak mówią mieszkańcy, wieczorem woda ledwo leci z kranu. John Malkovich otrzymał chorwackie obywatelstwo. Przodkowie hollywoodzkiego aktora pochodzili z Chorwacji, a on sam od lat podkreśla swoje korzenie. Wielokrotnie odwiedzał ten kraj i angażował się w tamtejsze projekty kulturalne. Zapraszam na pełne aktualności o 17:00.
0: I rzeczywiście sprawdziłam, to dziadkowie Johna Malkovicha, dokładnie dziadkowie ze strony ojca, pochodzili z Chorwacji, z miasta Ozali, to jest w centrum tego kraju. Ale rzeczywiście Malkovich ma takie brzmienie bałkańskie, więc dopiero teraz to odkrywam. Agata Kondzińska jest w studiu. Dzień dobry, Agato.
4: Dzień dobry.
0: Jakie odkrycia polityczne przed nami?
4: No to się okaże. Ty byś chciała wszystko od razu tutaj naraz i ja wtedy gościa nie muszę zapraszać. A ja zaprosiłam dzisiaj gościa, wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Karnowskiego, żeby go zapytać, no co tam z tymi sędziami dalej, co tam z konstytucją i jeszcze inne pytania.
0: Pytanie sporo, odpowiedzi za 3 minuty.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, 16:35 na zegarach, czyli już teraz w popołudniówce Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A dzisiaj gościem jest Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: No, panie ministrze, takie tutaj mamy wieści. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, żeby sędziowie wybrani przez Sejm w marcu do Trybunału Konstytucyjnego zaczęli w końcu pracę, bo jak wiemy, nie wpuszcza ich, właściwie nie dopuszcza ich do orzekania pan Bogdan Święczkowski i to jest czwórka sędziów, od których przysięgi nie odebrał też prezydent i ślubowali wobec prezydenta w Sejmie.
3: To jest taki dalszy ciąg budowania systemu typowego dla krajów związanych z Rosją, z Białorusią. To jest taki przykład budowania systemu autorytarnego, kiedy szefem Trybunału Konstytucyjnego nie jest wybitny prawnik, tylko jest wybitny prokurator, człowiek właściwie związany kiedyś ze służbami, człowiek związany z PiS-em. Kiedy prezydent też uzurpuje sobie prawo do oceniania tego, czy parlament, który wybierał sędziów w imieniu narodu, wyborców, mógł ich wybrać, czy nie mógł ich wybrać. A właściwie nie ocenia, tylko powiedział, a tego przyjmę, tego nie przyjmę. Tego generała mianuję, tego nie mianuję. Tego oficera mianuję, tego nie mianuję. Jest to zaprzeczenie w ogóle tego, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Niedawno obchodziliśmy rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Myśmy się wtedy zobowiązali do przestrzegania jednak traktatu amsterdamskiego, który nowelizował traktat z Maastricht, który doprowadzał do tego, że Unia ma być między innymi Unią państw o liberalnej demokracji. I do takiej Unii Polacy tęsknili, do takiej wstępowali i taką Unią jesteśmy i mamy obowiązek dbać o tą liberalną demokrację.
2: I sekundkę, ja chciałam tutaj jednak pana skonfrontować z szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim, który już powiedział, że jedynym właściwym organem do rozstrzygania sporów kompetencyjnych jest Trybunał Konstytucyjny. I tutaj pałac widzi, że jest spór kompetencyjny.
3: Ale gdzie nie ma... co pałac widzi? No, my nie decydujemy o tym, który z panów ma być panem Boguckim, czy panem innym w kancelarii prezydenta, czy panem Cęckiewiczem. To, kogo wybiera pan prezydent, jest jego prerogatywą. Kogo wybiera parlament, jest prerogatywą parlamentu. Kogo wybiera pan premier, jest prerogatywą pana premiera. I to jest proste jak, przepraszam, budowa przysłowiowego cepa. I rozumiem, że pan Święczkowski się boi odpowiedzialności przede wszystkim, bo ma mieć postawione zarzuty i boi się, że jak będzie ten większy skład, to może go odwoła. Pan prezydent pewnie tego też się boi, no bo ma jakieś kontakty z panem Święczkowskim, ale to jest niszczenie demokracji i słusznie, że Trybunał Europejski, no po prostu wyraził swoje zdanie.
2: No ale czy to będzie miało znaczenie?
3: To jest wielki wstyd dla Polski. Wielki wstyd przed innymi państwami europejskimi, gdzie Polska przez wiele lat była wzorem praworządności. Tym wzorem nie były Węgry, no ale widać do tych Węgier ciągle tęskni pan Kaczyński, pan Nawrocki. No pan Świeczkowski pewnie też.
2: No tak, a pan minister Bogucki, zapytany przez dziennikarzy na konferencji prasowej, czy prezydent Karol Nawrocki i prezes Trybunału Bogdan Święczkowski dostosują się do tego zabezpieczenia, o którym wspomniałam, odparł, że najwyższym prawem na terenie Rzeczypospolitej jest konstytucja, której strażnikiem jest pan prezydent.
3: Panowie zapomnieli, że Polska jednak podpisała traktaty unijne. Panowie zapomnieli także to, że to mieszkańcy Polski w referendum w 77% poparli wejście do Polski, do Unii Europejskiej i system sowiecki się skończył. I nie skończył się w czasie, kiedy pan prezydent Nawrocki wyrzucił okrągły stół z Pałacu Prezydenckiego, tylko skończył się w momencie wtedy, kiedy były pierwsze demokratyczne wybory w Polsce i ten parlament demokratycznie wybrany w Polsce wybrał tych, a nie innych sędziów. Przypominam, nie wybrał sędziów z ław poselskich, ze swoich ław poselskich, tak jak był Piotrowicz, były zresztą prokurator stanu wojennego, tak jak była pani Pawłowicz, tak jak był pan Święczkowski. Wybrał ludzi o dobrej reputacji prawnej i tych ludzi powinien zaprzysiąc bezwzględnie pan prezydent Nawrocki.
2: No tak, ale pan prezydent Nawrocki, jak mówi pan minister Bogucki, strażnik konstytucji, no teraz chce pisać nową konstytucję. To jest dobry pomysł?
3: To jest bardzo zły pomysł, dlatego że pan prezydent Nawrocki najpierw powinien zacząć przestrzegać tej konstytucji. Pan Bogucki, przypomnijmy, był także w tej ekipie pisowskiej, która nie przestrzegała tej konstytucji. Zresztą jego występy w Sejmie są żałosne, pochukiwania, trochę niegodne w ogóle ministra, pomimo ministra kancelarii prezydenta. I naprawdę najpierw niech zaczną przestrzegać tej konstytucji, która jest, niech się wytłumaczą z podsłuchiwania innych Pegasusem, niech się wytłumaczą z łamania z niezależności sądów, aniżeli, bo są zupełnie niewiarygodni. Zresztą pan Nawrocki, chcący pisać tą konstytucję, jest tak wiarygodny jak Chiny, które chciały zaprowadzać demokrację w Hongkongu. Po prostu ją zniszczyły.
2: No ale czy to w ogóle jest moment też na to, żeby rozmawiać o zmianie konstytucji? Bo większości konstytucyjnej nie ma. A widzimy, że są uczestnicy politycznej debaty, którzy próbują naginać albo interpretować konstytucję po własnej myśli.
3: To jest taka zasłona dymna, która ma powiedzieć, ta konstytucja jest niedobra, więc ja mam prawo ją łamać. I pan prezydent w tej chwili tą konstytucję łamie, nie przyjmując ślubowania od demokratycznie wybranych prawidłowo sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan Święczkowski też ją łamie, więc tego to jest zasłona dymna. No, a jeszcze
2: panie ministrze, wejdę w słowo. Słyszał pan, rzecznik prezydenta powiedział, że sędziowie nie wytrzymali ciśnienia. No przecież pan prezydent nie powiedział, że on nie odbierze tego ślubowania. Wybrał sobie dwoje sędziów. Nie wiemy dlaczego tych, bo to nie zostało zdefiniowane. Aha, wiemy, bo za kadencji pana prezydenta zwolniły się dwa miejsca.
3: Nie no, pan prezydent wydaje się być królem słońca, ale daleko mu do tego króla słońca.
2: I że sędziowie się pospieszyli, a zatem wina jest tutaj, jak mówi pałac, po stronie sędziów.
3: Ja myślę, dobrze by było, że pan rzecznik nie oceniał sędziów, bo to są poważni ludzie. Status w ogóle sędziego jest poważnym statusem w Polsce. Szkoda, że trochę zbrukało go takie osoby jak pan Święczkowski właśnie, który wykorzystywał Pegasusa do celów politycznych. Szkoda, że pan Piotrowicz, który był prokuratorem stanowego, czy pani Pawłowicz, którzy nie byli sędziami, nagle stali się sędziami z nominacji politycznej. I my od tego chcemy odejść, także wybierając ludzi do Krajowej Rady Sądownictwa, dając to właściwie, żeby wybrali sędziowie, a my to zaakceptujemy jako większość sejmowa, czy wybierając ludzi do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie wybraliśmy wysokim autorytetem ludzi prawnych, z wysokim autorytetem prawnym.
2: Pan wspomniał Pegasusa. Czy pojawiają się takie głosy? Słyszałam senatorów Koalicji Obywatelskiej, że może powinna być komisja śledcza do spraw kryptowalut i powiązań politycznych z tym rynkiem. I czy to jest dobry pomysł? Bo pan jeszcze wciąż chyba czeka na rozstrzygnięcie i raport Komisji Sejmowej Śledczej Pegasusa, który będzie też w części niejawny i opinia publiczna go nie pozna.
3: Ja powiem tak, ja znam akta większości, nie całe. Mhm. Część tajnych nie znam jeszcze. Z mojego Pegasusa są trzy osoby z zarzutami. Dwóch oficerów CBA i jeden ich informator z Sopotu, były prezes takiego klubu tenisowego. Robili to też dla własnych korzyści materialnych. I powiem tak, ale opinia publiczna wie dużo mniej niż ja. Dzięki tej komisji śledczej, która była, bardzo wiele mechanizmów zostało pokazanych. I uważam, że takie komisje śledcze mają sens po to, żeby obywatele dowiedzieli się to, czego się nigdy nie dowiedzą z akt śledztwa. I myślę, że, znaczy ja jestem zdania, to jest moje prywatne zdanie, z nikim nie konsultowane, że komisja śledcza co do nie dowiedzą z akt śledztwa.

0: do niedawna niejaki Kowalski, Janusz zresztą, tam jest dwóch Kowalskich w PiSie, występuje solennie przeciwko tym kryptowalutom. Jednocześnie udaje się do tej firmy kilkakrotnie. Pan prezydent w czasie kampanii wyborczej bierze udział w prywatnie w sponsorowanej przez kryptowaluty imprezie, czy też jakiś poseł z Konfederacji dostaje też przelewy na swoją fundację z kryptowalut. No to trzeba wyjaśnić. I dobrze było, że poza postępowaniem prokuratorskim tą sprawę także uzyskała do niej dostęp opinia publiczna, a z postępowania prokuratorskiego nigdy do końca jej nie uzyska.
1: No tak, ale tych tajnych raportów też nie poznajemy jako opinia publiczna, które są
0: no tak, ale mamy na przykład wczoraj pierwszy dzień chyba rozprawy dyrektorów sądu w Szczecinie i nie wiem, czy państwo wiecie, co to jest. Róbmy majonez. Róbmy majonez, to się okazało, róbmy takie zadania, które dadzą pieniądze Solidarnej Polsce z Lasów Państwowych. I mieli taki gryps, dyrektorzy w Lasach Państwowych, robimy majonez, czyli robimy rzeczy, które, z których będą miały pieniądze Solidarna Polska. Też trzeba by to
1: wyjaśnić. Skąd ten majonez tam?
0: Nie wiem, no nie chcieli być dobrze, no chcieli coś ukrywać, będąc podsłuchiwanymi.
1: No tak, ale kryptowaluty będzie dogrywka w tej sprawie. Rząd po raz kolejny będzie próbował uregulować ten rynek. I to będzie trzecia już próba po dwóch wetach prezydenta.
0: No tak, też pan prezydent złożył swoją ustawę. Zobaczymy, czym ona się różni od naszej ustawy. Układają bardzo późno. Jest ona bardzo opóźniona w stosunku, bo ta pierwsza nasza była w grudniu. I wtedy pan prezydent ją zawetował i pan Bogucki, wrzeszcząc na trybunie sejmowej, mówił, że pan prezydent za chwilę położy swoją. No mamy połowę, pierwszą połowę maja, kładzie swoją. Zobaczymy, jeszcze nie wiemy, jak ona wygląda.
1: No tak, ale tą definicję niezwłoczności to już też przerabialiśmy w polityce kilka razy. Natomiast czy państwo znowu będziecie, jeśli będzie weto na przykład do waszej rządowej ustawy, czy znów będziecie je głosować w Sejmie? Bo Szymon Hołownia mówi, że to jest pokazywanie słabości.
0: Ja bym nie powiedział, że to jest przede wszystkim pokazywanie problemu. To jest pokazywanie problemu i ostrzeżenie Polaków, z czym mamy do czynienia. I też pokazanie, jak lobby takich kryptowalut czy niektórych platform jest w stanie wpływać na część posłów i polityków. I myślę, że dobrze było, żeby nie trywializował tego marszałek Hołownia, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby obywatele też zobaczyli, jak to wygląda i jakie mechanizmy tym rządzą.
1: Dziękuję bardzo. Gościem był dzisiaj Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Koalicja Obywatelska.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Rozmawiała Agata Kondzińska. Agato, dzięki. To jest Ekspres Jedynki za 13 minut 17.

0: To Dawid Podsiadło w popołudniówce radiowej jedynki po 17 u nas o tym, skąd się biorą maturalne wycieki.
1: W paru szkołach już parę minut po starcie wyciekły, już zdarza się.
2: Młodzi ludzie są bardzo do przodu, jeśli chodzi o nowe technologie i bardzo też są pomysłowi, jeśli chodzi o ukrywanie tych różnych gadżetów.
0: Na przykład w obudowie smartwatcha. Będę też pytała o pechowy rejs i hanta wirusa.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
0: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na drogach w ciągu ostatniej godziny pojawiło się wiele nowych utrudnień. Zacznijmy od S6. Odcinek między węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Szadułki. Tutaj samochód osobowy uderzył w barierę. Jest zwężenie w kierunku Łodzi na 336 kilometrze. Na S3 na Dolnym Śląsku między węzłami Jawor Północ i Jawor Wschód po kolizji dwóch samochodów osobowych zamknięty jest jeden pas w kierunku Kamiennej Góry na 319 kilometrze. Utrzymuje się cały czas długi korek ponad 7 kilometrów na A4 na trasie Kraków-Tarnów w pobliżu Bogumiłowic. A to po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Tarnowa. To na 487 kilometrze i to jest już właściwie przed samym Tarnowem. Korek jest niestety pokaźny. Droga krajowa numer 46 na Opolszczyźnie na trasie Paczków-Nysa w pobliżu obwodnicy Otmuchowa po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym, wskutek którego jedna osoba została ranna. Na trzecim kilometrze droga jest całkowicie zablokowana i w tym miejscu policja kieruje ruchem. Droga krajowa numer 1 w Śląskiem, tu bez zmian na trasie Pszczyna-Kobiór w pobliżu miejscowości Piasek. Po awarii samochodu ciężarowego nadal zablokowany jest jeden pas w kierunku Tychów na 580 kilometrze, ale tutaj nie widać już na szczęście większych utrudnień dla kierowców. Dobre informacje także z A2 na trasie między węzłami Emilia i Zgierz w pobliżu Zgierza. Już zakończono gaszenie pożaru samochodu ciężarowego. Był zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Można w tym miejscu przejechać A2 już całą szerokością jezdni. Dodatkowo w tym zdarzeniu na 349 kilometrze autostrady Włódzkiem nikomu nic się nie stało. Cały czas przypominam także o naszym numerze telefonu 22 513 11 11. Jeśli widzą Państwo na swojej trasie jakiekolwiek utrudnienia, prosimy o sygnał.
7: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
16: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Maria Furdyna
16: i Olaf Warzyński. Koalicja rządząca chwali, PiS krytykuje, a chodzi o orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał dopuszczenie do pracy czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
7: Przyrodnia siostra 8-letniego Kamilka zaskarży wyrok wobec ojczyma chłopca. Jej zdaniem powinien odpowiadać za zabójstwo.
17: Kary powinny być surowe moim zdaniem.
16: Są skutki suszy hydrologicznej na Mazowszu. Władze gminy Bielska apelują o ograniczenie korzystania z wody.
7: Politycy podzieleni w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o polskich sędziach.
16: Chodzi o czterech sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i których nie uznaje prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
7: Trybunał Strasburgu nakazał przyjęcie ich do pracy.
16: A sprawę komentował w radiowej jedynce Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.
18: Rozumiem, że pan Święczkowski się boi odpowiedzialności przede wszystkim, bo ma mieć postawione zarzuty i boi się, że jak będzie ten większy skład, to może go odwoła. Pan prezydent pewnie tego też się boi, no bo ma jakieś kontakty z panem Świeczkowskim, ale to jest niszczenie demokracji i słusznie, że Trybunał Europejski no po prostu wyraził swoje zdanie.
7: Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skrytykowała w TVP Info deputowana Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska.
19: Trybunałom Europejskim nic do polskiej konstytucji czy sądownictwa. W związku z tym przekroczone zostały kompetencje.
16: Trybunał w Strasburgu wydał tak zwane zabezpieczenie. Oznacza to, że polskie władze mają powstrzymać się od działań, które mogłyby blokować objęcie funkcji i wykonywanie obowiązków przez nowych sędziów.
7: Inne zdanie na ten temat ma Trybunał Konstytucyjny. W oświadczeniu czytamy, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej ani wykonywanie zadań Sądu Pracy.
16: Będzie apelacja od wyroku w głośnej sprawie 8-letniego Kamilka.
7: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia. Z kolei Magdalena B., matka Kamilka, za pomoc w nęcaniu się ma spędzić w więzieniu 16 lat.
16: Do tragedii doszło w marcu 3 lata temu. Kamil był przez ojczyma bity, polewany wrzącą wodą. Miał poparzone 25% ciała. Zmarł po miesiącu w szpitalu.
7: Przyrodnia siostra zmarłego chłopca Magdalena Mazurek chce złożyć apelację od wyroku.
16: Według niej Dawid B. powinien odpowiadać za zabójstwo, a nie za znęcanie się nad jej bratem.
17: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale fakt jest taki, że kary powinny być surowe moim zdaniem. Mojego brata nie ma na świecie, to się nigdy nie zamknie. Zawsze będę za nim tęsknić, zawsze będzie mi go brakować.
7: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura domagała się dla mężczyzny dożywocia.
16: Priorytetem Polski i Litwy jest przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony Rosji, podkreśla prezydent.
7: Karol Nawrocki razem z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą obserwował wspólne manewry wojsk obu krajów w litewskim Kamieniu.
20: Wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń i przygotowania przez sojuszników adekwatnej odpowiedzi na zagrożenie.
16: Ćwiczenia zakończą się jutro. Ich celem jest przygotowanie do działań obronnych we współpracy z sojusznikami z NATO.
7: W manewrach biorą również udział żołnierze z Portugalii i Stanów Zjednoczonych.
1: To są aktualności jedynki.
16: Bardzo zła sytuacja hydrologiczna w powiecie płockim na Mazowszu.
7: Władze gminy Bielsk apelują do mieszkańców o ograniczenie korzystania z wody.
21: Żeby racjonalnie korzystali z tej wody, żeby nie podlewali trawników czy innych upraw, kiedy mamy brak wody.
7: Mówił wójt gminy Bielsk Józef Roskosz.
16: Wielki samorząd odnotował w ostatnim czasie wzrost poboru wody z wodociągów gminnych o 1/4.
7: Wieczorem woda ledwo leci z kranu, skarżą się mieszkańcy.
17: Jest to duży problem, zwłaszcza wieczorami nie można się w ogóle wykąpać. Jest bardzo niskie ciśnienie teraz też po wprowadzeniu tych ograniczeń.
16: Susza hydrologiczna na Mazowszu utrzymuje się już kilka tygodni.
7: To wyróżnienie za działania na rzecz Kościoła.
16: Kardynał Grzegorz Ryś odebrał w Krakowie nagrodę Orła Jana Karskiego.
7: Już w grudniu ubiegłego roku kapituła ogłosiła, że chce docenić metropolitę, między innymi za jego walkę z antysemityzmem.
22: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością, z przekonaniem, że sam znalazłbym przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego. Będę musiał spróbować.
7: Mówił kardynał Grzegorz Ryś.
16: Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona w 2000 roku. W ostatnich latach wyróżnienie odebrali m.in. Aleksander Kwaśniewski, Stanisław Dziwisz i Lech Wałęsa.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
23: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z buska zdroju.
24: Pogoda.
16: Popołudnie pod znakiem chmur i przelotnego deszczu, szczególnie na północy i zachodzie kraju. 6 stopni teraz w Koszalinie, 10 w Szczecinie, 17 w Suwałkach i Poznaniu, 24 w Łodzi i Opolu, 27 we Włodawie. Ciśnienie w Warszawie 992 hektopaskale.
23: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z buska zdroju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
25: Co za dzień.
26: Co się stało?
25: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
26: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
25: Meliski?
26: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
25: Czyli to takie pastylki antystresowe?
26: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
25: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
26: Na mnie i na Meliski.
27: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
28: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
29: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
30: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
31: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
30: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
32: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
30: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
32: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Reklama. Autopromocja.
0: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
5: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
0: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
5: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
0: Sekrety mundiali.
5: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
0: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
5: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Andrzej Janisz
5: i Filip Jastrzębski.
0: Zapraszamy.
6: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 9 minut po godzinie 17. Teraz na zegarach szybki telefon w sprawie temperatury.
1: Jestem w centrum Szczecina, plus 12 stopni, delikatnie przelotny deszczyk, fajnie, miło, mnie, jedziemy dalej, miłego dnia.
0: I również miłego dnia, dzięki za telefon, a co powiedzą Państwo na to, że w Koszalinie jest teraz niespełna 6 stopni. Karolina Rożej, dzień dobry ponownie, popołudniówka gra dalej.
2: Ekspres Jedynki.
0: A w sprawie kolejnego tematu pisze do nas jedna ze słuchaczek, pani Danuta. Ja dostałam wspomożenie na maturze z matematyki. To zawsze była moja pięta achillesowa, ale pomogło. Ja z kolei pomogłam komuś na języku polskim. I rzeczywiście kiedyś karteluszki i harmonijki ukrywane w garderobie, dziś ściągi 2.0 i to nie tylko smartfony.
3: Jedyna skuteczna metoda obrony przed takimi urządzeniami, taka zagłuszarka w każdej sali, w której odbywa się taki egzamin.
0: O tym będziemy mówić przed godziną 18. Pan Paweł też do nas pisze, jakie czasy, takie ściągi. Kiedyś były kanapki i one pomagały w ściąganiu. Rzeczywiście zapomniałam o tym sposobie, że niektórzy miewali kanapki z serem, a inni z matematyką. 22 139 2202 to jest nasz telefon, a już za chwilę...
4: We're not just a story, we're not just headlines.
0: Czyli dramat pasażerów wycieczkowca i pytanie o hantawirusa. Ważne pytania, ale jeszcze ważniejsze odpowiedzi i to już za chwilę w Ekspresie Jedynki.

0: To jest Ekspres Jedynki, 14 minut po godzinie 17, już teraz w popołudniówce. Historia jak z filmu, ale niestety takiego filmu, którego bohaterem chyba nikt nie chciałby zostać, bo to jest dramat. Dramat pasażerów wycieczkowca, który wypłynął na początku kwietnia z Argentyny, a na którym zaatakował hantawirus. Zmarły 3 osoby. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza w sumie 8 zakażeń. No a teraz priorytetem jest ewakuacja pasażerów. O szczegółach i aktualnej sytuacji Grzegorz Krakowski.
1: Miała być przygoda życia. Bilety na rejs Kondiusem, który odwiedzał jedne z najbardziej odległych miejsc na Ziemi, kosztowały od 14 tysięcy do 22 tysięcy euro. Rejs zamienił się jednak w koszmar, mówi jeden z pasażerów, bloger podróżniczy Jake Rosmarin.
2: We're not just a story. We're not just headlines.
1: Nie jesteśmy historią z nagłówków. Jesteśmy ludźmi. Ludźmi z rodzinami, z życiem, z bliskimi czekającymi na nas w domu. Wszystko, czego teraz pragniemy, to poczuć się bezpiecznie, mieć jasność sytuacji i wrócić do domu. Dotychczas na pokładzie zmarły 3 osoby, holenderskie małżeństwo oraz obywatelka Niemiec. Pasażerowie z Holandii hantawirusem zakazili się przed wejściem na statek. Wirusy tego typu z reguły nie przenoszą się między ludźmi. W tym przypadku jednak, jak mówi dr Maria van Kerkhove, szefowa WHO do spraw gotowości na epidemię i pandemię, mogło dojść do transmisji zakażenia między ludźmi. Dzieje się to w bardzo bliskich kontaktach między mężem i żoną, osobami, które dzieliły kabiny i tak dalej. Zatem zakładamy, że tak się stało i dlatego działamy i współpracujemy ze statkiem, aby upewnić się, że każda osoba z objawami, każda osoba opiekująca się pacjentami nosi pełny sprzęt ochrony osobistej. Statek znajduje się obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Właśnie udało się ewakuować 3 pasażerów z objawami zakażenia. Ann Lindstrand, przedstawicielka WHO na Wyspach Zielonego Przylądka, zapowiadając akcję, podkreślała, że nie będzie to łatwe wyzwanie. To skomplikowana ekspedycja, gdzie będą musieli wyprowadzić pacjentów z łodzi, a potem do karetki, która będzie czekać w porcie, a potem to niedaleko, 10 minut, by dotrzeć na lotnisko. Zgodnie z planem rejsu, statek powinien skierować się teraz na Wyspy Kanaryjskie. Rozważane były też możliwości przeprowadzenia tam ewakuacji. Jednak rzecznik rządu Wysp Kanaryjskich, Alfonso Cabello, poinformował, że statek nie zatrzyma się na wyspach. Decyzja zakłada, że osoby z objawami zostaną ewakuowane przez Wyspy Zielonego Przylądka do swoich krajów pochodzenia. Statek uda się prosto do kraju rejestracji, czyli bezpośrednio do Holandii. Na statku są obywatele Polski. Jak poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, wszyscy czują się dobrze.
0: No i to są te najważniejsze informacje. Spokojnego powrotu do domu należy życzyć. No a tym pasażerom, którzy trafią teraz do specjalistycznych szpitali, zdrowia i szybkiej rekonwalescencji. A z nami teraz w Ekspresie Jedynki profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry, pani profesor.
3: Witam serdecznie panią redaktor i witam państwa.
0: Pani profesor, ja myślę, że historia tego wycieczkowca to dla wielu naszych słuchaczy, i nie ukrywam także dla mnie, pierwsza okazja do spotkania z hantawirusem. Czym jest hantawirus?
3: No już tutaj nazwa sugeruje nam, że jest to wirus, a więc cząstka, która może wywoływać różnego rodzaju problemy. W tym wypadku widzimy, że są to problemy zdrowotne, które mogą pojawić się u ludzi. Aczkolwiek wirus ten żyje przede wszystkim wśród gryzoni, czyli można powiedzieć, że takim rezerwuarem tego wirusa, czy tej grupy wirusów, można nawet powiedzieć poprawniej, są różne gryzonie, zarówno szczury, jak i myszy, jak i nornice, norniki, a więc różnego rodzaju gryzonie, które no dość powszechnie występują na kuli ziemskiej.
0: Ale do zakażenia niezbędny jest kontakt, zdaje się, z różnymi wydzielinami tychże gryzoni.
3: Tak, najczęściej do zakażenia dochodzi wtedy, kiedy człowiek ma możliwość wdychania aerozolu powietrznego zawierające cząstki tegoż wirusa pochodzące na przykład z odchodów gryzoni, czyli z kału, z moczu, ze śliny. Czyli na przykład jeżeli mamy taką hipotetyczną sytuację, aczkolwiek jak najbardziej realistyczną, że po jakimś czasie odwiedzamy jakiś, chcemy posprzątać domek, w którym długo nie przebywaliśmy i gdzieś tam w zakamarkach piwnicznych mogą znajdować się odchody właśnie wspomnianych gryzoni, no to jeżeli nie jesteśmy zaopatrzeni na przykład w maseczkę, w rękawiczki, jako takie najważniejsze metody ochrony przed wdychaniem, prawda, tych aerozoli zawierających cząstki odchodów, a więc i wirusy, hantawirusy, no to może dojść rzeczywiście do zakażenia. Ale może warto też uspokoić państwa, że jeśli chodzi o nasz kraj, zresztą nie tylko, bo taka ogólna ocena ryzyka dotycząca zdrowia publicznego przeprowadzona przez WHO wskazuje, że jednak to ryzyko jest od niskiego do bardzo niskiego. Także myślę, że tutaj możemy trochę lepiej się czuć.
0: Pani profesor, myślę też, że warto uspokoić naszych słuchaczy, jeśli chodzi o potencjalne ryzyko epidemiologiczne. No, niektórzy się nad tym zastanawiają, to jest akurat wina wielu dramatycznych, zupełnie zbędnie nagłówków. To jedna z naszych słuchaczek napisała, tak, że ma tylko nadzieję, że nie skończy się jak z COVID-em, bo też na początku wszyscy lekceważyli, a potem lockdown całej planety. No to tutaj chyba możemy wprost powiedzieć, że nie ma mowy o takiej sytuacji, no bo to nie jest tego typu wirus.
3: Nie, to jest zupełnie inny wirus, zupełnie inny jest sposób, można powiedzieć, transmisji zakażenia, ponieważ tutaj, no tak jak wspomniałam, jeszcze raz podkreślę, to głównie gryzonie, a zwłaszcza ich odchody. Także tutaj no nie zakażamy się od drugiego człowieka, tak jak to było w przypadku COVID-u, prawda? Mhm. Bo zakażaliśmy się zarówno od osób tych, które były objawowe, to jakby łatwiej nam jest sobie to wyobrazić, no bo jeżeli ktoś choruje na jakąś chorobę zakaźną, grypę, COVID i ma objawy, no to istnieje duże ryzyko, że my też się zakazimy, jeżeli nie jesteśmy na przykład zaszczepieni przeciw danej chorobie. Natomiast tutaj praktycznie ryzyko zakażenia od człowieka do człowieka jest bardzo niskie. Abstrahując już nawet od tych typów hantawirusów, to te, które występują na terenie naszego kraju, na terenie Polski, to są dwa typy, to one również charakteryzują się tym, że jeżeli nawet dojdzie do zakażenia, to objawy są dosyć łagodne. Mogą się zdarzyć oczywiście cięższe, natomiast no, na szczęście nie notujemy jakichś skrajnych czy ciężkich przypadków zakażeń hantawirusami na terenie Polski.
0: Bo jeśli chodzi o ten typ hantawirusa, który jest w Polsce, w Europie, to jak rozumiem, jego objawy no, mogą przypominać troszkę grypę właściwie.
3: Właściwie można powiedzieć, że wszystkie hantawirusy, te wszystkie typy rozpoczynają, objawy, które pojawiają się na początku, są objawami grypopodobnymi. Rzeczywiście. Natomiast no, mimo wszystko nie można bagatelizować objawów grypopodobnych, bo akurat w tym przypadku, jeżeli ten okres kontroli lekarskiej czy konsultacji lekarskiej nie zostanie włączony i nie zróżnicujemy, co może być powodem tych objawów, to w przypadku hantawirusów, zwłaszcza tych typów, które znajdują się, bytują przede wszystkim w Amerykach, a zwłaszcza w Ameryce Południowej czy w Argentynie właśnie, dochodzi do bardzo gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. No i zwykle już taka osoba wymaga hospitalizacji i niestety oddziału intensywnej opieki medycznej.
0: I właśnie a propos tego, pani profesor, chciałam zapytać o tych pasażerów, którzy zostali ewakuowani z tego statku i teraz trafią do szpitali specjalistycznych już w swoich ojczystych krajach. Jakie są szanse na wyleczenie? Dobre są rokowania?
3: Jeżeli nie mają objawów, może się okazać, że na pewno duża część to są osoby, które nie są zakażone, więc tutaj jakby w ogóle nie ma tematu, nie ma problemu, prawda? Problem jest no może przede wszystkim urazu psychicznego, bo na pewno to też trzeba brać pod uwagę. Natomiast te osoby, u których występują już określone objawy i nie są to objawy i są to objawy, powiedzmy może tak, są to objawy grypopodobne, to jak najbardziej jeszcze na tym etapie można mieć nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Natomiast u osób bezobjawowych, bo wiemy, że ten okres wylęgania choroby hantawirusowej czy gorączki hantawirusowej może trwać kilka tygodni nawet. Mm-hmm. Czyli jeszcze przed prawdopodobnie tutaj no, osoby, które wsiadły w Argentynie na ten statek, były już zakażone, prawda? Mm-hmm. I to stąd się zaczęła rozprzestrzeniać najprawdopodobniej ta choroba. No to tutaj no w tym wypadku każda interwencja, prawda, już lekarska na pewno daje szanse większe na wyleczenie i, no, i zamknięcie sprawy.
0: No i na taki szczęśliwy finał, szczęśliwe zamknięcie sprawy dla tych, którzy trafią do szpitali, oczywiście liczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Państwowy Instytut Badawczy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.

0: To jest popołudniówka radiowej jedynki już teraz w Ekspresie. Matury i ściągi 2.0, dlatego że już wiemy, że co najmniej kilkadziesiąt egzaminów maturalnych, egzaminów i z języka polskiego, i z matematyki zostało do tej pory unieważnionych ze względu na próby oszustwa. Centralna Komisja Egzaminacyjna oczywiście co roku przypomina, że wniesienie na egzamin urządzenia elektronicznego, dowolnego, skutkuje koniecznością powtórzenia egzaminu za rok, no ale niektórzy wciąż podejmują to ryzyko i próbują ściągać. Więcej o tym Ania Zakrzewska.
1: Próby ściągania na egzaminie dojrzałości nie są niczym nowym. Nasi rodzice czy dziadkowie kilkadziesiąt lat temu przemycali ściągi pod rękawami czy spódniczkami. Ryzyko uczniowie podejmują i dziś, choć w nieco innej formie, bo z użyciem nowoczesnych narzędzi, na przykład robiąc zdjęcia smartfonami i udostępniając je innym.
2: Po wyjściu z wczorajszej matury weszłam sobie na Twittera i 5 minut potem zobaczyłam, że już jest kurs matematyki. Są takie rzeczy.
3: Mój chłopak teraz pisze, to wczoraj pod wieczór jak rozmawialiśmy, to powiedział, że 5 minut po tym jak zaczął pisać maturę, to już były wycieki.
4: Wiem, że w paru szkołach już po fakcie wyciekły, już parę minut po starcie, więc zdarza się.
1: Na tym jednak wyobraźnia młodych ludzi się nie kończy, mówił na antenie radiowej jedynki ekspert do spraw technologii Paweł Pilarczyk.
5: Młodzi ludzie są bardzo do przodu, jeśli chodzi o nowe technologie i bardzo też są pomysłowi, jeśli chodzi o ukrywanie tych różnych gadżetów po różnych częściach garderoby, więc niestety egzaminatorzy nie są w stanie wyłapać tych wszystkich miejsc, nie są w stanie wychwycić, gdzie ci sprytni młodzi ludzie jeszcze schowali te potencjalne małe urządzenia typu małe smartfony, małe kamery szpiegowskie. Są nawet takie słuchawki, które wręcz są chowane wewnątrz obudowy smartwatchów. I to nie jest absolutnie jakiś specjalistyczny sprzęt, tylko sprzęt, który możemy w każdym dowolnym sklepie ze smartwatchami, tak parafrazując, zakupić. I takie słuchawki mają wielkość takich malutkich koreczków, które po umieszczeniu w uchu tych słuchawek praktycznie z zewnątrz nie widać.
1: Co więcej, na rynku można zakupić już specjalne okulary, które dzięki wbudowanej kamerze robią zdjęcia i z wykorzystaniem czatu GPT podają nam w miniaturowych słuchawkach odpowiedzi. Ich wykrycie może być dla nauczycieli trudne, podkreśla Paweł Makowiec z CyberDefense24.pl.
6: Jak można zweryfikować, że okulary faktycznie nie są technologiczną nowinką, tylko zwykłymi okularami? Jak to odróżnić? Bo osoba podchodząca do egzaminu teoretycznie może takie okulary wyłączyć, dać do kontroli, kontrola nic nie wykaże, po czym osoba wchodzi do sali, włącza okulary i już może w ten sposób poszukiwać. Nad tym CKS się powinna pochylić.
1: Zamiast nadążać za coraz to nowszymi gadżetami, czasem rodem ze szpiegowskich filmów, pojawia się pomysł, by wyposażyć szkoły w specjalne zagłuszarki elektroniczne, które odetną te sprzęty od internetu.
5: Taka zagłuszarka, tak jak właśnie wczoraj sprawdzałem, to kosztuje kilkuset złotych i wystarczy do tego, żeby zagłuszyć sygnał w całej sali. Więc wydaje mi się, że to jest chyba jedyna skuteczna metoda obrony przed takimi urządzeniami, taka zagłuszarka w każdej sali, w której odbywa się taki egzamin.
1: Zanim jednak takie rozwiązania pojawią się w szkołach, warto pamiętać, że każda próba oszustwa niesie za sobą poważne konsekwencje, podkreśla dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
1: A osoba, której egzamin unieważniono, może do niego przystąpić dopiero za rok.
0: Jedna z naszych słuchaczek, pani Alicja, pisze: jestem zła na tych maturzystów, którzy wnieśli telefony na salę. Zła za to, że tak bezmyślnie skomplikowali sobie plany, które mieli po ukończeniu szkoły średniej. Co oni sobie myśleli? Pyta pani Alicja. No, pani Alicja na pewno mają teraz rok na zastanowienie. To Radiowa Jedynka, jest 17.30.
8: Skrót aktualności, Olaf Warzyński. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku samolotu Dromader w powiecie biłgorajskim. Zginął 65-letni pilot maszyny. Samolot brał udział w gaszeniu pożaru lasów w Nadleśnictwie Józefów. Głośny protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji. Oburzenie wyrazili ministrowie kultury krajów bałtyckich, Ukrainy i Polski.
9: Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że na to nie zgadzamy.
8: Przed wejściem na teren Biennale trwa protest zorganizowany przez rosyjskich opozycjonistów i Ukraińców. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali w Warszawie Andrzeja Olechowskiego.
10: Zawsze było miło go spotkać.
11: Był czułym dziadkiem i sympatycznym człowiekiem.
8: Ekonomista, polityk, były minister oraz jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat.
12: Francja wysyła lotniskowiec na Morze Czerwone. Celem operacji ma być przygotowanie ewentualnego systemu eskort dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Łódź rozważy nocną prohibicję na terenie całego miasta. Jutro ruszają konsultacje. Część mieszkańców jest sceptyczna.
13: Wszystkie zakazy jednak naruszają wolność.
14: Jestem za, ale myślę, że to nic nie da.
12: Od zeszłego roku zakaz obowiązuje na 7 osiedlach w centrum Łodzi. Zapraszam na pełne aktualności o 18.
0: A już za chwilę w popołudniówce o tym, jak oceniamy system kaucyjny po pół roku funkcjonowania, są najnowsze badania.

0: Trochę dobrostanu od Natalii Kukulskiej w popołudniówce radiowej jedynki na 24 minuty przed godziną 18. Ostatnio na pewno Państwo słyszeli z różnych politycznych, ale nie tylko politycznych stron, że za sprawą systemu kaucyjnego uczyniono z Polaków 38 milionów śmieciarzy. Niektórzy dodają i bardzo dobrze. No właśnie, dzisiaj już teraz będziemy mówić, jak my sami oceniamy system kaucyjny.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Bo ciekawe dane na ten temat przynoszą opublikowane właśnie wyniki badania, które zostało zrealizowane na zlecenie Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka S.A. Co z tych badań wynika, o tym już teraz Błażej Prośniewski.
2: Z przedstawionego dziś raportu wynika po pierwsze, że niemal wszyscy Polacy o systemie kaucyjnym słyszeli, a 6 na 10 badanych z niego skorzystała. Co chyba jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że działa on zaledwie od kilku miesięcy. Gorzej natomiast wygląda to, jeśli weźmiemy pod uwagę poziom zadowolenia z funkcjonowania systemu kaucyjnego, mówi Ewelina Gabryś z Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka S.A.
3: Jeśli chodzi o samą ogólną ocenę funkcjonowania, no to tutaj nie możemy jeszcze powiedzieć o bezapelacyjnym sukcesie systemu kaucyjnego, bo faktycznie zdania są podzielone. Taki sam odsetek Polaków ocenia system pozytywnie, jak i negatywnie. Także tutaj na tym polu na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: I o tym, co można zrobić, aby te oceny były lepsze, powiemy za chwilę. Teraz może zatrzymajmy się przy pozytywach, bo i takie Polacy widzą w funkcjonowaniu systemu kaucyjnego.
3: Na pewno kwestia wysokości kaucji, tej motywacji do zwrotu, ona jest oceniana wysoko. Polacy zrozumieli też, jaki jest główny cel systemu kaucyjnego, bo 78% respondentów zgadza się, że system służy ograniczeniu ilości odpadów, zwiększeniu recyklingu. Z badań wynika też, że zaczynają się już pewne zmiany nawyków u Polaków, ponieważ 63% badanych przyznaje, że dzięki systemowi kaucyjnemu coraz rzadziej wyrzuca puste opakowania do zwykłych koszy na śmieci.
2: A co nam w tym systemie uwiera? Na przykład problemy z butelkomatami. W ocenie badanych jest ich za mało, często się psują i nie są dostępne poza godzinami otwarcia danego sklepu. A to właśnie automaty, jak mówi Katarzyna Bojko ze Zwrotki, są najbardziej preferowaną formą oddawania zużytych opakowań.
4: W tej chwili na terenie Polski mamy 52 tysiące punktów zbierania opakowań, z czego tylko 9,5 tysiąca to maszyny. A nasi respondenci pokazali nam, że dla nich najważniejsza jest łatwość i ta dostępność właśnie automatów. Zresztą świadczy o tym poziom zbiórki z automatów. 78% opakowań oddanych przez konsumentów pochodzi właśnie ze zbiórki automatycznej.
2: Tu warto dodać, że oddawanie zużytych opakowań najczęściej łączymy z zakupami. Zazwyczaj wybieramy do tego większe sklepy jak supermarkety, pewnie dlatego, że zazwyczaj są tam butelkomaty. Ale na takie rozwiązania, chcąc przyciągnąć klientów, coraz częściej stawiają też mniejsze placówki handlowe.
4: Małe sklepy o powierzchni sprzedaży poniżej 200 metrów kwadratowych w dużej mierze podjęły decyzję o przystąpieniu do tego systemu kaucyjnego i odbieraniu opakowań, chociaż nie musiały. To głównie są nasze małe polskie sieci, małe polskie sklepy, często sklepy osiedlowe, które podeszły właśnie do zbiórki manualnej, a teraz widzimy, że ta skala, ta ilość odpadu, którą odbierają, jest już na tyle duża, że przechodzą ze zbiórki manualnej na zbiórkę automatyczną.
2: I na koniec taka mała ciekawostka. Połowa badanych jednorazowo przy okazji codziennych czy weekendowych zakupów oddaje co najmniej 10 butelek.
1: Jedynka. To jest radio.

0: To jest Ekspres Jedynki za 17 minut, godzina 18. Wrócę jeszcze na chwilę do ściągania na maturze. Pani Maria napisała, tradycyjne ściągi papierowe były najlepsze, bo można było przyswoić wiedzę podczas ich produkcji. Te papierowe wspominała też niedawno w czterech porach roku Małgorzata Ostrowska.
1: Pamiętam to zastanawianie się, czy machnąć jakieś ściągawki, czy nie, jak się ubrać, żeby te ściągawki schować. Takie harmonijki się robiło. Przyklejało się pod listwę do spódnicy. Jakieś takie były chyba patenty.
0: Oczywiście do ściągania na maturze zwłaszcza nie zachęcamy, nie namawiamy, bo to może się skończyć, no może nie strasznie, ale odroczeniem życiowych planów o co najmniej rok. Ja na przykład na maturze nie ściągałam, chyba po prostu za bardzo się cykałam, natomiast do reszty się nie przyznam. Teraz w popołudniówce będzie o tym, że stuletnia jedynka ma całkiem spore towarzystwo, bo jak się okazuje i to potwierdzają badania, 100 lat życia to już nie jest wyjątek, a coraz częściej taka, no może jeszcze nie powszechna, ale rzeczywistość. W Polsce także rośnie liczba najstarszych mieszkańców, zarówno stolatków, no ale także osób po 80. I o nich już teraz Izabela Kostyszyn.
2: Jeszcze kilkanaście lat temu byli rzadkością. Dziś jest ich coraz więcej i ta liczba z roku na rok rośnie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2025 roku w Polsce żyło 10403 osoby w wieku co najmniej 100 lat.
3: To ponad 1600 osób więcej w porównaniu z końcem 2024 roku i prawie 2,5 razy więcej niż w 2020 roku.
2: Mówi rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego Krzysztof Jedlak.
3: Trend jest zatem jasny i utrzymuje się od dawna. Najstarszy 0,5 razy więcej niż w 2020 roku.
2: Mówi rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego Krzysztof Jedlak.
3: Trend jest zatem jasny i utrzymuje się od dawna. Najstarszych mieszkańców jest coraz więcej. Na dodatek

0: Pracowałam społecznie, muszę przyznać, bo przez 25 lat byłam prezesem dużego środowiska Armii Krajowej, więc pomagałam ludziom, także to mi chyba pomagało. No miałam męża, który też był powstańcem, był żołnierzem batalionu Parasol, więc jakoś żeśmy się wspólnie wspierali.
1: Co w życiu było dla pani najważniejsze?
0: No starałam się żyć uczciwie, po pierwsze. Po drugie, byłam osobą niekonfliktową. Starałam się jakoś unikać konfliktów, ale niczego sobie nie odmawiałam. Do 40 lat nie piłam alkoholu.
1: Obserwujemy wyraźny trend wydłużania się życia Polaków. Żyjemy coraz dłużej i coraz częściej w dobrym zdrowiu. Oprócz stulatków przebywa osób w sędziwym wieku, które pozostają aktywne i obecne w życiu społecznym i rodzinnym. To ważna zmiana, która pokazuje, jak bardzo zmienia się struktura naszego społeczeństwa, dodaje Krzysztof Jedlak.
2: Jeśli za wiek sędziwy uznamy 80 lat i więcej, to okaże się, że w 2000 roku mieliśmy sędziwych mieszkańców ponad 770 tysięcy i stanowili 2% całej ludności. W zeszłym roku ich liczba przekroczyła już 1 600 000 i było to już przeszło 4% ogółu ludności. To oczywiście głównie rezultat wydłużania się dalszego trwania życia. Prawie 70% naszych sędziwych mieszkańców stanowią kobiety i analogicznie jak w przypadku stulatków zdecydowanie przeważają mieszkańcy miast.
1: Ale długowieczność to nie tylko statystyka, to także wyzwania, bo fakt, że wchodzimy w etap społeczeństwa długowiecznego oznacza konieczność dostosowania systemu opieki zdrowotnej, ale też konieczność zmian w relacjach rodzinnych i społecznych. Jak zauważa socjolog dr Jakub Motrenko, osoby starsze to przede wszystkim zamieszkujące w miastach kobiety, wdowy cierpiące z powodu samotności.
3: Także jeśli coś jest wyzwaniem dzisiejszego społeczeństwa, jeśli coś jest wyzwaniem dla instytucji publicznych, to jest opieka nad ludźmi starszymi, opieka nad ich dobrostanem fizycznym, ale także nad ich dobrostanem psychicznym i włączania ich w różne struktury, sieci, które pozwalałyby uniknąć tej przejmującej samotności.
1: Bo choć żyjemy coraz dłużej, pytanie brzmi, jak żyć dobrze przez te dodatkowe lata?
4: A no właśnie, bijmy się nie tylko o długość życia, ale przede wszystkim o jego jakość. Na przykład pan Wacław Milewski z Poznania 3 maja skończył 100 lat i to czyni z niego najstarszego, aktywnego zawodowo Polaka, bo pan Wacław cały czas pracuje w swoim warsztacie. Zaczął pracować w wieku 14 lat, a po drodze był jeszcze motocyklowym mistrzem Polski. Panie Wacławie, 200 lat życzymy i wielu klientów w warsztacie oczywiście też. Tutaj kończymy dzisiejszą popołudniówkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobrego popołudnia, cały czas ciepłego w wielu regionach i słyszymy się jutro po 16:00.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
16: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
17: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
14: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
18: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dość dobre warunki jazdy na naszych drogach, aczkolwiek wiszą nad nami burze, wisi nad nami deszcz, przynajmniej tak zapowiadają synoptycy. Ale mimo wszystko proszę wszystkich zmotoryzowanych o jazdę z włączonymi światłami mijania. Światła dzienne to nie są dobre światła na ten czas. Koniec kłopotów na jedynce, na odcinku Pszczyna-Kobiór w pobliżu miejscowości Piasek na 581 kilometrze. Zepsutą ciężarówkę odholowano i odblokowany został jeden z pasów jezdni w kierunku Tychów. Skończyły się również kłopoty na autostradzie A2 na odcinku węzeł Emilia węzeł Zgierz w pobliżu 349 km. Zakończyła się akcja gaszenia, ugaszono pożar, posprzątano pogorzelisko, spalił się samochód ciężarowy, zablokowany był jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy, ten pas został przywrócony do ruchu. Autostrada A4, odcinek węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu 82 km. Zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku Zgorzelca. A4 raz jeszcze, odcinek węzeł Mikołowska, węzeł Francuska, Katowice, 337 km. Karambol 5 autosobowych, zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze A4, ale dobra wiadomość. Koniec kłopotów na odcinku Kraków-Tarnów w pobliżu Bogumiłowic na 488 km, gdzie po zdarzeniu ciężarówki z autem osobowym zablokowany był jeden z pasów jezdni w kierunku Tarnowa. Powstał 7-kilometrowy korek i ten korek musi się jeszcze rozładować.
19: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
20: Zapraszamy na aktualności jedynki.
19: Maria Furdyna
20: i Olaf Warzyński. Około 400 strażaków w akcji. Na miejsce jadą kolejni z różnych stron Polski. Trwa gaszenie pożaru lasu w powiecie biłgorajskim.
19: Poszli do lasu i ślad po nich zaginął w okolicach Piwnicznej Zdroju. Poszukiwania matki i dwójki dzieci.
20: Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego stawi się jutro do pracy.
21: Okazując postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
20: Trybunał nakazał dopuszczenie sędziów do orzekania.
19: Strażacy z kolejnych regionów Polski docierają na Lubelszczyznę, by pomóc walczyć z pożarem lasu.
20: Ogień pojawił się wczoraj w miejscowości Kozaki. Obecnie akcja gaśnicza prowadzona jest w powiatach biłgorajskim, ale także zamojskim i tomaszowskim.
19: Spłonęło około 300 hektarów. W akcji bierze udział prawie 400 strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze.
20: Około 60 ratowników z województwa świętokrzyskiego pomoże w gaszeniu pożaru, mówi kapitan Marcin Bajur.
22: W skład kompanii wchodzi 27 jednostek sprzętu, w tym m.in. 18 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, przyczepy z składami, a także kontenery gaśnicze oraz oczywiście 57 strażaków z ziemi świętokrzyskiej.
19: Wczoraj wieczorem w czasie akcji gaśniczej doszło do tragicznego wypadku. Samolot typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny.
20: Prokuratura bada okoliczności tej katastrofy, mówi Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.
23: Na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny. W czynnościach tych biorą udział także przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
19: Trudna sytuacja na Lubelszczyźnie, ale sucho także w lasach Małopolski i Podkarpacia.
20: Do mieszkańców tych trzech regionów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert, by zachować ostrożność i nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie.
19: A służby w Małopolsce nie wykluczają zamknięcia lasów.
24: Wilgotność ściółki w lesie w dalszym ciągu spada. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, może zaistnieć sytuacja, w której będziemy wnioskowali o to, aby czasowo ograniczyć wstęp tam, gdzie to ryzyko będzie największe.
19: Wyjaśniał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
20: Leśnicy kontrolują wilgotność podłoża i sytuację w lasach dwa razy dziennie.
19: W rejonie Piwnicznej Zdroju w Małopolsce trwają poszukiwania matki oraz jej dwojga małych dzieci.
20: Ostatni raz 30-letnia kobieta była widziana, gdy wraz z dziećmi kierowała się w stronę pobliskiego masywu leśnego, informuje Gazeta Krakowska.
19: W akcję zaangażowane są policja, strażacy oraz ratownicy GOPR.
20: Policjanci apelują do mieszkańców regionu o czujność i przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej kobiety i jej dzieci.
19: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza jutro stawić się do pracy w siedzibie instytucji.
20: Chodzi o sędziów, których dotychczas nie dopuścił do orzekania prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
19: Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tzw. zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do pracy.
25: Jutro idziemy do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, okazując mu to postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i żądając jego wykonania.
19: Mówiła sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
20: Sędziowie przygotowują także pozew do sądu pracy. Złożą go, jeśli Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania.
26: To są aktualności jedynki.
19: Głośny protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji i deklaracja wsparcia dla Ukrainy.
20: W dniu otwarcia polskiej wystawy w Wenecji szefowie resortów kultury z krajów bałtyckich, Polski i Ukrainy wyrazili swoje oburzenie w związku z powrotem Rosjan na europejskie salony kultury.
27: Przedstawiciele rządów Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czarnogóry i Mołdawii ramię w ramię pod dachem polskiego pawilonu mówili głośne nie obecności Moskwy w Wenecji.
28: Po prostu jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że na to nie zgadzamy.
27: Mówiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
28: Cały czas działamy w tym kierunku, żeby jak najbardziej ograniczyć działanie Rosji tutaj podczas Biennale.
27: Od rana powrót Rosjan na Biennale spowodował akcje protestacyjne samych artystów. Ukraińcy, Rosjanie, rosyjscy opozycjoniści, ale też Polacy stworzyli swój własny pawilon przed wejściem na Biennale, w którym opowiadają o rosyjskich zbrodniach. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
19: Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali w Warszawie Andrzeja Olechowskiego.
20: Ekonomista, polityk, były minister oraz jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat.
1: Andrzeja Olechowskiego żegnali przyjaciele, dla których był nie tylko politykiem, ale przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem.
2: Zawsze było miło go spotkać, dyskutować z nim.
3: Był czułym dziadkiem i sympatycznym człowiekiem.
1: A były prezydent Bronisław Komorowski wspomina, że z Andrzejem Olechowskim rozmawiał nie tylko o polityce.
4: Ostatnie moje wspomnienie, które chciałbym zachować, to jest rozmowa o wnukach. Co możemy zrobić, aby nasze wnuki chciały także szanować świat wartości dziadków.
1: Andrzej Olechowski spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Wilanowie. Witold Banach, Polskie Radio.
20: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Kibice chcą dziś powtórki pasjonującego meczu sprzed tygodnia. W półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4. Dziś rewanż w Bawarii. Adam Górczewski informuje z Niemiec, że Monachijczycy ofensywnego stylu gry nie zmienią.
6: Zdobywanie bramek jako główny cel wskazują nawet obrońcy. Ponieważ nasz styl doprowadził nas do tego miejsca, gdzie jesteśmy, nie sądzę, żebyśmy powinni coś zmieniać. Chcemy grać atrakcyjny, chcemy grać ofensywny futbol. Oczywiście to jest wymagające od defensywnych, ale też atakujących zawodników, którzy z tego powodu często muszą się cofać do obrony. Mówił Jonathan Tah, który mimo 5 wpuszczonych goli przez linię defensywną z jego udziałem uzyskał za spotkanie w Paryżu wysokie indywidualne oceny. Wstrzymywać koni nie będzie też trener Bawarczyków. Paryżowi trudno się przygotować na to, że ktoś podchodzi do nich tak wysoko jak my. Dla nas też to oczywiście trudne, ale gramy u siebie i chcemy wygrać. Jeśli znowu strzelimy 4 gole, może wygramy 4-0. Ale Paryż myśli podobnie, że powtórzą 5 goli i tym razem wygrają do zera. Priorytetem jest wygrać. Vincent Kompany wydaje się mieć receptę. Kicker podziela zdanie o konieczności gry ofensywnej, żeby awansować do finału i cytuje monachijskiego trenera wzywającego kibiców, by uczynili ten wieczór niezapomnianym. Z Chocie Burza, Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: Wczoraj do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów awansował Arsenal Londyn. Lotte Kopecki była najszybsza na czwartym etapie kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Belgijka na sprinterskim finiszu wyprzedziła Holenderkę Anne van der Breggen i Włoszkę Letizię Paternoster. 9. pozycję zajęła Agnieszka Skalniak-Sujka, 14. była Katarzyna Niewiadoma. Na 86. miejscu do mety dojechała Marta Jaskulska, która długo była w kilkuosobowej ucieczce. W klasyfikacji generalnej prowadzi Kopecki, 11. jest Niewiadoma. Hubert Hurkacz, Magdalena i Magdalena Fręch pożegnali się z tenisowym turniejem w Rzymie już w pierwszej rundzie. Hurkacz przegrał z Niemcem Hanfmanem, Linet z Niemką Marią, a Fręch z Filipinką Ealą.
26: Pogoda.
20: W nocy możliwy deszcz, szczególnie w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, może też zagrzmieć. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni na północnym zachodzie i północy, około 10 w centrum i od 13 do 16 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 992 hektopaskale.
26: Klimat.
20: Umiarkowana jakość powietrza w Białymstoku, Łomży, Dąbrowie Górniczej, a także w warszawskim Międzylesiu. Około 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów w województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim.
26: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
0: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
11: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W czterech porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić? Podlewać czy nie? Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
12: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
26: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

I jak tu ich nie kochać? Wracają. I każda wzmianka o tym, że jest nowa piosenka, będzie koncert, grają razem, to jest coś niebywałego, bo to już się dzieje od 60 lat. The Rolling Stones i premiera In The Stars i jednocześnie zapowiedź premiery ich płyty długo grającej. Ten album Foreign Tongues ukaże się dokładnie 10 lipca. Zabawa słowem, kapitalne riffy. Więcej jutro, proszę Państwa, bo jest jeszcze jedna nowa piosenka. I nieco więcej czasu poświęcę jutro temu nowemu albumowi The Rolling Stones. Tak jak sięgnę po absolutnie rewelacyjne znalezisko tutaj u nas w Agencji Muzycznej Polskiego Radia, czyli duet Stanisław Sojka i Tomasz Stańko. Dzisiaj dużo gości w muzycznej jedynce, więc tę premierę przesuniemy sobie na jutro. Jasiu Kidawa dzisiaj, gitarzysta zespołu KSU z zaproszeniem na koncert do studia imienia Witolda Lutosławskiego. KSU w takim akustycznym, ale też bardzo ciekawym wydaniu. I jeszcze rozmowa z Maciejem Balcarem o nowej piosence, ale także o zbliżającej się premierze jego całej płyty, która ukaże się nakładem Polskiego Radia. Marcin Kusy, kłaniam się Państwu, zapraszam, prezenty dla Państwa również będą i to już za chwilę, a teraz jeszcze jedna nowość, to Mrozu.

0: Płyta tygodnia.
1: I oczywiście prezenty dla Państwa. 71-151, hasło płyta i Państwa dane adresowe. Król popu Michael Jackson i nowy film biograficzny i ta ścieżka dźwiękowa jest naszą płytą tygodnia. Właściwie jest zbędne każde słowo, bo każdy z tych utworów, niezależnie od tego, czy z początku kariery, czy z końcówki, budował tę biografię niełatwą przecież i pełną rozmaitych wzlotów, ale także upadków. Niemniej, no taka to była postać i przede wszystkim zostały te cudowne piosenki. Human Nature dzisiaj, dla Państwa oczywiście prezenty, a już za chwilę rozmowa z Maciejem Balcarem, a potem jeszcze połączymy się z Jasiem Kidawą i powiemy o koncercie KS-u w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszam.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka. W studiu panie i panowie, i mówię o tym z wielką radością i zaszczytem, Maciej Balcar. Witam cię, Maćku, bardzo serdecznie.
2: Witam, witam.
1: Tym bardziej, że widzieliśmy się chyba grubo przed pandemią ostatni raz. Mogło tak być.
2: Mogło być.
1: No ale sporo się od tamtego czasu u ciebie zmieniło. Przybywasz z nową muzyką, a kiedy szliśmy tutaj korytarzem do studia, powiedziałeś, że to jest najlepsze miejsce, w którym jesteś. I nie chodzi o Polskie Radio, tylko myślę, że twoje życiowo.
2: No tak, po prostu czuję, że teraz ten wiatr dmie w moje żagle i mnie prowadzi we właściwym kierunku tam, gdzie zawsze chciałem być, czyli po prostu pracować nad własną muzyką, z fajnymi ludźmi. Mm-hmm. Nie tylko jeżeli chodzi o takie stricte po prostu solowe podejście i granie zwykłych koncertów, ale też zdradzę może odrobinę tajemnicy, że wspólnie też z moją małżonką przygotowujemy premierę, można powiedzieć, musicalu, tak? Czyli pracujemy też tak nad taką szerszą troszeczkę
1: formą,
2: która mam nadzieję, że zainteresuje odpowiednie jednostki.
1: Musical nie jest ci obcy, ale to o tym może pomówimy wtedy, kiedy przyjdzie pora na musical. Na razie przybywasz z drugim singlem. Kojarzą cię niektórzy jako wokalistę rockowego, jako człowieka związanego z rockową sceną. Tymczasem pokazujesz w tych I za daleko, i w tym najnowszym singlu twoje łagodniejsze oblicze.
2: Tak, troszeczkę powiedziałbym, może trochę myląco, bo ta płyta wcale nie będzie aż taka nostalgiczna i taka spokojna.
1: Balladowa, spokojna.
2: No, również pojawiają się tam naprawdę takie mocniejsze gitary i porządne
1: brzmienie.
2: Kopnięcia. Stopy perkusji. Natomiast no faktycznie tak się ułożyło chyba. Tak mi było to potrzebne, żeby właśnie w ten sposób wyrazić po pierwsze się poprzez pierwszego singla Za daleko, a także teraz rozpocząć ten cykl już wydawniczy singli przy pomocy właśnie tego A może tak.
1: A może tak, no nieprzypadkowo jest taki delikatny, bo tak jak sam chcesz powiedzieć i gdzieś przy informacjach przy tym singlu pojawiają się takie zdania, że to jest wręcz no coś, przy czym powinniśmy się zatrzymać i zastanowić.
2: Tak, i to jest punkt wyjścia. Wydaje mi się, że od tego należy zacząć, żeby trafić w dobrym kierunku, w dobre miejsce. Mhm.
1: A to dobre miejsce, no właśnie wracamy do tego, od czego zacząłem naszą rozmowę. To właśnie to jest to zatrzymanie, to żeby mieć czas dla siebie, to żeby nie pędzić i odciąć się od pewnego nawału informacji, zgiełku, bodźców, tego wszystkiego, co nas otacza. Dzisiaj sporo się o tym mówi, ale mam takie poczucie, że dużo o tym mówimy, tylko nic z tym nie robimy.
2: Tak, to jest wszystko dla nas i po prostu musimy mądrze z tego korzystać, selekcjonować te informacje i jakby dawać sobie czas, tak samo jak, nie wiem, dajemy czas na pracę i na sen. Tak samo dawać sobie czas też na to, żeby złapać troszeczkę dystansu i najzwyczajniej w świecie uspokoić gonitwę myśli.
1: Udaje ci się to zrobić?
2: Coraz częściej tak.
1: Ale rzeczywiście przewartościowałeś w jakiś sposób swoje życie, swoją drogę, patrzenie na swoją karierę, no bo od czegoś trzeba zacząć, jakąś taką drogę tego wyciszenia.
2: Tak, ten ruch absolutnie zaczął się w momencie, kiedy podjąłem decyzję, że jednak się z zespołem Jam rozstajemy. Oni poszli swoją drogą, ja poszedłem swoją drogą i pierwsza rzecz, którą zrobiłem jeszcze siłą rozpędu, to był ten singiel, ale kolejną rzeczą, którą zrobiłem, to było absolutne wyhamowanie, złapanie właśnie tego dystansu, odpoczynek, taka praca u podstaw troszeczkę, praca nad singlami, ale nie na zasadzie już teraz, tylko bardzo koncepcyjnie, z dużym dystansem i spokojem.
1: Przez wiele lat funkcjonowałeś jako frontman Jamu, ale też były twoje trasy koncertowe, były płyty, więc właściwie było życie równoległe, artystyczne twoje, gdzie się spełniałeś. Dlaczego postanowiłeś odejść z Jamu? Przepraszam, nie rozmawialiśmy nigdy na ten temat.
2: Jak najbardziej zasadne pytanie. Pewnie wiele osób się zastanawia nad tym. Wiesz, no, wydaje mi się, że głównym, najważniejszym tematem, który mnie bolał, to była ilość płyt, którą przez 23 lata wydałem z zespołem. I tutaj muszę powiedzieć, że co do koncertów nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jestem usatysfakcjonowany ponad 2000 koncertów. Natomiast jeżeli chodzi o taką pracę, no, nad po prostu muzyką,
1: nowymi piosenkami.
2: Tak, to niestety wyglądało tak, jak wyglądało, no i przez te 23 lata jedna płyta w 2004 roku, potem w 2010 roku i na tym właściwie się skończyło. Nie bez powodu pojawiły się moje solowe projekty. One wynikały właśnie z tego, że ja się po prostu dusiłem. Dusiłem się z pomysłami, potrzebowałem pracy w studio, potrzebowałem takiej pracy koncepcyjnej z tekściarzami, potrzebowałem burzy mózgów nad tym, jak rozwiązać zwrotkę, czy refren, czy no, po prostu było mi to potrzebne.
1: Chcesz powiedzieć, że w nawet najbardziej utytułowanym zespole no jakaś stagnacja czy rutyna no bywa niestety destrukcyjna.
2: Wiesz co, odpowiem ci na to pytanie za 15-20 lat, jak będę w wieku kolegów. Jeżeli wtedy nie będzie mi się chciało, to powiem, no to jest to naturalna rzecz każdego człowieka, tak? Ale jeżeli będzie mi się chciało, no to powiem, że no... Może masz rację jednak, że tu doszło do pewnego rodzaju rutyny. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu tak się zadziało. Może ilość koncertów, które faktycznie zagraliśmy w tym czasie, to też nie ma się z drugiej strony co dziwić, że każdy chciał wrócić do domu i jak najwięcej czasu spędzać z rodziną. To jest absolutnie zrozumiałe i normalne, ale też z drugiej strony uważam, że to jest praca każdego muzyka, nie tylko występowanie na scenie, ale również praca nad tym, żeby dać tym fanom, szczególnie jeżeli oni się dopominają, proszą, pytają o kolejną płytę, to również to należy do naszych obowiązków wobec naszych słuchaczy.
1: Ostatnie pytanie dotyczące Jamu. Wiedziałeś, kto będzie twoim następcą?
2: W pewnym momencie tak, już wiedziałem. No i myślę, że to był jak najbardziej słuszny pomysł. Myślę też, że Sebek bardzo fajnie do nich pasuje. Myślę, że są w stanie jeszcze wiele fajnych koncertów zagrać i tego im życzę.
1: No ciekaw jestem, w którą stronę ty rockowo pójdziesz na tej płycie.
2: Rockowo? No ja myślę, że...
1: Pamiętam, że zawsze mówiłeś, że Dave Matthews Band jest ci bliski.
2: A to do tego to są potrzebni magicy, z którymi się jeszcze w dodatku gra od wielu, wielu lat i z którymi rozumiesz z zamkniętymi oczami. To jest przezespół Dave Matthews Band. No nie, to są...
1: Nie piszesz się na razie.
2: Przekombinatorzy, no.
1: Będzie prościej, rozumiem, trochę u ciebie.
2: Tak, tak. Będzie ja po prostu blues rockowo i lirycznie, co pokazują te dwa pierwsze single. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś zna Maćka Balcara solowo, to nie będzie zawiedziony. Jeżeli ktoś lubi mnie w tej odmianie bardziej lirycznej, dżemowej, to też nie będzie zawiedziony, tak?

0: Powiedz o współpracy z Grzegorzem Paczkowskim, bo zdaje się, że to było pierwsze takie zetknięcie się przy okazji tego najnowszego singla.
1: Tak, rok temu zostałem zaproszony do udziału w koncercie. Jest takie miejsce Teatr Nasz. To jest scena w górach w Michałowicach, w okolicach Jeleniej Góry. Dokładnie to było w rocznicę, w urodziny Jacka Kaczmarskiego. Spotkanie bardów. Spotkało się nas czterech, każdy ze swoją gitarą. Każdy wykonał kilka utworów Jacka, ale również też coś z swojego solowego. I tak właśnie doszło do spotkania z Grzegorzem Paczkowskim i potem też posiedzieliśmy chwilę, porozmawialiśmy w całej grupie i wyszło, że Grzesiek pisze teksty i bardzo chętnie by coś napisał, jeżeli mu podeślę jakiś tam pomysł, rybkę, tak? Mhm. I już wypróbowaliśmy to na dwa sposoby. W jednym utworze on mi wysłał tekst, ja zrobiłem do tego muzykę, w drugim, tak jak właśnie to jest przykład, a może tak, to z kolei ja zrobiłem taką wersję szwedzkojęzyczną i on do tego dopisywał tekst. Coś mu tam sugerowałem, bo chciałem oddać jakby klimat. Wiedziałem, o czym mniej więcej ma być ten utwór, ale jakby nie zdradzałem nic więcej, a Grzesiek bardzo ładnie to ubrał w słowa i myślę, że bardzo dobrze się czuję z jego tekstami. Mhm.
0: Czyli będzie tego więcej pewnie.
1: Jest nawet.
0: Nawet jest. Słuchaj, zawsze ci pokazuję tę płytę, co pewien czas. Pokażę też, żeby w mediach społecznościowych było wiadomo. I co sobie myślisz, jak patrzysz na tego chłopaka? Pełnego marzeń i pełnej głowy pełnej pomysłów.
1: Myślę sobie, nie do wiary.
0: Nie do wiary. 98 rok, Maciek.
1: Tak.
0: Twój debiut. Grasz te piosenki, bo tu jest naprawdę sporo fantastycznych numerów.
1: Tak, i zdziwiłbyś się. Nie jest to ani czarno. Mówię teraz globalnie najczęściej, tak? Bo czarno pojawia się oczywiście na koncertach. Komu bije pojawia się na koncertach.
0: To był singiel i opolska premiera, z tego co pamiętam też, nie? Komu bije.
1: Tak jest, dokładnie. W Opolu wykonane. Pierwszy mój wykon opolski. Dwa psy. To jest utwór, który bardzo często otwieram koncerty i który tak siadł, że... A drugi to Bądź jak...
0: Nie przypuszczałbym. Myślałem, no że właśnie. Moją rozmowę gdzieś jeszcze wplatasz, na przykład, no albo Wigę.
1: Pojawiają się. Wigę bardzo lubię grać, jak gram w duecie albo solo nawet. Czy z fortepianem, czy z gitarą. To jest utwór, który bardzo, bardzo świetnie mi siedzi w takich solowych wykonach. Natomiast, no, szok, nie?
0: No, szok. Dwa psy. Dwa psy. Kto by pomyślał? A tak już zupełnie poważnie, Maciek, jak patrzysz na tego chłopaka pełnego marzeń i satysfakcji pewnie z tego twojego debiutu i patrzysz na swoją drogę artystyczną, to co sobie myślisz? Co byś zmienił albo co byś zostawił? A może niczego byś nie zmieniał?
1: Wiesz co, nie należy w ogóle w ten sposób podchodzić. Ja myślę, że wszystko jest ważne.
0: Wszystko było po coś.
1: Wszystkie sukcesy, ale wszystkie też potknięcia, porażki, wszystko składa się i sumuje się na mnie teraz, dziś, tu. Być może tekst, być może muzyka, która właśnie powstaje, nigdy by nie powstała, gdyby nie tamto potknięcie, gdyby nie ta sytuacja, gdyby nie to spotkanie.
0: Tak sobie myślę teraz o tobie, Maciej, że ty jesteś artystą całkowicie niezależnym. I nie chcę powiedzieć, że takim, na którym nikomu nie zależy, bo tak niektórzy żartują. Artysta niezależny, czyli taki, na którym nikomu nie zależy. Nie, ale widzę cię w dobrej formie uśmiechniętego człowieka, który no, wie po co jest, wie po co tworzy i mu sprawia to ogromną radość.
1: Tak, ja jestem teraz tutaj parafrazując, powiem, że jestem twórcą przez duże tfu.
0: No to słuchaj, lepszej puenty nie mogłem sobie wyobrazić. Maćku, do następnego spotkania, bo takowe na pewno będą przy kolejnych piosenkach. Zdradzisz, kiedy premiera płyty? Przynajmniej tak, jaki jest plan?
1: Wiesz co, z Agencją Polskiego Radia kombinujemy w ten sposób, że teraz będą pojawiać się kolejne single. Ten za chwilę następny, przez najbliższe miesiące, no myślę, że 4-5 singli i późną jesienią premiera płyty. Takie są założenia, zobaczymy, jak nam się to uda wykonać.
0: No to do następnego spotkania przy kolejnej piosence, bo będziemy się teraz częściej widywać. Maciej Balcer tak w Muzycznej Jedynce w programie pierwszym. Dziękuję ci pięknie.
1: Pozdrawiam.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Muzyczna Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia, a teraz już połączyliśmy się z Jarosławem Jasiem Kidawą, znakomitym gitarzystą, kompozytorem, producentem, od wielu lat współpracownik, członek zespołu KS-u. Z Jarosławem Jasiem Kidawą.

0: do gustu, jemu się spodobało to, co robię, jak gram na gitarze, a mnie urzekły te teksty, które wyśpiewywał pierwszy raz słysząc go przed mikrofonem, to nie będąc fanem takiej muzyki, no to nie miałem, że to w ogóle tekstowo jest tak piękne i tak się fajnie broni, że jakby moje serce od razu się otworzyło na tą
1: Nie
0: na
1: tylko
0: tą
1: twoje.
0: Muzyczną.
1: Słuchaj, ale co w tym jest takiego? W tym jest prawda jakaś chyba.
0: No, prawda, niesamowity przekaz. Jak to w tekstach? No, jest jakaś magia, która działa lub nie. Jest to jednocześnie dosyć proste, a jednocześnie o tyle skomplikowane, że często to trudno sobie wytłumaczyć. Ja jestem mega fanem Maćka Augustyna, który napisał wszystkie najpiękniejsze teksty KS-u. Oczywiście mówię, że wszystkie najpiękniejsze, ale nie wszystkie, bo tak. Dużo tekstów pisali inni tekściarze i też fajne, i też piękne, i też niewątpliwie takie, które zapadały ludziom w uszach. Natomiast Maciek Augustyn jest to niesamowita postać, bo to w ogóle jest człowiek, który kompletnie nie jest związany z muzyką, z punk rockiem i tak dalej, i tak dalej, tylko to jest koleś, który jest w ogóle naukowcem. Pracuje w Instytucie, tak, to jest niesamowite. Pracuje w Instytucie Bieszczadzkim, pisze książki o Bieszczadach i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś Gienek, jak mnie z nim poznał, to nie miałem, bo zobaczyłem jakiegoś takiego naukowca w okularach w grubości szkiełek, denek od butelek i sobie myślę, Boże, i to jest ten człowiek, co napisał te teksty. A Gienek mówi, no tak, to wiesz, my tu w Ustrzykach się wszyscy znamy, a to jest Maciek Augustyn.
1: Piękna historia,
0: piękna,
1: fajnie,
0: tak,
1: bo odkrywasz trochę te karty KS-u. Jasiu, od pewnego momentu KS-u to nie tylko gitary elektryczne, ale także gitary akustyczne i takich epizodów w historii zespołu było trochę. Jest na rynku dosłownie przed chwilą świeżutka płyta Filharmonia, zarejestrowana w Filharmonii Podkarpackiej. No i przede wszystkim mówimy dzisiaj i zapraszamy na koncert KS-u akustycznie. Opowiadaj, bo to będzie już 8 maja w cudownej sali w naszym studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego.
0: No drodzy moi kochani, zapraszam serdecznie, nie wpadając w jakąś totalną reklamę własnego siebie, to zapraszam dlatego, że jest to niezwykły eksperyment, ponieważ gramy utwory, które znacie, ale też sporo tych nie znacie w wersjach totalnie akustycznych. Z instrumentarium jest niezwykle ciekawy, ponieważ nikt w Polsce takiego instrumentarium nie stosuje. Dlaczego? Dlatego, że to jest zespół instrumentów dawnych, czyli takich, które na co dzień się nie słyszy. Jest lira korbowa na przykład, albo harfa, albo psalterium, w wszelkiej maści flety, no tam wiolonczela, skrzypce, to wiadomo, no ale powiedzmy, że to już zbliżamy się do standardu, ale też są cymbały i te aranże powstały dzięki Konradowi, naszemu fleciście, no który jakby jest członkiem też zespołu Matragona, to jest taki właśnie zespół instrumentów dawnych. Gramy od wielu lat już razem z nim, natomiast no, pomysł na akustyczne granie powstał już wiele lat temu, ale gdzieś tam to kiełkowało, gdzieś tam to dojrzewało i w pewnym momencie z Siczką w sumie mogę powiedzieć, że we dwójkę wpadliśmy na pomysł taki, żeby Gienek, a może coś zmienimy, słuchaj, a jakbyśmy spróbowali zagrać taką trasę właśnie totalnie akustyczną. Oj, nie wiem, czy to się sprzeda, ludzie nie będą, w ogóle zwariują, co to jest, w ogóle nie są przyzwyczajeni do takiego brzmienia i do zespołu, który gra w taki sposób. Oczywiście zespołów rockowych, które wspierały się akustycznie, znaczy symfonicznymi orkiestrami jest wiele. Natomiast my zawęziliśmy skład do 13 osób na scenie i tyle nas jest. Dzięki Bogu eksperyment się jak najbardziej powiódł, dlatego że wszędzie, gdzie gramy, a graliśmy w wszystkich wielkich miastach w Polsce od początku roku, Warszawa jest akurat ostatnim punktem na mapie, wszędzie mamy praktycznie, można powiedzieć, że sprzedane sale. No gdzieś tam wiadomo, troszkę więcej, troszkę mniej, natomiast na brak ludzi nie ma co narzekać, bilety nie są tanie, może źle, że to mówię, ale po prostu no, takie są warunki.
1: Nie, słuchaj, wiesz jak mówił Jerzy Dobrowolski, słynny aktor i reżyser z Kabaretu Owca, że program taki sobie, ale bardzo drogie bilety, nie wypada nie przyjść.
0: No właśnie, coś tu może jest.
1: No właśnie.
0: I ludzie, tak z ciekawości, mamy też trochę takich fanów, których czasami widzimy na koncertach elektrycznych, ale cieszy nas to, że przychodzą starzy wielbiciele tej muzyki, na której się wychowali, będąc tam, nie wiem, w liceum, w podstawówie i tak dalej, przyprowadzają swoje dzieci. I to najczęściej jest taki elektorat odbiorcy, któremu się nie chce iść do klubu, natomiast usiąść wygodnie w fotelu i przypomnieć sobie stare lata w takich wersjach chętnie.
1: No tak. Dlatego, no, Jasiu, dodajmy, że nic ta muzyka z tego ognia nie traci przez to, że jest akustycznie.
0: Absolutnie nie. na dowód tego mam zawsze, że zawsze mamy takiego lekkiego stresa polegającego na tym, że no wiesz, jak gramy normalnie rockowo, to tam jest szał, skaczą, tańczą, bawią się. Tutaj wszyscy siedzą i my na początku nigdy nie wiemy, Boże, a może my smucimy, a może to jest nudne, a może to jest w ogóle mało interesujące, może oni ziewają. No tak patrzymy po twarzach, nie

0: Natomiast na końcu koncertu, kiedy jest finał, no to jest zawsze owacja, szał i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. To jest taki, no mogę powiedzieć, że najpiękniejszy moment koncertu, kiedy już widzimy i wiemy to, że się podobało, że to jest jednak fajne i że dobrze, żeśmy zaryzykowali ten jak wspomniałem, akustyczny eksperyment tej muzyki.
1: No to wspieramy was w takim razie, jesteśmy z wami.
0: Dziękuję
1: 8 maja,
0: bardzo.
1: 8 maja
0: zapraszam
1: godzina...
0: serdecznie.
1: Tak jest, 8 maja, 19, legendarny rockowy skład KSU, tym razem instrumenty dawne plus gitary, plus legendarny głos Siczki i gitary, między innymi Jasia Kidawy, który był z nami. Jasiu, dziękuję ci pięknie. Wszystkiego
0: czas
1: dobrego,
0: będzie,
1: do zobaczenia.
0: Obiecuję. Cześć.
1: Cześć.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
11: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
10: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
11: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
10: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
11: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
10: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
11: To działam.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 86 od centrum Katowic po wjazd na autostradę A4. Korki to w obu kierunkach. Koniec kłopotów na krajowej trasie nr 46. Między Paczkowem a Nysą w pobliżu obwodnicy od Muchowa na 3 kilometrze nie ma już utrudnień po zdarzeniu ciężarówki z autem osobowym. Droga krajowa nr 25, odcinek Konin-Rychwał w pobliżu miejscowości Modła Królewska na 255 kilometrze. Zderzenie 5 aut osobowych. Niestety w tym wypadku 5 osób zostało rannych, a droga nr 25 jest wciąż trasą zablokowaną. Droga krajowa nr 15, odcinek Inowrocław-Toruń w pobliżu miejscowości Wielowieś na 213 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe. W tym wypadku cierpiały 2 osoby, a 15 jest trasą zablokowaną. Koniec kłopotów na S5 na odcinku węzeł Czerniejewo, węzeł Iwno w pobliżu 19 kilometra. Tam doszło do pożaru autodostawczego i droga była przez pewien czas zablokowana w obu kierunkach. Akcja gaśnicza się zakończyła, posprzątano pogorzelisko i S5 została przywrócona do ruchu. Autostrada A4, odcinek węzeł Mikołowska, węzeł Francuska. Katowice, 337 km, czy karambol 5 autosobowych. Zablokowana przez pewien czas była jezdnia w kierunku Wrocławia, odblokowano na niej jeden pas, ale to i tak nie pomaga nic w tym, bo korek jest tam przeogromny. I raz jeszcze A4, 81 km, kłopoty w kierunku Zgorzelca.
13: Minęła 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Czy prezes Trybunału Konstytucyjnego dopuści czwórkę sędziów do pracy? Nakazał to Europejski Trybunał Praw Człowieka. Kilkuset strażaków walczy z ogniem w Puszczy Solskiej. Pogoda im nie sprzyja, wieje wiatr, jest bardzo ciepło. Są wyniki sekcji zwłok 40-latka, który zmarł podczas interwencji policji w Poznaniu i już wiadomo, że nie wystarczą. Będą dalsze badania. Co zrobi jutro Bogdan Święczkowski? W czwartek o 11:00 czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężonych w Sejmie, a nie przez prezydenta, stawi się do pracy. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał nieutrudnianie im wykonywania obowiązków. Czy prezes Trybunału Konstytucyjnego zastosuje się do orzeczenia? Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno ma wątpliwości.
14: Jak wiemy, raczej był po tej stronie tych przedstawicieli w Trybunale związanych z Prawem i Sprawiedliwością w jawny sposób, którzy kwestionują w ogóle prawo unijne, mimo tego, że nasza własna konstytucja Polski jasno wskazuje, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej.
13: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, pytany o tę kwestię, odsyła do Konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego.
15: Pan prezydent skierował w trybie artykułu 189 Konstytucji wniosek o rozstrzygnięcie sporu między Sejmem reprezentowanym przez Marszałka Sejmu a Prezydentem w kontekście treści artykułu 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli w istocie, czy można dokonać ślubowania bez Prezydenta.
13: Sprawa dotyczy czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, ponieważ nie zostali dotąd zaproszeni przez Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uznał jednak, że bez stanowiska Prezydenta nie może dopuścić ich do orzekania. To niezbyt optymistyczna prognoza dla strażaków walczących z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według synoptyków do końca dnia w regionie będzie się utrzymywać wysoka temperatura, niska wilgotność powietrza i silne porywy wiatru. Jak mówi Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl, opady deszczu pojawią się dopiero jutro.
16: One poprawią sytuację pożarową, a tutaj warto też uwzględnić, w związku z oddziaływaniem konwekcji te pory wiatru mogą się też nasilać i dodatkowo utrudniać akcję gaśniczą.
13: Z pożarem w Puszczy Solskiej walczy kilkuset strażaków. Pobliski Roztoczański Park Narodowy wydał komunikat o zakazie wstępu na teren parku do odwołania. Będą dodatkowe badania ciała 40-latka, który zmarł podczas interwencji policji w Poznaniu. Sekcja zwłok nie wykazała bezpośredniej przyczyny śmierci. Prokuratura bada też zapis z kamer policjantów i z ulicznego monitoringu.
17: Dodatkowe ekspertyzy mają wyjaśnić, dlaczego mężczyzna, wobec którego użyto gazu pieprzowego, stracił przytomność, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
18: Biegły, który przeprowadzał sekcję zwłok tego mężczyzny, nie wskazał przyczyny śmierci. Potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania.
17: Wstępne ustalenia prokuratury nie wykazałyby, by policjanci działali niezgodnie z procedurami. Do śmiertelnego zdarzenia doszło podczas interwencji policji na poznańskich Jeżycach w poniedziałek późnym wieczorem. Mundurowi użyli gazu pieprzowego wobec postronnego mężczyzny, który przeszkadzał w prowadzeniu interwencji i uniemożliwiał ratownikom pomoc poszkodowanemu. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
13: Pierwsi pacjenci już leczeni za pieniądze ze zbiórki internetowej influencera Łatwoganga. Fundacja Cancer Fighters, przypomnijmy, otrzymała 2 tygodnie temu około 280 milionów złotych. Z leczenia finansowanego z tych środków korzysta m.in. pacjent w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
19: Otrzymał już 2 miliony złotych na terapię celowaną, która będzie pomostem do przeszczepu i potem podtrzymaniem po przeszczepie. To jest taki mały heniu.
13: Mówił profesor Krzysztof Kałwak z wrocławskiej kliniki. Rocznie w Polsce wykrywa się od 1100 do 1200 przypadków nowotworów u dzieci. 3/4 tych chorób udaje się wyleczyć. Zmienił oblicze dziennikarstwa na całym świecie. W wieku 87 lat zmarł Ted Turner, założyciel telewizji CNN i pionier całodobowego serwisu informacyjnego.
20: Turner urodził się w 1938 roku. Karierę w mediach zaczął od przejęcia firmy reklamowej ojca. Nie poprzestał jednak na reklamie. Kupował stacje radiowe, a w 1970 roku nabył niewielką telewizję w Atlancie. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w 1980 roku, gdy uruchomił CNN, pierwszą na świecie telewizję informacyjną, nadającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W 1996 roku Turner sprzedał swoje sieci telewizyjne koncernowi Time Warner za prawie 7,5 miliarda dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
13: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
13: W nocy możliwy deszcz, szczególnie w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie. Może też zagrzmieć. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni na północnym zachodzie i północy, około 10 w centrum i od 13 do 16 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 992 hektopaskale.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
6: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W 4 porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić, podlewać czy nie. Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
7: 4 pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
9: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
10: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
9: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie, wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
10: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.
11: A tutti la mia benedizione.
9: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
12: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji 100-letniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
13: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu niedzieli poprosiliśmy o błogosławieństwo. Ojciec Święty nam obiecał, że nam też osobiście podpisze ten album. Także wielkie emocje i wielka wdzięczność.
4: Cieszymy się, bo jesteśmy reprezentantami całej redakcji, także jesteśmy tutaj w ich imieniu i cieszymy się, że dotrwaliśmy do stulecia i że możemy w ten sposób świętować razem z Ojcem Świętym.
14: I mamy cichą nadzieję, że na następne 100 lat znów tu przyjedziemy, albo wtedy, kiedy Pan Bóg pozwoli.
13: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych, cały zespół redakcyjny, wszystkich pracowników niedzieli, wszystkich naszych czytelników. Prosto z Watykanu, z pozdrowieniami od naszego Ojca Świętego.
12: A jednocześnie zapewniliśmy o stałej modlitwie Ojcu Świętym na Jasnej Górze.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Blisko 3-kilogramowy meteoryt żelazny odnaleziono niedawno pod Łodzią. I to pozostałość po bolidzie, który przeleciał nad Polską 17 kwietnia. Na ten temat porozmawiamy już za chwilę. Następnie odwiedzimy Politechnikę Warszawską i wystawę plenerową o Marii Skłodowskiej-Curie. A na końcu tego wydania Eureki przeniesiemy się do Krakowa i naszym bohaterem będzie Copernicus Festival. Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu, zaczynamy.
2: Jedynka. To jest radio.
1: Pierwszym gościem dzisiejszego wydania Eureki jest pan profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dobry wieczór, witamy w Jedynce.
3: Dobry wieczór.
1: A bohaterem naszej rozmowy będzie meteoryt żelazny, który w ubiegłym miesiącu został znaleziony tu w Polsce pod Łodzią i pan profesor brał udział w poszukiwaniach i wstępnej weryfikacji tego znaleziska. Panie profesorze, zacznijmy może od tego, od pana perspektywy. Jak to było? Bo rozumiem, że pan dostał jakąś informację, ktoś do pana zadzwonił, że coś pod Łodzią jest i być może to nie jest nic, co pochodzi z naszej planety.
3: Od 2 lat w Polsce mamy taką sieć kamer, które obserwują niebo. Tych stacji jest teraz około 50. Niektóre stacje mają po kilka kamer, powiedzmy, że jest ze 100 kamer. No i te kamery nagrywają niebo 20 klatek na sekundę. Każda stacja ma swojego operatora. Mamy taką grupę na Facebooku, gdzie się dzielimy informacjami, co na tych kamerach widać. No i właśnie 17 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:54 na polskim niebie pojawił się bardzo jasny, spadający obiekt, tak zwany bolid. I ten bolid został zaobserwowany przez aż 24 stacje. Po jasności, po tym jak to wyglądało na tych kamerach, wiedzieliśmy, że jest to coś ciekawego. Akurat w tym czasie trwała w ogóle w Koluszkach konferencja meteorytowa. Większość meteoryciarzy, a także osób zajmujących się właśnie meteorytami była w Koluszkach. Był tam też koordynator naszej sieci bolidowej, Mateusz Żmija, który współorganizował konferencję, a gdy już ten dzień się zakończył, 17 kwietnia, to wieczorem, w nocy liczył, czy coś mogło spaść z tych kamer, czy nie mogło spaść. No i okazało się, że powinien spaść meteoryt żelazny.
1: No i co było dalej? Bo to powinien spaść, tak? Czyli trzeba było zrobić rekonesans właśnie tam, i zweryfikować, czy to rzeczywiście jest meteoryt.
3: Tak, już następnego dnia, czyli 18 kwietnia, pierwsze osoby z konferencji, po konferencji pojechały na wyliczony obszar spadku. Spodziewaliśmy się raczej, że będzie jeden meteoryt. Dokładnie nie wiedzieliśmy, jaka będzie waga. Pierwsze wyliczenia między 1 kg a 4 kg był dość taki mały obszar wyliczony. To tylko dodam, że Koluszki są po jednej stronie Łodzi, powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów. Obszar spadku jest po drugiej stronie kilkadziesiąt kilometrów, więc tam pierwsze osoby się przemieściły, uzyskały zgody od rolników na poszukiwania na ich polach. No i następnego dnia, w niedzielę 19 kwietnia, aż 26 osób związanych z siecią bolidową SkyTunnel zjawiło się na miejscu. Łącznie przeszliśmy około 500 kilometrów. Przeszliśmy ten cały obszar i pominęliśmy ten nasz meteoryt. Tak to było.
1: No ale w końcu został odnaleziony, został zweryfikowany. To jest bardzo duży obiekt. Ogromny, tak można powiedzieć?
3: Tak, meteoryt jest spory, 3 kilogramy. Może tutaj jeszcze dodam, że kolejne obliczenia przez następne 3 dni pozwoliły zawęzić ten obszar poszukiwań. Wtedy małżeństwo Anna i Paweł Walczakowie z Koluszek, organizatorzy konferencji, pojechali na ten obszar spadku. Po 2 godzinach na środku wyliczonego obszaru znaleźli dziurę w ziemi, mniej więcej głębokości tak do łokcia, 40 cm. Na dole tkwił meteoryt żelazny, właśnie o masie blisko 3 kg.
1: A może teraz, panie profesorze, banalne pytanie. Czym jest meteoryt żelazny? I proszę nam powiedzieć, jaka jest różnica, może w języku to jest tak trudne czasami do rozszyfrowania, między meteorytem a meteorem.
3: Meteor jest to zjawisko świetlne, kiedy drobinka materii spada przez ziemską atmosferę, świeci i my widzimy to w postaci tak zwanej spadającej gwiazdy, czyli taki chwilowy błysk światła. To jest meteor, natomiast jeśli taka bryła, i to ta bryła, jeszcze w kosmosie nazywamy ją meteoroidem, jeśli ta bryła doleci do Ziemi i możemy ją podnieść tak z ziemi, mieć w ręce taki kamień, który właśnie spadł, to jest meteoryt.
1: A meteoryt żelazny? Są inne w takim razie?
3: Tak, mamy wiele typów meteorytów i to, jaki meteoryt do nas spadnie, zależy od tego, z jakiego ciała do nas przyleciał. Z małych planetoid przylatują do nas meteoryty kamienne o najbardziej pierwotnej materii, jaką możemy mieć w rękach, i badania tych meteorytów są jakby najważniejsze. Takich meteorytów kamiennych z małych planetoid spada aż 90%. Natomiast spadają do nas także meteoryty z dużych planetoid albo z Marsa i Księżyca, czyli z planet, powiedzmy, tak, czy Księżyca właśnie. I te meteoryty są zupełnie inne. Takie duże planetoidy się przetopiły pod wpływem ciepła, które w nich powstaje wewnątrz. Jak było jakiekolwiek żelazo na początku w takiej planetoidzie dużej, to one opadło do jądra. Mamy takie żelazne jądro w planetoidzie. Jak rozbijemy planetoidę, to kawałek żelaznego jądra może do nas przylecieć i to jest właśnie taki meteoryt, który do nas przyleciał. To jest meteoryt żelazny. Najprawdopodobniej pochodzi właśnie z wnętrza dużej, przetopionej planetoidy, z jądra. Jaki to jest dokładnie meteoryt, nie wiemy. Tych klas meteorytów czy grup. Naukowcy mają podział tych meteorytów żelaznych. Jeszcze tego nie wiemy. Dopiero teraz trwają badania. Wiemy na pewno, że jest to meteoryt żelazny.
1: A zatem, panie profesorze, powiedział pan, że trwają badania. Ile takie badania będą trwać i w ogóle na czym one polegają? Bo oczywiście meteoryt na początku został zweryfikowany i teraz, zanim on trafi, nie wiem, do muzeum, no to zajmują się nim naukowcy.
3: Tak, to jeszcze dodam, że zaraz po znalezieniu udałem się w podróż właśnie do Koluszek obejrzeć to znalezisko. No i potwierdziłem, że jest to meteoryt. Na powierzchni widać takie charakterystyczne dołki, tak zwane regmaglipty, które występują na meteorytach. Są tak zwane linie spływu. Ten meteoryt topił się w trakcie przelotu, więc były takie stróżki zastygłej materii. Potwierdziłem, że jest to meteoryt. Następnie ten meteoryt wybrał się w podróż na badania. Pierwsze badania są takie, nazwijmy to, trochę dziwne, a mianowicie zamyka się go w puszce i się mierzy, jakie izotopy się w nim rozpadają, i mierzy się ten rozpad. Więc on 24 kwietnia pojechał do Narodowego Centrum Badań Jądrowych tutaj pod Warszawą. Jest zamknięty w takiej puszce i teraz się mierzą rozpady izotopów promieniotwórczych. Takie izotopy powstają wtedy, kiedy meteoryt sobie leci w kosmosie i uderzają w niego energetyczne cząstki. Tworzą się nowe izotopy pierwiastków, które po spadku na Ziemię się rozpadają. My mierzymy to w tym momencie, tak? W tym Narodowym Centrum Badań Jądrowych naukowcy to mierzą i jeśli zmierzymy, że są te izotopy, to jest stuprocentowe potwierdzenie, że to jest meteoryt, że musiał niedawno spaść, no bo one zanikają po jakimś czasie, jak jest, powiedzmy, nazwijmy to stary meteoryt, poleżał kilka lat na Ziemi, to już nie promieniuje. Te dawki promieniowania są bardzo, bardzo małe, więc nie przejmujmy się, ale on teraz właśnie jest mierzony, to potrwa pomiędzy 2 tygodnie, tak od 2 tygodni do miesiąca. Następnie zostaną wykonane kopie, skany 3D oraz odlewy tego meteorytu przed pocięciem. Po tych skanach czy odlewach zostanie odcięta mała piętka od tego meteorytu, dlatego że meteoryt po pierwsze trzeba sklasyfikować, a jak już go sklasyfikujemy, no to trzeba go wpisać do Międzynarodowej Bazy Meteorytowej, no żeby figurował właśnie w bazie meteorytowej. No i tam są pewne wymagania, na przykład takie, że trzeba odciąć 20 gramów meteorytu i umieścić w jakimś muzeum, więc to się na pewno stanie, więc będzie odcięta piętka, będą zrobione jakieś pewnie małe płytki. Naukowcy się przyjrzą chemizmowi, czyli jakie pierwiastki, w jakich proporcjach są w takim meteorycie. Tam jest kilka takich ważnych pierwiastków, gal, german, iryt, złoto, i na podstawie proporcji tych pierwiastków zostanie ustalone, do której z grup meteorytów żelaznych ten meteoryt należy.
1: To wydarzenie jest właściwie wydarzeniem bez precedensu, bo wcześniej, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, wcześniej takie okazy znajdowano zwykle przypadkiem i zazwyczaj były to, jakby to powiedzieć, stare meteoryty, już dawno, dawno po spadku, a tutaj mamy właściwie nie przypadek, znaleziony tuż po spadku, czyli taka nowinka.
3: Większość meteorytów, które spadają na Ziemi, które obserwujemy i później odnajdujemy, są to meteoryty kamienne, albo właśnie z małych planetoid, albo z powierzchni dużych planetoid, ale jednak są to meteoryty kamienne. Takich obserwowanych spadków meteorytów żelaznych jest zaledwie kilka, a ten jest zupełnie unikalny, bo po prostu został znaleziony kilka dni po spadku i od razu trafił do naukowców na badania, więc chyba, wydaje mi się, że nigdy tak świeży meteoryt żelazny nie był badany. No jest to też ważna sprawa dla polskiej meteorytyki, no bo to jest pierwszy meteoryt żelazny, który był obserwowany i spadł na terenie naszego kraju. Wszystkie inne meteoryty żelazne, które zostały znalezione właśnie na terenie Polski, no to są znaleziska przypadkowe, tak? W trakcie poszukiwań w ziemi jakaś bryła metalu została znaleziona, tak? Albo wiele brył, no i się okazało, że są to meteoryty. No to jest pierwszy taki przypadek właśnie w historii Polski. Ten obszar był dość dobrze wyliczony, znaczy szczęście to na pewno mieliśmy, tak? Obszar był dość dobrze wyliczony, bardzo wiele osób przyjechało na miejsce spadku. No to była chyba największa taka akcja poszukiwawcza w historii Polski, tak, żeby 26 osób ramię w ramię co 2 metry w odstępie 2 metrów szło i po prostu przeczesywało pole i pominęliśmy ten meteoryt, tą dziurę, tak, było więcej dziur, no jakoś tak wyszło, że go za pierwszym podejściem pominęliśmy, no więc i szczęście, ale także doskonała praca zarówno tych stacji, tak, że w ogóle ich tyle mamy, to jeszcze dodam, że mamy 3 stacje, które mierzą światło, rozdzielają to światło na pojedyncze kolory i już z tych pojedynczych kolorów wiedzieliśmy, że będzie to meteoryt żelazny. Ale mamy wspaniałą sieć bolidową, która daje fantastyczne rezultaty i mam nadzieję, że będziemy odnajdywać tych meteorytów coraz więcej. Chociażby dlatego, że nawet sama statystyka mówi, że rocznie na teren Polski powinno spadać około 10 meteorytów.
1: Ja też mam taką nadzieję, panie profesorze, że na antenie jedynki jeszcze będziemy nieraz o takich rzeczach opowiadać. Gościem państwa i moim był pan profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A już za chwilę odwiedzimy wystawę o Marii Skłodowskiej-Curie na Politechnice Warszawskiej.

0: Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Naszym kolejnym gościem jest pan Krzysztof Czajka-Kalinowski, dyrektor Muzeum Politechniki Warszawskiej. Dobry wieczór, miło pana gościć na antenie.
1: Dobry wieczór, bardzo też miło nam pana gościć w Muzeum Politechniki Warszawskiej. Jesteśmy teraz na terenie nowego muzeum w gmachu ITC, czyli Instytutu Techniki Cieplnej. I tutaj powoli się rozkładamy, natomiast wystawę, o której dzisiaj będziemy mówili, zobaczymy w innej części Politechniki, czyli na kampusie głównym.
0: A właśnie, a wystawa, o której już pan wspomniał, nosi nazwę Maria Skłodowska-Curie we Włoszech. Trzy podróże, jedna pasja. Panie dyrektorze, powiem tak, to, że ta wystawa jest akurat u państwa i akurat teraz, to nie jest przypadek.
1: Tak, to zdecydowanie nie jest przypadek, dlatego że w tym roku mija stulecie otrzymania przez Marię Skłodowską-Curie doktoratu honoris causa na Politechnice. I co więcej powiem, że jest to wyjątkowe zrządzenie okoliczności, dlatego że właśnie dzisiaj pan Paolo Gibellino dostał doktorat honoris causa także na Politechnice Warszawskiej. I jest to wyjątkowa sytuacja, dlatego że pan Paolo także jest Włochem, czyli te bardzo się nastąpiła taka synergia. Mamy tu wystawę o podróży Marii Skłodowskiej do Włoch, mamy tutaj nadanie doktoratu honoris causa i jest to taka sytuacja, gdzie ta historia się pięknie spotyka z teraźniejszością, szczególnie, że jest to ta sama specjalizacja, czyli jest to następstwo tego samego działania i nawet w swojej wypowiedzi, w swojej mowie pan profesor wspominał o Marii Skłodowskiej-Curie i że była inspiracją dla jego działań i była takim przykładem, jak należy właśnie wykonywać prace związane z nauką i rozwojem nauk technicznych dla przyszłości. I też właśnie tutaj istotne jest to, że ta praca jest taką pracą, która wymaga bardzo dużej konsekwencji. Tutaj tak samo jak Maria Skłodowska-Curie musiała wykonać bardzo konsekwentnie swoją pracę, tak samo to jest wybitny człowiek, który tak samo dzięki pewnej konsekwencji też powoli zbliża się do tego samego wielkiego poziomu i dlatego też Politechnika wybrała go jako swojego nowego doktora honoris causa.
0: A Maria Skłodowska-Curie, nasza wyjątkowa, wybitna naukowczyni, noblistka, cały czas pozostaje jedyną kobietą, która dostąpiła tego zaszczytu na Politechnice Warszawskiej.
1: Tak, to jest nadal jedyna kobieta, która dostała tego i jest to jedna z najbardziej podziwianych kobiet na Politechnice Warszawskiej. Widzieliśmy, że tak powiem, różnego rodzaju listy do Marii Skłodowskiej, kiedy ona dostała ten doktorat i widać, że była niesamowicie podziwianą osobą i też, że bardzo Polakom zależało na to, że właśnie ona ten doktorat dostała. I właśnie w stulecie tego doktoratu liczymy na to, że to będzie, że tak powiem, taki przykład dla badaczek i badaczy, jak się rozwijać i jak, że tak powiem, też kolejne te doktoraty honoris causa czy noble dostawać.
0: A powiedzmy teraz o samej wystawie. Co to jest za wystawa? To jest wystawa plenerowa.
1: Tak, jest to wystawa plenerowa. Składa się z 12 plansz w języku polskim, w języku angielskim. I na wystawie możemy poznać jakby warsztat pracy Marii Skłodowskiej-Curie, także troszeczkę jej życia prywatnego. I wystawa opowiada o tym, jak tak naprawdę drobne rzeczy, które zrobiła, a jednocześnie wiele wysiłków, skłodziły się na jej efekty jej pracy. Przy czym od razu tutaj chcę wspomnieć, że wystawa nie jest przygotowana przez Muzeum Politechniki. Jest nam użyczona dzięki Komitetowi Chemii PAN, Stacji Naukowej PAN w Rzymie, Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiemu Towarzystwu Chemicznemu i Muzeum Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie. Natomiast kuratorem wystawy jest pan Marcin Górecki, profesor IHO PAN. I bardzo dziękujemy im wszystkim za to, że tę wystawę nam użyczyli, ponieważ jest to taki przykład dla naszych studentów, jak tak naprawdę należy pracować naukowo, a jednocześnie tą pracę dzielić jednak wszystko z czasem dla rodziny, bo to też jest dosyć istotne. Bo trzeba pamiętać, że Maria Skłodowska-Curie oprócz tego, że była wybitną naukowcą, była też taką osobą, która ten czas dla rodziny i ta rodzina była też dla niej dosyć ważna. Ta wystawa mieści się w takim miejscu, gdzie naprawdę studenci się pojawiają, czyli udało nam się znaleźć takie miejsce koło fontanny, która jest takim miejscem, gdzie studenci siedzą w czasie przerw, są tam ławeczki, na tych ławeczkach są wypisani ważni absolwenci Politechniki i ważne postacie z nauki, więc jakby to jest też takie miejsce, które się od początku wiązało z taką historią naukową. To jest też taka mała, ciekawa dygresja, że ta fontanna pojawia się w kamieniach na Szaniec, gdzie mamy Zośkę, a Zośka, jak wiadomo, był synem rektora Zawadzkiego, a kiedy rektor Zawadzki był dziekanem, to właśnie wnioskował przyznanie Marii Curie Skłodowskiej doktoratu honoris causa. Więc to wszystko się składa w taką większą, stuletnią historię. Co jeszcze o tej wystawie można powiedzieć? Jest ona wystawą taką bardzo zrobioną w taki dość nowoczesny sposób, czyli nie ma tam bardzo dużo treści. Da się faktycznie podejść i ją w rozsądnym czasie przeczytać, z tymi treściami się zapoznać. Jest bogato ilustrowana fotografiami oryginałów, więc jakby naprawdę ta wystawa robi o tyle wrażenie, że da się z nią zapoznać w ciągu powiedzmy pół godziny i poznać ten kawałek historii. I dla nas to jest dosyć ważne, dlatego że wiadomo, że studenci, którzy u nas przychodzą, mają ten czas ograniczony, to jest przerwa pomiędzy zajęciami, to jest taki moment, kiedy oni mają chwilę dla siebie i tą chwilę dla siebie mogą wykorzystać właśnie na poznanie historii Marii Skłodowskiej-Curie. Tu sobie pojawia pytanie, czy historię Marii trzeba poznawać. Teoretycznie każdy tą historię zna. Ale mamy też studentów zagranicznych i warto pamiętać, że dla studentów zagranicznych Maria Skłodowska-Curie jest jednak Marią Curie. Jak spojrzymy na Wikipedię, to zagraniczne Wikipedie nadal części Skłodowska, no niestety zazwyczaj nie wypisują. One zazwyczaj gdzieś wpisane w treści, natomiast jest jako Maria Curie pod tą główną nazwą, więc dla nas jest istotne, żeby jednak nadal trafiać do studentów i nadal to promować, szczególnie, że to jedna z najbardziej cytowanych polskich naukowczyń obok profesora Czochralskiego. To jest taki moment, w którym szukamy, znaczy w zasadzie nie my szukamy, bo nie my tą wystawę stworzyliśmy, ale kiedy szuka się fragmentów mniej znanego części życiorysu, dlatego że często te mniej znane części życiorysu są uzupełnieniem całości jakby kształtu, czyli zazwyczaj jak myślimy o wielkim badaczu, to mamy jego opisany ten moment, kiedy on już jest tym wielkim badaczem, czyli pod koniec jego kariery. Natomiast zawsze warto uchwycić też tą drogę do tej kariery, że to nie jest tak, że Marii ktoś tego Nobla dał, dlatego że była wielkim naukowcem. Ona, żeby tym wielkim naukowcem zostać, musiała podróżować, musiała szukać nauki w różnych miejscach, tak jak już ustaliliśmy, była kobietą, więc nie było jej tak prosto, musiała szukać drogi do nauki w różnych miejscach, musiała przekonać do siebie ludzi, czy musiała pracować ciężej niż inni. I tak naprawdę jest to efekt bardzo, bardzo dużej pracy, ale też efekt takiej, powiedzmy, odwagi, takiej ciekawości życia, że okej, zaryzykuję, pojadę do tych Włoch, zobaczę, czy tam może jakieś małe odkrycie, tam wiadomo, że byli badacze, czy ci badacze odkryli coś takiego, czy poznał kogoś takiego, kto pozwoli mi pójść o ten krok dalej. Dzisiaj mamy dużo łatwiej, dlatego że dzisiaj chcemy poznać badacza, to co robimy? Piszemy do niego maila, dzwonimy do niego, szukamy go w internecie. Wtedy tak naprawdę, jeśli chcieliśmy poznać jakąś część badawczą, to trzeba było pojechać, trzeba było zobaczyć, ponieważ jeśli coś było nieopublikowane, to było w zasadzie niedostępne dla normalnego człowieka. Nie było takiej możliwości, żeby sobie zobaczyć film na YouTubie, że ten człowiek opowiada, co tam w przyszłości sobie zrobię. Więc te podróże tak naprawdę były częścią pracy naukowców, ale proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę ten pomysł wraca. Czyli dzisiejsi tacy wybitni profesorowie są zachęcani do tego, żeby nie pracować całe życie na swojej uczelni, tylko że podczas kariery odwiedzić kilka innych miejsc, być afiliowanym w różnych jednostkach. Dlatego, że czasami różne podejścia pozwalają na zupełnie inne spojrzenie na naukę. Czyli to nie jest tak, że tą naukę tu na miejscu robiłoby się źle, tylko pojechanie w to odrobinę inne miejsce pozwala zmienić perspektywę, a ta zmiana perspektywy pozwala zupełnie zmienić spojrzenie na całość nauki. Czasami jest trudniej, czasami na przykład ktoś się trzyma bardziej takich rzeczy, że ustrukturyzowanych, wszystko musi krok po kroku. Ale też czasami bywa tak, że ktoś podchodzi do tej nauki luźniej i trzeba znaleźć tą drogę i często właśnie ci naukowcy, których dzisiaj mamy za najważniejszych, najbardziej wybitnych, między innymi właśnie jak nasz dzisiejszy pan profesor, który dostał dzisiaj właśnie tą nagrodę, jest osobą, która wybitnie w wielu krajach była, patrzyła na to z bardzo wielu stron, z bardzo wielu kultur i dopiero złożenie tej nauki razem z różnymi kulturami pozwala osiągnąć ten sukces, który nie jest sukcesem na miarę krajową, a na miarę właśnie takiego całego świata.
0: Panie dyrektorze, powiedział pan rzeczywiście, że nauka jest światowa. Maria Skłodowska-Curie, choć była Polką, była właściwie obywatelką świata i to, o czym mówimy dzisiaj, to dobrze to obrazuje. Jesteśmy na Politechnice Warszawskiej, a więc w Polsce. Mówimy o Marii Skłodowskiej-Curie, która była polsko-francuską, powiedzmy, naukowczynią, a wystawa opowiada przede wszystkim o jej podróżach do Włoch. Jak wiadomo, Maria Skłodowska-Curie jest bardzo, bardzo popularna na Dalekim Wschodzie, w Japonii.
1: Zgadza się. Tutaj mamy w gmachu głównym, mamy pomnik Marii Skłodowskiej-Curie i zawsze, kiedy właśnie są wizyty z Japonii, to bardzo często jest osobą, która, z którą się robi zdjęcia. I też właśnie bardzo często jest tak, że jak oprowadzamy wycieczki z zagranicy, to jest taki ważny punkt dla tych osób, bo oni mówią, aha, no to kojarzę. Czyli na przykład mamy wycieczkę z Azji, a to jest osoba, którą kojarzą. I też właśnie drugą taką osobą jest już wspomniany przeze mnie Czochralski. Czyli tutaj mamy dwóch takich naukowców, którzy są Polakami czy polsko-Francuzami, ale tutaj jak się przyjdzie i się ich wspomni, to od razu to jest ta osoba, którą się kojarzy.
0: A opowiadał dyrektor Muzeum Politechniki Warszawskiej, pan Krzysztof Czajka-Kalinowski. Mówiliśmy o wystawie, która została otwarta wczoraj, 5 maja, a jest otwarta do końca czerwca. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia tutaj właśnie na kampusie Politechniki.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia i zapraszamy.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Przed nami jeszcze jeden temat. Zachęcam do pozostania z nami.

0: Niezmiennie słuchają Państwo Jedynki i magazynu Eureka. W dniach 19-24 maja w Krakowie odbędzie się Copernicus Festival. To bez wątpienia wspaniałe wydarzenie, które łączy naukę, kulturę i filozofię, ale także dobrą zabawę. I hasło tegorocznej 11. odsłony festiwalu brzmi złożoność. I na ten temat porozmawiam z moimi krakowskimi gośćmi, z panią Dianą Sałacką, rzeczniczką prasową festiwalu, oraz z panem profesorem Michałem Bolą z Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, kłaniam się z Warszawy.
1: Dobry wieczór panie. Państwu.
2: Dobry wieczór.
0: Zacznijmy może od tegorocznego hasła. Złożoność. Co to właściwie oznacza?
1: It's complicated. Tak naprawdę żyjemy w świecie, który składa się zarówno z cząstek elementarnych, poszczególnych atomów, ale i komórek, które tworzą bardziej skomplikowane struktury. I tutaj właśnie ten filozoficzny aspekt złożoności będziemy rozważać z bardzo różnych dziedzin i dziedzin nauki. Przyjrzymy się zarówno temu, jak skonstruowany jest nasz organizm ludzki. Przyjrzymy się początkom naszego wszechświata, ale też nie zapomnimy o sztucznej inteligencji, która faktycznie działa na tych sieciach złożoności. Jak to wszystko, poszczególne elementy, poszczególne cząstki elementarne tworzą coś więcej, jak to się dzieje, to będzie właśnie to pytanie, które będzie nam towarzyszyło przez wszystkie 6 festiwalowych dni.
0: A przed nami bardzo dużo naprawdę interesujących wykładów, debat, także warsztatów, chyba jeszcze pokazów filmowych. Jak się w tym całym gąszczu nie pogubić?
1: No właśnie cała magia polega na tym, że muszą Państwo wybrać swoją ulubioną dziedzinę albo tą, którą chcą Państwo jak najbardziej zeksplorować i to, co Państwa interesuje i podążać tą ścieżką z nami, dlatego że faktycznie zaczynamy od poranków, gdzie młodzi naukowcy będą mogli dowiedzieć się, jak zdobywać w ogóle doświadczenie, jak zdobywać finansowanie na swoje własne badania. Popołudniami spotykamy się z naukowcami zarówno z obszarów fizyki, biologii, chemii, czy też właśnie sztucznej inteligencji. Będziemy tutaj rozmawiać i rozważać kwestie związane z najważniejszymi wydarzeniami naukowymi w ubiegłym roku. Potem przechodzimy do wykładów wieczornych, gdzie mamy zagranicznych gości, których będziemy gościć w Krakowie. Mamy między innymi na miejscu Davida Krakauera, który jest prezesem Instytutu Santa Fe, który zajmuje się w ogóle złożonością od takich struktur molekularnych po tak naprawdę badanie makaków i to, jak działają całe systemy społeczne. Mamy na miejscu Hiranie Pierce, która z kolei bada mikrofalowe promieniowanie tła, czyli początek tak naprawdę światła w kosmosie i cała mapa naszego domniemanego tak naprawdę początku wszechświata jest skonstruowana w oparciu właśnie o mikrofalowe promieniowanie tła. Możemy też wybrać ścieżkę antropologiczną i dowiedzieć się o początkach naszego gatunku i tutaj naszym przewodnikiem będzie John Heist i on opowie o gatunkach, które odkrył w 2013 roku w jaskini w południowej Afryce.
0: Bardzo ważnym tematem festiwalu, chyba zawsze tak było, ale w tym roku także oczywiście, może przede wszystkim przez sztuczną inteligencję, będą tematy, które związane są z neurobiologią, właśnie z kognitywistyką, z filozofią, ze świadomością. Nawet widziałem, że wśród zagranicznych gości będzie brytyjski badacz świadomości, profesor Anil Seth. Panie profesorze, do pana profesora zwracam się, Michała Boli. To jest pana jakby działka, pana rzeczywistość. Jak pan patrzy na popularyzację tej gałęzi wiedzy?
2: No wydaje mi się, że to jest z jednej strony bardzo ciekawy obszar, a z drugiej strony też bardzo ważny. Znaczy jakby świadomość to jest, można powiedzieć, świadomość jako wynik funkcjonowania ludzkiego mózgu. No to jest właśnie coś, co jest tak złożone, że pozostaje jedno z największych zagadek nauki. No jest to, wydaje mi się, ważny obszar, ponieważ on dotyka no, wielu dziedzin naszego funkcjonowania, ponieważ można by tu mówić zarówno o na przykład zdrowiu psychicznym, jakichś zaburzeniach związanych ze zdrowiem psychicznym, no, ale z drugiej strony to, co też już tutaj padło w naszej rozmowie, czyli na przykład właśnie rozwój sztucznej inteligencji i to, że mamy takie poczucie, wchodząc w interakcję z tymi agentami, że być może one wykazują też jakieś formy świadomości lub inteligencji, więc wydaje mi się, myślę, że to są wszystko ważne pytania i podejrzewam, że też na festiwalu wszystkie one zostaną poruszone.
1: Taką ciekawostką myślę, że Anil Seth jest faktycznie człowiekiem, który ma taką trochę rewolucyjną tezę. Myślę, że tutaj do Michała zaadresuję też to, żeby wyjaśnić ją, ale kwestie związane z tym, jak nasza świadomość wpływa na naszą rzeczywistość. Oczywiście możemy to troszeczkę zbagatelizować i stwierdzić, że nasze myślenie wpływa na rzeczywistość taką, jaką widzimy. Tak? Wystarczy, że gdzieś tam pomyślimy, żeby, czy jesteśmy świadomi danej sytuacji, danej rzeczywistości. No i czy to zmienia naszą rzeczywistość? No ale tutaj nie będę się wypowiadać, oddam wyjaśnienie do Michała.
2: Tak, więc jakby można tu powiedzieć, że właśnie Anil Seth jest jednym z twórców, jedną z osób, które rozwijają takie teorie, które można określić jako teorie kodowania predykcyjnego. Jakby te teorie stoją w sprzeczności do takiej naszej, powiedzmy, codziennej intuicji, która zakłada, że my odbieramy rzeczywistość taką, jaką jest, że trochę nasze oczy działają tak jak taka kamera. Stoją w sprzeczności do takiej naszej, powiedzmy, codziennej intuicji, która zakłada, że my odbieramy rzeczywistość taką, jaką jest, że trochę nasze oczy działają tak jak taka kamera, która rejestruje to, co jest na zewnątrz.

0: No to właśnie to, co z tymi modelami nie jest zgodne. No i tutaj jakby założenie jest takie, że jesteśmy świadomi nie tyle właśnie samej zewnętrznej rzeczywistości, co tak jakby modeli tej rzeczywistości, które przez nasz mózg są tworzone. Trochę takie odwrócenie jakby powiedzmy takiego intuicyjnego spojrzenia na to, w jaki sposób przebiega nasz proces percepcji, w jaki sposób poznajemy świat.
1: A powiedzmy teraz chwilę o popularyzacji nauki. Pan profesor jest twórcą profilu naukowego Nauka nie boli. Po pierwsze, ma pytanie, jak według państwa popularyzować naukę dzisiaj, w dobie internetu, w dobie sztucznej inteligencji? Czy jest trudniej, czy jest łatwiej niż powiedzmy 50 czy nawet 100 lat temu? Jak to może być za lat 50 czy więcej?
2: Tak naprawdę zmienia się pole wyzwań, z którymi muszą się mierzyć, myślę, popularyzatorzy nauki. W chwili obecnej, cóż, lubimy nagłówki emocjonalne, wiadomości, które się klikają i wywołują u nas w pewien sposób strach albo potwierdzenie nawet tego, co sami sądzimy. Więc przebicie się z dodatkową informacją, że na przykład nie jest tak, jak my sądzimy, albo nie mamy racji, to jest błąd, który tak naprawdę nie jest powszechny, po prostu populacyjny. Naukowcy dokładnie te same błędy popełniają. I mam znajomych fizyków, którzy też opowiadają mi o tym, że są pewni pewnego równania, a jednak jeżeli okazuje się, że nie mają racji, nie mogą w to uwierzyć. I chwilę im zajmuje to, żeby dojść do tego, że faktycznie ich racja okazuje się być nieprawdą. I myślę, że to jest taki problem poznawczy, który dotyczy każdego z nas, że my tak naprawdę karmimy się dosyć szybkimi wiadomościami i szybkimi newsami, które szczególnie pobudzają u nas jakąś reakcję, tak? W sensie na tyle mocną, że jesteśmy w stanie kliknąć w coś albo zatrwożyć się czymś, bądź później mieć chociażby opowieść do naszych znajomych, kiedy opowiadamy początek zdania, a nie uwierzysz, co się stało. Natomiast czy z perspektywy takiej stricte mózgowej, czyli tym, czym Michał się zajmuje, to nie wiem.
0: No, wydaje mi się, że w ostatnich tygodniach też były omawiane te badania, które dotyczą jakby wpływu właśnie social mediów na to, jak postrzegamy świat, na też na funkcjonowanie naszego mózgu. No i rzeczywiście jest tak, że wykazano w miarę jednoznacznie, że ten wpływ jest negatywny, to znaczy, że mając kontakt z takimi bardzo krótkimi, emocjonalnymi formami, to nie wpływa na nas dobrze, no i po prostu się do tych form przyzwyczajamy. Trudno jest nam wtedy też przyjąć czy przetworzyć coś, co jest dłuższe, co jest bardziej wieloznaczne. No i tak, to jest zdecydowanie jakieś wyzwanie. No i z jednej strony my jako naukowcy moglibyśmy, że tak powiem, tutaj narzekać, że tak jest, ale z drugiej strony wydaje mi się, że musimy też trochę wyjść temu naprzeciw. No i właśnie jeśli chodzi też o moją działalność, no to jakby ona odbywa się przede wszystkim w social mediach i tak jakby te social media wydaje mi się w dzisiejszych czasach muszą dopełniać też te kontakty właśnie z takimi bardziej tradycyjnymi mediami. Jeśli nie ma się tej obecności w social mediach, to rzeczywiście wydaje się, że nie ma się jakby jakiejś takiej marki, czy te treści gdzieś w pewien sposób nie są tak dobrze przez ludzi zapamiętywane, czy kojarzone, czy przyswajane. Więc wydaje mi się, że tutaj też jako naukowcy musimy trochę iść z duchem czasu i tak jakby dopasować się do tego, jak obecnie ludzie przetwarzają informacje.
1: Ale nie ma na co chyba narzekać, jeżeli popatrzymy chociażby na frekwencję u Państwa na krakowskim festiwalu, a mówię to także z doświadczenia, bo to nie tylko gęsty program, ale także żywe zainteresowanie ze strony odbiorców. Odbiorców w różnym wieku, zapewne z różnym wykształceniem, ale odbiorców, którzy są zainteresowani różnymi rzeczami. No, w tym roku to hasło złożoność, to jakby takie jest naprawdę bardzo metaforyczne wręcz.
2: Faktycznie mamy akurat taką możliwość zapraszania Państwa na wszystkie, oczywiście nasze wydarzenia są bezpłatne i są otwarte. Można wejść, wyjść w każdym dowolnym momencie, więc to też nam ułatwia tą komunikację. Jeżeli chcielibyśmy się przebić, tak naprawdę właśnie korzystając z social media, śmieję się niejednokrotnie z naszymi gośćmi, że musieliby wyskakiwać z tortu, bądź być niekompletnie ubrani i są to rzeczy, które na pewno by przysporzyły nam zasięgów. Natomiast natomiast nie do końca wiem, czy by zaadresowały tą wiadomość, którą chcemy przekazać, a chcemy przekazać tą wiadomość, że świat naukowy jest piękny, jest warty poznawania, jest intrygujący i to, że do dzisiaj tak naprawdę głowimy się nad początkami właśnie naszego świata, głowimy się nad naszym pochodzeniem, głowimy się nad tym, dlaczego ewolucja zdeterminowała takie, a nie inne funkcje tego, jak w tym świecie żyjemy, to są

0: ciekawostki, o właśnie, tak jak Michał też wspominał o świadomości, czy tak naprawdę ta rzeczywistość, którą ja odbieram, jest dokładnie taka sama, jak państwo słuchacze, i czy my tak naprawdę widzimy to samo chociażby, nie? Musimy to uzgodnić w pewien sposób językowo, bo inaczej trudno nam będzie się komunikować. Natomiast geneza tego wszystkiego, to jak to jest skonstruowane, jest niezmiernie ciekawe i to właśnie staramy się taką ciekawość do poznawania tego świata, nawet właśnie z błędami, z błędnymi zamierzeniami, hipotezami testować. I tutaj jako anegdotę mogę nawet opowiedzieć, właśnie przytoczyć a propos uczenia się na błędach i trochę poznawania tego początku świata, historię z mikrofalowym promieniowaniem tła, bo ono będzie głównym bohaterem wykładu Hirani Pierce, która do nas przyjeżdża, która bada to właśnie mikrofalowe promieniowanie tła, czyli najstarsze światło w kosmosie. No, historia tego odkrycia jest bardzo szczególna, dlatego że w latach 60. firma telekomunikacyjna starała się wysłać sygnał na większą odległość, no i zaczęli odbierać jakiś szum, nieznany szum do tej pory. W ogóle tego nie mieli w założeniu, że coś takiego będą słyszeli. Wpadli na to nawet, żeby wejść na antenę i zdrapać fekalia ptaków różnych. Być może to one generowały ten szum w odbiorze finalnie. Natomiast okazało się, że to jest, uwaga, uwaga, mikrofalowe promieniowanie tła, czyli najstarszy sygnał z kosmosu, i właśnie dzięki temu zdobyli Nagrodę Nobla. Są to takie ciekawe historie z dziwnymi założeniami tak naprawdę, ale pomagają nam lepiej poznać tą planetę, na której, tą skalną kulkę, na której jesteśmy.
1: A o festiwalu opowiadali pani Diana Sałacka oraz pan profesor Michał Bola. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, a przede wszystkim do zobaczenia w Krakowie.
0: Zapraszamy.
2: Dziękujemy również.
1: I ja także bardzo dziękuję za to środowe spotkanie. Kolejne wydanie Eureki już jutro o tradycyjnej porze i poprowadzi go Anna Stępniak. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i dużo naukowych przyjemności. Jakub Domoracki.
3: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
4: Zawsze tu jest fajnie, sympatycznie i to powinno istnieć, tylko ciągle mało i mało i mało funduszy. Jest przeznaczone na kawiarenkę, może ktoś się zainteresuje, żeby coś zrobić dla seniorów więcej, żeby ta kawiarenka miała więcej pieniędzy i prężnie działała.
5: Irena, beneficjentka Fundacji Rozwoju Integralnego.
4: W kawiarence nauczyłam się podstaw malarstwa, gdzie teraz maluję i niebawem będę miała wystawę właśnie w kawiarence.
5: Fundacja prowadzi projekt Kawiarenka Społeczna, mający za zadanie integrację i aktywizację osób starszych.
4: Kawiarenka zawsze cierpi na brak pieniędzy, więc trzeba było czasami sprzedawać te nasze prace i to nawet z powodzeniem. Różne to były prace i dekoracje świąteczne, bożonarodzeniowe, czy wielkanocne, czy serduszka na przykład na walentynki. Super, ładne.
5: Misją fundacji jest promocja integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
6: W kawiarence społecznej ma swoją siedzibę oddział Polskiego Klubu Zatrzeńskiego imieniem doktora Chałubińskiego w Radeonie. Mam tu swoje spotkania, organizuję imprezy.
5: Wojciech Jabłoński, współpracownik fundacji.
6: Nawiązaliśmy kontakt taki rzeczywisty z kawiarenką, to znaczy, gdy mamy imprezy klubowe, spotkanie z ciekawymi ludźmi, krainę łagodności, czy dyskusje o górach, przyrodzie, naturze, to zapraszamy wszystkich. No i gro właśnie słuchaczy to są ci, którzy są stałymi obywatelami w kawiarence. Tak się składa, że kawiarenka opiekuje się seniorami. W gronie naszym też jest dużo seniorów, którzy nawiązują kontakt. Ostatnio patrzę, siedzi pani, która maluje torby. Fajne torby, które potem są sprzedawane. Już się toczy życie, takie życie niekonwencjonalne osób i w różnym wieku. To nie są tylko seniorzy, ale też i młodsi ludzie. Dlatego uważam, że kawiarenka kreuje pewną politykę, może nawet w obszarze zainteresowań, pomocy, a nawet udziela pewnych porad psychologicznych. Także jestem pełen podziwu.
5: Fundacja Rozwoju Integralnego jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie www.fundacjari.pl.
3: Jedynka.
2: Polskie Radio. Autopromocja.
7: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
8: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
7: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
9: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Reklama. Radio Kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa numer 86 od centrum Katowic po wjazd na autostradę A4 Korki na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach i na północ i na południe. Droga krajowa numer 25 między Koninem a Rychwałem w pobliżu Modły Królewskiej na 255 kilometrze. Zderzenie 5 aut osobowych. Niestety w tym wypadku 5 osób zostało rannych, a droga numer 25 jest wciąż trasą zablokowaną. Krajowa trasa numer 20, odcinek Złocieniec-Czaplinek. W pobliżu miejscowości Siemczyno na 88 kilometrze doszło do zderzenia ciężarówki z autem osobowym. W tym wypadku 1 osoba została ranna, droga krajowa numer 20 również jest trasą zablokowaną. Krajowa 15, odcinek Inowrocław-Toruń w pobliżu miejscowości Wielowieś na 213 kilometrze doszło do zderzenia 2 aut osobowych. W tym wypadku 2 osoby zostały ranne. Droga numer 15 na swym 213 kilometrze jest trasą zablokowaną. Autostrada A4, odcinek węzeł Mikołowska-węzeł Francuska, Katowice, 337 kilometr. Po zdarzeniu 5 aut osobowych droga najpierw była zablokowana w kierunku Wrocławia. Teraz w kierunku stolicy Dolnego Śląska jedzie się tylko jednym pasem. Korek jest ogromny. Koniec kłopotu w innym miejscu A4 na odcinku węzeł Lubiatów, węzeł Złotoryja w pobliżu 82 kilometra. Nie ma już utrudnień.
15: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Przybywa strażaków, którzy gaszą pożar lasów w województwie lubelskim. Są nowe zarzewia ognia. Przyjdziemy jutro do pracy, zapowiada 4 sędziów TK. Powołują się przy tym na orzeczenie Europejskiego Trybunału. Czy uda się dopiąć zapisy porozumienia? Ważą się losy umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Do późnego wieczora samoloty będą zrzucały wodę na las, który pali się drugi dzień w powiecie biłgorajskim. Walkę z ogniem utrudniają silny wiatr i susza. Problemem są także nowe zarzewia ognia, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
16: Planujemy do zmroku, do kiedy tylko będzie to bezpieczne dla pilotów i na pewno wykorzystamy cały ten czas i wszystkie zasoby, które mamy sprzętowe, żeby jak najwięcej wody dostało się do gleby, która jest bardzo rozgrzana i potrzebuje dużej ilości wilgoci, by ograniczyć pożar i te zarzewia, które są ogromnym problemem ze względu na silny wiatr.
15: Do pomocy przyjechali strażacy z innych regionów, z Wielkopolski, województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Roztoczański Park Narodowy, oddalony o 10 km od Puszczy Solskiej, która płonie, zakazał wstępu na swój teren. Ta decyzja obowiązuje do odwołania. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza jutro stawić się w pracy w siedzibie instytucji w Warszawie. To ci sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, bo Karol Nawrocki nie zaprosił ich do Pałacu Prezydenckiego. Prezes Trybunału nie dopuszcza ich do orzekania, ale Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał dopuszczenie sędziów do pracy. Bierzemy pod uwagę scenariusz, że Bogdan Święczkowski kolejny raz nie wpuści nas do pomieszczeń, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
17: Będziemy żądać wykonania tego orzeczenia pomimo... No, że będzie odmawiał. Jesteśmy na etapie przygotowywania również pozwu do sądu pracy i będziemy podejmować wszystkie działania, aby ostatecznie objąć te urzędy.
15: A ten pozew ma zostać złożony w sądzie pracy w ciągu najbliższych kilku dni. Priorytetem Polski i Litwy jest przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony Rosji, deklaruje prezydent Karol Nawrocki. Razem ze swoim litewskim odpowiednikiem Gitanasem Nausiedą obserwował ćwiczenia Brave Gryphon. W manewrach wzięli też udział polscy żołnierze. Pokaz odbył się w litewskiej miejscowości Kamień, niedaleko granicy z Polską.
18: Najpierw uderzenie na obiekt przeciwnika przeprowadziły francuskie i rumuńskie myśliwce stacjonujące obecnie na Litwie. Następnie pododdziały artylerii dokonały ataku. Na koniec piechota i pluton zmotoryzowany.
19: Naszym zadaniem było przede wszystkim przećwiczyć przemieszczenie na dużej odległości, współdziałać z siłami sojuszniczymi oraz prowadzić działania ofensywne.
18: Opowiada kapitan Michał, dowódca drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej. Pokaz odbył się niedaleko polskiej granicy, na przesmyku suwalskim.
20: Wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń,
18: powiedział prezydent Karol Nawrocki. W manewrach wzięło udział kilkuset żołnierzy, m.in. z Litwy, Polski, Portugalii, a także Stanów Zjednoczonych. Z miejscowości Kamień w pobliżu polskiej granicy, Kamil Zalewski, Polskie Radio.
15: Manewry Brave Gryphon zakończą się jutro.
2: To są aktualności jedynki.
15: Na nich Bruksela i próba porozumienia w sprawie umowy handlowej. Dokument ma zostać zatwierdzony przez wspólnotowe instytucje, ale nad rozmowami unosi się groźba Donalda Trumpa dotycząca podwyżek ceł na samochody.
21: O porozumienie będzie trudno, bo w Unii Europejskiej są podziały. Kraje członkowskie raczej chciałyby zatwierdzenia umowy w kształcie uzgodnionym w lipcu ubiegłego roku przez przewodniczącą komisji i prezydenta USA. Zależy na tym zwłaszcza Niemcom, które mają silny sektor motoryzacyjny. Ale Parlament Europejski pręży mózg. Przede wszystkim socjaliści chcą, by do umowy dodana została specjalna klauzula, która pozwoli Unii wycofać się z porozumienia, jeśli Stany Zjednoczone będą je łamać. To w reakcji na kilkukrotne już groźby Donalda Trumpa od czasu lipcowych uzgodnień dotyczące podwyżek ceł. Wśród unijnych stolic przeważa jednak opinia, że taka klauzula jest niepotrzebna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
15: Za nimi trzeci obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Maturzyści podeszli dziś do języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość z nich wybrała angielski. Jak mówią tegoroczni absolwenci Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Białymstoku, zdecydowanie nie był to najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
22: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne.
23: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
24: Słuchanie było proste. Czytanie też było bardzo przyjemne. O wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne.
15: A przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i obcego nowożytnego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Po raz trzeci z rzędu siatkarze projektu Warszawa zdobyli brązowe medale plus ligi. W Rzeszowie pokonali Resowie 3-0 i zapewnili sobie zwycięstwo 3-1 w rywalizacji do trzech wygranych. Najlepszym zawodnikiem spotkania był francuski przyjmujący triumfatorów Kevin Tilly. Projekt nie kończy jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zmierzy się z Perugią w półfinale Ligi Mistrzów. Trwa walka o złoto plus ligi. Przed chwilą w Lublinie rozpoczęła się czwarta odsłona finału, w którym miejscowa Bogdanka prowadzi z Aluronem Zawiercie 2-1 i do obrony tytułu brakuje jej jednego zwycięstwa. A o 21:00 rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów. Piłkarze Bayernu Monachium podejmą Paris Saint-Germain. Tydzień temu przegrali 4-5. Były napastnik reprezentacji polskiej Roman Kosecki liczy na ciekawe widowisko.
1: Też tak mi coś po głowie chodzi, że jednak tutaj już troszeczkę będzie kalkulacji, tak? No, Bayern musi strzelić bramkę, żeby nie stracić jako pierwszy, żeby po prostu przejść dalej. Mają ku temu oczywiście predyspozycje, ale no, tak jak mówię, ciekaw jestem, czy się zmieni ten, już tak nie będzie otwarta ta piłka, czy po prostu zagrają to, co zagrali. Chcieli pokazać, tak jak powiedziałem, na każdym centymetrze boiska, że są lepsi od swojego rywala.
0: Zwycięzca 30 maja w Budapeszcie zagra w finale z Arsenalem, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. Już na pierwszej rundzie Hubert Hurkacz zakończył zmagania w turnieju tenisowym na ziemnych kortach w Rzymie. Polak uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi. To nie był udany dzień na Foro Italico dla reprezentantów Polski. Z turnieju odpadły w pierwszej rundzie Magda Linet po porażce z Niemką Marią oraz Magdalena Frank, która przegrała z Filipinką Ealą. Zaczynająca rywalizację w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie w piątek. Zagra albo z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną albo z Amerykanką Katie McNally. Teraz to wszystko, a więcej o sporcie w Kronice. Do usłyszenia o 22:40.
4: Pogoda. Noc będzie pochmurna i deszczowa, w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie zagrzmi. Temperatura minimalna wyniesie od 4 do 7 stopni na północnym zachodzie i północy, przez 10 w centrum, po 16 na południowym wschodzie. Ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego. Wyż 1015 hektopaskali zalega nad północnym Bałtykiem, niż znad Polski w wysokości 1004 hektopaskali pogłębia się. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr wschodni do północno-wschodniego 5 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 6 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr wschodni do północno-wschodniego 5 do 6, w porywach do 8 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 6 stopni, widzialność dobra do słabej, miejscami opady deszczu. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Wiatr północno-wschodni 5 do 6, początkowo w porywach do 7 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4, widzialność dobra do słabej, okresami słabe opady deszczu lub mrzawki, lokalnie zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni do północnego 5 do 6, w porywach 7, od zachodu stopniowo przechodzący na zmienny i słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
26: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
26: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
11: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W czterech porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić, podlewać czy nie. Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
12: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
26: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

No i sto razy powtórzony tytuł filmu. Niezły pomysł na piosenkę promującą całość. Ray Parker Jr. i Ghostbusters. I Paweł Sztompkę witam w Muzyce Kina. 16 minut już po godzinie 20. Dziś zgodnie z zapowiedzią z Muzycznej Jedynki chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa, a może nawet trzy utwory, które brzmią w filmie Michael. To nie są jakieś super oryginalne utwory, które zostały wykorzystane w filmie o Michaelu Jacksonie. To są standardowe jego nagrania, ale ze względu na to, że właściwie w ostatnich kilku latach o Michaelu Jacksonie, również w Polsce, mówi się z perspektywy jego uzależnień, z perspektywy jego zachowania, w mniejszym stopniu opowiada się o muzyce, o roli, którą spełnił w historii muzyki rozrywkowej, pomyślałem sobie, że warto jednak przypomnieć kilka utworów. Tym bardziej, że sam film Michael, który miał swoją premierę u nas 3 tygodnie temu, jest zrobiony tak bardzo po bożemu. To znaczy opowiada o losach rodziny, o losach pierwszych scenicznych występów Jackson 5, później wybicie się na niezależność, później artysta pierwszoplanowy i nie wchodzi w jakieś meandry związane z jego postacią i jego moralnością, jeśli można tak powiedzieć. Pozostała muzyka, która jest naprawdę genialna i myślę, że niech ona będzie zachętą do obejrzenia tego filmu. Antoine Foucault wyreżyserował ten film. Wszyscy mówią, że zupełnie nieźle, że tak po bożemu, ale fajnie. Jeffa Jackson gra rolę dorosłego Michaela Jacksona. On jest bratankiem Michaela Jacksona, więc można powiedzieć, że wszystko w rodzinie i na ekranie, prawda czasu, prawda ekranu, to wszystko w filmie zatytułowanym Michael. A więc słuchamy muzyki Michaela Jacksona wykorzystanej w tym właśnie filmie. Film jest prezentowany aktualnie na ekranach naszych kin. Pytało Państwo, czy gdzieś w telewizji? Nie, w telewizji są inne filmy dotyczące Michaela Jacksona, ale ta biografia duża jest pomyślana jako taki utwór na wielki ekran. Oto wielki muzyk.

Michael Jackson na wielkim ekranie. Ten film zatytułowany jest po prostu Michael i tak przyzwoicie opowiedziana biografia wielkiego artysty. Od dziecka po wiek dorosły i po to moment, w którym został królem muzyki rozrywkowej. Muzyki w tej ścieżce filmowej jest sporo, bo nie mogło być inaczej. Chciałem wybrać jeszcze jeden utwór i zdecydowałem się jednak na Thriller, dlatego że była to rewolucja również w myśleniu o piosence jako o swego rodzaju również opowieści wizualnej. Ja wiem, że to dzisiaj brzmi tak mało odkrywczo, ale to właśnie ten teledysk, to jest, przypomnę, rok 84, wzbudzał ogromne emocje. Mówiono w ogóle, że dla nas to było takim zdziwieniem, jak po raz pierwszy obejrzeliśmy ten teledysk w telewizji, że on może kosztować tyle, co film fabularny, że jak to jest wszystko możliwe. I rzeczywiście w tym myśleniu Michaela Jacksona było bardzo wiele takiego nowatorstwa. Przypomnę, ten nie sam teledysk, ale ta muzyka została wymyślona i wyprodukowana przez Quincy Jonesa, skomponowana przez Roda Tempertona. Występuje sporo gwiazd, sporo tej dramatycznej formy wypowiedzi artystycznej i rzeczywiście jeden z najważniejszych teledysków w całej historii muzyki rozrywkowej. A ponieważ od lat 80. to teledysk zaczął rządzić show biznesem, a więc można powiedzieć, że i tu Michael Jackson był pierwszy.

No, słuchajcie, to było przeżycie. To był teatr. Michael Jackson, jego Thriller. I to jest film, który jest wyświetlany na ekranach naszych kin od kilku tygodni. Wzbudza sporo emocji. I pytają państwo, że jest taki film w Netflixie. Tak, ale w Netflixie opowiada, to jest film o przygotowaniach Michaela Jacksona do takiej ostatniej wielkiej tury koncertowej, tej londyńskiej. Natomiast ten film, o którym mówimy i prezentujemy od poniedziałku, nagrania wykorzystane w tym filmie, zresztą oryginały Michaela, to jest film kinowy, który jest zatytułowany po prostu Michael i opowiada nie o jakimś określonym fragmencie życia Michaela Jacksona, ale o całej historii, o fenomenie, o rodzinie, o tych wielkich sukcesach z Jackson 5, Jackson, a później również jego wielka solowa kariera. Pierwszy program Polskiego Radia, jest godzina 20.30, no to zamykamy sprawę Michaela Jacksona i filmu Michael. I jeśli chodzi o ciąg dalszy tej opowieści, to jutro w Muzycznej Jedynce codziennie prezentujemy jedno nagranie z tego właśnie filmu. Mamy również egzemplarze płyty z tego filmu, a więc proszę nas słuchać, proszę słuchać programu Pierwszego Polskiego Radia. A teraz przechodzimy do komedii. Dziś byśmy powiedzieli komedia romantyczna, ale wówczas, kiedy ten film powstawał, jeszcze ten termin komedia romantyczna nie był tak bardzo rozpowszechniony i to była... To był Kogel Mogel pierwszy. To jest rok 1988, Bagatela, 38 lat temu ten film powstał, Romana Załuskiego. W głównych rolach, przypomnę, Grażyna Błęcka, Zdzisław Warny i Ewa Kasprzyk. I ten film tak bardzo się podobał, zresztą muszę powiedzieć, że jest bardzo często przypominany przez różnego rodzaju telewizje. Scenarzystką tego filmu jest Ilona Łebkowska, że bardzo szybko powstał ciąg dalszy. Dosłownie rok później powstaje Galimatias, czyli Kogel Mogel 2. Później, no musieliśmy poczekać, po 30 latach część trzecia, to był 2019 rok, Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3. Potem bardzo szybko następna, czwarta część, Koniec Świata, czyli Kogel Mogel 4. I wreszcie dwa lata temu premierę miała piąta część zatytułowana Baby Boom, czyli Kogel Mogel. Nie każda z tych filmów, z tej serii miała jakąś bardzo odkrywczą muzykę, ale każda starała się również wylansować przynajmniej jakąś jedną piosenkę, która byłaby kojarzona z tą serią. Oczywiście ta pierwsza zdobyła największą popularność, to z 1988 roku. Przypomnę, że tę muzykę napisał Seweryn Krajewski, Marek Danian napisał słowa, a ja wybieram taką wersję, którą śpiewa Edyta Geppert. Szukaj mnie.

Edyta Geppert, Seweryn Krajewski, Szukaj mnie. Ta piosenka ma już 38 lat, powstała dla filmu do pierwszej części Kogla Mogla. Mówiłem, że ten następny Kogel Mogel powstał bardzo szybko. Na kolejne musieliśmy czekać wiele, wiele lat. Irena i w ten sposób Ilona Łebkowska pisze scenariusz do trzeciej części. Premiera odbyła się w 2019 roku, a więc 30 lat po tej pierwszej części. Tam jest sporo piosenek, również tylko zapożyczone spoza filmowego świata. Chciałbym zwrócić na jeden utwór, który tam brzmi. To jest Krzysztof Zalewski, który śpiewa Miłość, miłość.

Śpiewał Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość, a to jest pierwszy program Polskiego Radia. Już za 19 minut, godzina 21. No, przy tej komedii romantycznej pozostaniemy jeszcze przez kilkanaście chwil. To była ta część trzecia, Miszmasz, czyli Kogal Mogal, rok 2019. I później był kolejny film na samym początku 2022 roku, miał swoją premierę, Koniec Świata, czyli Kogal Mogal 4. I znowu Grażyna Błęcka, Katarzyna Łaniewska, Zdzisław Wardeń, Ewa Kasprzyk, no i cała seria młodych artystów, która wzięła udział w tej produkcji. I również, no, można powiedzieć, młoda siła śpiewająca jedną z piosenek, która brzmi w tym właśnie filmie. Po prostu wracaj. I Paweł Domagała.

Ja jestem wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

Paweł Domagała i piosenka Wracaj z czwartego, przedostatniego Kogla Mogla. To może za tydzień albo dwa przypomnę chociaż kilka fragmentów muzycznych z tego ostatniego Kogla Mogla. Dziś pozwolą Państwo, że trochę zmieniamy nastrój. Powstała bardzo ciekawa biografia napisana przez Beatę Biały, Siara i nic nie jest jasne. To jest pierwsza biografia Janusza Rewińskiego, przede wszystkim kabaryciarza, ale również świetnego aktora, polityka, rolnika. Dla wielu osób, którzy pamiętają niesamowite jego występy w kabarecie tej, później genialną rolę dyrektora w kabarecie Olgi Lipińskiej, ale również i w filmie wiele świetnych ról, chociażby i w telewizji Tygrysy Europy, i jego programy satyryczne Lipińskiej, ale również i w filmie wiele świetnych ról, chociażby i w telewizji Tygrysy Europy, i jego programy satyryczne. Bardzo

0: Tygrysy Europy i on tam między innymi wspomina ten pierwszy milion, który zdobył i ten, to opowieść zaczyna się od słów Cigaretten nach Berlin. To też Janusz Rewiński.
1: Koreańskie dwa goryle

0: magazynów piękny świat, z którym byłem za pan brat. Zaczarowany, ole!
1: Janusz Rewiński, Cigarette nach Berlin, to z serialu świetnego Jerzego Gruzy, Tygrysy Europy. Wówczas, kiedy pierwszy raz oglądaliśmy ten film, wydawało nam się, że może tam trochę jest nie do końca to opowiedziane, ale teraz, kiedy telewizja po raz kolejny przypomina tą historię, ten film powstał w 1999 roku i opadał w czasie przełomu, to jednak ten Jerzy Gruza był genialny w obserwacji świata i tych aktualiów, które się wtedy działy. Siara i nic nie jest jasne. Beata Biały napisała kolejną biografię, tym razem o Januszu Rewińskim. Wiem, że Janusz Rewiński to nie tylko telewizja, to przede wszystkim również film, to polityka, a to może w mniejszej roli, no i przede wszystkim kabaret, w tym kabaret tej. A jeśli już jesteśmy przy telewizji, no i właśnie leci kabarecik, ale jeśli już jesteśmy przy telewizji i przy serialu, to jeszcze jedna melodia, Anna Juksztowicz i jeszcze jeden serial, Matki, Żony i Kochanki.

Anna Jurcztowicz i piosenka tytułowa z serialu Matki, Żony i Kochanki. A Paweł Sztopka, dziękuję już za wspólnie spędzony czas przy muzyce kina, a właściwie trochę również i telewizji. W finale Nie lubię poniedziałku, Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Generalnie i można powiedzieć najwspanialszy kompozytor seriali telewizyjnych w Polsce, Duduś Matuszkiewicz.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
1: Tematy, które dzieliły.
2: I podgrzewały emocje.
3: Wydarzenia, które poruszały.
4: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
5: Wszystko to podsumujemy w audycji
0: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
6: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20:00 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
1: Agata Kowalska,
3: Agata Kondzińska,
6: Sylwia Białek,
2: Grzegorz Osiecki,
5: Karol Surówka
4: i Jacek Czarnecki.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 1, odcinek węzeł Tuszyn, węzeł Piotrków, Trybunalski Zachód. W pobliżu miejscowości Pięki Sierosławskie na 339 kilometrze bus uderzył w bariery drogowe, blokując dwa pasy jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S1, odcinek Pyrzowice, Dąbrowa Górnicza, w pobliżu miejscowości Przeczyce na 10 kilometrze trwa akcja gaszenia pożaru ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Koniec kłopotów na Krajowej Jedynce na odcinku Pszczyna-Kobiór w pobliżu miejscowości Piasek na 581 kilometrze, gdzie zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Nie ma już utrudnień na autostradzie A4 na odcinku węzeł Mikołowska, węzeł Francuska w Katowicach na 337 kilometrze. Przypomnę, że kłopoty na tym odcinku autostrady A4 sprawiły, że zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia. Po kłopotach na S5 na odcinku węzeł Czerniejewo, węzeł Iwno w pobliżu 19 kilometra po pożarze autodostawczego nie ma już blokady na drodze S5 w obu kierunkach. Koniec kłopotów na Krajowej 15 na odcinku Inowrocław-Toruń w pobliżu miejscowości Wielowieś na 213 kilometrze. Ale Krajowa 20, odcinek Złocieniec-Czaplinek w pobliżu miejscowości Siemczyno, 88 kilometr, zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna, droga zablokowana i wciąż kłopoty na drodze Krajowej 25, która jest zablokowana na 255 kilometrze.
9: Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Paweł Zieliński, zapraszam. Afera zonda krypto pod lupą senatorów. W Izbie Wyższej wysłuchano członków rządu i śledczych w tej sprawie. Walka z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Sytuacja daleka jest od opanowania, ale w nocy może się polepszyć. Zaskoczenia nie było. Stopy procentowe bez zmian. Eksperci twierdzą, że w przyszłości możliwe są podwyżki. Zaczynamy od najnowszych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto. Do tej pory do prokuratury zgłosiło się 1500 pokrzywdzonych przez tę giełdę kryptowalut. Te informacje przedstawiono podczas wysłuchania rządu w Senacie. Nie zabrakło politycznych emocji. Senator PiS Marek Pęk pytał wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Merchę, jak wyglądały prace nad ustawą.
14: Z moich informacji wynika, że pisaliście ją w rządzie 600 dni. Czy tak się pisze ustawę pilną, która ma uregulować rozregulowany i nieuregulowany, bardzo newralgiczny i wrażliwy fragment rynku?
9: Wiceminister Myrcha powiedział, że pytanie traktuje jako formę zaczepki politycznej.
15: Jeżeli pan senator pozwala sobie dzisiaj na sformułowanie o jakimkolwiek lekceważeniu, to wydaje mi się, że osobą, która najbardziej kogokolwiek zlekceważyła, to pan prezydent, wetując dwukrotnie ustawę, zlekceważył obywateli własnego kraju. Jeżeli pan senator czyni zarzut pod adresem rządu, który dwukrotnie przygotował ustawę, czyni zarzut zbyt późnego działania, to przypomnę, że reprezentuje pan formację, która przez 5 lat nie przygotowała żadnej ustawy.
9: A rząd zamierza po raz trzeci podejść do kwestii uregulowania rynku kryptowalut. Nowy projekt ustawy ma różnić się wyższymi karami dla tych, którzy narażają na straty państwo. W aktualnościach teraz walka z pożarem w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna. Pogorszyła się po południu wraz z nasileniem wiatru. Na miejscu jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska.
16: Pożar obejmuje około 300 hektarów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że ze względu na pogarszające się warunki zadysponowano na miejsce dodatkowy sprzęt.
17: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF, ściągane są także dodatkowe odwody. Bardzo apelujemy wszystkich o dostosowanie się do poleceń służb.
16: W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Zaangażowano też 2 śmigłowce Black Hawk. O działaniach służb mówił komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
18: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa.
16: Śmigłowcy mają pracować do zmroku. Służby spodziewają się, że w nocy sytuacja się nieco uspokoi. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
9: Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdza podjęcie interwencji w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. W komunikacie przekazanym Polskiemu Radiu instytucja wezwała władze w Warszawie do nieutrudniania im wykonywania obowiązków. Sprawa dotyczy 4 sędziów wybranych w marcu przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał dotąd ślubowania, a którzy potem złożyli je w Sejmie w obecności notariusza.
19: Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskich władz o, tu cytat, powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich. Jednocześnie poproszono rząd o przedstawienie do 20 maja wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Działania te określono jako środki zabezpieczające, które, jak podkreślono, stosowane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. W tym kontekście zaznaczono, że celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczono przy tym, że środki te mają charakter tymczasowy, ale nie przesądzają o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania. Stefan Folzer, Polskie Radio.
20: To są aktualności jedynki.
9: Zaskoczenia nie było. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. A jakie są prognozy na kolejne miesiące? Część inwestorów i analityków spodziewa się podwyżek stóp. To ze względu na wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie, mówi nam Jarosław Sadowski z firmy Rankomat.pl.
21: Choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
9: Przypomnijmy, że podstawowa stopa procentowa NBP w tym momencie wynosi 3,75%. A w aktualnościach jeszcze zasłużona emerytura dla wiekowych pociągów. Koleje Mazowieckie żegnają 2 EWUSie, czyli składy EW60 z przełomu lat 80. i 90. To były jedyne 2 składy tej serii w Polsce. Służyły na Mazowszu niemal przez 20 lat, a teraz zostaną zastąpione przez nowoczesne flirty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
20: Pogoda.
9: Noc pochmurna i deszczowa, a w pasie od Dolnego Śląska aż po Podlasie możliwe burze. Temperatura minimalna od 4 stopni na północnym zachodzie i północy, przez 10 w centrum, po 16 na południowym wschodzie. Ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale.
20: Klimat.
9: W Katowicach jakość powietrza jest dostateczna, w Warszawie umiarkowana, w pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 30% energii elektrycznej. Warto prąd oszczędzać, bo sieć może być przeciążona.
20: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
23: Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika zawsze na czasie. Tic-tac-boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycombs. Plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami.
20: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
24: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi, na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W czterech porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić, podlewać czy nie. Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
25: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
20: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Spotkania w jedynce. Blisko, coraz bliżej.
26: Polski Radio, program pierwszy. Anna Maruszeczko, witam Państwa w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dzisiaj porozmawiamy o milczącej wiośnie, która stała się hałaśliwym latem. Zaraz będę rozszyfrowywała ze swoimi gośćmi to zdanie. Porozmawiamy o stanie świadomości ekologicznej. Mamy piękną wiosnę. Znajomy, który przyjechał dosłownie kilka dni temu zza oceanu, napisał mi po jednej dobie spędzonej bodaj pod Poznaniem, że doświadczył czegoś nadzwyczajnego, mianowicie napisał tak: Aniu, w ciągu 24 godzin mnóstwo ptactwa słyszałem. I wymienia mi tam chyba z 15 czy 20 gatunków. Bąk, bogatka, dzięcioł zielony, gęgawa, grubodziób, kaczka krzyżówka, kapturka, kopciuszek, kos, kukułka, łyska, mewa śmieszka, modraszka i tak dalej, i tak dalej. Potem puszczyk, jestem przy P, potem rybitwa rzeczna, potem strumieniówka, szczygieł, słowik rdzawy, szpak zwyczajny, trzciniak, trzciniaczek zwyczajny, wrona siwa, wróbel domowy, zięba żuraw. Czy to możliwe, żeby w tak krótkim czasie usłyszał tyle gatunków ptaków? O tym porozmawiam dzisiaj też z moimi gośćmi. Ale właściwym pretekstem do naszego spotkania jest fakt, że ukazała się całkiem niedawno książka pod tytułem Milcząca wiosna. To jest książka, która po raz pierwszy była wydana w Stanach Zjednoczonych w 1962 roku. Ten manifest ekologiczny wyraźnie pokazał, że masowe stosowanie pestycydów, zwłaszcza DDT, jest zagrożeniem dla całej sieci życia. Rachel Carson odsłania w tej książce koszty chemicznej wojny z naturą. A więc bioakumulacje, inaczej kumulacje w tkankach, trucizn w łańcuchach pokarmowych, skażenie wód i gleby, długofalowe skutki dla zdrowia człowieka czy masowe wymieranie ptaków. Jej wizja milczącej wiosny, czyli świata bez ptasiego śpiewu, stała się jednym z najmocniejszych ekologicznych symboli XX wieku. I Milcząca wiosna to jest jedna z tych książek, które nie tylko opisują świat, lecz także realnie go zmieniają. Dużo się zmieniło wówczas w Stanach Zjednoczonych, chociaż opór biznesu i nauki był wielki. I czytając tę książkę teraz, pomyślałam sobie, że być może dzięki milczącej wiosnie Carson nadal możemy się cieszyć ptasim śpiewem tutaj u nas. Wiosna wokół nas ciągle głośna, budzi to oczywiście w nas zachwyt, jednak coraz częściej i coraz głośniej, coraz wyraźniej słyszymy, że towarzyszy temu też duży niepokój, bo wszyscy wiemy, że nie brakuje trucizn i trucicieli. Wszystko, co złego czynimy naturze, czynimy samym sobie, płacąc za to zdrowiem naszym i naszych dzieci. Zdawać by się mogło, że to oczywiste, ale okazuje się, że nie dla wszystkich. Dziś więc porozmawiamy sobie o stanie świadomości i gotowości do ochrony przyrody. A moimi rozmówcami będą Piotr Wienio Więcławski, raper, wokalista, autor tekstów, DJ, producent muzyczny i człowiek, który od lat jest entuzjastą i propagatorem ekologicznego stylu życia.
2: Witam Dzień dobry, cię. Witajcie. No i ekoraper, bo tak się nazywałem chyba jako pierwszy w Polsce jestem ekoraperem.
26: Wspaniale. Jest też z nami doktor Łukasz Bożycki, który jest doktorem nauk przyrodniczych, ale także fotografem, dziennikarzem, autorem programów radiowych i telewizyjnych znanych na pewno Państwu. Jeden z bardziej popularnych to Animalista w Radiu dla Ciebie i Przyrodnik na Tropie w Telewizji Polskiej w programie pierwszym, prawda?
4: Tak, zgadza się. Dzień
26: Witam
4: dobry.
26: Serdecznie. Wszystko, co złego czynimy naturze, czynimy samym sobie, płacąc za to zdrowiem naszym i naszych dzieci. Powiedział na podstawie lektury Wojciech Eichelberger, psychoterapeuta, który w swoich refleksjach coraz częściej dotyka relacji człowieka z naturą i łapie się za głowę. To dlaczego przymykamy oko na trucizny i na trucicieli? Jak panowie myślą?
2: Ostatnią rzeczą, na której zależy władzy realnej, czyli osobom, które decydują o tym, to jest właśnie ekologia. Przepychanki słowne, czy przepychanie swoich argumentów i swoich racji jest o wiele ważniejsze niż ogólne środowiskowe problemy. Walczyłem z tym jako raper, wydając singiel o plastiku. I w zasadzie uważam, że nic od tamtego czasu się nie zmieniło, bo próbowałem chociaż nieskutecznie rozmawiać z władzami na przykład Warszawy o tym, żeby wszystkie festiwale, które zaczynają się na przykład latem, opiewały na kubki wielokrotnego użytku, żebyśmy nie musieli po festiwalach zbierać tony na przykład plastiku.
26: Takie proste,
2: to już
26: prawda?
2: Był pierwszy realny manifest pod tytułem Zróbmy coś w tym znaczeniu. Znalazłem czeską firmę, która te kubki produkuje, znalazłem firmę, która potem je przechowuje i rok później oddaje je umyte do kolejny festiwal. W związku z tym przygotowana była naprawdę poważna oferta. Okazało się, że nikt nie był niestety zainteresowany. To jest taki mój przykład prywatny, który może trochę odpowiada na twoje pytanie,
26: Aniu. Bardzo zaangażowany. Będziemy wracać jeszcze do tej warstwy plastiku, bo tak zatytułowałeś ten swój sławetny, kultowy teledysk z 2019 roku. Ale właśnie, to skoro jesteśmy przy tych politykach, bo to faktycznie tak jest, że politycy boją się tego tematu ekologii jak diabeł święconej wody.
2: Tak.
26: Nierzadko jest tak, że wyborcy próbują wyłuskać spośród kandydatów tych, którzy idą pod takimi hasłami do wyborów, którzy kandydują pod takimi hasłami. Ale rzeczywiście jest ich niewielu.
2: Niewielu i furorę robią zupełnie inne idee, które bardziej są zakorzenione w kulturze i w polityce, w światopoglądzie, a nie w ekologii. Bo przecież widzimy, na czym polega walka polityczna. Nikt się nie spiera o szpaki, o ptaki, o plastik, tylko trwają wojny polityczne i głównie to zaprząta głowy polityków. Absolutnie jest to ostatni temat do załatwienia, a tak jak wspomniałaś wcześniej, jest to kluczowy temat, bo cytując powiedzenie filozoficzne everything is everything, czyli to, co powiedział Wojtek Eichelberger, czyli że wszystko jest wszystkim i że my w pewnym sensie też uczestniczymy w tym truciu i potem płacimy za to zdrowiem.
26: Jesteśmy w połączeniu. Jest,
2: tak, everything is everything, wszystko jest wszystkim. Jesteśmy w, jesteśmy w cyklu, jesteśmy częścią natury ogromnej, różnorakiej i tak dalej. To są ogromne pieniądze. Przede wszystkim to kosztuje gigantyczne pieniądze i wszystkie ruchy związane z ekologią to są gigantyczne budżety, których na pewno nikt nie będzie chciał przekazać właśnie na te słuszne zmiany.
26: W dalszej perspektywie bardzo by nam się to opłacało, ale w dalszej perspektywie politycy prawdopodobnie nie mogą myśleć perspektywicznie, bo im się to politycznie nie opłaca. Niestety, ale dobrze, zostawmy na chwilę politykę, bo dzisiaj spróbujemy lekko abstrahować, chociaż całkiem się nie da. Panie doktorze, ale wracając do tego mojego pierwszego pytania, dlaczego tak jest, że my teoretycznie wiemy, że to nam nie służy, że to nam szkodzi wręcz, że to zagraża naszemu zdrowiu, a jednak przymykamy na to oko, bo jest to dla nas jakoś tam, no nie wiem, niewygodne?
4: Człowiek z pewnością jest fascynującym gatunkiem, który z jednej strony potrafi palić różnego rodzaju odpady w domowym kominku, a następnie wyjść na taras i głęboko tym, co przed chwilą włożył do pieca, oddychać. Człowiek jest fascynującym gatunkiem, ponieważ uprawia u siebie w ogrodzie ekologiczną żywność, którą daje także dzieciom, ale jak tylko zauważy tam jakiegoś owada, to natychmiast wylewa na to mnóstwo chemii i nadal utrzymuje, że korzysta z ekologicznej żywności, co nie jest już prawdą. I to zawsze mnie zastanawiało. A ten szacunek do przyrody i jego brak prawdopodobnie bierze się stąd, że życie jest bardzo powszechne na Ziemi. I ono jest wszędzie dookoła. I bardzo wielu ludzi ma takie przekonanie, że ono jest nieograniczone, nieskończone. Możemy czerpać z niego pełnymi garściami i nigdy nam tych zwierząt, roślin nie zabraknie.
26: A tymczasem?
4: A historia pokazuje zupełnie co innego. Doskonałym przykładem mogą być gołębie wędrowne, które kiedyś, jak migrowały w Ameryce Północnej, to było ich tak dużo na niebie, że przysłaniały słońce jak chmury. Amerykanie polowali na te gołębie w powietrzu przy użyciu armat, tak dużo by ich było. Nawozili tymi gołębiami ziemię, karmili zwierzęta gospodarskie. I co się okazało? Jednak zwierzęta są skończone, jednak te gołębie wyginęły.
26: Nie ma
4: i
26: już
4: tych
26: tego
4: gatunków, które człowiek wytępił, jest ogromna liczba. Mamy obecnie szóste wielkie wymieranie gatunków na masową skalę. I oczywiście bardzo często się mówi o tym, że jest za 5-12, za 3-12 i że to już jest ostatnia chwila, żeby coś zmienić i coś poprawić, a ludzie często tego nie dostrzegają. I czytając Milczącą Wiosnę, zauważymy tam rzeczy, które dla nas obecnie, w mojej ocenie, wydają się abstrakcyjne. Bo proszę sobie wyobrazić, że jest tam historia rolnika, który korzysta z pestycydów, pryskał przed chwilą pola maszynami rolniczymi, wraca do domu, dziecko przybiega się przywitać z tym rolnikiem i ręką dotyka dyszy, przez którą wyciekały te substancje na rośliny. Okazuje się, że tego samego dnia to dziecko ma konwulsje, wymioty i umiera. A rolnikowi to nie przeszkadza, następnego dnia znowu będzie pryskał.
26: I teraz pytanie, czy on nie wie, czy nie wiedział wtedy, bo Rachel Carson opisuje rzeczywistość przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych w latach 50., 60., ale odpryski tego, refleksy tego, no, obserwowaliśmy potem przez dziesiątki, dziesiątki lat. I teraz pytanie, czy ten rolnik nie wiedział, czy nie chciał wiedzieć, czy było mu niewygodnie wiedzieć?
4: Wydaje mi się, że on został zmanipulowany. Niestety, tak bym na to spojrzał. Dlatego, że bardzo wiele autorytetów mówiło, że wszystko jest dobrze. Przede wszystkim płaciły za to ogromne pieniądze firmy, które te produkty chciały sprzedać. I zwróciłbym tu uwagę na wiele różnych rzeczy. Po pierwsze, początki rentgena były takie, że było źródło promieniowania, pacjent, ekran, lekarz. I to źródło promieniowania było ciągłe. I utrzymywano, że to absolutnie nikomu nie grozi. Tylko potem się okazało dziwnym trafem, że ci pacjenci i lekarze umierają.
26: No właśnie.
4: Później były papierosy, które podobno miały ogrzewać nasz organizm, tak, miały powodować, że wszyscy będziemy zdrowi. Tak. Okazało się, że tak nie jest.
26: Do rozmowy wrócimy za chwilę. Robi się coraz bardziej gorąco. Zanim się z Państwem na chwilę rozstaniemy, to jeszcze coś przeczytam. Przerażająca wizja. Nie jest dobrze i wstyd się przyznać, bo człowiek to szkodnik i egoista. Zamiast szanować, to tylko wykorzysta. Wienio i paprodziad, warstwa plastiku.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Polskie Radio, program pierwszy. Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Dziś zbliżamy się do natury. Pretekstem do tego zbliżenia jest premiera książki Rachel Carson, Milcząca wiosna. Moimi rozmówcami są dzisiaj Piotr Wienio Więcławski.
2: Dzień dobry.
1: Ekoraper.
2: Tak jest.
1: I pan doktor Łukasz Bożycki, przyrodnik, fotograf. Zaczęłam od zachwytu nad przyrodą i nad tymi ptaszkami, nie tylko nazwami, ale oczami wyobraźni też trochę je widziałam. Mam nadzieję, że państwo także. Więc zaczęłam od tego nie bez przyczyny, bo autorka książki pisze tak. Wydaje mi się w pełni możliwe, że im bardziej jednoznacznie potrafimy skupić uwagę na cudach i rzeczywistościach otaczającego nas wszechświata, tym mniej będziemy mieć w sobie zdolności zniszczenia własnego gatunku. Zachwyt i pokora to szlachetne i zdrowe emocje, nie idące w parze z rządzą zniszczenia. Czy rzeczywiście jest tak, czy zgodzą się panowie z tym, że zachwyt powstrzymuje od rządzy zniszczenia i że w związku z tym, żeby osiągnąć jakiś efekt w postaci większej świadomości społeczeństw, nie wystarczy tylko straszyć?
2: Ja myślę, że na pewno o tym nie wiedzą wielki przemysł i korporacje, ponieważ gigantyczne środki, gigantyczne pieniądze mają gdzieś środowisko, z którego czerpią. Na to się nakłada jeszcze na przykład problem być może wydobywania surowców na całym świecie, co wcześniej miało swój wydźwięk w postaci kolonializmu i wybierania różnych cennych produktów z różnych ziem, krajów, gór i tak dalej. Mórz,
1: eksploatacja
2: bez pamięci, nacechowana agresywnie na zysk. I to niestety jest taka smutna refleksja. Ten zachwyt możemy my sobie fundować jako jednostki, jako osoby, które kochają przyrodę, inspirują się przyrodą, wyjeżdżają na wakacje, żeby ją podziwiać. Przecież my wyjeżdżamy po to do Grecji, żeby zobaczyć ten lazur tej wody i żeby usiąść i zobaczyć ten piękny zachód słońca i posłuchać cykad. Czymże byłaby Grecja bez cykad, bez lazurowej wody i bez ryb w tych wodach, prawda? A coraz częściej, jak wyjeżdżam do Grecji, ponieważ jestem grekofilem i 4 razy do roku staram się być w tej Grecji, coraz więcej słyszę od rybaków opowieści o tym, że już ryb nie ma, że już się skończyły, że kiedyś to było, że kiedyś to były połowy. My tu mamy w tawernach, niech pan nie liczy, że te kalmary czy te ryby są nasze tutaj, to one są kupowane
1: w Ameryce Południowej.
2: Mrożone, tak. I wie pan, to są ze sklepu przywożone, tylko ten Grek gdzieś tam pana manipuluje, mówiąc i pokazując, że to jest świeży połów, a tak naprawdę robimy uśmiech do spektaklu, który jest tylko manipulacją jakąś taką małą. W związku z tym no jest coraz częstszy ten niesmak związany z tym, że jedziemy gdzieś oglądać tą przyrodę i ta przyroda nagle okazuje się, że albo jej tam nie ma już,
1: albo już jest
2: zubożała, tak, że już turyści odwiedzają te miejsca, które już są puste.
1: Ale ciągle jeszcze są cykady na Cykladach, prawda?
2: Są cykady.
1: Tak samo jak u nas wiosną ciągle słychać ten cudowny ptasi jazgot, zwłaszcza jak się wcześniej wstaje.
2: Tak.
1: Albo jak się ma okno otwarte, to w ogóle bardzo wcześnie człowiek się budzi od tego śpiewu ptasiego.
2: Tak.
1: Czyli można powiedzieć, że nie jest tak źle. Ale czy można powiedzieć, panie Łukaszu, że to dzięki temu, że jednak Carson swego czasu napisała tę książkę antypestycydową i dzięki temu zakazano w Stanach stosowania pestycydów i dzięki temu, że weszliśmy do Unii Europejskiej, Unia też zakazuje szkodliwych środków owadobójczych w takich rozmiarach, w jakich nasi rolnicy może chcieliby stosować, żeby zintensyfikować zyski. Jak pan myśli, czy my też skorzystaliśmy na tym, że ta książka te dziesiątki lat temu powstała?
3: Tak, choć wydaje mi się, że te zmiany były nieuniknione, bo tam działania podejmowane przez duże firmy, po prostu mówiąc kolokwialnie albo językiem młodzieży, były po bandzie. Oni przekraczali wszelkie normy, zdrowego umysłu także. Ale nie wiem, czy my się do końca nauczyliśmy, bo my nadal stosujemy pestycydy różnego rodzaju. Niektóre związki są zakazane i nie możemy ich używać. Różnego rodzaju konwencje zakazują ich używania, szczególnie tych substancji, które kumulują się w łańcuchu pokarmowym albo ulegają bardzo wolnemu rozkładowi, na przykład to wspomniane DDT, czyli dichlorodifenylotrichloroetan, to nazwa biologiczna tego związku, stąd ten skrót. I ona, kumulując się w łańcuchu pokarmowym, doprowadza, że u tych organizmów, które są na szczycie piramidy, dochodzi do zaburzenia gospodarki wapniem. A to się przekłada na przykład u ptaków drapieżnych, sokołów, ale także u krasek, u żołn, u innych ptaków odżywiających się owadami czy zwierzętami, szerzej mówiąc. do zaburzenia gospodarki wapniem. W związku z tym skorupki jaj są niezwykle miękkie i pękają podczas próby ich składania albo próby wysiadywania, co w długim okresie dziesiątkuje populację. To zabija ryby, to zabija mikroorganizmy żyjące w wodzie, więc konsekwencje są ogromne. Ale my nadal stosujemy te pestycydy. Nadal dziesiątkujemy na przykład dzikie pszczoły. Mamy w Polsce 450 gatunków dzikich pszczół, które to zapylają nam rośliny.
1: Ciągle mamy.
3: Ale korzystając z tych różnych związków i pryskając rośliny, doprowadzamy do tego, że po prostu te organizmy giną. Więc zmieniliśmy narzędzia i mamy w sobie pewien brak pokory, bym powiedział, bo wcześniej byliśmy przekonani, że to jest nieszkodliwe, my jako ludzie i używaliśmy tego na potęgę, a teraz uważamy, że te narzędzia, z których korzystamy, to one już na pewno są przebadane i poprzednie pokolenia, no to poprzednie pokolenia, oni się mylili, ale my jesteśmy nieomylni.
1: A tymczasem
3: nasze
1: właśnie
3: pestycydy, nasze herbicydy, nasza chemia wylewana do środowiska naturalnego jest na pewno dobra i możemy jej stosować bez umiaru.
1: Nie brzmi to dobrze, ale przypominam sobie ten rok 1962, opisany w książce, a także omówiony przez rozmaitego autoramentu publicystów i specjalistów. Więc przypominam sobie taki fakt, że książkę Milcząca Wiosna przeczytał John Kennedy, prezydent Stanów Zjednoczonych. Przeczytał ją i wszedł do akcji. Podjęto wtedy badania weryfikujące wyniki tezy Rachel Carson i w efekcie zakazano stosowania DDT. Chociaż nie od razu, bo opór nauki, o zgrozo, nauki, chemików i właśnie biznesu był ogromny, ale jednak udało się, wprowadzono rozwiązania systemowe. Czy my obecnie możemy liczyć na takie oświecone ruchy naszych rządzących?
3: Przeznaczamy bardzo mało pieniędzy na naukę. Bardziej gratyfikujemy piłkarzy, którzy mają niesamowite zarobki, bo dostarczają nam rozrywki. Na naukę dajemy dużo mniej pieniędzy, ale jak przychodzi pandemia, no to wszyscy chcemy natychmiast rozwiązań od tej nauki.
1: Tak, i okazuje się,
3: że jak ta nauka nie ma dostatecznie dużo pieniędzy, no to zaczyna dogadywać się z biznesem, który finansuje bardzo wiele działań. A jak jest sponsorem tych działań naukowych, no to potem nauka broni tego, co finansował biznes. Więc jeżeli ten system się nie zmieni, drodzy państwo, w którym zrozumiemy, że nauka, zrozumienie podstaw funkcjonowania życia na Ziemi i ekosystemu jako takiego jest w naszym interesie, nie zaczniemy tego finansować na wysokim poziomie, no to to się chyba nie zmieni, tylko te rzeczy się będą zmieniać. Czy to będzie DDT, czy to będzie coś innego. No to
1: ale tak czy owak,
3: będzie tak samo.
1: Decyzje podejmują politycy. My ich wybieramy. Ale potem nie patrzymy na ręce. Potem jakoś nie sprawdzamy. Nie rozliczamy. A potem wybieramy mniejsze zło. No to co w takiej sytuacji? To nic się nie zmieni. To nie wygląda dobrze.
2: Nie wygląda. Wygląda fatalnie wręcz. Ponieważ ja podejrzewam, że dowiemy się jeszcze, że powszechnie dostępne warzywa, które są w marketach dużych, za kilka lat powstaną badania, które powiedzą, że one również były pryskane jakimś środkiem, które akurat nam nie służy, akurat wyjdzie to po prostu później. Mm-hmm. Więc obawiam się, że to też jest taka droga pod tytułem eliminujemy jeden środek, no ale w użyciu jest kolejnych 10 czy 15 i tak jak wspomniałeś wcześniej, te badania sponsorowane przez wielkie korporacje jakby polegają na tym, żeby nie odkrywać ich prawdziwego wyniku i tak
1: dalej. Delikatnie mówiąc, nie mogą być obiektywne. Pozwól, że zacytuję jeszcze fragment warstwy plastiku. Dziś świadectwa wspaniałych kultur padły ofiarą pieniądza kultu. Śmieci jest multum. Poziom absurdu? Gdzie dzieci buntu? Gdzie dzieci buntu?
2: No właśnie, gdzie dzieci buntu? Trzeba o tym trąbić i trzeba o tym rozmawiać. Mamy jednostki jednak opowiadające o tym i walczące, ale to zobaczcie, jaka jest skala zakresu działalności takich osób. Mamy Greenpeace, mamy jakieś kilka organizacji pozarządowych, które po prostu walczą z tymi korporacjami. Wyglądają jak takie małe żuczki, które się chcą wbić na słonia.
1: Na kolosa.
2: Tak, na kolosa i go tam w paznokieć udziubać, ale to jest nadal ta skala, nie?
1: I ja mam takie poczucie, że ci ludzie, którzy mają taką misję, żeby chronić przyrodę, ci aktywiści chociażby, tak, którzy poświęcają często swój czas, swoje życie nierzadko, swoje pieniądze, żeby nie dopuszczać do nadmiernej wycinki lasów i tak dalej, i tak dalej. Ja odnoszę wrażenie, że oni są już zmęczeni, że jest ich niewielu i są na dodatek zmęczeni. I jeśli my ludzie, tak zwani zajęci, którzy pracują, mhm, wychowują dzieci, organizują festiwale w Opolu, jeśli nie będziemy ich wspierać, czy groszem na ich aktywność, czy, nie wiem, jakimś dobrym słowem, to oni się całkowicie zmarginalizują i nie będzie nikogo, kto będzie o to walczył.
3: Oni bardzo często, wejdę w słowo, jeśli jasne, pozwolisz, proszę, oni bardzo często rozmawiają na poziomie, niestety, ze swoimi oponentami na poziomie emocji, a nie argumentów, mhm, ponieważ ludzie podchodzą emocjonalnie do bardzo wielu rzeczy, o których mówi współczesna nauka, że te działania przyczynią się do takiego efektu, musimy to zmienić, to nam szkodzi, to jest szkodliwe. Jak mówimy komuś o papierosach, nie pal, bo nowotwór przed tobą, ale to mnie uspokaja. No, ja się odprężam. No i jakby nie rozmawiamy na poziomie argumentów, tylko ta osoba natychmiast to wywraca i będziemy rozmawiali na poziomie emocji. A czasem i te argumenty są niezwykle chybione. Ja pamiętam taką sytuację, jak pod Warszawą zwrócono się do chyba wójta gminy o wycinkę drzew, bo okazało się, że drzewa rosnące przy jednorodzinnych domach zasłaniały na dachu panele słoneczne, a ludzie sobie zamontowali panele słoneczne, bo chcieli być eko, więc zażądali wycinki drzew.
1: Straszne.
3: I to się stało.
1: Straszne. Absurd. Słuchajcie, Saska Kępa. Komuś przeszkadza jedna gałąź, bo może podczas wichury spaść na wiatę, która jest wiatą na kubły do śmieci. Mhm. Wycinają jedną wielką gałąź, po jakimś czasie dwie pozostałe zaczynają się chwiać, no i przyjeżdża ekipa i wycinają całe drzewo. I teraz tak, nie mamy już cienia. Sąsiedzi na samej górze muszą sobie zainstalować klimatyzację.
3: Ale tu
1: i siedzą w zamknięciu bez dostępu do żywego.
3: Pani redaktor, tu wejdę w słowo trochę w obronie tych osób, dlatego że to są często nasadzenia z czasów komunistycznych, gdzie były bardzo miękkie topole i to był błąd, żeby sadzić te drzewa. I one bardzo często niszczą albo mienie, samochody,
1: ale
3: albo
1: zawsze,
3: zagrażają
1: ale
3: ludziom.
1: Bywa.
3: Ale można posadzić inne drzewa, które takiego zagrożenia w mieście nie niosą.
1: Jasne, więc tylko to musi akurat było dużo stare. Ale faktycznie, tak, dobrze, dobrze, warto wiedzieć. Mniej emocji, więcej faktów naukowych. Do rozmowy wracamy za chwilę.
4: Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojeniem

Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno świeżo.

Skąd przyszliście? Żarne boki użyczą wam chłody. Tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach. Czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu. Żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Dziś zbliżamy się do natury, rozmawiamy o stanie świadomości ekologicznej nas, naszego społeczeństwa, nas, naszych bliskich, naszych sąsiadów. Przypominam, że pretekstem do rozmowy na ten temat jest polska premiera książki Rachel Carson, Milcząca wiosna. Autorka, żeby obronić swoje tezy, musiała się bardzo, mówiąc delikatnie, namęczyć. Narażała się na rozmaite szykany, ale jednak zrobiła coś absolutnie niepowtarzalnego. Była do tego stopnia zdeterminowana, że zmieniła kierunek ewolucji społeczeństwa, tak o niej pisano. I przychodzi mi na myśl takie porównanie, takie bardzo aktualne. Może nie jest to ta sama skala, ale podobna determinacja też kobiety. Ona była kobietą piszącą na poważne tematy w czasach, kiedy kobietom nie dawano nawet specjalnie na to przyzwolenia. Ale u nas lata 70. i doktor Jolanta Wadowska-Król, która walczyła z trującą powietrze na Śląsku hutą Szopienice. W wyniku tych trujących pyłów między innymi dzieci zapadały na pylicę, nieuleczalną, czasem prowadzącą do śmierci chorobą. A jednak poza polityką, poza niesprzyjającymi środowiskami, czy naukowymi, czy politycznymi właśnie, udało się jednej i drugiej zrobić coś niepowtarzalnego.
2: No w końcu kobiety, matka natura.
1: No właśnie.
2: W końcu kobiety, które mają intuicję, które są uczuciowe, które mają większą, powiedzmy, odpowiedzialność społeczną, bo są matkami w większości przypadków i tak dalej, więc też zauważają te niedobory środowiskowe lub te zagrożenia, które są w środowisku, chociażby wychowując swoje własne dzieci. W związku z tym, jakby jak się też potraktuje taką naturę jako miejsce, wspólne nasze miejsce do egzystowania, do życia, no to można tą obawę wyrażać, prawda? Można to obserwować, można to kontemplować. Ale kiedy mówimy na przykład o plastiku, podam taki przykład i martwimy się o to, czy zapakujemy jedzenie w plastikową, jednorazową siatkę i czy nie będziemy przynosić ich do domu i wszyscy mamy lniane, wspaniałe siatki na zakupy, a przechodzimy do apteki i widzimy, że wszystkie leki zapakowane są w plastikowe opakowania. Mówimy, że właśnie sklep jest takim plastikoproducentem, tak. A nie widzimy na przykład, że apteka jest absolutnie w 100% gigantyczną fabryką śmieci plastikowych.
1: A czy nie uważają panowie, że to jest tak, że przez jakiś czas o tym się mówi, a potem znowu cicho i wszyscy zapominają. O takich rzeczach chyba trzeba mówić non-stop, bo wchodzą nowe pokolenia. Mówiono o tych jednorazówkach, które są śmieciami i przez moment ludzie chodzili z własnymi siatkami, zamieniali to czasami na papier.
2: Słowo świadomość, o którym wspomniałaś, to jest kluczowe tutaj, tak? No bo nawet, przypomnijmy sobie, w amerykańskich filmach zawsze jak ktoś wychodził na zakupy, to miał takie wielkie torby papierowe. I z dwoma torbami ktoś wchodził w tych amerykańskich filmach. Zobaczcie, oni już dawno mają taki system, że w tych torbach noszą. No ale cóż, skoro papier toaletowy jest też zapakowany w folię i wszystkie inne zupy, sery, wędliny są zapakowane w plastikowe opakowanie, no to rzeczywiście ta nasza świadomość tego PRL-u, czy pakowanie w papier było kiedyś rewelacyjnym patentem. Do dziś to się stosuje we włoskich sklepach, czy nadal na bazarach.
1: Tak, ale chociaż niektórzy zaraz się oburzą albo wystąpią z kontrargumentem, że z kolei niszczymy drzewa. Chociaż to jest przecież recykling. To jest papier z recyklingu, prawda?
2: Absolutnie. Szkło też w 100% da się recyklingować, bo szkło robimy z piasku i topiąc szkło możemy nadal odzyskiwać butelki, ale nie każdy plastik, PET, możemy z niego z powrotem zrobić butelkę. W związku z tym tutaj też kolejny problem gigantycznych kosztów takich przetwarzających zakładów na kolejne produkty z tego plastiku.
1: Ale, panowie,
3: ale jest światełko w tunelu, dlatego że są bakterie, które
2: rozkładają plastik,
3: i czerpią z niego energię i one się rozwijają. A czyli one występują naturalnie, znaleziono je na wysypiskach śmieci, tam gdzie plastiku jest najwięcej. W różnych miejscach. Wydaje mi się, że Japończycy w tym przodowali, a później bardzo intensywnie badał to Uniwersytet w Anglii, w Portsmouth, o ile pamięć mnie nie myli. Okazało się, że też niektóre owady, na przykład barciaki, które żyją w ulach i są w stanie odżywiać się woskiem, jak już nie mają wosku, to zaczynają zjadać styropian i są w stanie się rozwijać. Więc przyroda sobie pewnie i z plastikiem poradzi, to tylko nie wiadomo, czy my już będziemy na tej ziemi. Ale tak przysłuchując się waszej rozmowie, tak, odnoszę takie wrażenie, że my wiemy, że w tym roku po raz trzeci na Odrze będą masowo ginęły ryby, bo nic z tym nie zrobiliśmy. I wiemy o tym, że będą złote algi, jak przyjdą upały i pojawią się sprzyjające dla nich okoliczności. Dojdzie do katastrofy ekologicznej po raz kolejny. Co zrobiliśmy w tym temacie?
1: Nie zrobiliśmy nic.
3: 2 lata temu była katastrofa, rok temu była, w tym roku
1: będzie.
3: Ja nie słyszałem o tym, żeby ta woda była mniej zasolona, żeby ten problem został rozwiązany, żeby przemysł nie zanieczyszczał tej wody. Więc czekamy na to, aż kolejne ryby będą ginęły w Odrze. I nie tylko ryby, tylko też inne organizmy.
1: Na pewno sprawdzę, czy rzeczywiście nie zrobiono żadnego ruchu w tym kierunku, żeby ustrzec się przed tą kolejną katastrofą ekologiczną.
3: Nawet jeśli są jakieś zapewnienia, że już zrobiono, w tym roku to już jest bezpiecznie. Droga pani, DTT, to może pani sypać u siebie na truskawki? Tak, żadne owady nie będą tego jadły.
1: Nie wierzmy w to. Nie wierzmy w to. Trzeba mieć swoją mądrość. Ale ile tej mądrości trzeba mieć.
3: Za jeżeli DDT chodzi o leczenie, przyznaliśmy nagrodę Nobla przecież w latach 40.
1: Przyznaliśmy jako
3: nagrodę,
1: tak,
3: Nobla, tak, ludziom, którzy odkryli to działanie niszczące.
1: Tak, ale wiecie co, to jest owady. Fajny moment, żeby wrzucić taki wątek. Mianowicie, Rachel Carson była radykalna, ale z drugiej strony nie była za tym, żeby odwracać bieg Wisły kijem, czy jak to się mówi. Mhm. Bo niektóre rzeczy się dzieją, już są. Ale ona mówiła o tym, żeby niektóre rzeczy po prostu sensownie ograniczać. Ona mówi, twierdzę tylko, że zwalczanie to musi być dostosowane do realiów, nie do fikcyjnych założeń oraz, że jego metodologia nie może niszczyć nas samych razem z owadami. Jasne, że czasami trzeba jakiegoś szkodnika zlikwidować, wyeliminować, tak, ale niech to nie będzie.
3: No mamy takie przykłady dotyczące wirusów, tak, i różnych chorób zakaźnych. Jakby trzymamy je w ryzach, nie pozwalamy na to, żeby one się rozprzestrzeniały, no bo to nikomu nie służy.
1: No właśnie, czyli można w ten sposób. To nie o to chodzi, żeby zaraz zmieniać wszystko jeden do jednego, bo na to nikt się od razu nie zgodzi, a... No,
3: nikomu nie służy.
1: No właśnie, czyli można w ten sposób. To nie o to chodzi, żeby zaraz zmieniać wszystko jeden do jednego, bo na to nikt się od razu nie zgodzi, a oprócz tego nie będzie przyzwolenia społecznego, bo ludzie są nie

0: Co nam dają komary? Oprócz tego, że są jedzonkiem dla nietoperzy na przykład,
1: no
0: albo
1: właśnie,
0: dla żab.
1: To jest super ważna rola. Tak. To, że są w wodzie, są pokarmem dla niezliczonej grupy organizmów. No, nam utrudniają życie komary, to też najbardziej niebezpieczne zwierzęta na całym świecie, ponieważ szacuje się, że pośrednio poprzez przenoszenie malarii komary zabijają nawet 1 000 000 ludzi. Jeżeli spojrzymy na rekiny, tu jest ogromna praca mediów, to rekiny atakują 65 osób średnio rocznie, z czego 18 osób zabijają. 18 osób rocznie. Mówi się o tym, że psy zabijają co roku 50 tysięcy osób, biorąc pod uwagę to, że przenoszą wściekliznę. Więc my ludzie bardzo często nie oceniamy przyrody w taki sposób, w jaki powinniśmy to robić, opierając się na faktach, a raczej na emocjach. Bo każdy z nas intuicyjnie, dzięki mediom, czuje, że rekin jest największym zagrożeniem. Tak. A tak naprawdę to jest komar, 1 000 000. Hipopotam zabija więcej ludzi niż lwy, pantery, jaguary, lamparty razem wzięte. Psy zabijają dużo więcej niż rekiny.
0: I znowu edukacja, edukacja, edukacja.
2: Tak. Chciałem wrócić do wątku ekowariatów lub ekoświrów, o których wspomniałeś, że oni walczą nie merytorycznie, tylko walczą emocjami, ale mam wrażenie, że wielu ekologów stało się świrami z tego powodu, że do wielkiego przemysłu nie docierają argumenty. To znaczy, to jest znowu porównanie tego żuczka, który próbuje zaatakować słonia. Bardzo często przynosi po prostu fiasko w rozmowach, więc stąd te po prostu ruchy już ekstremalne, przypinanie się do lasu.
0: I histeryczne
2: ruchy.
0: Blokowanie ulic
2: tak,
0: w Warszawie.
2: Potem w politycy robią z nich właśnie wariatów. Potem my patrzymy na to jako to jest niedopuszczalne, jak tak można, prawda, to jest przekroczenie pewnych granic.
0: Tak.
2: No i niestety myślę, że taki właśnie porządek tutaj został zachowany, że gdyby do tych rozmów dochodziło merytorycznych od czasu do czasu w jakichś warunkach stworzonych, na przykład przez rządzących i rządzący chcieliby coś z tym zrobić, to mogło zrobić to wiele dobrego.
0: Przecież można by było iść jednym
2: można
0: frontem,
2: byłoby.
0: A tymczasem próbuje się nas konfrontować i pokazywać, że to są jakieś wrogie obozy.
2: Tak jest, tak jest.
0: Niestety. Panowie, musimy kończyć. Chciałabym nawiązać do takiej ciekawej debaty, która się szykuje w najbliższy piątek. Tam będzie mowa o kultowej, że się tak wyrażę, postaci międzynarodowego świata nauki i ekologii, jaką jest autorka Milczącej Wiosny, ale także Sir Davida Attenborough, autora między innymi Życia ptaków. On też stosował taką narrację zachwytu nad przyrodą. I tym samym motywował do tego, żeby tę przyrodę chronić, żeby być jej rzecznikiem. Ale czy to jest strategia na nasze czasy, panie doktorze?
1: No myślę, że tak. David Attenborough jest najdłużej pracującym prezenterem w telewizji. Pobił rekordy Guinnessa, więc niesamowite nagrody zdobywał. Pięknie opowiadał o przyrodzie i nawet jako stulatek nadal pracuje. I wiem, że razem z BBC stworzył nowy film London Davida Attenborough, który właśnie ma premierę w jego setny urodziny 8 maja. I to jest niesamowite, jak David Attenborough leży obok Jerzy i opowiada o tym, żebyśmy tworzyli otwory w płocie i żeby to były takie autostrady dla Jerzy, które mogą sobie przechodzić pomiędzy różnymi ogrodami. No bo jak wszystko szczelnie ogrodzimy, to oczywiście zablokujemy dostęp dzikiej przyrodzie. Więc to jest niesamowite, to jest autorytet, to jest moc, żeby w wieku 100 lat jeszcze pracować.
2: Szacun.
1: Często
2: szacun.
1: Się zastanawiam o tym, szacun. Co musiałbym robić w życiu, żeby jeszcze w wieku 100 lat się chciało.
2: Panie Davidzie, ja się na panu wychowałem.
0: Proszę państwa, przypominam, że moimi gośćmi dzisiaj byli Piotr Wieniawięcławski, Łukasz Bożycki, a ci, którzy chcieliby wziąć udział w debacie PWN, to zapraszamy w najbliższy piątek o godzinie 10 do Faktycznego Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. No i oczywiście można też podłączyć się do sieci. Bardzo panom dziękuję jeszcze raz. Było wspaniale i ciekawie.
2: Bardzo miło, dziękuję.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Anna Maruszeczko, do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
4: Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa.
5: Na miłość boską, cóż się z panem dzieje? Zaczął znowu radca, rozkładając ręce, jakby cały świat chciał ogarnąć w jednym uścisku. Tak dawno nie byłeś pan między nami, że z szprot nawet zapomniał, jak wyglądasz. A ja pomyślałem, że zaraziłeś się od swego przyjaciela, co to ma bzika.

0: Wokulski sposępniał. Więc właśnie dziś, mówił radca, kiedy na pańskim przyjęciu wygrałem od Deklewskiego kosz piwa nowej marki, mówię do Szprota, wiesz pan co, zabierzmy piwo i chodźmy do starego. A może się chłop rozrusza? Cóż to, nawet nie prosisz nas, ażebyśmy usiedli? Ależ bardzo proszę, odpowiedział Rzecki. A, i stolik jest, mówił radca, oglądając się po pokoju. I miejsce widzę zaciszne. My tu będziemy mogli złazić się do chorego na partyjkę co wieczór. Szprot, dobądź synu trybuszonik i zabierz się do szkliwa. Niech poczciwiec zaznajomi się z nową marką. A jakiż to zakład wygrał radca? Zapytał Rzecki, któremu znowu fizjognomia zaczęła się wyjaśniać. Zakład o Wokulskiego. Widzisz pan, było tak. Jeszcze w styczniu roku zeszłego, kiedy to Wokulski awanturował się po Bułgarii, ja powiedziałem do Szprota, że pan Stanisław jest wariat, że zbankrutuje i źle skończy. Tymczasem dzisiaj, wyobraź sobie, Deklewski utrzymuje, że to on powiedział. Naturalnie założyliśmy się o kosz piwa. Szprot rozstrzygnął na moją stronę i jesteśmy u ciebie. W ciągu tego wyjaśnienia pan Szprot ustawił na stole trzy kufle i odkorkował trzy butelki. No, tylko spojrzyj, panie Ignacy, mówił radca, podnosząc napełniony kufel. Kolor starego miodu, piana jak śmietana, a smak, haha, 16-letniej dziewczyny. Skosztujże. A, co to za smak i co to za posmak? Gdybyś zamknął oczy, przysiągłbyś, że to jest... Ale o, uważasz, ja powiadam, że przed takim piwem należałoby płukać usta. Powiedz, że sam. Piłeś kiedy coś podobnego? Rzecki wypił pół kufla. Dobre, rzekł. Skądże jednak przyszło radcy do głowy, że Wokulski zbankrutował? Bo nikt w mieście nie mówi inaczej. Przecież człowiek, który ma pieniądze, sens w głowie i nikogo nie zarwał, nie ucieka z miasta Bóg wie gdzie. Wokulski wyjechał do Moskwy. Ha, tere fere, tak wam powiedział, ażeby zmylić ślady. Ale sam się złapał, skoro wyrzekł się nawet swoich pieniędzy. Czego się wyrzekł? Spytał już rozgniewany pan Ignacy. No, tych pieniędzy, które ma w banku, a nade wszystko u szlangbauma. Przecież to razem wyniesie ze 2 × 100 000 rubli. Kto więc taką sumę zostawia bez dyspozycji, po prostu rzuca ją w błoto, ten jest albo wariat, albo zmajstrował coś takiego, że już nie czeka na wypłatę. W całym mieście rozlega się tylko jeden głos oburzenia przeciw temu, że go nie nazwę właściwym imieniem. Radco, zapominasz się, zawołał Rzecki. Rozum tracisz, panie Ignacy, ujmując się za takim człowiekiem, odparł gwałtownie radca, bo tylko pomyśl. Pojechał po majątek. Gdzie? Na wojnę turecką. Na wojnę turecką! Czy rozumiesz doniosłość tych słów? Tam zrobił majątek. Ale w jaki sposób? Jakim sposobem można w pół roku zarobić 500 000 rubli? Bo obracał 10 000 000 rubli, odparł Rzecki. Więc nawet zrobił mniej, niż by mógł. Ale czyje to były miliony? Suzina, kupca, jego przyjaciela. Otóż to!
1: Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
4: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
3: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
4: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
3: Sekrety mundiali.
4: A odsłonią je państwu znakomici goście.
3: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
4: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Andrzej Janisz
4: i Filip Jastrzębski.
3: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika zawsze na czasie. Tik-tak-boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycomb z plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami.
2: Reklama. Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, odcinek węzeł Tuszyn, węzeł Piotrków, Trybunalski Zachód, w pobliżu miejscowości Pieńki Sierosławskie. Na 339 kilometrze bus uderzył w bariery drogowe, blokując dwa pasy jezdni w kierunku Katowic. Droga ekspresowa S1, odcinek Pyrzowice Dąbrowa Górnicza, w pobliżu miejscowości Przeczyce. Na 10 kilometrze trwa pożar i akcja gaszenia palącej się ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Koniec utrudnień na Krajowej Jedynce, na odcinku Pszczyna-Kobiór, w pobliżu miejscowości Piasek na 581 kilometrze, gdzie awaria ciężarówki sprawiła, że zablokowany pozostaje jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Koniec kłopotów na autostradzie A4, na odcinku węzeł Mikołowska, węzeł Francuska w pobliżu 337 kilometra, gdzie po zdarzeniu 5 aut osobowych zablokowane była przez dość długi czas jezdnia w kierunku Wrocławia. Teraz już utrudnień na A4 nie ma i przez centrum Katowic jedzie się autostradą A4 bez problemów. Droga krajowa numer 20, odcinek Złocieniec-Czaplinek. W pobliżu miejscowości Siemczyno na 88 kilometrze zderzyły się ciężarówka z autem osobowym. W tym wypadku jedna osoba została ranna, a droga krajowa numer 20 jest trasą zablokowaną. Droga krajowa numer 25, Koniun Rychwał w pobliżu Modły Królewskiej na 255 kilometrze. Droga jest również zablokowana.
10: Minęła 22. Agata Kowalska
11: i Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór Państwu. W programie pierwszym Polskiego Radia zaczynamy podsumowanie dnia.
11: A w magazynie pożar.
12: Polska i świat.
11: A w magazynie pożar, który trawi kolejne lasy w Polsce, kiedy nauczymy się chronić je przed suszą.
10: Donald Trump proponuje Iranowi pokój i grozi wznowieniem wojny.
11: Matury trwają.
10: A kanclerz Niemiec świętuje pierwszy rok na urzędzie, ale raczej bez fajerwerków, bo tylko co dziesiąty Niemiec dobrze go ocenia.
11: I właśnie o tym wszystkim w magazynie Polska i świat już za chwilę, ale teraz informacje w skrócie. Zaprasza Paweł Zieliński.
13: Walka z żywiołem trwa. Ogień objął już około 500 hektarów lasu. W akcji gaśniczej w Nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim uczestniczy 500 strażaków. Sytuacja, jak twierdzi szef MSWiA, jest trudna, ale opanowana.
14: Liczymy na to, że w godzinach nocnych ustąpi wiatr, który cały czas zakłóca tą naszą pracę.
13: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza jutro stawić się do pracy. To ci, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, bo Karol Nawrocki nie zaprosił ich do Pałacu Prezydenckiego. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał dopuszczenie ich do orzekania.
15: Ona potwierdza jakby nasze stanowisko, że natychmiast powinniśmy być dopuszczeni do orzekania.
13: Firmy zbrojeniowe już w blokach startowych. Pojutrze zostanie podpisana umowa na wykorzystanie pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrojanie SAFE. Następnie do Polski trafi zaliczka na kontrakty, które będą realizowali rodzimi przedsiębiorcy.
16: Efekty będą już w tym miesiącu.
13: Zaskoczenia nie było, stopy procentowe pozostaną bez zmian. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Jakie prognozy są na kolejne miesiące? Część inwestorów i analityków spodziewa się podwyżek stóp.
16: W ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
13: Największy polski przewoźnik powietrzny otwiera nowe bezpośrednie połączenie do Stanów Zjednoczonych. Samolot polskich linii lotniczych LOT. Boeing 787 Dreamliner jest w drodze do San Francisco. Minister infrastruktury zapowiada, że niebawem otworzą się kolejne kierunki.
17: Washington, Boston, Dallas, Houston.

0: Polska i Świat, czyli magazyn podsumowujący dzień. Zaczynamy od ekscytujących wieści z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: No ale ten sąd to nie kojarzy mi się z ekscytacją. Powiedziałbym, że przeciwnie.
0: No dobrze, ale podejmuje ważne decyzje, które następnie władze usiłują ignorować. I tak może być w przypadku dzisiejszej sprawy. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy czworgu sędziom Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tym, których nie zaprosił do siebie prezydent.
0: Tym właśnie. I których do pracy nie chce przyjąć prezes Trybunału Konstytucyjnego.
1: I więcej o tym wszystkim wie Sylwia Białek.
2: Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskich władz i tu cytat o powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich. Jednocześnie poprosił rząd o przedstawienie do 20 maja wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Reprezentująca sędziów adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram powiedziała, że to zabezpieczenie nie podlega żadnym interpretacjom.
3: Ono mówi wprost. Organy władzy publicznej, no w tym przypadku jest to pan Święczkowski, muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają sędziom przystąpienie do ich obowiązków sędziowskich. Czyli dokładnie to, co się teraz dzieje w Trybunale, bo pan prezes uniemożliwia przystąpienie do tych działań, więc w przekonaniu moich klientów powinien po prostu wykonać ciążące na nim zobowiązanie i dopuścić ich do pracy jako sędziów Trybunału.
2: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz zapowiedział, że jutro stawi się w siedzibie instytucji.
4: Co zmienia decyzja dzisiejsza, czy wczorajsza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Ona potwierdza jakby nasze stanowisko, że natychmiast powinniśmy być dopuszczeni do orzekania i państwo polskie, organy władzy publicznej, w tym prezes Trybunału Konstytucyjnego, nie mogą czynić żadnych przeszkód. A mimo wszystko tak się dzieje. Jutro spróbujemy znowu przyjść do Trybunału Konstytucyjnego, znowu zapytamy, czy są jakieś problemy z tym, żebyśmy mogli ten urząd objąć.
2: Do pracy zamierzają przyjść także pozostali sędziowie. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska powiedziała, że biorą jednak pod uwagę scenariusz, że Bogdan Święczkowski po raz kolejny nie dopuści ich do orzekania.
5: Będziemy żądać wykonania tego orzeczenia pomimo to, że będzie odmawiał. Jesteśmy na etapie przygotowywania również pozwu do Sądu Pracy i będziemy podejmować wszystkie działania, aby ostatecznie objąć te urzędy.
2: Tymczasem Trybunał Konstytucyjny w komunikacie podkreślił, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. Nie może także zobowiązywać jakiegokolwiek polskiego organu, w tym rządu, do ingerowania w kompetencje najwyższego organu władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Tak napisano w komunikacie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczył, że jedynym właściwym organem do rozstrzygania sporów kompetencyjnych jest Trybunał Konstytucyjny.
6: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, której strażnikiem jest prezydent, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, także w zakresie sporów kompetencyjnych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
2: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie wyobraża sobie, by Polska orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie respektowała.
7: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram uważa, że słowa Zbigniewa Boguckiego są zdumiewające.
3: Że jednak osoba, która kieruje pracami tak ważnego urzędu, jakim jest Kancelaria Prezydenta, bez takiego szacunku odnosi się do naszych zobowiązań międzynarodowych. Europejska Konwencja Praw Człowieka i jurysdykcja Trybunału w Strasburgu obowiązuje w Polsce. Czy panu Boguckiemu się to podoba, czy nie?
2: Działania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka określono jako środki zabezpieczające, które stosowane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. W tym kontekście Trybunał zaznaczył, że celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślono przy tym, że środki te mają charakter tymczasowy, ale nie przesądzają o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania.
8: Polska i Świat.
0: A na zegarach 22:06 my teraz powiemy o wyroku, który dzisiaj zapadł w głośnej sprawie 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Jego ojczym, który doprowadził do śmierci chłopca, został skazany na 25 lat więzienia, a matka z kolei ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i brak reakcji na krzywdę dzieci.
1: Chłopiec, przypomnijmy, zmarł niemal 3 lata temu po tym, jak jego ojczym polał go wrzątkiem, pobił, a potem rzucił na rozgrzany piec węglowy.
0: Nikt z rodziny nie udzielił Kamilkowi pomocy przez 120 godzin.
1: Na ogłoszeniu wyroku w Częstochowie była Dagmara Kędzior.
9: Sąd zmienił ostatecznie kwalifikację czynów. Prokuratura chciała, by mężczyzna odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żądała dożywocia. Ostatecznie sąd jednak uznał, że było to wieloletnie znęcanie się fizyczne i psychiczne nad dzieckiem, które skutkowało ciężkim uszczerbkiem na jego zdrowiu. Sędzia Marek Garlik podczas ogłoszenia wyroku wymieniał wszystkie czyny, jakich dopuszczał się ojczym dziecka.
10: Znieważał go słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe. Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. W dniu 29 marca 2023 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
9: Matka Kamilka z kolei usłyszała wyrok zarówno za pomocnictwo, jak i za brak reakcji na krzywdę dzieci. Łączna wymierzona kara wynosi 16 lat pozbawienia wolności. Oba te wyroki nie są satysfakcjonujące dla śledczych. Prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska po wyjściu z sali mówiła, że orzeczone kary są jej zdaniem za niskie, zarówno w przypadku ojczyma, jak i matki dziecka.
11: Tutaj również będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd. Tak jak wspomniałam, sąd wyeliminował z zarzutów jeden z czynów, a to znalazło odzwierciedlenie w karach. Zobaczymy, jak sąd to uzasadni.
9: I tu już wiadomo, że będzie złożona apelacja. To zapowiedziała po wyroku siostra Kamilka, która jest oskarżycielką posiłkową w tej sprawie. Po wyjściu z sali była wstrząśnięta. Podkreśliła, że te orzeczone kary są za niskie. Podobnie uważa rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, która była też obecna na sali sądowej.
12: Ja znam akta sprawy bardzo szczegółowo. Znam okoliczności tej sprawy bardzo szczegółowo. I dlatego też uważam, że wyrok powinien zostać zaskarżony.
9: Dodam, że ojczym Kamilka działał w recydywie. To wpłynęło na zaostrzenie kary. Prokuratura stawiała mu też zarzut odnoszący się do molestowania seksualnego osoby nieletniej. Sąd nie przyznał jej jednak racji w tej sprawie. Wyroki usłyszało też wujostwo Kamilka. 6 i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Za to, że nie udzielili pomocy dziecku.
0: Specjalistki od przeciwdziałania przemocy powtarzają przy każdej takiej okazji, że często zgłoszenie od przypadkowej osoby, która zauważyła niepokojące dźwięki albo niepokojący wygląd dziecka, jego zachowanie, to wszystko może uratować życie.
1: A zgłosić przemoc można anonimowo na policji, w ośrodkach pomocy społecznej czy w wielu organizacjach społecznych.
8: Polska i świat.
1: A w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie trwa walka z pożarem lasu. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna, bo pożar jest rozległy. I niestety ta sytuacja pogorszyła się po południu wraz z nasileniem się wiatru. I więcej o tym Klaudia Wróblewska.
13: Pożar obejmuje około 300 hektarów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że ze względu na pogarszające się warunki zadysponowano na miejsce dodatkowy sprzęt.
14: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF, ściągane są także dodatkowe odwody. Bardzo apelujemy o dostosowanie się do poleceń służb.
13: W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Zaangażowano też 2 śmigłowce Black Hawk. O działaniach służb mówił komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
15: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa.
13: Służby spodziewają się, że w nocy sytuacja się nieco uspokoi.
0: A z nami jest gość, profesor Michał Żmichorski z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży i członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Dobry wieczór, panie profesorze.
16: Dobry wieczór.
0: Panie profesorze, mamy wiosnę i pożary lasów. Kiedyś rzecz nie do pomyślenia, ale nawet w tym roku śniegu było bardzo dużo w całym kraju. Skąd ta susza w lesie i skąd w takim razie ten cały ogień?
16: No śniegu rzeczywiście było sporo, ale okazuje się, że nie jest to wystarczająca ilość, żeby skompensować ten wieloletni, nawarstwiający się deficyt wody. Więc śnieg no, szybko zniknął, częściowo też spłynął rowami melioracyjnymi wczesną wiosną i w wielu miejscach jest po prostu sucho, ekstremalnie sucho. Te lasy no, nie są niestety wilgotne, nawet w takich miejscach właśnie jak Puszcza Solska, gdzie na mapach z lat 70. widzimy tereny bagienne. Dzisiaj okazuje się, że po prostu ten las się pali, bo tej wody zupełnie tam nie ma.
0: A ta Puszcza Solska jest puszczą już tylko z nazwy?
16: No, jeżeli puszczą jest Puszcza Notecka, która jest tak naprawdę dużą plantacją sosnową, no to znaczenie słowa puszcza można tutaj dwojako rozumieć. Jest to teren po prostu pusty, daleko od siedzib ludzkich, niekoniecznie musi to być naturalny ekosystem leśny.
0: No, specjalnie o to pytam. Zwłaszcza zwróćmy uwagę na to pojęcie naturalny ekosystem leśny, dlatego że leśnicy przez lata chwalili się, że przez to, że las im podlegający, oczyszczony z tych niższych partii krzewów, niższych drzew, jakichś samosiejek, często oczyszczany z części ściółki, przecięty drogami leśnymi, które mają kontrolować właśnie przenoszenie się pożaru, też kontrolowany, monitorowany przez rzesze leśników, to jest las bezpieczniejszy i mniej podatny na pożar niż taka zabałaganiona puszcza, w której leży suche, stare drewno albo jakiś przez nikogo nieodwiedzany rezerwat. Więc jak to w końcu jest? Naturalny ekosystem czy las, plantacja są odporniejsze na pożary?
16: Las gospodarczy to jest przede wszystkim las, tak jak pani redaktor powiedziała, uporządkowany, tego martwego drewna jest tam niedużo, ale jest też bardzo gęsta sieć dróg, co jest nie bez wpływu na zagrożenie pożarowe, bo z jednej strony drogami może dojechać straż pożarna, z drugiej strony drogi to są rowy techniczne odwadniające okoliczny las w pobliżu takiej drogi. To jest też większa penetracja takiego lasu przez samochody, przez turystów, przez osoby, które tam mogą mieć różne nieodpowiedzialne pomysły na zabawę z zapałkami. No, jest to też przesuszenie, zaburzenie tego mikroklimatu leśnego, który jest na ogół bardziej wilgotny. Wpuszczamy tam powietrze, słońce, ten brzeg, pobocze drogi przesycha i tak dalej. Więc drogi w lasach gospodarczych wcale nie są sprzymierzeńcem, jeżeli chodzi o walkę z pożarami. No, druga sprawa to są te melioracje. Jeżeli mamy las gospodarczy, który chcemy eksploatować, żeby pozyskać stamtąd drewno, to musimy wjechać tam ciężkim sprzętem. Musimy wjechać tam ciągnikiem, harwesterem, tirem, żeby to drewno wyciąć i potem je wywieźć.
0: Nie chcemy, żeby utknęły w błocie te harwestery.
16: No, oczywiście. No, nie chcemy, żeby ten ciągnik się zakopał po oś w jakimś bagnie, więc musimy najpierw, no taka była przez całe dziesięciolecia. To jest proces, który trwa po prostu już 50, 70, 90 lat w Polsce w wielu miejscach. Bardzo gęsta sieć rowów melioracyjnych była budowana w lasach. Bagna śródleśne były odwadniane. Rowy melioracyjne, rowy wzdłuż dróg, kanalizacja tych naturalnych cieków, czyli zamienianie rzek meandrujących, rozlewających się po lesie, tworzących olsy, łęgi, różne tego typu siedliska, które są no, w zasadzie zupełnie niemal niepalne. Zamienianie tych rzek po prostu w wąskie kanały, często jeszcze z dwóch stron ogrodzone takimi wałami, wyniesieniami, żeby ta woda się nie rozlewała, dodatkowo pogłębione, ta woda ucieka z lasu.
0: Jakby szybciej spływała. Też, prawda? I żeby ten śnieg, tak, coś, o którym mówiliśmy, żeby szybciej zniknął. A panie profesorze, trochę mnie pan zmartwił, bo mówił pan, że my od 50 czy 70 lat prowadzimy taką politykę, można powiedzieć, pożarową w lasach. A ja chciałam pana spytać, co by pan rekomendował na najbliższy rok, czy to lasom państwowym, czy to wodom polskim, czy to ministerstwom, czy to samorządom, żeby było tych pożarów w tym roku jak najmniej. Czy cokolwiek można zrobić, skoro przez 50 lat robiliśmy coś dokładnie odwrotnego?
16: Dzisiaj jest już późno, więc dzisiaj już niewiele zrobimy, ale jutro od rana można zacząć masowo w Polsce zamykać, zatykać, przegradzać rowy melioracyjne. Mamy setki tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych i wiele... Te rowy po prostu nam non-stop odwadniają lasy. To jest absurdalne w obliczu tego, co się dzieje z klimatem, z zagrożeniem pożarowym, z suszą, ale takie są realia. Te rowy cały czas pracują. Jutro można te rowy od rana zacząć przegradzać. To nie jest skomplikowane zadanie, to nie jest kosztowne zadanie. To jest zadanie, które można realizować natychmiast. Mówimy o lasach, więc nie zalejemy rolników, nie zalejemy mieszkańców, tylko po prostu tą wodę zatrzymamy w lesie.
0: Rolnicy też narzekają na suszę, ale jednocześnie upierają się, że rowy są absolutnie konieczne. To jest po prostu jakaś niesamowita historia w Polsce, że my tej wody tak bardzo nie chcemy, aż w końcu marzymy tylko i o niej. Będziemy się tej sprawie przyglądać, zobaczymy, czy od jutra rana ktoś zacznie rowy melioracyjne przegradzać. Lasy państwowe mają sporo pieniędzy, może by poświeciły przykładem. Profesor Michał Żmichorski z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
16: Dziękuję bardzo.
8: Polskie Radio. Jedynka.
1: To teraz o wydarzeniach na świecie. Pakistan twierdzi, że jest szansa na zakończenie wojny w Iranie.
0: Pakistan jest mediatorem między Waszyngtonem a Teheranem. To cóż innego miałby mówić?
1: To prawda. Rzeczywiście Pakistańczycy się starają, ale niestety prezydent Donald Trump zagroził dziś, że wznowi bombardowania Iranu, jeśli Teheran nie da tego, co zostało uzgodnione. I tę skomplikowaną sytuację na Bliskim Wschodzie monitoruje dla nas Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór.
1: To jak jest z tą wojną? Ona się powoli kończy, czy nie?
17: No jak wiecie, sytuacja jest bardzo dynamiczna, żeby nie powiedzieć chaotyczna, i nie zaskoczy nikogo, jak powiem, że za tym chaosem stoi zwykle Donald Trump i jego oświadczenia. Jeszcze wczoraj, gdy Marco Rubio przekonywał, że Stany Zjednoczone zakończyły już epicką furię i koncentrują się na operacji Projekt Wolność, to projekt, przypomnę, który miał być takim militarnym wsparciem dla statków komercyjnych, które chciały przepłynąć przez cieśninę Ormuz, że jest to operacja czysto defensywna, myśleliśmy, że już być może jakieś zręby strategii na najbliższe dni i tygodnie tutaj się rysują, ale Amerykanie pokazali dzisiaj, i to głównie prezydent Trump, że ta operacja Projekt Wolność potrwa jednak dużo krócej. Kilka godzin później okazało się, że operacja została wstrzymana, by, jak tłumaczył prezydent Trump, sprawdzić, czy porozumienie zostanie sfinalizowane i podpisane. Dziś z kolei dowództwo amerykańskiej armii poinformowało, że siły amerykańskie w Zatoce Omańskiej ostrzelały i unieruchomiły irański tankowiec, który próbował przełamać amerykańską blokadę irańskich portów. A co do porozumienia, o którym wspomniał Trump, no cóż, coraz głośniej strona amerykańska mówi o tym, że jest do niego blisko. Prezydent Trump stwierdził w pewnym momencie, że w ostatnich 24 godzinach doszło do bardzo znaczących rozmów. Natomiast Iran miał według niego zgodzić się nie tylko nie mieć broni atomowej, ale także pójść na wiele innych ustępstw. Co jednak nie zostało, i to ważne, w żaden sposób potwierdzone przez stronę irańską. Posłuchajmy, co mówił dziś prezydent. Nie pozwolimy Iranowi posiadać broni jądrowej. Nie pozwolimy na to. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy bardzo chcą zawrzeć umowę, i zobaczymy, czy uda im się osiągnąć porozumienie, które nas satysfakcjonuje. Mamy to pod całkowitą kontrolą. Już wczoraj pojawiły się informacje amerykańskich mediów, zwłaszcza portalu Axios, że jest projekt takiego jednostronnicowego memorandum o zakończeniu wojny, czyli jeszcze nie porozumienia, na razie memorandum. Dzisiaj potwierdzili to Pakistańczycy, ale już Irańczycy studzą emocje, mówiąc, że jeszcze nie odpowiedzieli na propozycję amerykańską, zastanawiają się nad nią, natomiast zawiera ona elementy dla Teheranu nie do zaakceptowania, a język gruźb, jaki stosuje prezydent Trump, wcale nie pomaga. Chodziło pewnie między innymi o wpis, który Trump także dzisiaj zamieścił na portalu społecznościowym, pisząc, że jeśli Iran nie zrobi tego, na co się zgodził według niego, no to rozpoczną się bombardowania na dużo większą skalę niż dotychczas. Nie ulega wątpliwości, że i Iranowi, i Stanom Zjednoczonym zależy na takim trwałym zakończeniu wojny, ale każda strona chce zrobić to na swoich warunkach i nikt nie chce iść na ustępstwa.
1: No i każda chce oczywiście się przedstawić jako zwycięzca tego konfliktu. To jeszcze pytanie o bardzo istotny element tej układanki, czyli Izrael, jak do tego podchodzi wszystkiego Izrael. No i co jeszcze z tym ma wspólnego sytuacja w Libanie? No bo Izrael tam, chociaż też teoretycznie miał być rozejm, dziś dość silnie zbombardował Bejrut, stolicę Libanu.
17: No tak, wydaje się, że na obecnym etapie to zawieszenie broni jest zawieszeniem tylko w nazwie. Niektórzy mówią wprost, to nie jest ceasefire, tylko less fire, czyli nie przerwanie ostrzałów, a jedynie mniej ostrzałów. Dziś rzeczywiście Izraelczycy uderzyli w południowe przedmieścia Bejrutu po raz pierwszy od kilku tygodni, celując w miejsce przebywania, jak twierdzą, jednego z wysokich rangą dowódców Hezbollahu. Tłumaczenia są zwykle takie same. Znaczy Izrael twierdzi, że reaguje na łamanie rozejmu przez Hezbollah, a Hezbollah twierdzi, że odpowiada na ataki Izraela. Ale ten dzisiejszy atak, dzisiejszy ostrzał był rzeczywiście znaczący i może oznaczać kolejną eskalację w tym konflikcie. Tak o podejściu Izraela do wojny mówił dziś premier Benjamin Netanyahu. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Taki dałem rozkaz izraelskim siłom obrony i naszym agencjom wywiadowczym. Izrael jest silniejszy niż kiedykolwiek, a Iran i jego sojusznicy słabsi niż kiedykolwiek. A ja tylko dodam, że szacuje się, że tylko w ostatnich dniach, w których przecież miał obowiązywać normalnie rozejm między Izraelem a Libanem, zginęło już ponad 100 osób.
1: No, czy mówiła Magdalena Skajewska, bardzo dziękujemy.
8: Więcej świata.
1: A teraz Niemcy, gdzie kanclerz Friedrich Merz, jak pokazują wyniki sondażu Instytutu Forsa, ma tylko 11% pozytywnych ocen wśród Niemców.
0: Za co współobywatele go tak nie lubią?
1: No jest sporo kłopotów, które ma na głowie Merz. Spory w koalicji, kłopoty gospodarcze całego kraju, fatalne relacje ze Stanami Zjednoczonymi choćby.
0: To ostatnie ludziom się nie podoba?
1: No między innymi o to zaraz spytamy naszego gościa, bo jest z nami Piotr Jędroszczyk, dziennikarz Rzeczpospolitej, wieloletni korespondent tego dziennika w Berlinie. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór, witam.
1: To jak to jest? Kanclerz Friedrich Merz dziś powinien świętować rok sprawowania urzędu, no ale chyba nie bardzo ma powody do świętowania. Fatalne te oceny sondażowe. No, gorzej jest oceniany nawet niż Olaf Scholz, jego poprzednik, który był uważany za jednego z najmniej popularnych kanclerzy.
18: No prawda, tak jest. Badania opinii publicznej to wskazują, że tak 75% jednak ludzi jest, obywateli Niemiec, jest niezadowolonych z prowadzenia, czy tak powiem, polityki i urzędu kanclerskiego, samego kanclerza. Więc jest to rzeczywiście bardzo niski poziom zadowolenia. Te 20% bodajże jest tylko zadowolonych z tego, co się dzieje w Niemczech. No ale ludzie mają prawo do takich ocen, przede wszystkim dlatego, że obiecywał kanclerz wiele rzeczy, a ich nie dotrzymuje. Nie obiecywał wprawdzie, że wszystkim będzie się lepiej żyło, ale obiecywał, że będzie wiadomo, o co chodzi, będzie znany kurs polityki i tak dalej. Więc z tego, co obecnie widać, to ten kurs to jest zorientowany na oszczędności w każdej niemal dziedzinie i te reformy,
1: ale
18: które miał przeprowadzać.
1: Niemcy lubią rozsądek, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki. To się nie podoba społeczeństwu?
18: Tak, ale gospodarka jest, że tak powiem, odziedziczona, została przez poprzednie rządy i w ogóle gospodarka niemiecka jest w zadyszce i takiej strukturalnej. Nie ma wzrostu gospodarczego już od 3 lat i w związku z tym jest problem, skąd wziąć pieniądze. Jeżeli z jakich wzrost gospodarczy jest więcej, że tak powiem, PKB do podziału, tutaj nie ma i w związku z tym jest ten problem, jak spiąć budżet, prawda? Mimo tego, że jednak został zniesiony hamulec budżetowy w tamtym roku i właściwie generalnie kanclerz ma do dyspozycji 500 miliardów euro, ale na 12 lat rozłożonych, czyli po prostu są to pieniądze, które będą pożyczane i te pieniądze powinni się znaleźć w gospodarce, na przykład w zbrojeniówce, czy też w infrastrukturze, rozbudowie infrastruktury, ale to trwa. To nie rozpoczęło się jeszcze, że tak powiem, nie daje rezultatów, jak gdyby te pomysły, jak na przykład wydatki na zbrojenie, czy też na rozbudowę dróg i tak dalej, tego typu rzeczy, czy na klimat, tego typu rzeczy, które zostały przewidziane w chwili uchwalania tego, czy znoszenia tego hamulca budżetowego. Także te efekty ewentualnie, jeżeli one się pojawią, to być może jeden rok to za mało, a druga rzecz jest taka, że no, rzeczywiście bardzo trudno jest zreformować niemiecką gospodarkę, niemiecki państwo socjalne, które pochłania ogromne ilości pieniędzy i tutaj też jest pewien punkt niezgody z koalicjantem, który
1: no
18: jest
1: socjaldemokracją. Za finanse odpowiada w rządzie Lars Klingbeil, więc no jednak przedstawiciel SPD, socjaldemokratów.
18: No tak, ale przecież wiadomo, że z próżnego jakoś się nie wyciągnie żadnych pieniędzy i ten Lars Klingbeil jest jednak rzeczywiście socjaldemokratą i socjaldemokraci, czyli SPD, walczą o życie, jak gdyby w tej sytuacji. Oni jako partia tracą bardzo wiele, oni już są partią, że tak powiem, prawie że marginalną, czyli na poziomie gdzieś tam 12% poparcia w skali kraju, a kiedyś jeszcze pamiętajmy, to była partia 30-40% i właściwie tylko konkurowała z CDU. W tej chwili jest zupełnie inaczej. To ma swoje przyczyny historyczne, nie tak dalekie, ale 20 lat temu, kiedy wprowadzono pewne niepopularne dla środowiska, że tak powiem, no, robotniczego, przede wszystkim dla pracowników najemnych, pewnego rodzaju rozwiązania. No ale one pomogły wtedy gospodarce. Tym razem rzeczywiście też niepopularne decyzje, które muszą zapaść wcześniej czy później, będą mogły pomagać gospodarce.
1: No to zawsze to jest źle wróży stabilności koalicji, skoro SPD musi walczyć o życie, to często o życie walczy się krytykując rząd, kanclerza.
18: Obydwie partie twierdzą jednak, że właściwie to nie ma alternatywy dla tego rządu, bo obydwie po rozpadzie koalicji ewentualnym straciłyby bardzo wiele, prawda, w oczach obywateli, a po drugie mają na karku AfD, czyli partię, z którą nie chcą współpracować, z którą nikt nie chce współpracować.
1: Bo to skrajna prawica.
18: Ta skrajna prawica. No i ta AfD już w tej chwili w trzecim czy czwartym sondażu ma lepsze wyniki nawet niż CDU, która jest na czele. I w związku z tym to jest bardzo poważny problem. Jak miałyby wyglądać wybory parlamentarne, gdyby się w tej chwili ta koalicja rozpadła. Także ta bojaźń przed własnym, że tak powiem, upadkiem SPD z jednej strony i spadkiem poparcia CDU i w tle z AfD powoduje to, że ten rząd trwa. No i mimo tych wszystkich tarć i bardzo ostrego języka, którzy używają kanclerz i wicekanclerz, czyli Klingbeil, który jest ministrem finansów na spotkaniach rządowych, no to nie ma alternatywy. Obydwoje mówią to samo i starają się tą koalicję w jakiś sposób
1: ratować.
18: A jeśli
1: chodzi o politykę zagraniczną i relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo tu się zrobiło gorąco. Friedrich Merz, kanclerz, skrytykował Trumpa za wojnę na Bliskim Wschodzie. Trump się obraził, chce wycofywać żołnierzy amerykańskich z Niemiec.
18: Niemcy nigdy nie kochali Amerykanów do tego stopnia, z wyjątkiem Obamy, do tego stopnia, żeby się przejmować takimi rzeczami. Było tak za Busha, było tak za Trumpa pierwszej kadencji i tak dalej. W związku z tym Amerykanie jakoś zawsze byli postrzegani w Niemczech jako taka siła okupacyjna.
1: To może tym konfliktem Friedrich Merz sobie nabije trochę poparcia, skoro się stawia Amerykanom i Trumpowi.
18: Tak, dlatego że większość, ja nie wiem, czy to się odbije w notowaniach jego poparcia, ale natomiast zdecydowana większość Niemców uważa Amerykę czy Stany Zjednoczone za kraj nie tyle niebezpieczny, ale powodujący, wywołujący niebezpieczeństwo globalne i również w Europie. No i w związku z tym ten Merz oczywiście jest tutaj, że tak powiem, w nurcie takiego myślenia o Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony no, Merz miał rację, mówiąc to, co mu powiedział. To było jeszcze przed tym ostatnim, prawda, w tej chwili jakimiś obietnicami porozumienia z Iranem i tak dalej. W związku z tym nie jest to pierwsza rzecz, która się dzieje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, tego rodzaju zaburzenia. Trump w czasie pierwszej kadencji obiecywał, że mówił właściwie pod koniec tej kadencji, że 12 tysięcy żołnierzy powinno zostać wycofanych z Niemiec i tak dalej.
1: W związku z tym to nie jest... Tak nie stało, więc te groźby też sam Friedrich Merz też w wywiadach telewizyjnych bagatelizował. Bardzo dziękuję. Piotr Jędroszczyk, Rzeczpospolita, były korespondent tego dziennika w Berlinie.
18: Również, do widzenia.
1: Moim państwa gościem.
8: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Bo wracamy do naszej polityki krajowej. Senatorowie zapoznali się dziś z kompleksową informacją ministra sprawiedliwości oraz ministra koordynatora służb specjalnych na temat afery Zonda Krypto.
0: No, nie do końca kompleksową informacją. Słuchałam tej debaty i nie mogłam wyjść z podziwu, bo senatorowie zadawali naprawdę sensowne pytania, na co reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha chyba kilkadziesiąt razy odpowiedział, nie wiem.
1: Wiemy za to, że do prokuratury zgłosiło się już 1500 pokrzywdzonych w tej aferze.
0: No tak, ale nie wiemy, ile pieniędzy i czy jakiekolwiek w ogóle zabezpieczyła prokuratura. Czy służby lub prokuratura mogły zapobiec ucieczce prezesa Zonda Krypto z Monako do Izraela? Ważnym wątkiem jest też umarzanie śledztw mimo kolejnych zgłoszeń ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. To działo się jeszcze przed kwietniem, przed wybuchem tej głównej afery.
1: A więcej o tym, co dziś w Senacie w relacji Jolanty Turkowskiej.
19: W Senacie nie było Waldemara Żurka i Tomasza Siemoniaka. Stawili się ich zastępcy Arkadiusz Myrcha i Radosław Kujawa. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk zarzucił ministrom zlekceważenie zaproszenia. Pytał Arkadiusza Myrcha, jak wyglądały prace nad ustawą o uregulowaniu rynku kryptowalut.
20: Pisaliście ją w rządzie 600 dni. Czy tak się pisze ustawę pilną, która ma uregulować rozregulowany i nieuregulowany, bardzo newralgiczny i wrażliwy fragment rynku, gospodarki.
19: Arkadiusz Myrcha powiedział, że pytanie traktuje jako formę zaczepki politycznej.
4: Jeżeli pan senator pozwala sobie dzisiaj na sformułowanie o jakimkolwiek lekceważeniu, to wydaje mi się, że osobą, która najbardziej kogokolwiek zlekceważyła, to pan prezydent, wetując dwukrotnie ustawę, zlekceważył obywateli własnego kraju. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli pan senator czyni zarzut pod adresem rządu, który dwukrotnie przygotował ustawę, przeprocedował, łącznie z większością parlamentarną i czyni zarzut zbyt późnego działania, to przypomnę, że reprezentuje pan formację, która przez 5 lat nie przygotowała żadnej ustawy.
19: Wiceminister Radosław Kujawa mówił natomiast o działaniach służb.
21: Polskie służby specjalne, rozpracowując najważniejsze zagrożenia, takie jak szpiegostwo, terroryzm czy przestępczość zorganizowaną, od lat sygnalizują, że rozwój nowych technologii poszerza obszary ryzyka dla bezpieczeństwa państwa. I mamy tutaj zarówno do czynienia z osobami, jak i środowiskami zagrażającymi bezpieczeństwu o konotacjach przestępczych, ale także wrodzy aktorzy państwowi adoptują nowe technologie, w tym kryptoaktywa, do swoich działań.
19: Radosław Kujawa zaznaczył, że wynika to przede wszystkim z braku regulacji na rynku kryptowalut. Prezydent dwukrotnie zawetował rządową ustawę, która miała problem rozwiązać. Dziś szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, poinformował o skierowaniu do Sejmu prezydenckiego projektu.
22: Ten projekt jest projektem kompromisowym, po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska.
19: Do propozycji prezydenta odniósł się w Senacie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
4: Projekt złożony przez pana prezydenta dzisiaj jest praktycznie identyczny w stosunku do tych ustaw, które zawetował.
19: W tym tygodniu do Sejmu ma trafić także nowy rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Projekt ten od poprzedniego ma różnić się jedynie wysokością sankcji za oszustwa. Według nowej propozycji kary mają być ostrzejsze.
0: A powiem ci, Michale, że jak tego wszystkiego słucham, to zaczynam popierać powołanie Komisji Nadzwyczajnej do zbadania rynku kryptowalut w Polsce.
1: A nie Komisji Śledczej?
0: A nie, bo tę powołuje Sejm. Wolę komisję złożoną z senatorów, bo oni serio przykładają się do pracy.
8: Polska i świat.
0: Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że będą pieniądze na program SAFE. Wreszcie koniec tej historii.
1: No, tylko tak ci się wydaje.
0: Jak to? To znaczy, że prezydent znowu coś zawetuje?
1: Nie. Teraz będziemy się zastanawiać, czy to możliwe, by szybko i sensownie wydać te duże pieniądze na zbrojenie i na przemysł zbrojeniowy.
0: I niech zgadnę. Każdy znowu będzie miał opinię i będzie chciał ją wygłosić.
1: Na pewno te opinie mieli uczestnicy dorocznej imprezy Defense 24 Days na Stadionie Narodowym.
0: Prowadzonych tam debat słuchała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz.
23: Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który otwierał obrady, mówił o trzech filarach, które tworzą bezpieczeństwo. To jest silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. I podstawą w tych trzech filarach jesteśmy my sami, obywatele.
24: Nie ma bezpiecznej Polski bez ludzi, którzy są w to zaangażowani. Każdy obywatel, każdy z nas jest powołany do dbania o bezpieczeństwo. Zaangażowani musimy być na różnych poziomach. Jedni służą i noszą mundur, inni biorą na siebie udział w budowie obrony cywilnej. Jeszcze inni będą dbać o tych, którzy w trakcie największej próby godziny W zostaną w domu.
23: W trakcie Defense Day nie obyło się bez tematyki bieżącej. Kuluarowe dyskusje zdominowała sprawa SAFE i zapowiadanej na piątek umowy z Komisją Europejską w tej sprawie. Oficjalnie wszystko już zostało dopełnione, tak przekazała obecna na Stadionie Narodowym Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE.
25: Mimo różnych przeszkód, które były po drodze, także weta pana prezydenta, Polska jest pierwszym krajem, który skończył całą procedurę. I nie dam nikomu wmówić, że pieniądze na bezpieczeństwo są czymś złym. Jest dokładnie odwrotnie.
23: O SAFE z innej perspektywy politycznej mówił wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski. Krytykował polityków prawicowych za utrudnianie zawarcia pożyczki i za antypatriotyczną postawę w tej kwestii.
26: Skandalem jest to, że znaleźli się w Polsce ludzie, którzy utrudnili wykorzystanie tej bardzo dogodnej pożyczki z SAFE na sfinansowanie potrzeb Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, na zbudowanie dróg i mostów, które umożliwić mają mobilność wojskową.
23: A podpisanie umowy SAFE w piątek, niemal 44 miliardy euro pożyczki będzie podzielone na etapy. Oprocentowanie ma być korzystne, tak przekonuje rząd, a kontrakty głównie w rodzimym przemyśle zbrojeniowym, realizacja programów takich jak SAN, ale też kontynuacja umów na wozy opancerzone dla piechoty Borsuk czy umowy amunicyjne.
0: podpisanie umowy na program SAFE z Komisją Europejską, jak słyszymy w piątek.
1: No i wreszcie te wspomniane już rosomaki, borsuki, kraby zapełnią nasze magazyny.
0: A drony jak się będą nazywały? Bo ja proponuję świerszcze, żeby było to trudniej wymówić naszym przeciwnikom.
1: Świerszcze. Albo na przykład chrząszcze.

0: A teraz o trzecim dniu matur. Dziś zmagano się z egzaminem z języka obcego.
1: A miewasz ten sen, że znowu musisz zdawać maturę?
0: Raz mi się tylko śniło, że nie zaliczyłem WF-u.
1: To ty zdawałeś WF na maturze?
0: Nie, po prostu chcieli mi unieważnić studia, jeśli nie wrócę do szkoły i nie zdam WF-u, więc taki straszny sen.
1: A tymczasem maturzystki i maturzyści, z którymi rozmawiała Sylwia Miś, byli z siebie bardzo zadowoleni.
2: Jak wam poszło?
3: Super!
4: W miarę łatwy, taki przewidywalny arkusz. Nic specjalnego.
5: Bardzo dobrze. Angielski, prosty język.
6: Też bardzo dobrze. Zadowolona jestem.
3: No prosta maturka, o wiele lepsza niż wczoraj.
7: Tak, była bardzo prosta.
8: Zrobiłam głupi błąd, nie będzie setki. No ale nie, no prosty był.
7: Mamy nadzieję, że wszystko dobrze.
3: Tak, 100%.
2: Wszystko napisałyście?
6: Tak, wszystko.
2: To był najłatwiejszy egzamin?
3: Tak.
2: Jakie były zadania?
4: Słuchanie, czytanie i później jakaś gramatyka.
3: Klasycznie, schematycznie.
7: Było słuchanie, było z czytania coś wyciągnąć, było trochę gramatyki, no i e-mail do kolegi z Anglii. Trzeba było napisać, że byliśmy w jakimś miejscu, w którym nie byliśmy od dziecka.
3: Tak,
7: dlaczego
3: tak.
7: się na to zdecydowaliśmy, co się tam zmieniło,
3: co się wydarzyło. Nawet wydarzenie.
7: No i żeby zachęcić. Żeby ta osoba też tam przyszła. No.
5: Tak jak co roku jedno było chyba nowe. Ale było łatwe.
2: Były wam potrzebne te 2 godziny?
3: Szczerze? Nie. Fajnie było mieć dużo czasu.
7: Czuło się taki spokój, że
3: taki
7: to
3: spokój.
7: Jest dużo, no ale my i tak wyszliśmy już, wcześniej.
3: Ale
7: trochę.
3: Nie trzeba było aż tyle, dla mnie na przykład. Więc.
5: Bardzo wystarczające, nawet dało się napisać to szybciej.
2: Jakie egzaminy was jeszcze czekają?
6: Biologia rozszerzona.
3: I dwujęzyczny angielski.
6: On jest taki trochę trudniejszy niż rozszerzenie.
3: Tak, taki poziom ile to jest?
7: Tak, C1, C2.
3: C2.
6: No. I polski rozszerzony.
4: Angielski, matematyka i geografia.
8: Ze mną jeszcze jutro angielski rozszerzony, ustny polski w piątek, WOS rozszerzony, polski rozszerzony i angielski ustny.
3: Rozszerzona geografia, rozszerzony polski, angielski, no i ustny.
9: Ja piszę jeszcze angielski rozszerzony, ustne wiadomo i WOS i geografia.
5: Rozszerzony angielski, matematyka i ustna.
2: Który jest najtrudniejszy?
3: Najbardziej się geografii boję w sumie, bo jeszcze tak średnio z nauką.
9: Chyba też geografia, bo bardziej rozumiem WOS w sumie niż geografię, więc geografia będzie gorsza. Też jeszcze nie zaczęłam uczyć.
5: Matematyka rozszerzona. No wiadomo, to są trudne rzeczy, nie zawsze jest schematycznie, nie wiemy czego się spodziewać po tym, co było wczoraj.
8: Myślę, że zależy jaki będzie temat na polskim rozszerzonym.
2: Dużo się trzeba przygotowywać?
8: Tak, dużo. Do rozszerzeń na pewno dużo.
9: Jest bardzo dużo do nauki, dużo jest do zapamiętania, ale myślę, że jakoś damy radę.
5: Jesteśmy dobrej myśli.
0: No to trzymamy kciuki i kończymy jednocześnie magazyn Polska i Świat.
1: A jednocześnie zapraszamy do jutrzejszych sygnałów dnia, których gośćmi będą...
0: O 7.15 senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
1: A kwadrans po 8.00 Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Teraz to już wszystko. Agata Kowalska
0: i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
10: Jedynka. Polskie Radio.
1: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa i Rafał Bała. Rafale, od razu możesz nam wytłumaczyć, dlaczego na pierwszym miejscu wśród wszystkich newsów na moim ulubionym portalu informacyjnym jest relacja z jakiegoś meczu piłkarskiego.
11: No z jakiegoś? Chyba chodzi o Ligę Mistrzów. Słuchaj, dlatego,
1: tak.
11: że po prostu futbol to jest religia w niektórych krajach. Nie tylko jak się okazuje w Afryce, ale także w Wielkiej Brytanii, w Anglii.
12: Kronika sportowa.
11: Zapraszam na sportowe podsumowanie środy. Tydzień temu w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonało Bayern Monachium 5-4 po pasjonującym meczu. Czy dziś w rewanżu jest równie emocjonująco, bo dobiega już końca to spotkanie? To pytanie do Tomasza Kowalczyka. Dobry wieczór, Tomku.
13: Dobry wieczór. Jest emocjonująco, jest ciekawie, jest też gra w obronie, o której przypomniały sobie obie drużyny, a PSG na 11 minut przed końcem tego spotkania prowadzi 1-0 w Monachium, w dwumeczu 6-4. Na tę chwilę kwalifikuje się do finału Ligi Mistrzów. Gol padł bardzo szybko. Gol padł już dosłownie w 3 minucie tego spotkania, kiedy Gruzin Chwicza Kwaraczelia po lewej stronie w swoim stylu przebiegł pół boiska, zagrał na 10 metr, a tam najlepszy piłkarz świata Usman Dembele strzałem pod poprzeczkę trafił do siatki Bayernu. Ale Bayern pracował w pierwszej połowie bardzo mocno, wiele strzałów, wiele sytuacji, które nie udało się zamienić na gole, łącznie 14 w tym momencie strzałów piłkarzy Bayernu, 4 celne, ale to wciąż za mało, bo świetnie dysponowany jest bramkarz drużyny z Paryża, Safonow, natomiast też kapitalnych kilka interwencji Neuera, kilka kontrowersji związanych między innymi z ręką zawodnika PSG we własnym polu karnym, ale był nastrzelony przez kolegę z drużyny, a wobec obecnych przepisów takiej sytuacji nie gwiżdę się jako rzut karny. Zawodnicy z Paryża pod koniec tego spotkania, bo już możemy tak powiedzieć, coraz częściej pod polem karnym Bayernu, coraz lepsze sytuacje, ale wciąż 1-0 dla zespołu z Paryża. 10 minut do końca tego spotkania.
11: Tomasz Kowalczyk, z którym jeszcze się połączymy, ale teraz jesteśmy w Lublinie, bo tam toczy się rywalizacja o Mistrzostwo Polski w siatkówce. Finałowy mecz numer 4, Luk kontra Warta Zawiercie. Na miejscu jest Józef Kufel z Radia Lublin. Witaj, Józku, i powiedz, który zespół wygląda dziś lepiej na boisku?
12: Dobry wieczór. Na początku o tym, że 2-1 w rywalizacji. Do 3 zwycięstwo prowadzi jeszcze Pogdanka Luk Lublin, ale może być za chwilę tak, że Aluron CMC Warta Zawiercie doprowadzi do remisu po 2 w tej rywalizacji, że na 5 decydujące spotkanie ekipa trenera Michała Winiarskiego wróci do Sosnowca. W tym meczu numer 4 lepiej wszystko zaczęło się dla gospodarzy dopingowanych przez ponad 4000 publiczną w hali Globus, która tutaj trzęsie się w posadach, bo ten doping miejscowych kibiców jest rzeczywiście fantastyczny. 26-24 w partii otwarcia wygrali gracze Bogdanki Luk Lublin i to był 7 kolejny set z rzędu wygrany przez drużynę trenera Stefana Antigi, licząc poprzednie mecze finału, ale później coś zacięło się w grze miejscowych. Końcówka drugiej partii, która przez większość czasu była wyrównana absolutnie pod dyktando Aluronu CMC Warty Zawiercie. Zacięli się w ataku gospodarze, a przy bardzo dobrej zagrywce Bartłomieja Bołądzia Aluron kończył kolejne piłki. Wygrał 25-20 i doprowadził w meczu do remisu 1-1. W trzeciej partii wydawało się, że Bogdanka Luk Lublin wróciła na zwycięskie tory. Prowadzili gospodarze 7-2, potem 14-8. Jakby przedwcześnie uwierzyli, że ten set będzie przez nich wygrany. Dali się nie tylko doścignąć, ale dali się też wyprzedzić na finiszu partii, która skończyła się rezultatem 25-23 dla Aluronu CMC Warty Zawiercie. No i teraz mamy set numer 4, w którym Aluron prowadzi 17-13, a więc jest naprawdę bliski tego, żeby wygrać to spotkanie 3-1 i w rywalizacji do 3 zwycięstw doprowadzić do remisu 2-2 po kolei skutecznej akcji Aluronu. 18-13 dla drużyny z Zawiercia.
11: Józef Kufel, dziękuję serdecznie za relację. Dziś grano też o brązowy medal Plus Ligi. Projekt Warszawa po raz trzeci wygrał z Resowią, tym razem 3-0 i stanął na najniższym stopniu podium. Pomeczowe opinie zebrał w Rzeszowie Bartłomiej Wisz.
14: Wydaje się mecz bardzo gładki w waszym wykonaniu.
15: Wydaje się, że bardzo gładki, ale z perspektywy boiska byliśmy bardzo skoncentrowani na każdej kolejnej piłce.
14: Aleksander Śliwka, PGE Projekt Warszawa.
15: Chcieliśmy po prostu doprowadzić to do końca i nie odpuścić ani na chwilę, żeby nie powtórzyła się historia z Warszawy, kiedy daliśmy przejąć inicjatywę Rzeszowowi. W tym meczu, jak osiągnęliśmy to dwusetowe prowadzenie, to cel był jeden, aby utrzymać tą koncentrację i ani na chwilę nie popuścić.
14: Siła ofensywna, skuteczność przyjęcia. Czego Resowi chyba dzisiaj brakowało? To było waszym najważniejszym atutem?
15: Nie pamiętam, żebyśmy dostali dużo asów. W ataku mieliśmy mało błędów, mało bloków. Nie daliśmy takich tych darmowych punktów przeciwnikowi za dużo. Dzięki takiej grze byliśmy cały czas z przodu.
16: Wyszarpany ten brązowy medal, dzisiejsze spotkanie, mimo że 3-0, to chyba tak mentalnie nie było łatwe, bo wiedzieliśmy, co się wydarzyło w Warszawie.
14: Karol Kłosy.
16: 3-0, kropka nad i. Mnie osobiście bardzo cieszy. Z sentymentem zawsze tutaj wracam. Dużo już nawet znajomych twarzy, które przez 2 lata gdzieś tam się widywało. To bardzo cieszy, że podjąłem taką decyzję i mogę się teraz cieszyć rok później. Tutaj duża zasługa naszych dwóch przyjmujących, którzy trzymali to wszystko w ryzach. Solidne granie z nabitkami, gdzieś z ponawianiem akcji. Fajnie z naszej strony. Po prostu pod kontrolą każdy set.
17: Gdzieś stare demony wróciły po tym trzecim meczu.
14: Rozgrywający Asseco Resowi kapitan zespołu Marcin Janusz.
17: Mieliśmy nadzieję, narobiliśmy sobie trochę apetytu, że może to zaskoczyło w tym ostatnim momencie, ale no Warszawa dzisiaj kontrolowała od początku do końca. Mimo tego, że my staraliśmy się szarpać.
18: Myślę, że dzisiaj po prostu Warszawa była dużo lepsza. lepsza.
14: Libero rzeszowskiej drużyny Michał Potera.
18: Nam brakowało siły w ofensywie, bo nasz atak bardzo kulał, zagrywka nasza praktycznie nie istniała, bo w Warszawie wygraliśmy dlatego, że zaczęliśmy zagrywać, zaczęliśmy troszkę cieszyć się grą i przede wszystkim graliśmy bardzo dobrze w ataku. No a dzisiaj szukaliśmy tych optymalnych rozwiązań na skrzydłach. Nie byliśmy lidera w ataku. W Warszawie tylko wychodziło z kolei wszystko. Dzisiaj byli po prostu siatkarsko, my troszkę cieszyć się grą i przede wszystkim graliśmy bardzo dobrze w ataku. No a dzisiaj szukaliśmy tych optymalnych rozwiązań na skrzydłach. Nie byliśmy lidera w ataku. W Warszawie tylko wychodziło z kolei wszystko. Dzisiaj byli po prostu siatkarsko dużo lepsi. To oni zasłużyli bardziej na ten medal.

0: Przygoda rozpoczęła, jaki był ten pierwszy kontakt?
1: Pojechałem z bratem na obóz sportowy i on grał w siatkówkę i tak wypadło, że ja nie miałem co za bardzo robić ze sobą. Zacząłem odbijać od ściany.
0: To jest metoda.
1: W sumie na sam początek to jest dobra metoda, tylko że później trener mnie zaczął karać tymi odbiciami od ściany i to było tak po kilka tysięcy razy z rzędu musiałem odbić, co było bardzo, bardzo męczące.
0: Pochodzisz z Grodna, to oczywiście piękna historia związana także z Polską. A jak się czujesz w naszym kraju?
1: Ja się w Polsce czuję świetnie. To jest mój drugi dom, bo w Gdańsku spędziłem prawie 8 lat swojego życia i uważam to miasto za swój dom.
0: A uroki Grodna, no bo tak jak powiedziałem, dużo historii, dużo związków z Polską.
1: Mamy zamki polskie, Grodnie, ładne bardzo.
0: Dowiedziałem się, że marzysz o studiach medycznych i tak trudno mi sobie wyobrazić, bo twoja kariera może trwać bardzo długo. Te studia są skomplikowane. Jak to wszystko zamierzasz pogodzić?
1: Na szczęście życie nie jest takie krótkie jak kariera sportowca. Może się wszystko okazać jeszcze w życiu. Może się mi uda jeszcze w przeszłości po karierze na przykład.
0: Pozycja atakującego, reprezentacja Polski na bardzo wysokim poziomie. Radość, że jesteś na zgrupowaniu kadry i możesz tutaj po raz kolejny próbować przebijać się.
1: Radość jest ogromna, ponieważ każdy by chciał tutaj się znajdować. W tym miejscu, w Spale, w tym ośrodku, z tą grupą trenerów, zawodników. Jestem ogromnie szczęśliwy z tego powodu.
0: Jest siatkówka na najwyższym poziomie, te plany na przyszłość, a co lubisz robić obecnie poza siatkówką? No bo są ciężkie treningi. Jakie inne zainteresowania masz?
1: Bardzo lubię spać poza treningami.
0: To zdrowo.
1: Bardzo zdrowo. Bardzo lubię sen, dobre jedzenie, smaczne.
0: Czyli jakie? Co na przykład?
1: Cokolwiek. Zjem wszystko, tylko że musi mi po prostu smakować, a naprawdę takich poszczególnych produktów jest bardzo, bardzo niewiele, które mi się nie podobają. Spacery, spędzanie czasu z bliskimi ludźmi, od czasu do czasu jakieś czytanie, czegoś.
0: No i tak życie pięknie płynie.
1: Tak życie pięknie płynie, dokładnie. Piękne słowa.
2: Przed siatkarzami ciekawy sezon z Mistrzostwami Europy w roli głównej.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: W Ekstraklasie koszykarzy dziś ostatnia kolejka rundy zasadniczej. Rywalizacja toczyła się na 8 boiskach. Ciekawie było w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Stal walczyła z Górnikiem Wałbrzych o szansę na grę w fazie play-off. Ten mecz oglądał Robert Radczak.
4: Stal Ostrów Wielkopolski pokonuje we własnej hali Górnika Wałbrzych 86-74 i melduje się w fazie play-in. Daniel Gołębiowski, kapitan drużyny Stali, tak jak cały zespół, musiał do końcowych minut walczyć o to zwycięstwo, bo jeszcze na 7 minut przed końcową syreną był remis po 67. Co było kluczem w tym pojedynku? Chyba rzuty z dystansu i rzuty wolne, które doskonale egzekwowaliście.
5: To są tylko liczby, aczkolwiek powinniśmy grać w koszykówkę. Jak gramy w koszykówkę, jesteśmy w stanie rywalizować i wygrywać z każdym. Gdy zaczynamy wymyślać przysłowiowe kwadratowe jaja, jest ciężko. Więc skupiliśmy się na grze w koszykówkę. Wiedzieliśmy, że to będzie mecz o wszystko, ale jesteśmy drużyną, która funkcjonuje fajnie, jest jednym kolektywem i to nas nakręca.
4: Już piątek, przed wami kolejne spotkanie, tym razem w fazie play-in. No i czasu na regenerację nie ma, no ale to się zaczyna już, to wielkie granie o najwyższe cele.
5: Jest to coś, co każdy z nas lubi najbardziej. Wiadomo, że wyczerpujący był sezon i każdy czuje to w kościach, jeszcze przy skróconej rotacji, jaką my posiadamy. Aczkolwiek cieszymy się grą. Gdy się cieszymy grą, jesteśmy w stanie naprawdę rywalizować z każdym.
4: Skrzydłowy Górnika Wałbrzych Grzegorz Kulka nie tak wyobrażał sobie zakończenie tego sezonu, bo choć Górnik zdziesiątkowany kontuzjami walczył do samego końca, dzisiaj musicie przełknąć gorycz porażki, która oznacza dla was pożegnanie z rozgrywkami w tym sezonie.
6: Mieliśmy dzisiaj wszystko w swoich rękach, ale drużyna z Ostrowa grają bardzo fajnie cały sezon. Można by rzec, że też mieli jakieś swoje problemy. Po prostu dzisiaj zagrali lepiej. Gratulacje dla nich, zasłużyli. A no dla nas, tak jak pan wspomniał, no to jest koniec sezonu.
2: W innych dzisiejszych meczach Legia Warszawa, King Szczecin 88-84, to po dogrywce. Miasto Szkła Krosno Śląsk Wrocław 66-88, Zastal Zielona Góra Dziki Warszawa 105-86, Anwil Włocławek Trefl Sopot 94-79, Czarni Słupski GTK Gliwice 80-89, Twarde Pierniki Toruń Arka Gdynia 95-86 i MKS Dąbrowa Górnicza Start Lublin 105-100. Dziś sporo tenisowych emocji w stolicy Włoch, o czym opowie Cezary Guriew.
0: Słaba postawa reprezentantów Polski na tenisowych kortach Foro Italico w Rzymie. W pierwszej rundzie z imprezą pożegnało się troje biało-czerwonych. Magda Linet przegrała zdecydowanie z Niemką Tatianą Maryją 0-6 i 3-6. Był to trzeci mecz obu pań. Polka do tej pory nie przegrała seta. Wygrana 10 lat temu w kwalifikacjach w Miami i w tym roku w lutym w Meridzie. Tatiana jest córką byłego reprezentanta Polski w piłce ręcznej Henryka Malka. Ma blisko 39 lat. Jest mamą dwóch córek, 13-letniej i 5-letniej. 4 lata temu była rewelacją na kortach Wimbledonu, gdzie dotarła do półfinału. Druga z polskich tenisistek, Magdalena Fręch,

0: Grała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6, 3-6 i 4-6. Szkoda straconej szansy, bo Magda w decydującym secie prowadziła 2-0. Jednak przeciwniczka to jedna z wizytówek Akademii Rafaela Nadala w Banakor i uwielbia grać na ceglanej mączce. Ciągle skomplikowana droga Huberta Hurkacza, by wrócić do czołówki światowej. Dziś popularny Hubi przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7 i 2-6. Teraz czekamy na pierwszy występ Igi Świątek. Była liderka światowego rankingu nie traktuje miejscowych kortów jak rzymskiej wakacji. Choć jak wiadomo, obecnie jest nieco zagubiona, jak Audrey Hepburn grająca księżniczkę Annę w legendarnym filmie. Jednak tam finał filmu był bardzo optymistyczny, czego życzymy także Idze. Korty w Rzymie to jedno z ulubionych tenisowych miejsc Polki, która na Foro Italico triumfowała trzykrotnie. Wolna nawierzchnia to większy margines na błędy dla silnej i świetnie biegającej Igi. To idealne miejsce na przygotowanie do wielkoszlemowego turnieju na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa.
1: I na koniec wracamy jeszcze do piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Monachium Bayern gra z Paris Saint-Germain. Meldunek Tomasza Kowalczyka. Witam cię, Tomku. Jak końcówka tego meczu wygląda?
2: PSG wciąż prowadzi 1-0. Bayern ruszył do takich coraz mocniejszych ataków. Między innymi kilka chwil temu Karl domagał się podyktowania rzutu karnego po swoim strzale. Tam dopatrzył się, ale chyba tylko on ręki, bo nawet jego koledzy nie ruszyli do sędziego, żeby dyskutować z sytuacją. Ostatni raz Bayern Monachium nie strzelił gola przed własną publicznością w grudniu 2024 roku w meczu z Bayerem Leverkusen, a dziś wszystko wskazuje na to, że też nie będzie potrafił strzelić bramki drużynie PSG, chociaż cały czas jeszcze nie rezygnują. Jeszcze wierzą, że jeżeli by trafili raz, to może później udałoby się trafić po raz drugi i doprowadzić do dogrywki, ale to już tylko mrzonka. Uśmiechnięte twarze piłkarzy z Paryża, którzy prowadzą od trzeciej minuty. Kwaraczelia świetnie uciekł lewą stroną, zagrał do środka, znalazł lepiej ustawionego Dembele, a ten takich sytuacji nie marnuje. I chociaż Bayern stwarzał szansę w pierwszej części, ale też Paryżanie odgryzali się mocno w drugiej połowie, kiedy Désiré Doué miał kilka sytuacji. Wydawało się, że musi strzelić i przypieczętować awans, ale do siatki nie trafił. Bayern jeszcze z jedną akcją pod polem karnym Paris Saint-Germain, natomiast znów te akcje są kasowane i defensywa drużyny z Paryża pokazuje, jak świetnie potrafi grać w tych meczach wyjazdowych. Doliczony czas gry, ostatnie sekundy tego spotkania. PSG prowadzi 1-0 i to klub z Paryża zamelduje się w finale Ligi Mistrzów. 30 maja zmierzy się w tym finale w Budapeszcie z Arsenalem Londyn.
1: Mówił Tomasz Kowalczyk, dziękujemy ci serdecznie i patrzymy na to, co się wydarzyło w siatkówce. Bogdanka Lublin przegrała z Aluronem Wartą zawiercie 1-3, a to oznacza, że w wielkim finale plus ligi mamy remis po 2. No i ten decydujący piąty mecz finału rozstrzygnie się Mistrzostwa Polski w najbliższą niedzielę. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Rafał Bała, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama. Radio Kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Tuszyn, węzeł Piotrków, Trybunalski Zachód w pobliżu Pińków Sierosławskich na 339 km. Przypomnę, że właśnie tam bus uderzył w bariery drogowe, blokując dwa pasy jezdni w kierunku Katowic. Teraz jedzie się już A1 przez to miejsce bez kłopotów. Nie ma już także utrudnień na S1C na odcinku Pyrzowice Dąbrowa Górnicza w pobliżu miejscowości Przeczyce. Na 10 kilometrze zapaliła się ciężarówka, akcja gaśnicza, a potem sprzątanie pogorzeliska sprawiło, że zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Był, bo już S1 jedzie się bez utrudnień. Droga krajowa nr 20, odcinek Złocieniec-Czaplinek w pobliżu miejscowości Siemczyno na 88 kilometrze. Zdarzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba ranna, 20 jest wciąż trasą zablokowaną. I dobra wiadomość z drogi krajowej nr 25 z odcinka Konin-Rychwał w pobliżu Modły Królewskiej na 255 kilometrze. Po zderzeniu 5 aut osobowych, zderzeniu, w którym 7 osób zostało rannych, droga nie jest już trasą zablokowaną, a przywrócono na niej ruch. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie duże i całkowite na południowym wschodzie i na wybrzeżu z większymi przyjaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotnie popada deszcz. Początkowo na południu oraz wschodzie kraju możliwe burze. Temperatura minimalna od 2 stopni lokalnie na Pomorzu, 5 stopni na zachodzie i w centrum, do 13 na wschodzie i 16 stopni na południowym wschodzie.
9: Minęła 23, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji poinformowało o wysłaniu komunikatów do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie z wezwaniem do ewakuacji we właściwym czasie personelu z Kijowa. Wyjaśniono, że wezwanie jest efektem, tu cytat, nieuchronnego ataku odwetowego sił zbrojnych Rosji na Kijów, w tym na ośrodki decyzyjne, jeśli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Ukraina od północy wstrzymała swoje ataki, proponując rozejm. Najeźdźcy jednak nic sobie z tego nie zrobili, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Widzimy, że Rosja odpowiedziała na naszą propozycję zawieszenia broni nowymi uderzeniami i atakami. Praktycznie przez cały dzień, praktycznie co godzinę mamy doniesienia o uderzeniach z różnych regionów. Doniecka, Charkowa, Dniepropietrowska, Sum, obwodu sumskiego, Czernichowa, Zaporoża i Chersonia. Rosja nie zaprzestała żadnych działań wojskowych. Ukraina odpowie w potrzebny sposób.
15: Ukraina będzie działać dzerkalnie.
9: Nie wiadomo jeszcze, czy Ukraina zdecyduje się na zaatakowanie Moskwy 9 maja. Na ten dzień zaplanowano paradę z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wdrażanie unijnych dyrektyw to wyłączne zadanie rządu i ekspertów, a nie kancelarii prezydenta. Tak wicepremier, szef MSZ-u, odpowiada na prezydencki projekt o kryptowalutach. Dwa poprzednie rządowe Karol Nawrocki zawetował. I do tej sprawy w TVP Info odniósł się Radosław Sikorski.
16: Prezydent w ogóle ma do zgłaszania ustaw o kryptowalutach. Przecież to są bardzo skomplikowane kwestie. Przecież mówimy o ustawie, która jest wdrożeniem dyrektywy europejskiej. Co prezydent ma do tego? Wdrażanie dyrektyw europejskich jest zadaniem rządu.
9: Resort finansów zakończył pracę nad trzecim projektem ustawy dotyczącym kryptoaktywów. Do końca tygodnia dokument ma trafić do Sejmu. Propozycja przewiduje zaostrzenie kar za oszustwa na rynku kryptowalut. To mogą być kluczowe godziny dla strażaków, którzy walczą z pożarem Puszczy Solskiej. W najbliższych godzinach osłabnie wiatr, a to on jest głównym powodem szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Żywioł objął już blisko 500 hektarów lasów.
17: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne. Służby mają kilka godzin, jak sądzę, według prognoz pogody, gdzieś jutro do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
18: Mówił nam dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski. Na miejscu z ogniem walczy prawie 500 strażaków, są też śmigłowce i samoloty gaśnicze, ale one mogą działać tylko w dzień.
19: To są aktualności Jedynki.
18: Największy polski przewoźnik powietrzny otwiera nowe bezpośrednie połączenie do Stanów Zjednoczonych. Samolot polskich linii lotniczych LOT Boeing 787 Dreamliner jest w drodze do San Francisco. Przebywający w Waszyngtonie minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada kolejne połączenia.
20: Minister Klimczak spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem transportu USA Seanem Duffym. Jeszcze dziś leci do San Francisco, między innymi na spotkania związane z uruchomieniem nowego połączenia LOT-u.
21: Dzisiaj inauguracyjne połączenie do San Francisco, ale już polskie linie lotnicze LOT pracują nad kolejnymi połączeniami Waszyngton, Boston, Dallas, Houston.
20: Klimczak wyraził przekonanie, że wysokie ceny paliwa lotniczego spowodowane wojną w Iranie nie wpłyną znacząco na opłacalność nowego połączenia. San Francisco to pierwsze nowe amerykańskie miasto w siatce LOT-u od czasu uruchomienia połączenia z Miami w 2019 roku. LOT obsługuje także Chicago, Los Angeles, Newark i Nowy Jork. Firma szacuje, że 40% miejsc na trasie do San Francisco zajmą pasażerowie biznesowi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
18: Czwarte co do liczby mieszkańców miasto w Polsce może być kolejnym znaczną prohibicją. Jutro ruszają konsultacje w tej sprawie. Od zeszłego roku zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje na 7 łódzkich osiedlach w centrum od 22 do 6 rano. A co na ten temat sądzą mieszkańcy?
22: Wie pan, jak ktoś będzie chciał pić, to i tak znajdzie możliwość.
23: Mieszkam przy parku i rzeczywiście ciszej jest.
24: Nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że wszystkie zakazy jednak naruszają wolność człowieka.
25: Jestem za, ale myślę, że to nic nie da.
18: Szczegółowe informacje na temat konsultacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi. Dodajmy do tego jeszcze informacje dosłownie z ostatniej chwili. Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinale pokonali zespół z Monachium 1-1, ale w dwóch meczu wygrali 6-5. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
19: Pogoda.
18: Noc będzie pochmurna i deszczowa, a jutro aura podobna. Dodatkowo na wschodzie i południowym wschodzie możliwe są burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Pomorzu, przez 16-20 w centrum, po 25 na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 993 hektopaskale.
19: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
19: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
26: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W czterech porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić? Podlewać czy nie? Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
0: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką.

sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas.

Brawa dla Jonasza Kofty, brawa także dla kompozytora Andrzeja Zaryckiego, który już jutro obchodzić będzie swoje 85. urodziny. Najlepsze życzenia od programu Pierwszego Polskiego Radia. Iza Żukowska, dobry wieczór, witam Państwa w Jedynce. Andrzej Zarycki to twórca, który od połowy lat 60. związany był z piwnicą pod Baranami. Współpracował tam m.in. z Ewą Demarczyk i to dla niej napisał słynne kompozycje, po które przez kolejne dekady sięgają także kolejni wykonawcy. W jednym z wywiadów Andrzej Zarycki powiedział: żadna z tych rzeczy, które napisałem, nie ma podkładki teoretycznej. Wszystko z imaginacji, z przeczucia. Muzykę tworzy się poza świadomością. Przekalkulowana to gniot.

Ewa Demarczyk i dwie kompozycje Andrzeja Zaryckiego. Na moście w Avignon z tekstem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a przed chwilą skrzypek Hercowicz do tekstu Osipa Mandelsztama. Andrzej Zarycki opowiadał, że muzykę do tych utworów napisał szybko, tak jak najbardziej lubi, a to z racji tego, że utwory, nad którymi pracował dłużej, zwykle stawały się zbyt skomplikowane i w jego mniemaniu nie posiadały już tej lekkości, o którą mu w komponowaniu chodziło. Być może taki sposób pracy dał też kompozytorowi możliwość stworzenia muzyki do tak wielu dzieł, bo to nie tylko piosenki, te głównie pisane z myślą o piwnicy pod Baranami, ale to także muzyka do około 300 przedstawień teatralnych i muzyka filmowa. Kompozytor przyszedł na świat 85 lat temu. Jutro, przypominam, będzie obchodzić swoje urodziny. Urodził się w Zakopanem. Tam podejmował pierwsze muzyczne próby, w czym wspierał go ojciec, góralski poeta i muzyk. Potem był Kraków i studia pod kierunkiem Lucjana Kaszyckiego. Na studiach właśnie dołączył Andrzej Zarycki do kabaretu Hefajstos, z którym związani byli już wówczas Leszek Aleksander Moczulski i Leszek Długosz. Potem razem z całą rodziną Andrzej Zarycki wyemigrował do Ameryki, ale niebawem wrócił do Polski, a na pokładzie Batorego właśnie w drodze przez ocean poznał Ewę Demarczyk, wówczas już gwiazdę Piwnicy pod Baranami i laureatkę pierwszych sopockich festiwali piosenki. Kiedy dotarli do Krakowa, Andrzej Zarycki niemal pierwsze kroki skierował oczywiście do Piwnicy pod Baranami. Z Ewą Demarczyk współpracował przez kolejnych 19 lat i dopiero po jej odejściu z zespołu zaczął komponować dla innych wykonawców, między innymi dla Anny Szałapak, która z muzyką Zaryckiego zaśpiewała wiersze Ewy Lipskiej.

Polskie Radio. Jedynka.

Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Na historii nie rozwieszaj dat. Czyjeś słowa topniejące gdzieś na łące kalendarze naszych zysków oraz strat. Nie opieraj się o zegar, bo godzina zapomina się na zawsze już. Twoja wina, moja wina,

bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjś

Anna Szałapak, wiersze Ewy Lipskiej z muzyką Andrzeja Zaryckiego. Andrzej Zarycki jutro, 7 maja, obchodzić będzie swoje urodziny. A dzięki jego kompozycjom przenieśliśmy się do Krakowa. Z tym miastem jest bowiem związany od czasu, gdy opuścił rodzinne Zakopane. Przenieśliśmy się do Krakowa, przenieśliśmy się do piwnicy pod Baranami, która już 26 maja będzie świętować 70-lecie swojej działalności. W piwnicy pod Baranami zadziałała ta niezwykła synergia, która pozwoliła na to, by wielu niezwykle utalentowanych twórców, wiele niezwykłych indywidualności razem stworzyło prawdziwą legendę polskiej kultury. W czasach, gdy modny był Big Beat, najjaśniejszą gwiazdą piwnicy pod Baranami była Ewa Demarczyk. Gdy popularna była piosenka estradowa, w piwnicy śpiewał Marek Grechowicz. A kiedy Polska słuchała gwiazd rocka lat 80., w piwnicy debiutował Grzegorz Turnał. W 1993 roku ukazała się jego druga, przebojowa, chociaż przecież literacka płyta Pod światło. Znalazły się na niej wyłącznie kompozycje Grzegorza Turnała, stworzone do tekstów różnych autorów. Były wśród nich również wiersze Ewy Lipskiej.

Grzegorz Turnał, tekst Ewy Lipskiej, to utwory pochodzące z płyty Pod światło, drugiej w dorobku Grzegorza Turnała. Tych albumów artysty przez ponad trzy kolejne dekady nazbierało się naprawdę dużo. Ostatni jak dotąd album Szósta godzina ukazał się jesienią ubiegłego roku.

powie, na swój czas nie trafi ktoś. Tak się z czasem mierzy człowiek, aż mu czas oznajmi dość. Choć nie pachnie, kształtu nie ma, nikt nie dodał.

mieście, ale i tak tęsknię. Marznę, idę, biegnę, to za tobą tęsknię. Mówiłem ci to przecież,

0: Boję się bliskości, boję samotności, boję się bać, kogoś kochać, boję się umierać, życia też się boję, boję się, boję, za nas twoje troje, boję się na zapas.
1: Nie bój się.

0: Lektury jedynki.
1: Dzisiejszego wieczoru posłuchamy wspólnie 10 fragmentu powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Berlin, Hotel Eden. U zbiegu Kurfürstendamm i Budapeszterstrasse mieścił się jeden z najelegantszych hoteli w Berlinie. Ukończony w 1912 roku Hotel Eden często wybierany był przez sławne postacie przebywające w stolicy Niemiec. Karl uznał to miejsce za właściwe do wykonania pierwszego kroku na swojej nowej drodze życiowej. Tak jak zaplanował, zaraz po przyjeździe do Berlina zaprosił na obiad dobrego kolegę ze studiów Hansa Beckmana. Pochodził z rodziny kultywującej tradycje wojskowe, nie mógł więc wybrać innej drogi życiowej niż służba w niemieckich siłach zbrojnych. Poprzez koneksję szybko trafił do sztabu generalnego, ale miał też rozliczne znajomości w aparacie państwowym Rzeszy. Temat przyszłości von Wedela poruszyli przy jedzeniu, a rozmowa o szerokiej gamie możliwości zasugerowanych przez Beckmana powróciła, gdy usiedli w barze. Butelka najlepszego koniaku zapewniała właściwy podkład dla wymiany zdań. Karl, przedstawiłem ci prawdziwą paletę propozycji, stwierdził Hans Beckman. Wspomniałeś o tylu możliwościach, że kompletnie nie wiem, co wybrać. Von Wedel sprawiał wrażenie lekko podpitego, co po butelce wina do obiadu i kolejnej lampce koniaku specjalnie kolegi nie dziwiło. Przyjacielu, wiem, że nie chodzi ci o wysokie dochody, bo na to jesteś zbyt bogaty, zasugerował rozmówca, sięgając po kieliszek. Musisz wybrać instytucję, gdzie zrealizujesz swoje marzenia. Boże, co ja mówię? Chyba zaszkodził mi ten twój rarytas w kieliszku. Przecież nikt normalny nie realizuje marzeń w pracy. Więc skoro nie chodzi o pieniądze, to wystarczy, żebyś dobrze się bawił. Może MSZ? Nie, raczej nie. Po świecie już się najeździłem. A do pracy urzędnika chyba się nie nadaje. No to dołącz do naszej niezwyciężonej armii. Znajdę ci jakiś gabinet w sztabie. Daj spokój. Nie dosyć, że pijemy razem, to jeszcze mam codziennie oglądać twoją znajomą gębę w biurze. To moje zajęcie musi być podniecające, tajemnicze i najlepiej niebezpieczne. To faktycznie Wehrmacht odpada, a do Kriegsmarine jesteś za wysoki. Karl energicznie wyprostował się na krześle, aby potwierdzić opinię Hansa. Beckman zastanawiał się przez moment, zapatrzony w bar. Nagle ożywił się. A może wywiad?
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 10 fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
5: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
4: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
5: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
4: Sekrety mundiali.
5: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
4: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
5: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
4: Andrzej Janisz
5: i Filip Jastrzębski.
4: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenie mobilne. Cztery minuty po północy, Paweł Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Wiatr ucichł i jest szansa, by skutecznie podjąć kolejne działania gaśnicze, informują strażacy działający na miejscu pożaru lasu w Puszczy Solskiej. Do tej pory to właśnie porywisty wiatr był największą przeszkodą w skutecznej walce z żywiołem. Uczestniczy w niej blisko 500 strażaków. Ratownicy mają nadzieję, że w najbliższych godzinach sytuacja się nie pogorszy.
1: W tej chwili patrzę na drzewa, które liściaste są naprzeciwko mnie i liście się nie poruszają. Nie jest jakiś tam silny podmuch wiatru, który powoduje kołysanie się drzewa, czy tak jak powodował rozpalanie tych zarzewi ognia. Ciągłość działań ratowniczych jest realizowana na bieżąco. Nie jest tak, że robi się ciemno, zabieramy zabawki i wracamy do domu. Więc cały czas to pożarzysko jest dozorowane.
0: Mówił starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Powierzchnia objęta pożarem aktualnie szacowana jest na około 500 hektarów. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza stawić się dziś do pracy w siedzibie instytucji w Warszawie. To ci sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, bo Karol Nawrocki nie zaprosił ich do Pałacu Prezydenckiego. Prezes Trybunału nie dopuszcza ich do orzekania, ale Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał dopuszczenie sędziów do pracy. Bierzemy pod uwagę taki scenariusz, że Bogdan Święczkowski kolejny raz nas nie wpuści i nie pozwoli nam orzekać, tak mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
2: Będziemy żądać wykonania tego orzeczenia pomimo to, że będzie odmawiał. Jesteśmy na etapie przygotowywania również pozwu do sądu pracy i będziemy podejmować wszystkie działania, aby ostatecznie objąć te urzędy.
0: A ten pozew ma zostać złożony w sądzie pracy w ciągu najbliższych kilku dni. A teraz najnowsze informacje w sprawie afery Zonda Krypto. Do tej pory do prokuratury zgłosiło się 1500 pokrzywdzonych przez tę giełdę kryptowalut. Informacje przedstawiono podczas wysłuchania rządu w Senacie. Nie zabrakło politycznych emocji. Senator PiS Marek Pęk pytał wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę, jak wyglądały prace nad ustawą.
3: Z moich informacji wynika, że pisaliście ją w rządzie 600 dni. Czy tak się pisze ustawę pilną, która ma uregulować rozregulowany i nieuregulowany, bardzo newralgiczny i wrażliwy fragment rynku?
0: A wiceminister Arkadiusz Myrcha powiedział, że to pytanie traktuje jako formę zaczepki politycznej.
4: Jeżeli pan senator pozwala sobie dzisiaj na sformułowanie o jakimkolwiek lekceważeniu, to wydaje mi się, że osobą, która najbardziej kogokolwiek zlekceważyła, to pan prezydent, wetując dwukrotnie ustawę, zlekceważył obywateli własnego kraju. Jeżeli pan senator czyni zarzut pod adresem rządu, który dwukrotnie przygotował ustawę, czyni zarzut zbyt późnego działania, to przypomnę, że reprezentuje pan formację, która przez 5 lat nie przygotowała żadnej ustawy.
0: Na rząd zamierza po raz trzeci podejść do kwestii uregulowania rynku krypto. Nowy projekt ustawy ma różnić się wyższymi karami dla tych, którzy narażają na straty państwo.
5: To są aktualności jedynki.
0: Na wynik Libanii pierwszy od czasu zawieszenia broni izraelski atak na Bejrut. Celem miał być wysoki rangą dowódca Hezbollahu. Sytuację na miejscu śledzi Milena Rashid-Szehab.
6: Mieszkańcy południowych dzielnic Bejrutu masowo uciekają do bezpieczniejszych części miasta po wieczornym ataku na dzielnicę Hartehreik. Celem ataku był budynek mieszkalny, w którym znajdował się Malik Balut, wysoki rangą dowódca Quad al-Redwan, jednostki Hezbollahu odpowiedzialnej za operacje za granicą, głównie w Izraelu. Informacje o sposobie przeprowadzenia ataku są sprzeczne. Izraelskie media podają, że i został on przeprowadzony w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Zlecenie ataku potwierdził na portalu X premier Izraela Benjamin Netanyahu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: A w aktualnościach jeszcze sport. Piłkarze Paris Saint-Germain awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym wyjazdowym meczu półfinałowym zremisowali z Bayernem Monachium 1-1. W pierwszym spotkaniu francuski klub zwyciężył 5-4. Bramkę dla PSG zdobył już w trzeciej minucie. Ousmane Dembele wyrównał w dodatkowym czasie gry Harry Kane. Broniący tytułu Paryżanie w finale Ligi Mistrzów zmierzą się z Arsenalem Londyn, który dzień wcześniej wyeliminował Real Madryt. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Noc będzie pochmurna i deszczowa w całym kraju, a dzień podobnie. Dodatkowo na wschodzie i południowym wschodzie możliwe są burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 10 stopni na Pomorzu, przez 16-20 w centrum, aż po 25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
7: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W czterech porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić, podlewać czy nie. Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
8: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: 9,5 minuty po północy. Dziś jest czwartek, 7 maja, to 127 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4:55, zajdzie o 20:11. Czas na małe kalendarium. W 1794 roku naczelnik Tadeusz Kościuszko ogłosił w Połańcu uniwersał mający zachęcić chłopów do wstępowania do armii. W 1867 urodził się Władysław Reymont, jeden z najwybitniejszych i najważniejszych pisarzy w dziejach polskiej literatury, laureat Nobla za epopeję Chłopi. W 1945 roku w Rem we Francji hitlerowskie Niemcy podpisały akt kapitulacji wobec aliantów zachodnich. W 1977 zginął Stanisław Pyjas, działacz opozycyjny okresu PRL, student filologii polskiej i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Komitetu Obrony Robotników. W 2004 roku w Iraku zginął Waldemar Milewicz, dziennikarz telewizyjny, reporter i korespondent wojenny. W 2025 w Rzymie rozpoczęło się konklawe zwołane po śmierci papieża Franciszka 8 maja. Kardynałowie wybrali nowego papieża. Imieniny obchodzą dziś August, Benedykt, Florian, Jan, Ludmiła, Róża i Wincenty. Radiowa Jedynka składa najlepsze życzenia.
5: Folk

0: Dobry wieczór. Po północy kłaniam się Państwu w programie pierwszym Polskiego Radia. Maciej Szajkowski. Audycję wydaje niezastąpiona Izabela Żukowska, a my widzimy, gościmy i za chwilę usłyszymy rozkwieconą, wiosenną, uśmiechniętą, właściwie emanację czystej radości, w której pieśni są uśmiechem i cudownością na wiosnę, bo przecież to maj, a maj to miesiąc muzyki polskiej, polskiej piosenki, a zatem jej ambasadorka i królowa Justyna Jary. Witaj pięknie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór tobie, dobry wieczór państwu. Aż nie wiem, co powiedzieć, spłonęłam rumieńcem od tej zapowiedzi.
0: Hanna, wiemy, że nie zasypiasz gruszek w popiele, ani jabłek, w tym bardziej, więc powiedz, czynny był proces twórczy, zimą też działałaś intensywnie, przynosisz nową piosenkę do jedynki.
1: Tak, proszę państwa, przynoszę balladę o Halinie, maju i milionie dolarów i jak można się domyślić, właśnie o tym opowiada utwór, który powstawał w bardzo miłych okolicznościach przyrody. Poszukiwałam takich połączeń ciepła, miłości, warsa nowy wręcz z jednak realiami, z życiem, z tym, co nas czasami kąsa po łydkach, czyli na przykład dzikim kapitalizmem. Halina wstaje o 5 nad ranem, kiedy całe miasto, czyli Warszawa, ale to może być każde inne miasto również, śpi sobie jeszcze smacznie, wie, że swoje zrobiła dla świata, dla ludzkości. Dyplomy na ścianie, tymczasem kredyt rośnie tak jak czynsz. Co może się wydarzyć? Halina spojrzała się na mnie, kiedy powstała pierwsza zwrotka i powiedziała, no i teraz co?
0: To postać autentyczna, wyjęta z warszawskiej Pragi.
1: No nie, to akurat postać autentyczna, wyjęta z mojej głowy, w sensie naprawdę mocno mi się ożywiła.
0: Tysiące takich Halin są pracujących dzielnie, wstających właściwie po zmierzchu, przed świtem.
1: Tak bym powiedziała, wręcz zaryzykuję stwierdzenie, że w każdym z nas jest taka Halina. Dokładnie. I co nas, proszę państwa, może, ba, powinno spotkać w życiu? Otóż Halina poznała pod blokiem przy Żabce faceta. Czyli oczywiście wiadomo, że będzie love story spod spożywczaka, ale co się wydarza? Facet już jej obiecuje podróże do Palm Beach. Mówi, że jest very rich i ona już naprawdę nic nie musi robić. I tutaj przychodzi trzecia zwrotka.
0: O, i tutaj zostawmy pewną pauzę, bo warto posłuchać tej piosenki. Dodam tylko, że stoi za tym brawurowa, elegancka kapela.
1: Jak najbardziej chłopaki z eleganckiej kapeli zrobili swoje. No i jak mieli zrobić? No oczywiście, że elegancko. Artur Lipiński na bębnach, natomiast Michał Zuń na kontrabasie, Mateusz Wachowiak na akordeonie, Grzegorz Rytka na saksie. Grzesiu również produkował tę piosenkę, trzeba tutaj mu oddać laury. Janusz Tytman na mandolinie. No ja was proszę, posłuchać
0: no,
1: trzeba.
0: No i jeszcze Mario dołożył 3 grosze.
1: No, jeżeli tutaj mówimy o mistrzach, no to trzeba wspomnieć, że Mariusz Dziurawiec, po prostu mistrzu nad mistrzuniów, poczynił master tej piosenki.
0: Justyno, czy może być to zapowiedź, ta piękna ballada miejska o Halinie nowej płyty twojej?
1: Nawet musi, ja myślę.
0: Zgodzisz się, że w jedynce i w audycji Folk On zaprezentujemy ją, bo nazwa zobowiązuje jako pierwsi.
1: Myślę, że nic mnie nie uczyni bardziej szczęśliwą.
0: I nas również, a zatem bardzo cię proszę, Urbi et Orbi, czyń honory dworu, zapowiedz swoją najnowszą majową balladę.
1: Ballada o Halinie, maju i milionie dolarów. Proszę posłuchać.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W audycji Falcon w programie pierwszym Polskiego Radia zmierzamy teraz do Lublina, stolicy polskiego folku, gdzie podejmuje nas gospodyni Agnieszka Matecka, Orkiestra Świętego Mikołaja, zastępczyni redaktor naczelnej Pisma Folkowego. Dobry wieczór, Agnieszko.
2: Dobry wieczór wszystkim radiosłuchaczom.
1: Miło Cię widzieć i oto święto. 30 lat minęło jak jeden dzień. Oto Pismo Folkowe, nasz najważniejszy, chyba jedyny taki papierowy periodyk, który przestał być już fanzinem, a stał się poważnym magazynem, obchodzi swoje urodziny. Powiedz, od czego to się zaczęło i czy Pismo Folkowe było przełomowe w epoce? Jak to się zaczęło?
2: No cóż, 30 lat, czyli powstało pismo w 1996 roku. Miało swoją premierę właśnie w maju na folkowej majówce w Radomiu. Był kiedyś przez kilka lat taki festiwal.
1: Pamiętam, wspaniały Centrum Kultury Wiatrak. Między innymi było w to zaangażowane takie instytucje, radomski skansen.
2: No właśnie, to początki polskiego folku, era przed internetem. Dlatego właśnie powstało pismo folkowe, początkowo miesięcznik, 16 stron, który służył integracji naszego niewielkiego wtedy środowiska. Służył też informacji. Wymienialiśmy się zarówno my informacjami, jak i czytelników informowaliśmy o naszych koncertach, bo zgodnie z założeniem Orkiestry Świętego Mikołaja, skoro nie było miejsca do grania, to stworzyliśmy festiwal. Skoro nikt o nas nie mówił, to postanowiliśmy stworzyć czasopismo.
1: Absolutnie. To pamiętam te czasy i faktycznie jest, jak mówisz, po pierwsze miejsca trzeba było wywalczyć, takie, gdzie moglibyśmy się spotykać, muzykować i to były często jakieś po prostu zaprzyjaźnione instytucje. Niewiele w skali Polski, dziś przypomnę, mamy ogromne międzynarodowe festiwale w Polsce, w każdym większym mieście i mniejszym również. Wtedy to była partyzantka. I druga kwestia, media w ogóle tematu nie podejmowały.
2: Tak, to prawda i niewiele w tej kwestii się zmieniło, dlatego wciąż trwamy w wersji papierowej, między innymi dlatego, że teraz czytelnicy posługujący się wersją papierową stają się osobami wykluczonymi, choć oczywiście cała zawartość pisma dostępna jest na naszych stronach internetowych www.pismofolkowe.pl oraz też w wersji cyfrowej, więc staramy się wszelakimi kanałami przeniknąć do czytelników. No a pismo z takiej roli informacyjno-integracyjnej stało się teraz kwartalnikiem, czasopismem opinii, chociaż wciąż te pozostałe role spełnia, choć na pewno w mniejszym stopniu, bo przepływ informacji przez internet jest znacznie szybszy.

0: Jedynka, Polskie Radio, Agnieszka Matecka, Chatka Żaka, Orkiestra Świętego Mikołaja i Pismo Folkowe, które w maju tego roku celebruje swoje 30-lecie. Tradycja, muzyka świata i okolic. No, to jest to hasło od wielu, wielu lat, które też przyświeca i mojej audycji w Jedynce. Tutaj dodaję kosmosu, gdyż szeroko orbitujemy poza grawitacją. Natomiast przewinęło się przez Pismo Folkowe, a wcześniej Gadki z Chatki, znakomite grono autorów, by wymienić tylko publikujących do dzisiaj, na przykład redaktor Marię Baliszewską, również z Radiowego Centrum Kultury Ludowej, czy Tomasza Janasa z poznańskiego środowiska kulturalnego, nazwijmy to, czy dziennikarskiego. Kto jeszcze bywał i czy bywa na łamach Pisma Folkowego?
1: Oczywiście Pismo Folkowe ma to szczęście, że jest współredagowane, współwydawcą jest Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademickie Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka, a więc mamy dostęp i pomoc całego gremium profesorskiego naszego uniwersytetu i nie tylko. Wspominając chociażby nieżyjącego już profesora Jerzego Adamowskiego.
0: Jerzego Bartmińskiego, który można powiedzieć był takim opiekunem, prawda, merytorycznym i duchem sprawczym całego środowiska folkowego, bo przecież on dawał nam pewne podstawy, nazwijmy to, naukowe do funkcjonowania, etnograficzne, etnomuzykologiczne.
1: To prawda. Również chciałabym tu wspomnieć o profesorze Janie Adamowskim z naszego uniwersytetu, ale muszę powiedzieć, że nasza redakcja jest międzynarodowa, można powiedzieć. Jeżeli włączamy panią Michniuk z Kotbus, która popularyzuje folklor serbo-łużycki, ale mamy też wśród swojej obecnej redakcji Ewelinę Grygier, Martę Moldowan-Cywińską, o tym już wspominałeś, o Tomku Janasie. W Katowicach jest Marek Froński, w Grudziądzu Łukasz Ciemiński, który również ma felietony w Radiowym Centrum Kultury Ludowej. I tych osób jest całe mnóstwo. Ja myślę, że przez te 30 lat Pisma Folkowego, istnienia Pisma Folkowego, przewinęło się ponad 100 dziennikarzy, 100 nie tylko dziennikarzy, ale też właśnie naukowców, młodych redaktorów, bo Pismo Folkowe oprócz uznanych autorytetów publikuje też artykuły wschodzących gwiazd dziennikarstwa etnomuzykologicznego, dziennikarstwa folkowego. Mamy szerokie grono osób praktykujących chociażby z muzykologii na Kulu, chociażby właśnie z etnolingwistyki na UMCS-ie czy z etnomuzykologii w Warszawie.

0: To jest Folkon 1, chatka Żaka dzisiaj nas gości. Zresztą nie tylko dzisiaj, bo tu odbywa się wielkie święto doroczne muzyki folkowej, czyli Mikołajki folkowe i naturalnie ukazuje się pismo folkowe, które w tym roku celebruje swoje 30-lecie. Nie byłoby pisma folkowego, nie byłoby Mikołaja, gdyby nie Orkiestra Świętego Mikołaja. Muszę zapytać, co dobrego u orkiestry.
1: Orkiestra rozpoczęła już sezon koncertowy. Gramy zarówno, no w zasadzie już plenery od świąt wielkanocnych, niedzieli palmowej, gramy głównie w plenerze, ale też zapraszani jesteśmy i to jest szczególnie przyjemne. Na prywatne uroczystości grywamy koncerty zamknięte, na przykład w Beskidzie Niskim. Najbliższy koncert w Konstancinie Jeziornie, blisko Warszawy. Tak, jarmark na Urzeczu. Już 17 maja, potem Sobótki na Podlasiu. W tym roku też gramy kilka koncertów w Czechach. W Rożnowie pod Radhostem, to jest sierpień, ale wcześniej na Gorolskim Święcie w Jablonkowie.
0: Wspaniała impreza. Byłem tam raz, to rodzaj takiego święta pasterskiego. Pismo folkowe, 30 lat, tradycja, muzyka świata i okolic. 178 numer właśnie się ukazał. Co trzeba zrobić, by zdobyć tę papierową wersję? Jak stać się prenumeratorem pisma folkowego?
1: To oczywiście jest dokładnie wyjaśnione na naszych stronach internetowych. Przypomnę www.pismofolkowe.pl, ale papierową wersję można kupić też w Empikach i zarówno przez internet, jak i w wybranych sklepach stacjonarnych.
0: W dobrych salonach prasowych.
1: Tak jest, choć sami nie wiemy, gdzie one tak dokładnie się znajdują.
0: To się zmienia.
1: To się zmienia w zależności od zamówień. Natomiast w internecie, na stronach Empiku jesteśmy zawsze.
0: 30 lat minęło jak jeden dzień, zatem ode mnie, od redakcji Jedynki, najlepsze życzenia kolejnych spektakularnych i obfitych w najznamienitsze teksty 30 lat. Agnieszko, na twoje ręce, całej redakcji pisma folkowego. Rozwijajcie się. Wspaniale, że pismo z takiej czarno-białej, podziemnej wersji stało się pełnowymiarowym, na wspaniałym papierze, magazynem, nie tylko muzycznym, kulturalnym, i wiemy też, że dla prenumeratorów są specjalne dodatki w postaci płyt kompaktowych, jak najwięcej znakomitej muzyki, doskonałych tekstów.
1: Dziękuję bardzo. Ja zapraszam nie tylko do czytania naszego pisma, ale również do jego współtworzenia. Mamy otwarte nabory. Obecnie zbieramy teksty już do 181 numeru, a więc macie pół roku na to, żeby je stworzyć.
0: Agnieszka Matecka, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobrej nocy. Do usłyszenia. Maciej Szajkowski, Izabela Żukowska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.

0: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Europejski Trybunał Praw Człowieka wzywa władze w Warszawie do nieutrudniania wykonywania obowiązków sędziom Trybunału Konstytucyjnego i potwierdza podjęcie interwencji w sprawie nowych sędziów tego gremium. A chodzi o czterech sędziów wybranych w marcu przez Sejm. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie odebrał od nich ślubowania, więc złożyli je potem w Sejmie w obecności notariusza. Cała czwórka zapowiada, że stawi się dziś do pracy w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskich władz o, tu cytat, powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich. Jednocześnie poproszono rząd o przedstawienie do 20 maja wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Działania te określono jako środki zabezpieczające, które, jak podkreślono, stosowane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. W tym kontekście zaznaczono, że celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczono przy tym, że środki te mają charakter tymczasowy, ale nie przesądzają o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Stopy procentowe pozostają bez zmiany, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Część analityków spodziewa się jednak podwyżek stóp w najbliższych miesiącach z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, tłumaczy Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
2: Choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
0: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Sekcja zwłok 40-latka zmarłego podczas interwencji policji w Poznaniu nie wykazała bezpośredniej przyczyny śmierci, dlatego zostaną wykonane dodatkowe badania ciała mężczyzny. Prokuratura sprawdza też zapis z kamer policjantów i z monitoringu.
3: Dodatkowe ekspertyzy mają wyjaśnić, dlaczego mężczyzna, wobec którego użyto gazu pieprzowego, stracił przytomność, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
4: Biegły, który przeprowadzał sekcję zwłok tego mężczyzny, nie wskazał przyczyny śmierci. Potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania.
3: Wstępne ustalenia prokuratury nie wykazałyby, policjanci działali niezgodnie z procedurami. Do śmiertelnego zdarzenia doszło podczas interwencji policji na poznańskich Jeżycach w poniedziałek późnym wieczorem. Mundurowi użyli gazu pieprzowego wobec postronnego mężczyzny, który przeszkadzał w prowadzeniu interwencji i uniemożliwiał ratownikom pomoc poszkodowanemu. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Andrzej Olechowski został pochowany na cmentarzu w warszawskim Wilanowie. Ekonomista, były minister oraz jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat.
6: Andrzeja Olechowskiego żegnali przyjaciele, dla których był nie tylko politykiem, ale przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem.
7: Zawsze było miło go spotkać, dyskutować z nim.
8: Był czułym dziadkiem i sympatycznym człowiekiem.
6: A były prezydent Bronisław Komorowski wspomina, że z Andrzejem Olechowskim rozmawiał nie tylko o polityce.
9: Ostatnie moje wspomnienie, które chciałbym zachować, to jest rozmowa o wnukach. Co możemy zrobić, aby nasze wnuki chciały także szanować świat wartości dziadków.
6: Andrzej Olechowski spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Wilanowie. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Na koniec informacja o maksymalnych cenach paliw na dziś. Minister energii poinformował, że na stacjach za litr benzyny zapłacimy 6,46 zł, a litr oleju napędowego będzie kosztował maksymalnie 7,26 zł. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy miejscami opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe burze. Temperatura minimalna od 4 stopni na północy i północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Popada też w ciągu dnia, a na południowym wschodzie może zagrzmieć. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 12 stopni na północnym zachodzie, około 17 w centrum i do 25 na krańcach południowo-wschodnich. Czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyż 1015 hektopaskali zalega nad południową Finlandią, niż 1004 hektopaskale z nad Polski pogłębia się. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni oraz Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-wschodni do północnego 5 do 6, w porywach 7, od zachodu stopniowo przechodzący na zmienny i słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 6 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, lokalnie słabe opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni do północnego 5 do 6, w porywach do 7, od zachodu słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 6 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami słabe opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-wschodni 5 do 6, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, lokalnie zamglenie. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Wiatr północno-wschodni do północnego 5 do 6, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, lokalnie zamglenie. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-wschodni do północnego 3 do 5, od zachodu stopniowo przechodzący na zmienny i słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północny do północno-wschodniego 5 do 6, na zachodzie słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
10: Kiedyś wpadało się do znajomych bez zapowiedzi na herbatę. Dziś umawiamy się z wyprzedzeniem. Czy z relacji towarzyskich znika spontaniczność? W czterech porach roku zajrzymy też do ogrodu. Podczas upałów kosić czy nie kosić, podlewać czy nie. Porozmawiamy też z mistrzami świata w cheerleadingu sportowym.
11: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio.

To Wonderwall Oasis, ale dawno nie słyszałem tego utworu, 10, 15, 20 lat. Utwór powstał 20 lat temu i oczywiście jest chyba najpopularniejszym utworem grupy, może najbardziej takim wizytówkowym, jeśli można użyć tego określenia. Bracia Gallagherowie, Noel i Liam, mogli się spierać muzycznie, mogli się nie zgadzać w różnych kwestiach, ale w tym jednym byli zgodni bardzo, że mają dość tej piosenki. Jest zbyt dobra, zbyt popularna, zbyt często wszyscy o nią pytają i za każdym razem muszą ją grać, a mieli już jej dość. Szkoda, bo to melodyjny utwór. Te słowa, które tam się pojawiają, też są całkiem, całkiem mądre i określające to, co się w życiu dzieje. Takie słynne zdanie, być może będziesz osobą, która mnie uratuje i ostatecznie będziesz moim wybawieniem. Do takiego stwierdzenia, do takiej konstatacji dochodzi się zwykle po wspólnych przeżyciach i ważne, żeby wyciągać odpowiednie wnioski. Utwór melodyjny pewnie jeszcze kiedyś usłyszymy. W ogóle utwory grupy Oasis może pojawią się w naszym programie jeszcze kiedyś. Państwo zdecydują, zawsze można napisać i podpowiedzieć, podobnie jak w przypadku dzisiejszego naszego spotkania, bo jest tak, muzyka nocą i brat z siostrą, córka z ojcem, o miłości i w ogóle o uczuciach, o chwilach wzruszeń, czyli duety oraz piękne, zapadające w pamięć piosenki. Do opowieści państwa, naszych słuchaczy, o tych najchętniej przypominanych i nuconych dodamy utwory z takiej szuflady z napisem Dobrze, że jesteś. Recitale, o, zawrót głowy. No to co, to dalszy ciąg, kontynuujemy. Teraz będzie po polsku, później wrócimy do zagranicznych wykonań, a to po polsku to wiadomo. Kwiat jabłoni to nawet więcej niż rodzina, nawet więcej niż brat z siostrą, bo jeszcze Kasia Linz dołączy. Będzie Pektus, tu braci całe mnóstwo, a wcześniej... No po prostu taka skromna nazwa bracia i od razu wiadomo, że chodzi o to, co dzieje się nad przepaścią. Muzyka nocą w jedynce.

twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi.

Ale rodzinne się zrobiło. Muzyka nocą, program Pierwszy Polskie Radio, no to rzeczywiście Bee Gees, You Win Again. Wcześniej jeszcze bardziej rodzinnie, czyli The Corrs, a The Kelly Family to już zupełnie An Angel.

0: To Bee Gees. How Deep Is Your Love? Pamiętają Państwo ten utwór? Jak pięknie to brzmiało i jak pięknie się rozwijało i to po prostu rodzinnie zaśpiewane. Także chce się do tego wracać i wracać. Zwracają Państwo uwagę na Facebooku, na te utwory, które przynoszą chwilę wzruszeń, na utwory, które chciałoby się zanucić. Pani Beata Wiktoria napisała o Zbigniewie Wodeckim: z tobą chcę oglądać świat, lubię wracać tam, gdzie byłem, zabiorę cię dziś na bal. Oczarowanie oczywiście przepiękne. Musimy to zagrać i pewnie zagramy na przykład w czasie pogody, a dziś będą te rodzinne i wspaniałe recitale. Na przykład Ewa Bem. Mówię na przykład, a jest to głos, który powinien być przepisywany na receptę. Mówię tak, myślę nie.
1: No!

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Minęła druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Osłabł wiatr to kluczowa informacja dla strażaków walczących z pożarem Puszczy Solskiej. Wiatr powoduje szybkie rozprzestrzenianie się ognia, które objął już prawie 500 hektarów lasów, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
4: Jedna rzecz jest bardzo niekorzystna. Prognoza na czwartek. Przewidywany jest silny, porywisty wiatr z kierunku południowego. Jeżeli nie ma tego wiatru, to rozprzestrzenianie się tego ognia jest na pewno mniej intensywne. Służby mają kilka godzin, jak sądzę, według prognoz pogody, gdzieś jutro do godziny 9-10 na to, aby maksymalnie ten pożar stłumić.
3: Z ogniem walczy prawie 500 strażaków. Zaangażowane w akcję śmigłowce i samoloty gaśnicze mogą działać tylko w ciągu dnia. Wicepremier i minister spraw zagranicznych odpowiada na prezydencki projekt o kryptowalutach. Radosław Sikorski powiedział w TVP Info, że wdrażanie unijnych dyrektyw to wyłączne zadanie rządu i ekspertów, a nie kancelarii prezydenta. Dwa poprzednie rządowe projekty ustawy o kryptoaktywach Karol Nawrocki zawetował.
5: Co prezydent w ogóle ma do zgłaszania ustaw o kryptowalutach? Przecież to są bardzo skomplikowane kwestie. Przecież mówimy o ustawie, która jest wdrożeniem dyrektywy europejskiej. Co prezydent ma do tego? Wdrażanie dyrektyw europejskich jest zadaniem rządu.
3: Ministerstwo Finansów zakończyło pracę nad trzecim projektem ustawy o kryptoaktywach. Dokument trafi do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Przewiduje zaostrzenie kar za oszustwa na rynku kryptowalut. Armia Izraelska informuje o przechwyceniu podejrzanego obiektu powietrznego wystrzelonego z Libanu w kierunku terytorium Izraela. Wcześniej zawyły syreny alarmowe w przygranicznych miejscowościach Manarze, Margaliot i Kiryat Szmona. Nie ma doniesień o poszkodowanych lub zniszczeniach. Wczoraj miał miejsce pierwszy izraelski atak na libański Bejrut od niespełna miesiąca, czyli od zawieszenia broni. Celem miał być wysoki rangę dowódca Hezbollahu. Informacje o sposobie przeprowadzenia ataku są sprzeczne. Izraelskie media podają, że odbył się w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Zlecenie ataku potwierdził premier Izraela Benjamin Netanyahu.
0: To są aktualności jedynki.
3: Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony Rosji jest priorytetem Polski i Litwy, oświadczył Karol Nawrocki. Prezydent razem ze swoim litewskim odpowiednikiem Gitanasem Nausedą obserwował ćwiczenia Brave Griffin w litewskiej miejscowości Kamień, niedaleko polskiej granicy.
6: Najpierw uderzenie na obiekt przeciwnika przeprowadziły francuskie i rumuńskie myśliwce stacjonujące obecnie na Litwie. Następnie pododdziały artylerii dokonały ataku. Na koniec piechota i pluton zmotoryzowany.
7: Naszym zadaniem było przede wszystkim przećwiczyć przemieszczenie na dużej odległości, współdziałać z siłami sojuszniczymi oraz prowadzić działania ofensywne.
6: Opowiada kapitan Michał, dowódca 2. Kompanii Piechoty Zmotoryzowanej. Pokaz odbył się niedaleko polskiej granicy, na przesmyku suwalskim.
8: Wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń,
6: powiedział prezydent Karol Nawrocki. W manewrach wzięło udział kilkuset żołnierzy, m.in. z Litwy, Polski, Portugalii, a także Stanów Zjednoczonych. Z miejscowości Kamień w pobliżu polskiej granicy, Kamil Zalewski, Polskie Radio.
3: Manewry zakończą się dziś, a na koniec przenosimy się za ocean. W wieku 87 lat zmarł Ted Turner, legenda dziennikarstwa, założyciel telewizji CNN i pionier całodobowego serwisu informacyjnego.
9: Turner urodził się w 1938 roku. Karierę w mediach zaczął od przejęcia firmy reklamowej ojca. Nie poprzestał jednak na reklamie. Kupował stacje radiowe, a w 1970 roku nabył niewielką telewizję w Atlancie. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w 1980 roku, gdy uruchomił CNN, pierwszą na świecie telewizję informacyjną, nadającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W 1990